0: Autopromocja.
1: Powiedział o sobie, że jest najlepszym kompozytorem piosenek na świecie. W żartach, ale czy aby na pewno? Paddy McAloon i jego grupa Prefab Sprout będą bohaterami najbliższego wydania cyklu półperfekcyjnej płyty. Posłuchamy albumu Steve McQueen, wciąż nie do końca odkrytej perły muzyki lat 80., na której pop łączy się z jazzem, rockiem i soulem w niepowtarzalnym stylu. Zapraszam dziś po 19. Kuba Ambrożewski.
0: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Nic nie kojarzę, ani tych zdjęć, ani miejsca, nic nie kojarzę.
1: Kilkuletnie śledztwo dziennikarskie.
2: Jesteś ciekaw, co się wydarzy dalej? Z tym, że nic się nie wydarzy dalej, chyba że my coś wykminimy.
1: I kryminalna tajemnica, w której pozornie nic się nie zgadza.
3: Przestanę ufać informacjom, które są podane w mediach.
1: Zwyczajna kobieta. Zapraszają Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych podcasterek kryminalnych w Polsce, oraz Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej informacji wkrótce.
4: Autopromocja.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry. Jest piąta, a zatem czas na serwis Trójki. Przedstawia Anna Kowalik-Brancati.
6: Dwie godziny rozmowy Zełenskiego z Trumpem, padła deklaracja w sprawie Rosji i wstrzymania ataków. Miał planować zamach na szkołę i meczet. 17-latek zatrzymany przez ABW usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Afera we Francji. Pisarz podejrzany o użycie sztucznej inteligencji jest nominowany do Nagrody Goncourtów. Ukraina jest gotowa wstrzymać ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną, jeżeli Rosja zrobi to samo, powiedział Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy przez dwie godziny rozmawiał z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku na marginesie debaty Generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
7: Rozmowa odbyła się przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Zełenski powiedział dziennikarzom, że nie chce wchodzić w szczegóły, ale Ukraina jest gotowa na rozejm energetyczny w dowolnej formie. Zaznaczył, że chodzi o wszystkie obiekty, łącznie z rafineriami ropy i oleju napędowego. Warunek jest jeden. Rosja musi zobowiązać się do tego samego. Trump w ubiegłym tygodniu mówił, że obie strony już się na to zgodziły. Delegacja ukraińska twierdzi jednak, że nie została o żadnym porozumieniu poinformowana. Zełenski rozmawiał też z prezydentem USA o dostawach pocisków do baterii Patriot jeszcze przed zimą. Dużym problemem dla nas jest zbliżająca się zima, żeby ją przetrwać. Mówił Zełenski w wywiadzie dla Wall Street Journal. Przy okazji spotkania z prezydentem Ukrainy Donald Trump nie powiedział, czy, kiedy i w jaki sposób użyje uchwalonej przez Kongres ustawy Grahama, dającej możliwość nałożenia poważnych sankcji na Rosję i odbiorców jej ropy oraz gazu. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
6: Wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia lekarzy na poziomie 240 zł za godzinę brutto i praca na najwyżej dwóch etatach. Takie zmiany zapowiada premier w ochronie zdrowia. Rząd przygotował 5 projektów ustaw, które mają zmienić sytuację. Zmiany mają zapobiec wyciekaniu publicznych pieniędzy. Donald Tusk podał przykłady skrajności w płacach lekarzy.
8: Ortopeda w Grójcu, 3 200 000 za rok. Rekordowy szpital na zarobki 115% wszystkich środków, jakie otrzymywał ten szpital z NFZ-u. A więc 100% plus 15% w dług tylko na zarobki.
6: Część lekarzy krytykuje niektóre zmiany. Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej zwraca uwagę, że mogą stanowić problem także dla pacjentów.
9: Ten wymóg minimum 80 godzin w jednym miejscu pracy. Ten limit tak naprawdę może spowodować, że w wielu miejscach, w których dzisiaj lekarze na przykład przyjeżdżają raz w tygodniu na 8 godzin do poradni, do małego miasta, po prostu nie będą mogli pracować, bo nie wyrobią 80 godzin w miesiącu.
6: Nowe regulacje wejdą w życie w miesiąc po uchwaleniu. Przygotowania do działań były bardzo realne, ocenia prokuratura po zatrzymaniu 17-letniego Pawła G. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ujęła nastolatka z Siemianowic Śląskich, który planował masowy zamach terrorystyczny na szkołę oraz meczet. W jego domu zabezpieczono broń, materiały wybuchowe, noże i nazistowską symbolikę. Śledczy postawili mu zarzuty dotyczące bezpośrednich przygotowań do ataku, mówi prokurator generalny Waldemar Żurek.
10: Jeden z zarzutów, bardzo poważny, czynienia przygotowań do zabójstwa wielu osób w wyniku zamachu o charakterze terrorystycznym, polegającym na wejściu w porozumienie z inną osobą, planowaniu zakupu broni, wyposażenia wojskowego oraz pozyskaniu informacji dotyczących działalności ugrupowań o charakterze terrorystycznym.
6: Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Pawła G. Grozi mu do 15 lat więzienia. Ranna 10-latka ze szkoły we wsi Ptaki w województwie podlaskim jest pod opieką lekarzy z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Wczoraj rano na szkolnym korytarzu zaatakował ją toporkiem 11-latek. Życiu dziewczynki nie zagraża niebezpieczeństwo, mówi rzeczniczka szpitala Aneta Łukowska.
11: Wykonano tomografię komputerową głowy. Trwa dalsza szczegółowa diagnostyka. Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny. Na pewno pozostanie przez jakiś czas w szpitalu.
6: Uczniów szkoły objęto opieką psychologiczną. Afera we francuskim środowisku literackim. Autor bestsellerowej powieści został oskarżony o wykorzystanie sztucznej inteligencji. Sprawa jest tym bardziej kłopotliwa,

0: że pisarz znalazł się na liście nominowanych do nagrody Goncourtów.
1: City Sa ou Mourir to debiutancka powieść kanadyjsko-haitańskiego pisarza Telisona Oreliena. Opowieść o nauczycielu historii, który ucieka z Haiti do Kanady, przyciągnęła ponad 35 tysięcy czytelników we Francji i trafiła do księgarń w całym kraju. Pierwsze zarzuty dotyczące autorstwa tekstu pojawiły się w mediach społecznościowych. Program służący do wykrywania treści generowanych przez sztuczną inteligencję miał wskazać, że nawet 95% fragmentów książki mogło powstać przy użyciu tej technologii. Sam pisarz nie odniósł się do tych zarzutów. Jego wydawnictwo mówi natomiast o kampanii nienawiści i zwraca uwagę, że kontrowersje wybuchły właśnie w dniu, w którym powieść otrzymała swoją pierwszą ważną nagrodę literacką. Sprawa wywołuje nad Cekwaną ożywioną dyskusję. Część komentatorów mówi o oszustwie, inni przekonują, że nie liczy się sposób tworzenia tekstu, lecz jego ostateczny efekt. Przed trudnym dylematem stoi teraz Akademia Goncourtów, która ma ogłosić swój werdykt za nieco ponad miesiąc. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: To ja się tu morduję, piszę sobie prognozę pogody, no ale oczywiście przy użyciu wiedzy, doświadczenia pana synoptyka. Z północy napływa chłodne powietrze polarnomorskie, to zdecydowanie odczuwalne już, tak na przykład za oknem na Myśliwieckiej 12-13 stopni, ale powyżej zera, więc szukamy i słuchamy te prognozy pogody, które mówią, że jeszcze się ochłodzi, to raz, a dwa, no szukamy tych pozytywów. No tak, dziś nie wszędzie będzie padać, o może od tego zaczniemy. Będzie pochmurno, to prawda, jedynie na krańcach zachodnich bez opadów, no a poza tym będzie przelotnie padał deszcz, wysoko w Tatrach nie tylko deszcz, także śnieg i tam miejscami przybędzie do około 5 cm śniegu. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie kraju porywisty, a ciśnięcie się spada się w południe w Warszawie, wyniesie 1006 hektopaskali. Dziś od 11 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie, no niziutko zawieszona belka, 16 na wschodzie, w centrum oraz nad morzem, a najwyższa temperatura do 19 stopni na zachodzie.
2: Trójkowy budzik.
3: 6, prawie 7 minut po godzinie 5.

Rośmy się na dzień dobry. Dziś w budziku 12 minut po godzinie 5. Nie wiem, czy państwo odczuli to jakoś, przekładając się, przekręcając z jednego boku na drugi, ale ni stąd, ni znowąd mamy przesilenie jesienne. Astronomiczna jesień rozpoczęła się 6 minut po godzinie 2. Witamy państwa. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Dzień dobry.

Przesilenie zespołu Mochi. Mochi Wybuchi. 16 minut po godzinie 5. Zuch, chłopak, pan Zbyszek informuje, że dziś przed budzikiem ustawionym na 4.07 obudziłem się. Do porannej korespondencji jeszcze będziemy powracać. Do tej jesieni, która rozpoczęła się nieco ponad 3 godziny temu też. Kalendarz, co przynosi? Również ten muzyczny, a i owszem, jak co dzień rozpieszczamy państwa historią muzyki, światem dat, to już za kilka chwil. Będą prognozy pogody, no nie wiem, czy stricte jesienne, ale na pewno i to, co po 6 w porannej audycji. Proszę zostać z nami. Teraz Nosowska.

0: patrzę. Patrzę.
1: I ja też tak patrzę w układ gwiazd. To właśnie ten moment równonocy jesiennej. No, nie stała data między 21 a 23 września. Początek astronomicznej jesieni za

dziś właśnie 23 września. Jesień. W tym roku zatem obie jesienie przypadają tego samego dnia i tego się trzymajmy. Łatwo zapamiętać. Jest jeszcze jesień klimatyczna, ale może żeby nie mieszać. No, to chodzi o temperatury, utrzymywanie się tego chłodu, który napływa przed zimą. No, zostawmy. Środa, 23 dzień września. Słońce obudzi się za godzinę. Zajdzie po 18.30, dzień potrwa jeszcze nieco ponad 12 godzin, no i 10 minut, ale troszeczkę poczekamy do tej prawdziwej, licząc minuta do minuty równonocy. Aha, no przecież jeszcze zmiana czasu z letniego na zimowy, no teraz to już namieszałem, do tego jeszcze wrócimy. Trzymamy się dziś, pierwszy dzień kalendarzowej i astronomicznej jesieni. Imieniny Berty, Boguchwały, Marty, Tekli i Bogusława. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. No i oczywiście pamiętamy o urodzonych, nie tylko o dzisiejszych solenizantach, także o jubilatach. W gronie tychże to już Państwo słyszą i poznają po pierwszej nutce. Z najlepszymi życzeniami, Bruce Springsteen.

Rzecz jasna, wszyscy, ale pewnie Mariusz Owczarek z grupą przyjaciół, znajomych z grupy fanklubu Bossa świętują urodziny. Bruce Springsteen, rocznik 1949. Z kartki z kalendarza pamiętamy, że dziś też Międzynarodowy Dzień Języków Migowych i Dzień Spadającego Liścia. Liść opadł to już, no i tak to jesiennie, nie tylko za oknami, również od dziś w kalendarzu. Skoro

To wrzesień, to już jesień, no i jabłek pełna kieszeń, mówi mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Oj tak, teraz najpyszniejsze jabłka właśnie. W muzycznym kalendarzu kolejna data i najlepsze życzenia urodzinowe. Młodszy o 4 lata od bossa, Grzegorz Markowski, też ma urodziny. Wszystkiego najlepszego.

0: przekór w budziku, kołysankę, ach, jak pięknie to brzmi. Urodzinowo z najlepszymi życzeniami. Ciąg dalszy muzycznego kalendarza już za chwilę, za moment skrót serwisu i prognoza pogody.
1: Autopromocja.
2: Powiedział o sobie, że jest najlepszym kompozytorem piosenek na świecie. W żartach, ale czy aby na pewno? Paddy McAloon i jego grupa Prefab Sprout będą bohaterami najbliższego wydania cyklu półperfekcyjnej płyty. Posłuchamy albumu Steve McQueen, wciąż nie do końca odkrytej perły muzyki lat 80., na której pop łączy się z jazzem, rockiem i soulem w niepowtarzalnym stylu. Zapraszam dziś po 19. Kuba Ambrożewski.
1: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Żegnam.

0: reklamy.
1: Jest 5:30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati.
2: Przywódca Chin Xi Jinping przylatuje dziś z wizytą państwową do Stanów Zjednoczonych. Donald Trump ma przywitać go na płycie lotniska. Prezydent USA nie zrobił tego dotąd dla żadnego zagranicznego przywódcy. Amerykański protokół dyplomatyczny przewiduje, że gości przyjmuje się w Białym Domu. Gest jest tym bardziej wymowny, że gdy Donald Trump przyleciał w maju do Pekinu, Xi Jinping po niego nie wyszedł. Amerykańskiego prezydenta powitał na lotnisku wiceprezydent. Ekspresowe tempo prac nad ustawą, która ma opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych. W piątek została uchwalona przez Sejm. Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu zajmie się nią Senat. Weto do tej ustawy będzie oznaczało wysokie ceny paliw, podkreśla rzecznik rządu. Adam Szłapka podkreśla, że wprowadzenie podatku umożliwiłoby sfinansowanie programu obniżek cen na stacjach benzynowych.
3: Jedynym rozwiązaniem, które jest de facto na stole, i to jest plan A, B i C, to jeżeli pan prezydent zdecyduje się na zawetowanie tej ustawy, no to będzie odpowiedzialny po prostu za wysokie ceny paliw.
2: Prezydent pierwszą ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych skierował do Trybunału Konstytucyjnego pod koniec lipca. Ponad 2 tony kokainy przejęły hiszpańskie służby celne na pokładzie jachtu pływającego pod polską banderą u wybrzeży Galicji. Na statku było 70 pakunków narkotyku. Hiszpańskie służby zatrzymały 4 członków załogi, obywateli Argentyny, Urugwaju, Kolumbii i Albanii. Jednostka była obserwowana od kilku miesięcy. W czerwcu zauważono ją w porcie w Katalonii, a w lipcu wyszła w morze bez uruchomienia obowiązkowego systemu identyfikacji. Hiszpańscy śledczy zwrócili się do polskich władz w celu ustalenia właściciela jachtu. Pełny serwis Trójki o 6:00.
1: Z północy napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Dziś pochmurno, jedynie na krańcach zachodnich bez opadów, no a poza tym będzie przelotnie padał deszcz, wysoko w Tatrach śnieg i tam też miejscami przybędzie około 5 cm, no nie inaczej, świeżego, białego puchu. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie porywisty, a ciśnienie spada w południe, w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. Na termometrach? No nie za wiele, ale już jesień, od 11 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie, 16 na wschodzie, w centrum oraz nad samym morzem, a najwyższa temperatura na południu i zachodzie do 19 stopni Celsjusza.

z muzycznego trójkowego kalendarza wspomnienie Raya Charlesa. On to urodził się 23 września 1930 roku. Zmarł, jak ten czas pędzi, 22 lata temu, w roku 2004. Sygnały od Państwa te poranne, mile widziane. Budzik @polskieradio.pl, mailowo 71335.

bądź SMS-owo, telefonicznie 2 2 7 3. To już jesień, jesień nas budzi. A jesień budzi nas także na zamknięcie muzycznego kalendarza nagraniem grupy The Stranglers, bowiem w 1977 roku ukazał się drugi studyjny album tego zespołu No More Heroes. No i właśnie tytułowe nagranie już teraz na otwarcie Państwa porannej korespondencji, po którą to sięgniemy już za chwilę.

Tak, The Stranglers grali równo 49 lat temu. Z najlepszymi życzeniami sygnał od Państwa, m.in. serdeczności od pana Marcina z Chorzowa. Bardzo dziękujemy. Od pana Stefana. I jeszcze Słowenia, potem Włochy i mamy to. No tak, rzecz jasna, te emocje siatkarskie mocno nas trzymają. Sygnał także od pana Andrzeja z Rudy Śląskiej. Dzień dobry, redaktorze, słuchającym o poranku. No, a ten poranek to taki umowny, prawda? A za oknami jeszcze ciemno, w kartce z kalendarza jak nic. Słońce obudzi się dopiero 23 minuty po 6, zajdzie po 18.30. Dzień potrwa 12 godzin i 10 minut. Do kartki z kalendarza jeszcze wrócimy, ale bohaterem korespondencyjnym dziś jest pan Zbyszek z Bielska-Białej, który to informuje, że dziś obudził się przed budzikiem nastawionym na 4.07, ale obudził mnie w pokoju ciągły, cichy świst. Kaloryfer? Pisze pan Zbyszek. Podchodzę? Tak! Dotykam? Ciepły, więc zaczęli grzać. Na osiedlu karpackim w Bielsku-Białej grzeją. Tak się zastanawiam, panie Zbyszku, więc chyba jeszcze w lecie zaczęli grzać, prawda? Jak to się wczoraj wydarzyło. No, jesień zaczęła się dziś po drugiej.

0: 16 minut pozostało do godziny 6. W studiu Robert Grzędowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mississippi w ogniu. To już zapowiadamy.
0: Jesieniara.
1: Zapowiadamy cykl News albo Fake News niejako.
0: No i dobra. Trochę o pożarach. Dobra, nie wyprzedzajmy.
1: O 6.50.
0: Aż dobra. Jak już tak zaczęliśmy, to co po 6?
1: Między innymi News albo Fake News, na który zaprosi Piotr Łodej, ale też dziś kilka różnych punktów programu. Między innymi takie pytanie padnie. Ja myślę, że ciekawe. Wymyśliła to pytanie Karolina Godec. Z kim kojarzy ci się jesień?
0: Mm-hmm.
1: Z kim?
0: No, nie mam lustra przed sobą. Odbija mi się to moje zmęczone lico.
1: O oblicze.
0: Tak.
1: To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja myślę, że mogą się państwo zastanowić. Mamy jeszcze kilka minut do rozpoczęcia porannej audycji i jeśli to pytanie padnie, to proszę dzwonić i odpowiadać. Bardzo jestem ciekaw, taki eksperyment społeczny możemy przeprowadzić. Kto nam się kojarzy z jesienią najbardziej? Na to dzisiaj zapraszamy,
0: dobre,
1: ale też oczywiście będziemy świętować, celebrować.
0: No powiedz.
1: Korki wystrzelą. Nie wystrzelą korki.
0: Powiedz.
1: Ale siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy.
0: Tam siatkarze.
1: Nie zawodzą, więc świętujemy dziś. Także ten sukces.
0: Także to.
1: Także to.
0: Tajemniczy dzisiaj, tajemniczy. Tajemniczy Don Pedro.
1: Skąd wiedziałeś?
0: Bobby.
1: W liceum na mnie mówili Pedro przez chwilę, przez jakiś czas.
0: Jesieniara.
1: No.

No to w końcu lato, czy jesień, czy jeszcze szukamy akcentów letnich, to od pana Rafała. No, spokojnie, spokojnie. Jeszcze czas letni. Przypomnę, do ostatniego weekendu października. Jeszcze w letnim.

Tak, nie jest źle. Dziś od 11 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie, 16 na wschodzie, w centrum oraz nad morzem, do 19 na krańcach zachodnich. Pogody ducha życzymy wszystkim dziś świętującym Berty, Boguchwały, Marty, Tekli i Bogusława. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Za 8.06.

0: Ray z Markiem Ronsonem.
1: To była okazja do tego, by zrobić głośniej, tak z optymizmem na dzień dobry. Tak, przynajmniej mi się wydaje. Taką muzykę na dziś przygotowaliśmy Państwu w budziku. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Za 4 minuty o 6 serwis, potem Robert Grzędowski w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Będzie Państwa pytał, bo o 2.06 rozpoczęła się astronomiczna jesień. Z kim konkretnie kojarzy się Państwu jesień? Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Polecamy się jutro. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Dobrego, do usłyszenia. Teraz

0: Autopromocja.
1: Pani Kasia mówiła, że dzieci nie zakładają masek, patrzą na innych i świat z totalną szczerością.
2: Wyjątkową premierą zaczynamy jesień.
3: Między dźwiękami, czyli radiowe spotkanie z wyobraźnią.
4: I te wszystkie pytania i te odpowiedzi właśnie możemy znaleźć w ciszy, chyba tylko i wyłącznie.
2: Wspominamy Kasię Stoparczyk w ostatnią tego roku sobotę września.
5: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki.
2: Barbara Marcinik
5: i Andrzej Brzoska. To mój debiut w nietypowej roli.
2: W sobotę po 19:00.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Żegnamy reklamy.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 6:00, Robert Grzędowski, dzień dobry. 6:00 to czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
1: Rząd przyjął ustawy mające zabezpieczyć system ochrony zdrowia przed nadużyciami.
2: Kolejne zarzuty i nowe tropy w sprawie zonda krypto. Śledztwo zostanie przeniesione do Warszawy.
1: Nasi siatkarze rozbili Niemców 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy.
2: Maksymalne wynagrodzenia lekarzy na poziomie 240 zł za godzinę brutto i praca na najwyżej 2 etatach. Rząd przyjął 5 projektów ustaw, które mają zmienić sytuację w ochronie zdrowia.
1: Ma to służyć zabezpieczeniu systemu przed wyciekaniem publicznych pieniędzy i innymi nadużyciami, mówi premier Donald Tusk.
3: Lekarz to jest zawód najwyższego zaufania, wymagający i ludzie powinni tam zarabiać dobrze. Ale musimy ukrócić te metody, które zbudowały taką niedużą grupę tzw. milionerów, którzy korzystając z różnych luk w systemie, na końcu już przybrały rozmiar absolutnie nie do zaakceptowania.
2: Limity będą dotyczyły placówek, które zawarły kontrakty z NFZ-em, zarówno jeśli chodzi o umowy o pracę, jak i kontrakty B2B, mówi ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
4: Propozycja to 8-krotność minimalnego wynagrodzenia, również możliwość zwiększenia do 12-krotności w przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia ze specjalistami, którzy na przykład wykonują operacje wysokospecjalistyczne, albo są transplantacje, albo pełnią funkcje kierownicze w szpitalach.
1: Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać miesiąc po ich uchwaleniu.
2: Są kolejne zarzuty i nowe tropy w sprawie afery zonda krypto.
1: Wyjaśniane są losy zaginionego założyciela giełdy oraz zabezpieczany majątek wart prawie 100 milionów złotych.
5: Nowe informacje skierowały śledczych do Czeladzi. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek potwierdził powrót do miejsca zaginięcia Sylwestra Suszka.
6: Trwają również przeszukania i oględziny na bazie paliwowej, na terenie której Sylwester Suszek był ostatni raz widziany.
5: Wczoraj zarzuty usłyszał też były policjant Artur K. Jest podejrzany m.in. o pomoc w przywłaszczeniu pieniędzy klientów giełdy i pranie tych pieniędzy. Poszukiwanie majątku wykracza poza Polskę.
6: Natomiast te zajęcia, które prokuratura realizuje, one czasem są rozciągnięte w czasie, bo dotyczą także majątku za granicą. Więc my musimy przestrzegać wszystkie procedury prawne i czasem dowiadujemy się o skutku tego zajęcia po kilku miesiącach.
5: Żeby więcej prokuratorów mogło analizować dowody, zespół śledczy ma zostać przeniesiony z Katowic do Warszawy. Jan Olen, Polskie Radio.
2: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich, który miał przygotowywać zamach terrorystyczny.
1: Był zafascynowany ideologią faszystowską, planował zakup broni i wyposażenia wojskowego, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Jacek Dobrzyński zwraca uwagę, że to kolejny przypadek, gdy nastolatek planuje zamach.
7: Kolejny przykład radykalizacji młodzieży zdolnej do popełniania największych zbrodni. W ubiegłym tygodniu ABW wspólnie ze śląską policją zatrzymała 2 szesnastolatków. Analiza zabezpieczonych urządzeń należących do tych młodych ludzi ujawniła wówczas informacje o charakterze neonazistowskim, rasistowskim i antysemickim. Wśród zgromadzonych treści znalazły się również materiały dotyczące zamachów terrorystycznych.
2: Nastolatek został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.
1: Sankcje na Rosję przedłużone. Ambasadorowie unijnych krajów zdecydowali, że lista z zakazem wjazdu do wspólnoty i zablokowanymi aktywami pozostanie w mocy przez kolejne 3 lata.
2: Wykreślono z niej jednak 2 rosyjskich oligarchów. Chciały tego Słowacja, Francja i Luksemburg.
8: Wielu krajom nie podobało się wykreślenie 2 rosyjskich oligarchów, ale ważniejsze było przedłużenie sankcji. Sankcje to kluczowy element naszej reakcji na wojnę rozpętaną przez Rosję. Komentowała w Nowym Jorku szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. To nasz najbardziej rozbudowany system sankcji obejmujący prawie 3000 pozycji. Gdyby zgody o przedłużeniu sankcji nie było, skutki byłyby fatalne. Prawie 3000 osób, firm i organizacji otrzymałoby automatycznie dostęp do swoich aktywów w Unii czy kont w europejskich bankach. Czarną listę otwiera Władimir Putin, a są na niej m.in. ministrowie, posłowie do Dumy, wojskowi, osoby odpowiedzialne za porwania ukraińskich dzieci z terenów okupowanych czy propagandyści. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: I jeszcze dobre wieści ze sportu. Nasi siatkarze pokonali w Sofii Niemców 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy.
1: Kolejnym przeciwnikiem biało-czerwonych będzie zwycięzca dzisiejszego meczu Słowenia-Belgia, mówi rozgrywający Marcin Komenda.
9: Niemcy naprawdę grały bardzo dobrze. To nie jest tak, że oni się położyli i nie chcieli grać. Oni naprawdę walczyli. W ataku grali bardzo cierpliwie, dużo bronili, bardzo dobrze zagrywali. Więc to był bardzo trudny mecz, ale my pokazaliśmy klasę i z tego wynika to, że jest 3-0.
1: Walka o finał w piątek w Mediolanie.

0: stanie.
1: Klimat.
2: Jakość powietrza o poranku jest bardzo dobra. 20% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych.
0: Mamy 90 ostrzeżeń związanych z suszą hydrologiczną, głównie na zachodzie i w centrum kraju. Chodzi o województwa kujawsko-pomorskie, mazowieckie i lubelskie.
2: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Czy to już jesień? W kalendarzu tak, a za oknami chyba też, powiedzmy, że tak, chociaż wciąż na dwucyfrówkę na termometrach można spokojnie liczyć. Dziś będzie od 10 stopni w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie do 19 na zachodzie kraju, na ogół od 13 do 17. Na krańcach zachodnich dziś będzie sucho, ale poza tym popada przelotnie, a w Tatrach znów możliwy śnieg. Jest 6:06, grają Manic Street Preachers. Dzień dobry!

0: Na siatkarzy można liczyć. Co prawda nie była to godzinka z prysznicem, a tak zapowiadał wczoraj realizator Maciek Załęcki, nasz trójkowy turbofan siatkówki, ale i tak było 3-0 w niecałe półtorej godziny, nie zaglądając do szatni z prysznicem maksymalnie 2 godzinki. 3-0 polscy siatkarze ograli Niemców w ćwierćfinale Mistrzostw Europy i są już w półfinale i to już strefa medalowa i jest pięknie i będziemy do tego sukcesu wracać w porannej audycji. A jak? Dobre wieści niech nas niosą w tę środę.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Elżbieta Malinowska.

Pozycję poranną realizuje Kuba Witkowski, program przygotował, Staszek Perzyna czuwa przy trójkowym telefonie, Robert Grzędowski przy mikrofonie. W tym składzie zapraszamy do trójki do 9:00. A to już Natalia Grosiak i Zimno Ciepło. Jest 6:10.

0: Są wątki, do których warto powracać i my dziś powrócimy do jednego z wczorajszych wątków porannej audycji. Rozmawialiśmy wczoraj o nietypowych, dziwnych mistrzostwach, od na przykład w noszeniu żon czy spaniu. No i zrodził się pomysł, byśmy jako trójka zorganizowali jakieś takie zawody.
1: Mógłby to być rzut mikrofonem trójki.
2: Może by to były jakieś konkursy takie paszczowe.
1: Proponuję zawody w gadaniu 3x3.
0: I tych propozycji od państwa było więcej i jak zwykle państwo inspirują, a jedna z tych propozycji zdecydowanie warta jest rozważenia. Na razie nie zdradzam, o co chodzi, ale myślę, że i państwu wizja takich mistrzostw przypadnie do gustu. Wrócimy do tej sprawy po 7. I też po 7 połączymy się z Ryszardem Jaźwińskim, który jest na festiwalu filmowym w Gdyni. I namiętnie ogląda filmy od rana do wieczora. Co zobaczył, na co nie może się doczekać? O to oczywiście zapytamy po 7.30. A poza tym w porannej audycji musimy jakoś przywitać jesień. Dziś z takim pytaniem, z kim państwu jesień się kojarzy?
3: Jesień? Muminkami z małymi.
4: Z dobrymi ludźmi.
5: Ze mną.
0: A więcej odpowiedzi już za kilka minut. Mamy kwadrans po 6.00. Tu trójka i audycja poranna.

0: The Taps Stoop to Me w trójce. The Taps Stoop to Me. Taki łamaniec językowy. 6:18 na zegarach i możemy zacytować klasyka. I polecie, bo od dziś można już oficjalnie mówić, że zaczęła się jesień. Dziś właśnie ta kalendarzowa, ale tak się składa, że i astronomiczna, co wcale podobno nie jest związane z cenami na stacjach paliw, ta astronomiczna jesień. Kurtki i szaliki już pewnie naszykowane na chłodniejsze dni, nastrój powoli się zmienia. Dyniowe latte już pachnie przy kawiarniach, ale być może jesień może też kojarzyć się z konkretnymi osobami. I o takie skojarzenia właśnie przechodniów zapytała Karolina Gonet.
1: Z kim kojarzy się panu jesień?
2: Jesień? Muminkami z małymi. Taka pierwsza myśl, która mi przyszła.
1: Dlaczego akurat?
2: Może jakiś odcinek? Jesienny Muminko? Nie, pierwsze co strzeliłem, no.
3: Mam świetny pomysł.
4: Z Arturem Rojkiem, Mysłowic, ich muzyka, która jest melancholijna. To jak miałem takie 16 lat, bardzo często towarzyszyło mi w autobusie, przy deszczu. Bardzo to pasowało i zgrywało się z jesienią.
5: Z dobrymi ludźmi.
6: Ze mną. Lubię jesień, lubię spokój. Staram się być spokojna.
7: Jesień kojarzy mi się z kimś pięknym, kolorowym, wyjątkowym, pogodnym. I jesień kojarzy mi się z osobą, która jest ciekawa życia. Z jesienią kojarzy mi się moja mama najbardziej.
8: Może Chopin?
9: Te koncerty chopinowskie, takie jesienne, albo łazienki i tam plum, plum, plum.

wszystkim państwu kojarzy się jesień. Zróbmy sobie taki mały eksperyment. Z kim państwu kojarzy się jesień? 22 i 7 trójek. A tu Artur Rojek pojawił się wśród odpowiedzi, więc słuchamy. Myslowic w trójce. A pan Artur dziś będzie, tak się złożyło, gościem audycji

Artur Rojek dziś nie tylko muzycznie w Trójce się zaprezentuje, porozmawia z nim Mateusz Tomaszuk w audycji Dobrego Dnia. Ta startuje po 9:00, a do 9:00 zapraszamy do Trójki już tacy jacyś jesienni, więc z kim państwu jesień się kojarzy? To nasze pytanie dnia, a co najmniej poranka, z kim państwu jesień się kojarzy? 2 dwójki i 7 trójek. A ja przyznam się państwu do czegoś. Wczoraj wieczorem po raz pierwszy w życiu popłakałem się, czytając książkę. Ze wzruszenia. Pierwszy raz. I być może jesień od teraz będzie mi się kojarzyła z Edmundem Dantesem, hrabim Monte Cristo.

0: Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek.
1: Z kim kojarzy mi się jesień? Jesień kojarzy mi się z Czesławem Niemenem i z jego utworem Wspomnienie, który się zaczyna Mimozami jesień się zaczyna. Dziękuję.
0: Mimozami jesień się zaczyna, złotawa, krucha i mila. Tak było, tak było. To dobre skojarzenie. Robimy eksperyment społeczny dziś. Z kim państwu jesień się kojarzy? Dwie dwójki i siedem trójek.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomietza o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio Program Drugi i Program Trzeci.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
12: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
13: GWM. Go with more.
2: Żegnamy reklamy.
0: Jest 6:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Anna Kowalik-Brankati.
14: Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot Ju-20. Maszyna znajdowała się około 40 km od polskiego wybrzeża. Wieczorem tę informację podał na X-ie szef MON-u. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Rosja regularnie testuje wschodnią flankę NATO. Zwrócił też uwagę, że to nie pojedyncze incydenty, ale element stałej presji. Polskie niebo jest pod stałym nadzorem, a Wojsko Polskie...

0: pozostaje w gotowości, zaznaczył szef MON. Sejm nie planuje na razie ślubowania wybranego przez Sejm sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka w sali kolumnowej. Marszałek Włodzimierz Czarzasty mówi, że należy dać prezydentowi szansę na postąpienie zgodnie z literą prawa.
1: Dajmy panu prezydentowi Nawrockiemu szansę na działanie zgodnie z konstytucją. Wierzę w pana prezydenta Nawrockiego, że dojdzie do niego, że jednak prezydent ma swoją rolę w formie reprezentacji i od czasu do czasu również wypełniania swoich obowiązków wobec państwa.
0: Maciej Berek od prawie 3 tygodni czeka na złożenie ślubowania wobec prezydenta. Dziś o 8.13 będzie gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. Prezydent Iranu przyleciał do Nowego Jorku, gdzie weźmie udział w debacie podczas zgromadzenia ogólnego ONZ. Amerykańscy eksperci oceniają przyznanie wizy Masudowi Pezeszkianowi przez Waszyngton jako precedens. Chodzi bowiem o przywódcę państwa pozostającego w stanie wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Do Nowego Jorku przyleciał także minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi. Irańska delegacja będzie mniejsza niż przed rokiem, zostanie również objęta ograniczeniami dotyczącymi przemieszczania się i zakupów, w tym zakazem kupowania dóbr luksusowych. Pełny serwis Trójki o 7.
2: Trzeciego września rozpoczyna jesień, ale jesień to wciąż dwucyfrowa. Dziś na termometrach maksymalnie będzie od 10 stopni w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie do 19 nawet na krańcach zachodnich kraju. I to na tych krańcach zachodnich, czyli w okolicach ziemi lubuskiej. Nie będzie dziś padać, ale poza tym możliwe przelotne opady deszczu. W pozostałych regionach deszczowo, a w Tatrach znów możliwy śnieg. Za 28 minut 7, tu Trójka, audycja poranna i coś z kartki z kalendarza. Dokładnie 46 lat temu w sprzedaży pojawił się 22 studyjny album Barbra Streisand zatytułowany Guilty. Z takim smakołykiem.

0: Barbra Streisand i Barry Gibb, Guilty, w Trójce. Jest 6:36, a my pytamy, z kim państwu kojarzy się jesień? No ciekawa to zagadka. Słyszeliśmy o małej Mi, o Arturze Rojku, o mamie, o Czesławie Niemenie także.
1: Jesień w moim przypadku kojarzy się z trzema osobami. Józef Jesień, który był kierownikiem zmianowym, kiedy pracowałem. No i z dwoma artystami niezastąpionymi, niezapomnianymi, czyli Krzysztofem Klęczonem, który śpiewał Jesień, liść ostatni już spadł. No i oczywiście z Czesławem Niemenem.
0: Czesław Niemen na razie liderem rankingu najbardziej jesiennych postaci. Ale oczywiście czekamy na kolejne głosy od państwa. 2 2 i 7 3. Teraz Fontaine's DC i Marianne.

0: Fontaines DC i Marian. W studiu nie Marian, a Adam. Dzień dobry, Adamie. Adam
1: dzień
0: Malecki.
1: Dobry, dzień dobry państwu.
0: Powiemy zaraz o siatkówce, o zwycięstwie polskich siatkarzy. Wiesz, że Maciek Załęcki realizował wczoraj rano i mówił, a Maciek wiadomo, zna się na siatkówce,
1: oczywiście,
0: że godzinka z prysznicem będzie, że tak szybko się uporają polscy siatkarze z Niemcami, a chwilę po zakończeniu meczu słyszę powiadomienie, spoglądam do telefonu, wiadomość od Maćka, pomyliłem się o 24 minuty. No,
1: nie był dużo.
0: To wyrównany mecz, godzina 24.
1: No ale świetnie sobie poradziła reprezentacja Polski i tak patrząc na grę naszych, jeżeli sky is the limit, jest takie powiedzenie, to nie wiem jak to mediolańskie niebo wytrzyma to wszystko, bo naprawdę są w formie fenomenalnej. Polska pokonała Niemcy 3-0 w setach do 23, 17, jeszcze raz do 17. O przebiegu meczu więcej powie prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski.
2: Pierwszy set to też przede wszystkim trochę takie badanie przeciwnika i też podkazanie mocy w drugim, a trzeci set pomimo bardzo dobrej gry na początku tej partii, przewaga Niemców, to jednak w połowie seta dochodzimy przeciwnika do stanu 15-15 i wygrywamy tego seta i całe spotkanie. Widać, że spotkanie pod kontrolą, przede wszystkim zdrowie i moc naszej drużyny przed tą fazą półfinałową.
1: Zdrowie jest najważniejsze. To jeszcze by dopełnić obraz wrażenia po meczu Bartosza Lemańskiego.
3: Był to zdecydowanie ciężki mecz, mimo że wynik może tego nie pokazywać. Zakończyliśmy to w trzech setach dzięki dobrej naszej postawie. Pierwszego seta graliśmy do 23, było bardzo blisko. Drugi nam poszedł dużo łatwiej. Nakładaliśmy presję na Niemców od początku i nie dawaliśmy im okazji do zrobienia punktów. W trzecim secie widać było, że oni zaczęli dużo mocniej ryzykować na zagrywce. W ataku byli agresywniejsi i to był ich największy, uważam, atut. Więc no, mieliśmy w tym trzecim secie straty chyba z 4 punktów. Odrobiliśmy to i pakujemy się dzisiaj, lecimy.
1: Pakujemy się do Mediolanu, bo tam zostaną rozegrane półfinały. Spójrzmy jeszcze w statystyki pomeczowe. 61% skuteczności Polski w ataku wobec 43% Niemców. W punktach z ataku było 48 do 36. Niemcy mieli więcej bloków i asów, ale różnice zrobiły atak i błędy. Polska popełniła ich 16, Niemcy 24. No i to jest ta różnica. Co na to selekcjoner Nikola Grbić? Zadowolony?
4: Jestem zadowolony. Oczywiście może być nie mieliśmy dużo asów, może być nie mieliśmy dużo bloków, ale dotknęliśmy bardzo dużo piłek, broniliśmy się dobrze, mieliśmy dużo sytuacji, które zrobiliśmy sami na bloku i obronie i dlatego jestem zadowolony, bo czasami wygramy z zagrywką, wygramy blokiem, ale dzisiaj wygraliśmy z czymś innym i jestem zadowolony, bo mamy te jakości.
1: Właśnie, to jest ta różnica. Nie jakość, ale jakości. Polska, która broni tytuł, czwarty raz z rzędu jest w strefie medalowej Mistrzostw Europy. Nasi czekają na rywala. Będzie to Belgia lub Słowenia. Kogo wolałby Świderski?
2: Wydaje mi się, że tutaj nie ma różnicy, bo poziom jest naprawdę już tutaj bardzo zbliżony. Może Belgowie trochę mają więcej takiego głodu grania o medale. Słoweńcy zawsze gdzieś tam w tych ćwierćfinałach, półfinałach potrafili napsuć nam krwi i ostatnio może przełamaliśmy tą taką złą pasę. Natomiast Belgowie to jednak zespół, który bardzo dobrze prezentuje się ostatnimi czasy. W tych mistrzostwach Europy to udowadniają. Może być bardzo ciekawie.
1: Belgowie ze Słoweńcami zagrają dzisiaj o 16, a Polacy ze zwycięzcą tego spotkania zmierzą się w piątek właśnie w Mediolanie. Organizatorzy nie podali jeszcze godziny tego spotkania.
0: A co, dlaczego?
1: A, czekamy. Czekamy.
0: Aha, czekamy. Pewnie czekają, czy Włosi i żeby Włosi mieli lepszą godzinę.
1: Siesta, pasta, tiramisu i sky is the limit.
0: Po japońsku żegna się Adam Malecki, ale wróci za chwilę po 7 z kolejnymi informacjami sportowymi. Adamie, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: A tobie z kim kojarzy się jesień?
1: Mogę pomyśleć?
0: No dobrze, to wrócimy do tego pytania. A z którym sportem?
1: Mówiliśmy o rugby wcześniej. Tobie z rugby.
0: Tak, mi z rugby.
1: Mnie ze skokami narciarskimi.
0: Oczywiście. Na liściach.

0: trójce kult, w trójce państwo. Halo, halo?
1: Pytają państwo, z czym się komu kojarzy jesień? Mnie z kopaniem kartofli. Dziękuję, do widzenia.
0: A właśnie nie, nie pytamy z czym kojarzy się jesień, tylko z kim kojarzy się jesień. Nie ma tak łatwo. Z kim państwu kojarzy się jesień? Dwie dwójki i siedem trójek.
2: Związane z jesienią wspomnienie to jest pani woźna. Przychodziło się i dostawało się głosowe, szmatowe i ręczne za to, że butów się nie przebierało i zostawiało się ślady.
0: I słusznie. Co się kojarzy z panią woźną, właśnie jak się nie zmieniało butów. Ta jesień. 11 minut do godziny 7. Z kim państwu kojarzy się jesień? Proszę zostawiać wiadomości u Staszka Perzyny. Dwie dwójki i siedem trójek. Teraz Bridget Calls Me Baby w trójce zagrają, a za chwilę Piotr Łodej z cyklem News albo Fake News.

0: Bridget Calls Me Baby w trójce, 8 minut do 7. Panie Piotrze, bardzo proszę.
1: News albo fake news.
2: Podczas tegorocznego lata wielokrotnie słyszeliśmy o gigantycznych pożarach na południu i zachodzie Europy. I od razu w głowie mieliśmy gotową odpowiedź, że to przez zmiany klimatu. Tymczasem twarde dane satelitarne i statystyki pokazują coś zupełnie innego. Naszym gościem jest zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadier, magister inżynier Tomasz Wiśniewski, prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych. Dzień dobry, witam w trójce.
3: Witam serdecznie.
2: Czy zdanie "to nie klimat, tylko podpalacze" jest jeszcze opisem problemu, czy już przykładem dezinformacyjnego uproszczenia?
3: Czynnik ludzki jest podstawowym niestety przyczynkiem do powstawania pożarów. To jest 90% wszystkich tych przyczyn. Tutaj czynnik ludzki, no niestety, głównie umyślny, ale mamy na szczęście ten system ratowniczo-gaśniczy. Jeżeli dochodzi do tego zdarzenia, to szybko jesteśmy w stanie zainterweniować. Nie zawsze nasi sąsiedzi mają takie szczęście.
2: A możemy uczciwie powiedzieć o rosnącym zagrożeniu pożarowym wprost związanym ze zmianami klimatu, czy są jeszcze inne znaczące przyczyny?
3: Na pewno znaczące przyczyny są związane ze zmianami klimatu, ale i również z formą jak gdyby organizacji ochrony przeciwpożarowej na danym obszarze. Jeżeli mówimy o pożarach, które występują na terenie kraju, to liczba zdarzeń związanych z pożarami obszarów niezurbanizowanych jest bardzo duża. Natomiast obszarowo to jest naprawdę niewiele. W porównaniu do Hiszpanii, gdzie tych pożarów ilościowo występujących było o wiele mniej, natomiast obszarowo oni są praktycznie na pierwszym miejscu.
2: Jak się ma medialny przekaz o klimatycznym Armagedonie i tegorocznej rekordowej fali pożarów w Europie do twardych danych?
3: Do pożarów dochodziło w związku z zmianami klimatu, ale trzeba również dodać, że przyczyny tych zdarzeń tkwią bardzo mocno po stronie działania człowieka.
2: Czyli podpalacze.
3: Grecja to głównie podpalacze. Natomiast Hiszpanie być może też, ale i w dużej mierze niestety ukształtowanie terenu, jak i również nagromadzenie dużej ilości suchego materiału, który jest paliwem pędnym w tym momencie, doprowadziło, że strażacy tam sobie nie radzili z tak skomplikowanym terenem. A do tego trzeba dodać, że ilość tych jednostek, które były dysponowane, no była niewystarczająca. Ten system tam jest zupełnie inaczej zbudowany niż u nas w kraju.
2: Zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadier, magister inżynier Tomasz Wiśniewski, prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, jest naszym gościem. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy.
3: Dziękuję bardzo.
2: A całość naszego spotkania znajdą Państwo w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
1: News albo fake news.
0: Dziękujemy i znów rzut oka do kalendarza. Dziś 96. rocznica urodzin Raya Charlesa. To zróbmy bałagan, a za chwilę w trójce serwis, sport i pogoda.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
9: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
0: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, pierwszy dzień jesieni, jest siódma. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
11: Prezydent Ukrainy ma nadzieję na zakończenie wojny z Rosją jeszcze przed zimą. Wczoraj rozmawiał z Donaldem Trumpem.
12: Daję prezydentowi kilkanaście dni na odpowiedź w sprawie mojej nominacji, mówi sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek.
11: Powstaje musical o depresji dzieci na podstawie materiałów Kasi Stoparczyk.

0: Wołodymyr Zełenski ma nadzieję, że Donald Trump pomoże zakończyć wojnę z Rosją jeszcze przed zimą.
1: Prezydent Ukrainy rozmawiał z amerykańskim przywódcą przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. O szczegółach Paweł Buszko.
2: Spotkanie Zełenski-Trump trwało kilkadziesiąt minut. Przed nim obaj przywódcy spotkali się z prasą. Mam nadzieję, że prezydent Trump pomoże nam zakończyć wojnę jeszcze przed zimą. Podkreślał Wołodymyr Zełenski. Jednak ani on, ani Donald Trump nie powiedzieli, jak to zrobić. Myślę, że zawrą porozumienie i nie chcę mówić, na czym będzie ono polegać. Dużo o tym rozmawialiśmy również z prezydentem Putinem i myślę, że coś się wydarzy. Zaznaczył amerykański prezydent i zapowiedział też, że chce rozmawiać z Wołodymyrem Zełenskim o ukraińskich uderzeniach w rosyjskie rafinerie ropy. Po spotkaniu z Donaldem Trumpem ukraiński prezydent podkreślał, że jego wojsko zrezygnuje z uderzeń w rosyjskie rafinerie, jeśli również Rosjanie zaprzestaną dronowych i rakietowych ataków na ukraińskich cywilów i infrastrukturę. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Rosyjski Il-20 został przechwycony przez nasze myśliwce około 40 km od polskiego wybrzeża, poinformował szef MON-u.
0: Wczoraj na przejściu granicznym w Dorohusku Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że Rosja eskaluje konflikt z NATO i konieczne jest wzmocnienie wschodniej granicy.
3: O tym mówią doniesienia służb, o tym mówią de facto wszyscy szefowie rządów i państw sojuszu północnoatlantyckiego. Może dochodzić do prowokacji związanych z naruszaniem polskiej przestrzeni powietrznej, dlatego zostały uruchomione kolejne stanowiska rozwinięte obrony przeciwlotniczej na przejściach granicznych.
1: Na polsko-ukraińskich przejściach granicznych utworzono schrony, które mają zapewnić funkcjonariuszom bezpieczeństwo w razie zagrożenia.
0: Daje prezydentowi kilkanaście dni na odpowiedź, mówi sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek o liście, który skierował do Karola Nawrockiego.
1: Zaapelował w nim o wskazanie terminu i miejsce złożenia ślubowania.
4: To nie jest kwestia tego, na co liczę, tylko kwestia pewnej przyzwoitości we wzajemnych relacjach. Natomiast co będzie dalej, zobaczymy. Ja jestem oczywiście przygotowany na każdy scenariusz, jeśli taka konieczność działania w innych scenariuszach będzie.
1: Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września.
0: Będzie on go o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce.
1: O podejrzeniu przestępstwa płatnej protekcji poinformowała Prokuraturę Krajową Koalicja Obywatelska.
0: Chodzi o medialne doniesienia dotyczące ofert prywatnych spotkań z prezydentem Karolem Nawrockim podczas polsko-amerykańskiego szczytu gospodarczego.
5: Sprawa jest bulwersująca i niepokojąca, mówi Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Jego zdaniem cennik spotkań z prezydentem to uderzenie w powagę naszego państwa.
6: Te wszystkie czynności, o które w tej chwili apelujemy, o zabezpieczenie korespondencji, nośników, ale przede wszystkim dogłębne wyjaśnienie tej sprawy, na czym polegał ten mechanizm i kto był jego ostatecznym beneficjentem.
5: Dla Zbigniewa Kuźmiuka z PiSu to robienie problemu z niczego oraz próba, jak się wyraził, obrzucenia błotem prezydenta.
7: Wyjaśniał to bardzo mocno prezydent na różnego rodzaju spotkaniach z dziennikarzami w Stanach Zjednoczonych. Wyjaśniali to jego wiceministrowie.
5: Przestępstwo, o którym mówili politycy Koalicji Obywatelskiej, jest zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
1: Zagrożenie lawinowe w Tatrach, pierwsze w tym sezonie.
0: Ratownicy Topru apelują do turystów o powstrzymanie się od wycieczek w wyższe partie gór, mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika Topru.
8: Tutaj tak naprawdę ten zdrowy rozsądek, żeby wziął górę, a nie własne ambicje. Poczekajmy na tą lepszą pogodę, lepsze warunki, żadna przyjemność wychodzenia wyżej. W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci, nie damy rady działać właśnie ze śmigłowcem, a oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin. I to tutaj w takich warunkach, w tak niskiej temperaturze można się bardzo szybko wychłodzić.
1: Opady śniegu w Tatrach będą się utrzymywać do jutra.
0: Powstaje musical o depresji dzieci na podstawie dokumentacji zebranej przez Kasię Stoparczyk. Nasza redakcyjna koleżanka, przez lata tworząca audycje dla dzieci i młodzieży, zginęła ponad rok temu w wypadku samochodowym.
1: Produkcję zatytułowaną Cichosza zamówiła Warszawska Opera Kameralna, mówi jej dyrektorka Alicja Węgorzewska-Wiskert.
9: To był mój pomysł, ale cały fundament przekuła to absolutnie Kasia Stoparczyk. Ona zrobiła cały research, jeździła do tych dzieci, rozmawiała i napisała cały pierwszy akt. To jest źródło, z którego czerpaliśmy. W tej chwili nie będzie tam tekstów Kasi Stoparczyk. Zadedykujemy jej ten musical.
0: Libretto napisała Dorota Kędzierzawska, która też wyreżyseruje musical. Muzykę skomponuje Włodek Pawlik. Premiera przewidziana jest na wiosnę.
1: To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: 7:05 na zegarach, to czas na sport, Adam Malecki.
12: Siatkówka na początek, 3-0 i Polacy żegnają Niemców i witają Mediolan, gdzie w piątek zagrają w półfinale Mistrzostw Europy.

0: Graliśmy pewnie, pokazując siłę, mówił po meczu ćwierćfinałowym kapitan drużyny Aleksander Śliwka.
1: Zagraliśmy bardzo dobrze, kontrolowaliśmy przebieg spotkania. Nawet przy prowadzeniu 2-0 wiedzieliśmy, że Niemcy są drużyną, która potrafi walczyć do końca, która potrafi zaryzykować z zagrywką. Pokazali to w meczu z Bułgarią, więc tym większe brawa dla nas, że utrzymaliśmy koncentrację również w secie numer 3 i dowiedzieliśmy to zwycięstwo do końca i jedziemy do Mediolanu.
0: Polacy o wielki finał zmierzą się ze zwycięzcą dzisiejszego spotkania, w którym zagra Belgia i Słowenia. W siatkarskiej kadrze odpukać. Odpukasz? W niemalowane drewno masz tam? Nóżka? Główka. Dobrze, pracuje. W kadrze piłkarskiej niestety szpital. Jest kolejny uraz do Kamila Grabary. Filipa Rózgi i Adriana Benetyczaka dołączył z bólem pleców inny bramkarz, Bartłomiej Drągowski. W jego miejsce wskoczy Sławomir Abramowicz, też bramkarz, który pierwotnie został powołany do reprezentacji młodzieżowej do lat 21. Polacy w piątek zagrają w Lidze Narodów na Stadionie Narodowym z Bośnią i Hercegowiną. Siatkarze opuszczają Sofię na rzecz Mediolanu. W stolicy Bułgarii pozostaje nasza kadra pięściarzy, która świetnie spisuje się w Mistrzostwach Europy. Trzy Polki zagwarantowały sobie medale. Kinga Krówka do 65 kg, Natalia Kuczewska do 51 i Angelika Krzysztoforska do 48 kg. Wygrały swoje walki ćwierćfinałowe, walki i zapewniły sobie co najmniej brązowe medale. Krzysztoforska pokonała Włoszkę Chiarę Mozetti 5-0.
2: Zeszłam z ringu zwycięsko, także mamy już minimum brązowy medal, ale oczywiście przyjechałam tutaj po złoto, więc kibicujcie mi, trzymajcie kciuki.
0: Oczywiście. Wcześniej awans do półfinału i miejsce na podium zapewniła sobie Elżbieta Wójcik. Trzymamy kciuki za siatkarzy, piłkarzy, pięściarzy i kolarzy. Dobre wieści kolarskie dotarły z Montrealu, gdzie Maria Okrucińska zdobyła złoty medal Mistrzostw Świata w jeździe indywidualnej na czas juniorek. Druga z Polek, Kinga Słomka, zajęła 22 miejsce. No i jeszcze tenis na koniec. Maja Chwalińska właśnie rozpoczyna swoje spotkanie drugiej rundy turnieju w Singapurze. Jej rywalką jest Ukrainka Oleksandra Ołynikowa.
3: Tenis na koniec, nie konie na tenis.
0: Tak, nie, tak, chociaż było blisko.
3: Tenis konny, to by były zawody dopiero.
0: Ale nawierzchnia twarda, więc konie po betonie.
3: Dziś, jeśli chodzi o pogodę, jesiennie już, ale nadal dwucyfrowo, będzie od 10 stopni w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie do 19 na zachodzie kraju, na ogół od 13 do 17 i na ogół będzie deszczowo. Dziś bez opadów, tylko na krańcach zachodnich.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Żegnamy reklamy.
3: Jest 7:09.
4: Zapraszamy do Trójki.
3: Zapraszamy i dziś pytamy, z kim Państwu kojarzy się jesień?
6: Mnie jesień kojarzy się z piosenkami Krajewskiego. Przede wszystkim jesień idzie przez świat. I jeszcze jest jedna ze słowami Agnieszki Osieckiej, te nasze jesienie. A już jak usłyszę Magdę Umar, która śpiewa koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie, to już wiem, że nie ma odwrotu, że jesień naprawdę nadchodzi.
3: Już chyba wiemy, czego i kogo spodziewać się dziś w muzycznej poczcie UKF po 12. A tak niemuzycznie, z kim ta jesień się kojarzy?
7: Jeśli chodzi o jesień, to uosobieniem jesieni jest dla mnie Andrzej Poniedzielski. Po nim jesień zawsze widać, u niego zawsze słychać i w zasadzie czuć, bo on ma taki nastrój.
3: No coś w tym jest.
8: Dla mnie taką osobą jest Andrzej Poniedzielski.
3: No to mamy dwóch liderów, najbardziej jesiennej postaci, Czesława Niemena i Andrzeja Poniedzielskiego. A z kim Państwu kojarzy się jesień? Nasz eksperyment trwa. Dwie dwójki i siedem trójek. Jest 6:50. Tu audycja poranna, zapraszamy do Trójki. Za chwilę wrócimy do wczorajszego tematu nietypowych mistrzostw. I być może mistrzostw trójkowych.

0: Natalia Imbruglia i Torn w Trójce. Mamy 14 minut po godzinie 7, a tu audycja poranna. Audycja poranna, w której wczoraj rozmawialiśmy o nietypowych mistrzostwach, które odbywają się w Polsce i na świecie. Było m.in. o rywalizacji w spaniu organizowanej w Japonii, o biegu za serem angielskim, czy o zawodach w leżeniu. To w Czarnogórze. Karolina Gonet zasugerowała wtedy, żebym zapytał państwa, jakie nietypowe mistrzostwa moglibyśmy zorganizować w Trójce. I propozycji było naprawdę sporo, głównie sportowych, ale skoro zima za pasem, a my jesteśmy radiem, spróbujemy może wybrać coś, co sprawdzi się także dźwiękowo. A oto co między innymi państwo nam proponowali.
1: Wyobraziłem sobie zawody imienia Michała Nogasia w rzucaniu okiem do książek.
2: Mógłby to być rzut mikrofonem Trójki.
3: Musiałoby być 7 zawodników rzucających każdy po 3 mikrofony do 3 celów, gdzie byłoby 2 sędziów startowych i 2 sędziów liniowych i dawałoby to 2-2 i 7 trójek.
4: Może by to były jakieś konkursy takie paszczowe, na przykład kto piękniej krzyknie jakieś słowo.
5: Proponuję zawody w gadaniu 3 po 3.
6: Jak sobie wyobrażasz mistrzostwa w gadaniu 3 po 3?
7: 3 kobiety po 3 zadania i na pewno będą 4 opinie co najmniej.
6: To jeszcze mamy jedną propozycję.
8: Zróbmy mistrzostwa Polski w klaskaniu. Polacy są tak różnorodni, mamy różne charaktery i punkty widzenia i mamy, podejrzewam, też mnóstwo różnych sposobów.

0: sposobów i rytmów klaskania.
1: Jak je sobie wyobrażasz?
2: To musi być najgłośniejsze klaskanie na świecie.
3: Siedzą ludzie, klaszczą w dłonie, jak na koncercie jakimś, albo co?
4: Ale nie może być tak łatwo. To jak powinni klaskać, żeby wygrać?
3: Równo.
4: Albo co powinni wyklaskać, żeby wygrać?
3: Jakąś fugę Bacha na przykład.
5: Mniej więcej.
4: Tyle?
5: Mniej więcej tak.
4: Ale coś trzeba zrobić więcej niż tylko klaskać.
5: No, jak przyjdą prawdziwi mistrzowie, to na pewno zrobią to lepiej.
4: A jak zdefiniujesz mistrza w klaskaniu?
5: Mistrz w klaskaniu to musi być osoba, która klaszcze z gracją, z finezją, która potrafi też w tym klaskaniu znaleźć coś, czego inni w klaskaniu nawet się nie spodziewają.
3: Ja bym włączył klaskanie i kląskanie jeszcze takie.
5: Ma wpadać w ucho. I tak samo jest z biciem braw, z klaskaniem, bo właśnie to chyba nie jest jedno i to samo.
6: Zastanawiam się, czy są jakieś prawidła klaskania, jakieś normy, zasady, czy takimi łódeczkami klaskać i wtedy dźwięk jest taki głośniejszy, czy tak bardziej płasko, czy może o, tak tylko palcami, finezyjnie.
7: Finezyjny Michał Jędrkowiak. A jak państwo to widzą? Mistrzostwa Polski w klaskaniu albo i Mistrzostwa Świata w klaskaniu? Czemu nie? Nikt takich jeszcze nie zorganizował. Czy to mogłoby się udać? Dwie dwójki i siedem trójek, a te głosy zebrała Karolina Gonet. Podajemy też informacje z ostatniej chwili. Zgodnie z decyzją dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa do użytkowników telefonów w powiatach na terenie województwa lubelskiego wysłano alert RCB o treści: uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Proszę oczekiwać dalszych komunikatów. Jeśli będą się zmieniać, oczywiście w trójce o nich powiemy. Jest 17 minut po siódmej. Teraz piosenka dnia to Tom Petty and the Heartbreakers, Parade of Loons w trójce.

Raz sprawa alertu RCB dotyczy województwa lubelskiego, dotyczy operowania w polskiej przestrzeni powietrznej lotnictwa i na razie tyle wiemy. Chodzi o atak powietrzny na Ukrainę i ośrodki ostrożności. Dalsze komunikaty będziemy też podawać w Trójce. Jest 20 po siódmej, a my dzisiaj zaglądamy dość często w porannej audycji do kalendarium muzycznego.

0: Na naszej antenie pojawiały się znane zespoły i znakomici soliści. Nieraz bywało, że właśnie dzięki charyzmie i zaangażowaniu Zosi właśnie te koncerty się odbywały i były tak fantastyczne. A skąd w niej taka moc przyciągania artystów?
1: Sama nie wiem, ale wydaje mi się, że to się wzięło stąd, że zawsze w domu byli artyści. Byliśmy z wieloma bardzo zaprzyjaźnieni. I to się tak przeniosło tutaj na radio. Niektórych tu poznawałam, niektórych znajomość prywatna przenosiła się tutaj na radiową. I jeszcze chyba to się też wzięło stąd, że ja bardzo kocham i szanuję artystów, ponieważ ja poznałam ich pracę od kulis. Że oni przyjeżdżają z daleka, są bardzo zmęczeni, mają swoje problemy ludzkie po prostu, albo zdrowotne. Bardzo poważne zmartwienia, różnego rodzaju kłopoty i oni po próbie, która też wymaga dużego napięcia i zawsze są jakieś kłopoty, nagle coś tu nie stroi, nagle jakiś nie działa wzmacniacz, coś się dzieje nie tak jakbyśmy chcieli i niektórzy ludzie są sympatyczni, inni są znerwicowani, no jest to po prostu bardzo ciężka praca.
2: Czyli to jest kwestia empatii i cierpliwości, tak?
1: Tak, trzeba ich po prostu bardzo kochać, uspokajać, doceniać. Jest to bardzo im potrzebne, bo oni mają tylko chwilkę przerwy, żeby wyjść na tę scenę po całym dniu niesamowitych emocji i być tymi najlepszymi na świecie.
0: Zofia Sylwin opowiadała o tym Michałowi Nogasiowi w jednej z audycji z cyklu Ludzie bez problemu. Całą tę fantastyczną i pełną anegdot rozmowę znajdą Państwo w podcastach Trójki, więc zapraszamy. A Zofii Sylwin życzymy wszystkiego najlepszego w dniu urodzin. Zosiu, jesteś niezastąpiona. Mamy nadzieję, że o tym pamiętasz.

0: Ale dzwonią też państwo w sprawie osób kojarzących się z jesienią.
1: Z kim kojarzy mi się jesień? Otóż mnie kojarzy się z panem wulkanizatorem, który ochoczo przystępuje do zmiany opon kół na zimowe. Niestety zawsze, co roku z tym zwlekam, a później okazuje się, że jest to trochę za późno.
0: Och, to jest jeden z dźwięków jesieni, bez wątpienia. Pan wulkanizator, Mała Mi, Artur Rojek, Czesław Niemen, Andrzej Poniedzielski. Kto jeszcze z jesienią się kojarzy? 2 2 i 7 3.

To był kiedyś na koncercie w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, na koncercie organizowanym przez Zofię Sylwin. Dziś Zosia ma urodziny i na życzenia od państwa na pewno się nie pogniewa. Proszę zostawiać u Staszka, a wszystkie przekażemy. 2 2 7 3.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety,

0: który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:31. Na skrót serwisu zaprasza Anna Kowalik-Brankati.
3: Na początek alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczy rosyjskiego ataku powietrznego na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów, czytamy. Alert został wysłany do odbiorców na terenie województwa lubelskiego. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie zawiesiły loty. Rząd i prezydent współdziałają w sprawie bazy USA w Polsce, podkreśla Radosław Sikorski. W Nowym Jorku szef polskiej dyplomacji podkreślił, że w kwestii starań o utworzenie stałej amerykańskiej bazy w Polsce, koalicja rządząca i Karol Nawrocki działają ponad podziałami.
4: Tutaj działamy razem z prezydentem. Była, jak Państwo wiedzą, delegacja taka polityczno-techniczna, która już rozglądała się co do możliwej lokalizacji takiej bazy.
3: Dziś o stałej bazie amerykańskiej w Polsce miał w Waszyngtonie rozmawiać z sekretarzem obrony Pitem Hegsethem Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pilną prośbę strony amerykańskiej spotkanie zostało jednak przełożone. Nowy termin jest ustalany. Radosław Sikorski podkreślił, że takie opóźnienia się zdarzają i nie należy w związku z tym wyciągać pochopnych wniosków. I jeszcze najnowszy sondaż poparcia dla partii. Na prawie 31% głosów mogłaby liczyć Koalicja Obywatelska, a Prawo i Sprawiedliwość na nieco ponad 17%, gdyby wybory do parlamentu odbyły się w najbliższą niedzielę. Z sondażu Ibrisu dla Rzeczpospolitej wynika też, że coraz mniejsza jest przewaga PiSu nad Konfederacją, na którą chce głosować ponad 15% respondentów. 10% poparłoby Konfederację Grzegorza Brauna, Lewica może liczyć na 7,6% głosów, a niecałe 6,5% wyborców zagłosowałoby na Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Pełny serwis Trójki o 8:00.
2: Dwadzieścia 27 minut jeszcze do 8:00. Teraz ekonomia i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, zapraszam. Kluczowy rurociąg Arabii Saudyjskiej znów działa. Saudi Aramco wznowiło eksport ropy naftowej i ta lekko dziś tanieje na rynku. W sierpniu w sklepach najbardziej podrożała chemia gospodarcza, karma dla zwierząt oraz napoje bezalkoholowe. Tak wynika z raportu UC Research i Uniwersytetu WSB Merito. Najbardziej potaniały produkty tłuszczowe, dodatki spożywcze, nabiał i artykuły dla dzieci. Rząd przyjął projekt podwyższający stawkę akcyzy na napoje alkoholowe. Dodatkowe pieniądze mają trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej. Początkujący nauczyciel w Polsce zarabia nieco ponad 5 tysięcy złotych na rękę. W Niemczech nauczyciel rozpoczynający pracę może otrzymać równowartość około 22 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Więcej zarobi też w Skandynawii, mówi Monika Banyś-Bator z Personel Service.
6: W Szwecji nauczyciel może zarobić od 17 do 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie. To są zdecydowanie też atrakcyjniejsze wynagrodzenia i tak naprawdę doświadczony nauczyciel w Polsce zarabia około połowy tego, co jego odpowiednik w Szwecji.
5: A w Anglii początkujący nauczyciel pracujący poza Londynem zarabia około 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. I choć systemy podatkowe w poszczególnych państwach znacząco się różnią, także koszty życia są inne, to zestawienie pokazuje duże różnice w wynagradzaniu nauczycieli w Europie. W ciągu 5-tygodniowego monitorowania sieci NASK zidentyfikował 16 tysięcy reklam wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, w których wykorzystano wizerunek ponad 450 osób. W tym czasie Polacy na oszukańczych reklamach stracili ponad 0,5 miliarda złotych. Dolar dziś rano kosztuje 3,80 zł, a euro 4,34.
2: Dziś 23 września rozpoczyna się kalendarzowa jesień, rozpoczyna się mimo wszystko z dwucyfrową temperaturą. Dziś będzie od 10 stopni w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie do 19 na zachodzie kraju. Na krańcach zachodnich w zasadzie i to tam dziś będzie sucho, a poza tym w większości Polski popada przelotnie. A w Tatrach znów dziś możliwy śnieg, ale już jednocyfrowo, bo do 9 centymetrów.

0: Mistrzostwa Polski w klaskaniu. Taki mamy pomysł. A w zasadzie przeniesiony pomysł przez państwa. Ja czuję, że jakoś to zorganizujemy, a państwo dzwonią.
1: Ja mam propozycję taką, że będą zawody w tym, żeby w godzinach szczytu spróbować się do was dodzwonić i trafić w ten moment, że się da.
0: No to miałby pan punkt już, skoro się pan dodzwonił. Myślę, że mimo wszystko zostaniemy przy tym klaskaniu, czekamy na jakieś pomysły, jak takie zawody mogłyby wyglądać. A też dzwonią dziś państwo z odpowiedzią na pytanie, z kim kojarzy się jesień?
2: Odpowiedzieć w formie zagadki zaprezentuję cover pewnego utworu. Jesień kojarzy mi się z wykonawcą i z autorem słów.
3: Mimozami jesień się zaczyna, złota, krucha i miła.
2: Dziękuję. To śpiewałem ja, Wacław Jarząbek, trener śpiewu trzeciej klasy.
0: Czesław Niemen, liderem naszego rankingu. 23 minuty pozostają do godziny 8:00. Tu Trójka i audycja poranna. Teraz Republika i Mamona. A za chwilę sprawdzimy, co słychać na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

0: o realiach przemysłu muzycznego Republika w Trójce. Mamy 20 minut do 8.
1: Trójka na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
0: I Trójkę reprezentuje tam Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Czy miałeś już, powiedz, okazję do zachwytów, czy dopiero czekasz na coś wyjątkowego w trakcie tego festiwalu?
2: Oczywiście ciągle czekam na coś wyjątkowego, bo pamiętajmy, że za nami dopiero 2 dni festiwalu, więc sporo jeszcze przed nami. Natomiast rzeczywiście wiele rzeczy mnie zachwyca. Podoba mi się bardzo składowych wielu filmów.

0: mów troszeczkę gorzej już taką całkowitą oceną, bo tak się składa na tegorocznym festiwalu, że filmy są przyjmowane bardzo różnie. Dosyć skrajne są czasami wręcz nawet te oceny. Na pewno zachwyt spowodował film, który obejrzałem wczoraj, dopiero bardzo późnym wieczorem. Tutaj każdy właściwie ma swoją drogę festiwalową, więc może codziennie oglądać zupełnie różne filmy. Ja wybrałem seans filmu Macieja Sobieszczańskiego Przez ścianę. Jest to rzeczywiście bardzo minimalistyczny, ale konsekwentny film, jeśli chodzi o kino artystyczne, wyróżniający się bardzo. Opowieść z czasów stalinowskich, opowieść o niezwykłej historii miłosnej ludzi, którzy poznali się w więzieniu i posługiwali się alfabetem Morsa. Niezwykłe też role Marii Dębskiej, Jakuba Gierszała. Jeśli chodzi właśnie o kino artystyczne, to na pewno Przez ścianę i film, który znamy już przecież z kin, czyli Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. To są te dwa tytuły, które bardzo się tutaj wyróżniają i myślę, że są naturalnymi kandydatami do festiwalowych nagród. Przypomnę też, że od niedawna wiemy, Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, który ma już na swoim koncie Oscara za Idę, to jest również tegoroczny polski kandydat do Oscara właśnie na początek przyszłego roku. Jest też sporo filmów, muszę przyznać, które po prostu podobają się publiczności, które z lekkością i z wielką przyjemnością oglądamy. Do takich filmów należy na przykład Mniej obcy Christophera Russa. Właściwie film trochę biograficzny, ale też muzyczny, bo to opowieść o Janie Borysewiczu. Z wielką też, myślę, przyjemnością, piękne połączenie nostalgii, lata, koniec lat 40., wizyta Pabla Picassa w Polsce z naszą współczesnością. Też bardzo dobrze się ogląda najnowszy film, po dłuższej zresztą przerwie, prezentowany przez tego reżysera Xerenka Picassa, Janusza Zaorskiego. Wiele osób też
1: pewnie zainteresuje. To jest film, w którym możemy też zobaczyć ciebie.
0: Możemy, rzeczywiście przez chwilę pojawiam się na ekranie i nawet mogę się tutaj czasem poczuć jak gwiazda filmowa, bo zaczepiają mi obcy ludzie i gratulują roli. Rurka jest niewielka, chodziło, gram w sekwencji oczywiście grupy dziennikarzy, która no, w pewnym sensie napada na główną bohaterkę graną przez Magdalenę Koleśnik pod drzwiami jej mieszkania. Próbuje się czegoś dowiedzieć o słynnej właśnie Syrence Picassa narysowanej na ścianie budynku na Woli przez Pabla Picassa. No i to jest taka sekwencja dziennikarska, ale trójkę dzięki temu naprawdę bardzo wyraźnie widać w filmie.
1: A i też no trójkę i widać na festiwalu, prawda? Można się spotkać z wami, można porozmawiać między innymi z tobą i do tego zachęcamy, prawda? Żeby też nie tylko oglądać filmy, ale także o nich podyskutować.
0: Tak się dzieje rzeczywiście, te dyskusje trwają. No i myślę, że możemy mówić o wielkiej różnorodności. Kilka filmów znamy już z ekranów kinowych, bo miały wcześniej swoją premierę, ale przede wszystkim są to premiery tutaj na festiwalu. Filmy, które będą miały dopiero swoje wejścia do kin w następnych miesiącach. No jest to duża różnorodność, jeśli chodzi o polskie kino, także nawet gatunkowe, trochę science fiction, trochę horrorów.
1: A, to myślę, że już więcej zachęcać nie trzeba. Ta różnorodność jest, mam nadzieję, wystarczającym dowodem. Ryszard Jaźwiński, prosto z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Bardzo ci dziękuję za relację.
0: Dziękuję bardzo.
1: I oczywiście zapraszamy do słuchania Trójki, bo u nas dużo o festiwalu.

0: Editors i Seriously, czyli świeżutka nowość na trójkowej antenie. A państwo dzwonią? 2 2 7 3?
1: Mistrzostwa Polski w klaskaniu to tylko i wyłącznie podczas lądowania samolotów. To po prostu jest nasz sport narodowy i o to trzeba dbać. Muszą być odpowiednie warunki.
0: To by były Mistrzostwa Świata w klaskaniu, które wygrywamy, a my chcemy zrobić w trójce, zorganizować Mistrzostwa Polski w klaskaniu i czekamy na państwa podpowiedzi, jak takie zawody mogłyby wyglądać. Nikt jeszcze nie robił Mistrzostw Polski w klaskaniu. Renata Grochal w studiu, dzień dobry.
2: Taki cytat mi się przypomniał, klaskanie mając obrzękłe prawice.
0: O prawicy dzisiaj?
2: Ale mają klaskać z jakiegoś powodu, czy tak?
0: Nie wiem, na razie to się rodzi, to się tworzy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i zobaczymy także i posłuchamy dziś rozmowy bez uników. Dzisiaj, i to nie będą dzisiaj Mistrzostwa Świata w Berka.
2: Ach, jakie to było zabawne. Z nazwisk nie żartujemy.
0: Dobrze, przepraszam.
2: Maciej Berek, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, będzie państwa i moim gościem o 8.13. Maciej Berek, który wystąpił do prezydenta o niezwłoczne wyznaczenie miejsca i czasu złożenia ślubowania. Prezydent na razie jest w Stanach Zjednoczonych, ale jego współpracownicy już sugerują, że może być z tym problem. Zobaczymy, czy pan Maciej Berek ma jakiś scenariusz awaryjny. Też wypowiedziała się była zastępczyni rzecznika praw obywatelskich Hanna Machińska. Dziś obejrzałam sceny pod Trybunałem Konstytucyjnym. Jak to jest możliwe, że władze Warszawy dopuściły do rozłożenia namiotów, używania głośników zagłuszających pracę urzędników i spokój mieszkańców? Czy prawdą jest, że to, że korzystają z prądu Trybunału? Dlaczego policja nie reaguje? To pytanie się coraz częściej pojawia. Dlaczego policja, dlaczego państwo nie reaguje na to, że prawo w Trybunale jest łamane?
0: I to też wątek, który pojawi się po 8.13. Serdecznie zapraszamy. A teraz mamy 9 do 8. Czas na Kubę Ambrożewskiego.
3: Piosenka do wyjaśnienia. Craig David, film.

0: Eksplozja talentu i popularności pewnego nastolatka u progu nowego milenium. Była późna jesień 1999 roku w mieście Southampton na południowym wybrzeżu Anglii. Mark Hill, połowa duetu Artful Dodger, rozglądał się za nowym wokalistą projektu, który należał do pionierów nurtu two-step. Chodziło o odmianę muzyki elektronicznej łączącej R&B oraz house, charakteryzującą się synkopowanym rytmem i nieregularnym rozmieszczeniem uderzeń stopy. Na przełomie tysiącleci było to brzmienie odważnie pukające do głównego nurtu. Hill wypatrzył Craiga Davida już wcześniej, podczas nagrań w swoim studiu. Szukając wokalisty, zaproponował mu powrót za mikrofon. W ten sposób zaledwie 18-letni debiutant zaśpiewał w kilku nagraniach Artful Dodger, w tym przebojowym singlu Re-Rewind z drugiego miejsca brytyjskiej listy. Kolejnym punktem planu było dołączenie Craiga do zespołu jako stałego wokalisty. Niespodziewanie dla wszystkich role się jednak odwróciły. David podpisał bowiem kontrakt z wytwórnią Wildstar i zaczął pracować nad swoim debiutanckim albumem. Gdy zbliżał się już do końca, pewnego dnia wszedł do studia, w którym Hill pracował nad remiksem piosenki bliżej nieznanego boys bandu i usłyszał motyw grany na gitarze. Craig z miejsca oświadczył starszemu koledze, że tej gitary nie może oddać żadnemu boys bandowi ani nikomu innemu. I wymyślił piosenkę. Historię pary nastolatków mieszkających po sąsiedzku, którzy ukrywają swoją relację przed rodzicami dziewczyny. Ci jednak orientują się, że coś jest na rzeczy i pytają chłopaka wprost: czy możesz wytłumaczyć nam to wszystko? Tego, co wydarzyło się w rzeczywistości, Craig David z pewnością wytłumaczyć nie potrafił. Fill Me In, jego debiutancki singiel, dotarł bowiem na sam szczyt brytyjskiej listy na 3 tygodnie przed jego 19 urodzinami. A był to tylko początek, bo pierwsza płyta Craiga sprzedała się w nakładzie ponad 7 milionów egzemplarzy.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: Ach, co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 23 września, jest 8. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
13: Sytuacja na Lubelszczyźnie wraca już do normy. Godzinę temu RCB ogłosiło alert w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę.
14: Były policjant usłyszał zarzuty w sprawie zonda krypto. Śledztwo zostanie przeniesione z Katowic do Warszawy.
13: Senat zajmie się ustawą, która ma opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych.
14: Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o takiej treści został dziś rano wysłany do mieszkańców Lubelszczyzny.
13: W Dorohusku wdrożono procedury ewakuacyjne, ale sytuacja wróciła już do normy, mówi major Dariusz Siennicki.
15: Tuż po godzinie 7 wstrzymano odprawy graniczne w drogowym przejściu granicznym w Dorohusku oraz z Osiniem. Ewakuowano te przejścia. W tym momencie wznowiły odprawę, także wszystkie przejścia w województwie lubelskim zaczynają funkcjonować normalnie. Możemy przekroczyć granicę w Dorohusku, z Osinie, Dołchobyczowie oraz w Hrabennem.

0: Także na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie chwilowo wstrzymano ruch samolotów. Alert RCB już w tym momencie odwołano.
1: Mniej pojazdów jednocześnie ma być na przejściach granicznych z Ukrainą. Nowa organizacja pracy Straży Granicznej ma związek z rosyjskimi prowokacjami. Wzmocnione też zostały wojskowe zabezpieczenia 6 przejść na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.
2: Ciężarówki zaczęły ustawiać się w kolejce nie bezpośrednio przed przejazdem granicznym, ale kilkaset metrów dalej.
3: Ustanowione zostały procedury, które generalnie zmierzać mają do tego, aby jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu.
2: Przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Przed atakami dronowymi przejść bronią Wojska Obrony Powietrznej, zapewnił wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To są zarówno systemy, które już dzisiaj możemy obserwować, przede wszystkim systemy Piorun, ale też mówimy o Patriotach, które zostały już rozstawione.
2: Powstają także punkty schronienia w Dorohusku, wejdzie do niego
3: 650 osób i pracowników wszystkich służb, bo proszę pamiętać, że tu są także służby fitosanitarne, celne.
2: Miesięcznie przejazdy Dorohusk-Jachodzin przekraczają dziesiątki tysięcy pojazdów i setki pociągów. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: Były policjant Artur K. usłyszał zarzuty w sprawie zonda krypto. Śledztwo dotyczy m.in. podejrzenia wyprowadzenia pieniędzy klientów giełdy.
1: Zespół prowadzący sprawę ma zostać przeniesiony z Katowic do Warszawy i wzmocniony kadrowo, poinformował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
5: Natomiast te zajęcia, które prokuratura realizuje, one czasem są rozciągnięte w czasie, bo dotyczą także majątku za granicą. Więc my musimy przestrzegać wszystkie procedury prawne i czasem dowiadujemy się o skutku tego zajęcia po kilku miesiącach. Ale jesteśmy w trakcie zajmowania majątku, który zbliża się do kwoty 100 milionów złotych.
0: Śledztwo w sprawie oszustw i prania pieniędzy związanych z działalnością zonda krypto wszczęto w kwietniu.
1: Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu postępowanie połączono ze sprawą zaginięcia założyciela giełdy, Sylwestra Suszka.
0: Szybkie tempo prac nad ustawą, która ma opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych.
1: W piątek została ona uchwalona przez Sejm. Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu zajmie się nią Senat.
6: Rząd chce, aby koncerny paliwowe zapłaciły za obniżkę cen paliw, zarówno byłą, jak i planowaną, bo jak tłumaczy, obecny kryzys naftowy przyniósł im nadzwyczajne zyski, stąd pomysł ich opodatkowania. Senator Koalicji Obywatelskiej Leszek Czarnobaj mówi, że ustawa trafi na biurko prezydenta w kształcie uchwalonym przez Sejm.
7: Zamierzamy, tak jak wyszła z posiedzenia rządu, z Sejmu, tak zamierzamy ją poprzeć w Senacie.
6: Od wejścia w życie tej ustawy rząd uzależnia przywrócenie obniżonej stawki VAT na paliwo. Senator PiS-u Grzegorz Bierecki uważa, że i bez niej na stacjach może być dziś taniej.
8: Za pomocą decyzji właścicielskich kontroluje Orlen, jest w stanie tą obniżkę cen paliw zrealizować.
6: PiS planuje wprowadzić do ustawy poprawki, które zapewnią jej podpis prezydenta. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: 1 września rozpoczęła się meteorologiczna jesień, a dziś kalendarzowa i astronomiczna. Dzień będzie coraz krótszy.
0: A noc coraz dłuższa. Z czym jesień kojarzy się przedszkolakom? Pytała Joanna Opas.
9: Co fajnego jest w jesieni?
10: Dynie.
9: Co robisz z tych dyni?
10: To są dynie na Halloween.
9: Co ty lubisz robić jesienią?
10: Chodzę z mamą zbierać grzyby.
9: I co z tych grzybów potem możesz zrobić?
10: Czasami zupę. Sos grzybowy. Zbierać jabłka.
9: Co potem robisz z tych jabłuszek?
10: Pierogi.
9: A co jeszcze lubisz jeść jesienią?
10: Śliwki i jedzenie.
9: Co najbardziej lubisz jesienią?
10: Kolorowe liście. Kasztany, bo zrobiłam z nich ludzika.
1: Jesień to też niestety zmiana w pogodzie. Po raz pierwszy, na pierwszy rzut poszły Tatry, gdzie już obowiązuje zagrożenie lawinowe. Jesień potrwa do 21 grudnia.
0: A potem będzie zima, a to był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: I po lecie. Teraz sport i Adam Malecki.
13: Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni wygrali w Sofii 3-0 z Niemcami. Spacerek to nie był, przyznaje jeden z bohaterów spotkania, Marcin Komenda.
14: Zrobiliśmy naprawdę dobrą robotę. Niemcy naprawdę grały bardzo dobrze. To nie jest tak, że oni się położyli i nie chcieli grać. Oni naprawdę walczyli. W ataku grali bardzo cierpliwie, dużo bronili, bardzo dobrze zagrywali. Więc to był bardzo trudny mecz, no ale my pokazaliśmy klasę i z tego wynika to, że jest 3-0. Te ćwierćfinały zawsze są trudne, bo to jest jest faza, w której odpadając nie ma się nic. Jesteśmy w półfinale, my oczywiście chcemy grać o Mistrzostwa Europy, chcemy powalczyć o to złoto.
13: Teraz na drodze biało-czerwonych staną zwycięzcy ćwierćfinałowego meczu, w którym jeszcze dzisiaj zmierzą się Belgowie ze Słoweńcami. Półfinał w piątek w Mediolanie. W Montreal

0: W finalu działy się rzeczy wielkie kolarsko. Maria Okrucińska została mistrzynią świata juniorek w jeździe indywidualnej na czas. Na 10-kilometrowej trasie Polka o 12 sekund pokonała Belgijkę Janę de Kruijnenaere, a o 24 sekundy Brytyjkę Ellie Clay. Zachwycona tym występem jest opiekująca się kadrą juniorek Paulina Brzeźna-Będkowska.
1: Marysia po prostu bezbłędnie pojechała tą czasówkę od startu, bardzo agresywnie, bardzo szybko. No i skończyło się to złotym medalem, z którego jesteśmy niesamowicie szczęśliwi, bo tak naprawdę ostatni tytuł mistrza świata na czas kategorii juniorek mieliśmy w 2000 roku w Plue, także niesamowite emocje i naprawdę jesteśmy bardzo szczęśliwi.
0: Brawa dla Marii, to teraz o Mai. Maja Chwalińska gra w 1/8 finału turnieju tenisowego WTA 500 w Singapurze. Rozpoczęła bardzo dobrze, wygrywając w pierwszym secie w 26 minut z Ukrainką Unikową 6-0. W drugim prowadzi 5-1. To dalej o paniach, ale teraz pięściarkach. Kinga Krówka w kategorii do 65 kg, Natalia Kuczewska do 51 i Angelika Krzysztoforska do 48 wygrały ćwierćfinałowe walki i zapewniły sobie co najmniej brązowe medale Mistrzostw Europy. Te odbywają się w Sofii. Już wcześniej awans do półfinału i miejsce na podium zapewniła sobie Elżbieta Wójcik, walcząca w wadze powyżej 80 kg. Patrzę na Maję Chwalińską, patrzę i widzę, że wygrała. Wygrała 6-0 6-1 z Ukrainką Oimnikową, czyli świetny rezultat. Będzie ćwierćfinał.
2: No to gratulujemy. 2 2 i 7 3.
3: Pieśń kojarzy mi się z Mumią. Jesień, jesień, jesień. Złote liście spadają z drzew. Jesień, jesień, jesień. Dzieci liście zbierają na WF.
2: Pozdrawiamy Jacka Borusińskiego z Mumio. A czy ta pogoda dziś pasuje do takiej ścieżki dźwiękowej? No, być może, bo będzie na ogół deszczowo, z kilkunastoma stopniami Celsjusza, a taka pogoda na bluzę i lekką przeciwdeszczówkę.
4: Autopromocja.
5: Powiedział o sobie, że jest najlepszym kompozytorem piosenek na świecie. W żartach, ale czy aby na pewno... Paddy McAloon i jego grupa Prefab Sprout będą bohaterami najbliższego wydania cyklu półperfekcyjnej płyty. Posłuchamy albumu Steve McQueen, wciąż nie do końca odkrytej perły muzyki lat 80., na której pop łączy się z jazzem, rockiem i soulem w niepowtarzalnym stylu. Zapraszam dziś po 19:00. Kuba Ambrożewski.
4: Autopromocja.
2: Dzień dobry.
6: Zapraszamy do Trójki.
2: Mistrzostwa Polski w klaskaniu to nasz wspólny z Państwem pomysł, tylko trzeba mu teraz nadać kształt.
7: Zastanawiam się, czy zaproszą Państwo Piotra Rubika jako jurora. Pozdrawiam.
2: To jest pomysł, który na pewno spróbujemy zrealizować. Jak mogą wyglądać Mistrzostwa Polski w klaskaniu?
8: Czy takimi łódeczkami klaskać i wtedy dźwięk jest taki? Głośniejszy? Czy tak bardziej płasko? Czy może... O, tak tylko palcami. Finezyjnie.
2: 2 2 i 7 3. A za chwilę rozmowa bez uników. Gościem Renaty Grochal będzie Maciej Berek.

0: Midnight Oil, Beco Burning w Trójce i Państwo w Trójce.
1: Prawie zawodów w klaskaniu. Może byśmy klaskali 2 razy na 2 i 7 razy na 3.
0: To by było razem 25, jeśli dobrze liczę. Jest 8:13, czas na politykę.
2: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
3: Dzień dobry, z nami w studiu jest sędzia Maciej Berek, wybrany do Trybunału Konstytucyjnego, ale jeszcze nie zaprzysiężony. Witam pana.
4: Dzień dobry, panie redaktor, i dzień dobry państwu.
3: Wystąpił pan do prezydenta Karola Nawrockiego z pismem, żeby wyznaczył niezwłocznie miejsce i czas złożenia przez pana ślubowania. Dostał pan już odpowiedź?
4: Wystąpiłem z pismem, które przypomniało, że złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego po dokonaniu jego wyboru przez Sejm jest obowiązkiem tego sędziego. Ja wracam do tego, podkreślam to, bo ta konstrukcja, wokół której toczy się mnóstwo tych różnych rozmów, dyskusji i tak dalej, ona z punktu widzenia prawnego jest bezwzględnie prosta. Moim obowiązkiem jako sędziego jest dokonanie, złożenie tego ślubowania. Tradycyjnie to ślubowanie odbywało się w taki sposób, że Kancelaria Prezydenta zapraszała wybranych sędziów jakoś krótko po wyborze, w zależności od tego, kiedy się rozpoczynały ich kadencje, i te uroczystości się odbywały w Pałacu Prezydenckim. Wiosną tego roku, w marcu, kwietniu, doświadczyliśmy pierwszy raz tego, że 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostało postawionych w sytuacji, w której de facto, poprzez fakty, bo przecież też nie poprzez jakieś formalne rozstrzygnięcie, prezydent odmówił tej czwórce sędziów złożenia tego ślubowania w tej tradycyjnej formie i oni musieli to ślubowanie złożyć w innej postaci, tak żeby ono do wiadomości prezydenta dotarło.
3: Prezydent mówi, że ślubowali wobec kolumn w Sejmie.
4: Tak, słyszałem tę wypowiedź, nie chcę komentować jej takiej wymowy estetycznej, tak to nazwę, ale jeżeli można w takim razie, to najpierw słyszeliśmy ze strony Kancelarii Prezydenta zarzuty wobec tamtej czwórki sędziów o tym, że procedura ich wyboru była wadliwa. Potem słyszeliśmy, że prezydent, to mówi przedstawiciel prezydenta, że przeglądano życiorysy sędziów i prezydent wybrał 2 z 6 sędziów według kryteriów, których do końca nie znamy, ale jak rozumiemy, wynikały z życiorysów.
3: I ten sam przedstawiciel prezydenta mówi dzisiaj, czyli Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, że prezydent ma wątpliwości co do pańskiego stażu na funkcji radcy prawnego. 10-letni staż jest wymagany. Czy pan ma ten 10-letni staż?
4: Ja się zaraz do tego odniosę, tylko jeszcze dokończę, żebyśmy słuchacze mogli przedstawić całą tą sekwencję tę dość pokrętną ścieżkę, bo na końcu się dowiedzieliśmy, i to już sam pan prezydent był uprzejmy powiedzieć w odniesieniu do tamtej czwórki sędziów, że on uważa, że oni nie mają kwalifikacji prawnych, bo nie mają wiedzy prawniczej, ponieważ on uważa, że złożenie przez nich ślubowania w takiej, a nie innej formie wykazało, że oni właśnie nie mają tych kwalifikacji prawnych, w znaczeniu nie mają wiedzy dostatecznej, tak uważa prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. A ja tylko przypomnę nam wszystkim, że ta ścieżka, którą poszła czwórka sędziów, była ścieżką, którą po pierwsze musieli podjąć jakieś kroki, bo to jest to, do czego wracam po raz kolejny. Sędzia wybrany przez Sejm ma obowiązek złożenia ślubowania. Jeśli tego nie zrobi, to może być to potraktowane jako zrzeczenie się, jako odmowa złożenia ślubowania, a z mocy prawa

0: To oznacza zrzeczenie się urzędu sędziowskiego, czyli powiedzenie, to ja nie chcę być tym sędzią. Więc to jest oczywiste, że każdy sędzia już chociażby z tego powodu ten obowiązek złożenia ślubowania musi zrealizować, traktuje bardzo serio. I dodajmy jeszcze, że ta ścieżka, którą poszła ta czwórka sędziów, to jest ścieżka, co do której jako właściwej, jedynej dopuszczalnej w tej sytuacji wypowiadali się byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego, profesor Zoll, Safian, prezes Stępień, wielu prawników, których nazwiska w świecie prawniczym myślę, że dużo znaczą.
1: Panie sędzio, teraz... jak długo pan będzie czekał na zaproszenie do prezydenta?
0: Tak, i wracam teraz
1: od 16 zaczęła się pańska kadencja, 16 września, za chwilę będzie 10 dni. Jak długo pan będzie czekał? Kiedy jest ten deadline?
0: I wracam teraz do historii, która w tej chwili mnie dotyka. To pismo złożyłem w kancelarii prezydenta w poniedziałek, czyli dwa dni temu. Wypada mi odczekać jakiś interwał. Ja wiem, tu jest wielka pokusa, żebym powiedział konkretną datę. Ja nie będę tego robił. To nie będzie ani kilka dni, ani to nie będą tygodnie. Wypada mi wobec prezydenta...
1: To będą dwa tygodnie? Niezwłocznie, czyli nie dłużej niż...
0: Wypada mi wobec
1: niż...
0: prezydenta poczekać interwał, który pewnie będzie liczony w jakichś na 100 dniach, ale ja nie ulegnę tej pokusie, żeby wyznaczyć konkretny termin, żeby wszyscy mogli patrzeć i odliczać i odcinać na centymetrze te dni i się zastanawiać, co zrobię następnego dnia. To nie będzie bardzo długi czas, ale też nie będzie on jakiś nieelegancko krótki, w którym chciałbym liczyć na to, że ze strony Kancelarii Prezydenta jakiś kontakt nastąpi, bo jak na razie żadnego kontaktu w żadnym trybie nie było.
1: Do tych kwestii formalnych wrócimy jeszcze w internetowej dogrywce, ale chcę, żebyśmy przeszli do tego, co się dzieje przed Trybunałem i wokół Trybunału. Przed Trybunałem powstaje miasteczko namiotowe. Tam się zbierają zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, kluby Gazety Polskiej, była manifestacja. Hanna Machińska, była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, napisała w mediach społecznościowych. Dziś obejrzałam sceny pod Trybunałem Konstytucyjnym. Jak to jest możliwe, że władze Warszawy dopuściły do rozłożenia namiotów, używania głośników zagłuszających pracę urzędników i spokój mieszkańców? Czy prawdą jest to, że korzystają z prądu Trybunału? Dlaczego policja nie reaguje? Pytam pana, dlaczego państwo polskie nie reaguje na to, że od pół roku nie są dopuszczani sędziowie, czwórka sędziów wybranych przez Sejm do orzekania? Dlaczego państwo polskie nie reaguje na to, że prezes Trybunału Bogdan Święczkowski łamie prawo, Straż Trybunalska nie wpuszcza tych ludzi do pomieszczeń, sędziowie są przeszukiwani, sprawdzane są ich torby i tak dalej, to co przynoszą do Trybunału, siedzą na korytarzu od kilku miesięcy.
0: Panie redaktor, tak, to na pewno nie jest dobry i mocny obraz i mogę, jedynie nie chcę i nie mogę, nie wypada mi, żebym był adresatem wszystkich tych pytań dotyczących wszystkich działań, które powinny być podejmowane przez służby państwowe, ale chcę powiedzieć, że razem ze wszystkimi sędziami, bo jesteśmy przecież w stałym kontakcie, jesteśmy zdeterminowani, żeby tę sytuację skończyć. Natomiast to, co jest rzeczywiście niezwykle niepokojące, to jest to, że część sceny politycznej gra na wzbudzenie wielkich emocji społecznych. To, że wzywa się jakieś grupy osób do cudzysłów obrony Trybunału Konstytucyjnego. To, że cały czas wzbudza się tą emocję, mówiąc, że będzie jakieś siłowe rozwiązanie. To, co się w tej chwili dzieje przed Trybunałem, to jest siłowe rozwiązanie. To blokowanie przez jakieś nieuprawnione grupy osób przejścia tamtędy, z tego co wiem, ja jeszcze nie wchodziłem, ale rozmawiam z osobami, które wchodzą do tego budynku, próby weryfikowania, kto wchodzi, to jest siłowe rozwiązanie. To jest rozwiązanie, które jest totalnie poza prawem i poza porządkiem i rzeczywiście to powinno być ukrócone, dlatego że mówimy o konstytucyjnym organie państwa, który ma wykonywać swoje zadania, a nie o jakiejś prywatnej instytucji kilku osób. I to jest rzecz rzeczywiście niezwykle niepokojąca. Jestem przekonany, że ona nie powinna być przedłużana, że powinniśmy podjąć takie działania zgodne z prawem, ale konsekwentne i stanowcze, żeby doprowadzić do porządku i doprowadzić do tego, żeby Trybunał zaczął normalnie pracować.
1: A dlaczego sędziowie, którzy nie są dopuszczani do pracy, nie wezwą po prostu policji? Bo kiedy prawo jest łamane, powinna zostać wezwana policja i policja powinna przeciwdziałać łamaniu prawa w Polsce.
0: Były już takie sytuacje, w których te osoby, o których pani mówi, wzywały policję, kiedy im utrudniano wstęp do budynku. Takie sytuacje już miały miejsce. Natomiast Też powiedzmy sobie o tym, jak przewrotnie zachowuje się sędzia Święczkowski, który kieruje pracami Trybunału, bo kiedy doszło do jednego z tych zdarzeń, kiedy sędziowie Trybunału nie byli dopuszczeni do zgromadzenia ogólnego, wezwali policję, mówiąc, że im się utrudniło.

utrudnia wykonywanie ich obowiązków jako sędziów, to i złożyli zawiadomienie w tej sprawie, to prezes Święczkowski krótko potem złożył zawiadomienie na funkcjonariuszy policji, którzy podejmowali interwencję. To jest próba zastraszenia wszystkich, to jest próba pokazania, że rozwiązania, których broni sędzia Święczkowski, będą miały, nie wiem, jakiś prymat i pierwszeństwo, nie

0: Konstytucyjny jako organ państwa przestał spełniać swoją funkcję. To jest organ, który ma chronić prawa i wolności jednostki, człowieka, obywatela w sprawach, które dotyczą jednostek, w trybach, które są przewidziane w przepisach konstytucyjnych.
1: Dzisiaj Trybunał zajmuje się głównie rozpatrywaniem wniosków o zabezpieczenie, które kierują posłowie Prawa i Sprawiedliwości, żeby po ich myśli Trybunał orzekał. I Trybunał się wtedy zbiera i wydaje takie zabezpieczenie. Helsińska Fundacja Praw Człowieka zawiadomiła prokuraturę, że w ponad 170 przypadkach pani prezes Przyłębska manipulowała składami. Czy Bogdan Święczkowski także manipulował składami? Były takie informacje.
0: To wymaga, pani redaktor, zbadania i udokumentowania. Natomiast ja na pewno jako osoba, która do tej pory jeszcze z zewnątrz patrzyła na tę sytuację, mogę powiedzieć, że pewna powtarzalność nazwisk w tych wszystkich ważkich dla niektórej, dla części środowiska politycznego sprawach, powtarzalność nazwisk w składach sędziowskich niewątpliwie budzi jakieś zastanowienie i to wymaga zbadania, dlatego że zasady wyznaczania sędziów do składów orzekających są określone przepisami i wyjątki od tego muszą być też czymś uzasadnione. I to jest rzecz, która wymaga zbadania. Natomiast z całą pewnością sposób działania Trybunału, taki jak obserwujemy przez ostatnie miesiące, w którym w trybie kilkudziesięciogodzinnym wydawane są te tak zwane zabezpieczenia, jest czymś, czego praktyka trybunalska wcześniej nie znała. Trybunał zaczął działać w sprawach, jak pani słusznie zauważa, bardzo nacechowanych różnymi emocjami politycznymi i takimi o dużym wydźwięku politycznym, dokładnie w takim trybie, że mówi, to żądam zaprzestania stosowania tych przepisów do czasu, aż to kiedyś tam w przyszłości rozstrzygnę i rozpatrzę. W tym trybie Trybunał Konstytucyjny próbował blokować działanie Komisji Śledczej Sejmu, próbował blokować wybory do Krajowej Rady Sądownictwa, próbował blokować wybory do sędziów do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Którą PiS uchwaliło, częściowo uznali za niezgodną z konstytucją, żeby tylko zakonserwować układ pisowski w instytucji.
0: Najróżniejsze rzeczy się dzieją, które rzeczywiście odbiegają dalece od tych standardów orzeczniczych, do których przywykliśmy i te wszystkie sprawy, one muszą w wielu wymiarach i one, to będzie bardzo rzeczywiście trudna praca także prawniczo, żeby sobie
1: ja pana pytam o to, bo pan zarzuca się panu, że pan się przesiadł z kancelarii premiera do Trybunału, ale obserwując to, co się dzieje wokół Trybunału, będąc ministrem do spraw wdrażania polityki rządu. Jak pan sobie odpowiadał na pytanie, dlaczego to państwo nie działa? Dlaczego są sędziowie dublerzy? Dlaczego jest prezes Święczkowski, co do którego wyboru też są wątpliwości, bo właśnie w zgromadzeniu ogólnym, którego wybierało, brali udział dublerzy, czyli sędziowie, którzy zostali wybrani na obsadzone już miejsca, których Andrzej Duda, prezydent, były, nie zaprzysiągł, bo tak mu się podobało. Dzisiaj jest większość obecnego parlamentu nominatów w Trybunale i dalej mamy taki dyktat opozycji, miasteczko namiotowe, mobilizowanie ludzi, żeby bronić Święczkowskiego.
0: Pani redaktor, trudno mi pewnie brać odpowiedzialność choćby w wymiarze odpowiedzi na pani trafne pytanie za wszystko, co się zadziało, czy za wszystkie zaniechania, ale myślę, że możemy powiedzieć zgodnie z prawdą, że pewnie brakowało tu trochę takiej twardej konsekwencji w różnych działaniach. Tak też mam takie poczucie, że prawniczo to wszystko jest, z punktu widzenia prawnego to wszystko jest jakieś niekonsekwentne, niejednoznaczne. Częściowo odpowiedzi na to pytanie trzeba szukać w tym, że w ogóle państwa demokratyczne słabo sobie radzą czasami w sytuacjach, w których ktoś wykracza poza reguły, które my traktujemy jako oczywiste. Jeżeli Europejski Trybunał Praw Człowieka wydaje zabezpieczenie w sprawie czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego adresowane do państwa polskiego i nakazuje zaprzestać utrudniania im wykonywania funkcji orzeczniczych, a sędzia Święczkowski wychodzi i mówi, że jego to takie rozstrzygnięcie nie obchodzi, bo on nie uznaje i uważa, że... I cytuję to bardzo, bardzo świadomie, bo ja słuchałem tej wypowiedzi sędziego Święczkowskiego, że to rozstrzygnięcie Trybunał Europejski Trybunał Praw Człowieka to w ogóle wydał nie na podstawie przepisów konwencji, tylko na podstawie regulaminu i mówi dokładnie w ten sposób, rozmawiając z dziennikarką. Wie pani, w regulaminie Trybunału Europejskiego Trybunału Praw Człowieka to się reguluje takie sprawy jak stroje pracowników, ile jest krzeseł na sali. Wie pani, to mówi prawnik. Prawnik, który wie, co jest w regulaminie Trybunału Europejskiego, Trybunału Praw Człowieka, zakładam, że wie. To jest akt, na podstawie którego TPC orzeka. Tam są reguły dotyczące wyznaczania składów, kierowania pism, trybu procedowania, środków nadzwyczajnych, środków zabezpieczających. cały sposób procedowania jest określony nie w tej krótkiej umowie międzynarodowej konwencji, której jesteśmy stroną, tylko w regulaminie TPC. Deprecjonowanie tego, próba opowiadania, że to jest jakieś rozstrzygnięcie techniczne, jest czymś, co się w prawniczej wyobraźni nie mieści. I nie mieści się też w odpowiedzi.

0: odpowiedziach na pytanie, to co z tym zrobić? No bo co zrobić w sytuacji, w której ktoś, kto kieruje organem konstytucyjnym państwa, mówi, a ja ignoruję postanowienia, rozstrzygnięcia wynikające z orzeczenia Trybunału. To jest mniej więcej tak, jakby ktoś powiedział, a to my przestaniemy stosować reguły wynikające z tego, że jesteśmy członkiem Rady Europy.
1: A my teraz musimy oddać antenę. Bardzo dziękujemy słuchaczom i słuchaczkom Radiowej Trójki. Maciej Berek, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, z nami zostanie. Proszę z nami zostać też na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. I będziemy rozmawiać o tym, co zrobić, żeby w Polsce przywrócić praworządność.
2: Rozmowa z Maciejem Berkiem trwa w internetowej dogrywce, a u nas za chwilę skrót serwisu i pogoda, a później proszę rozgrzewać szare komórki, później mniejsza gra.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.

0: bo w Leroy super akcja na panele trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu Trójka na zegarach 8:30. Czas na skrót serwisu. Anna Kowalik-Brękatki.
7: Alarm RCB odwołany. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. SMS-a o takiej treści dostali kilkadziesiąt minut temu mieszkańcy województwa lubelskiego. Nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej, przekazało wojsko. Lotniska w Lublinie i w Rzeszowie wznowiły pracę. Także przejścia graniczne z Ukrainą w województwie lubelskim po chwilowej ewakuacji funkcjonują w normalnym trybie. Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, czeka na ruch Karola Nawrockiego. Dwa dni temu złożył w Kancelarii Prezydenta wniosek o umożliwienie złożenia ślubowania. Tak mówił o tym w Bezuników rozmowie politycznej w Trójce.
8: Złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego po dokonaniu jego wyboru przez Sejm jest obowiązkiem tego sędziego. Ta konstrukcja, wokół której toczy się mnóstwo tych różnych rozmów, dyskusji i tak dalej, ona z punktu widzenia prawnego jest bezwzględnie prosta. Moim obowiązkiem jako sędziego jest dokonanie złożenia tego ślubowania. Tradycyjnie to ślubowanie odbywało się w taki sposób, że Kancelaria Prezydenta zapraszała wybranych sędziów jakoś krótko po wyborze.
7: Cała rozmowa w naszych mediach społecznościowych i na YouTubie. Gigantyczny fragment lodowca oderwał się w masywie Jotunheimen w Norwegii. Masa lodu przemieściła się prawie kilometr w dół zbocza, a osuwisko miało niemal 400 metrów.

0: szerokości. Szczęśliwie nikt nie został ranny. Mechanizm był podobny do tego, który zadziałał podczas tragedii w Nepalu. Pod koniec sierpnia w wyniku osunięcia skał i lodu z lodowca Langtang-Klirung, które wywołało gwałtowną powódź, zginęło prawie 1500 osób. Prawie 6000 nadal uznaje się za zaginione. Pełny serwis Trójki o 9.
1: W kalendarzu już jesień i za oknami też jesień, deszczowa środa się szykuje, z wyjątkiem ziemi lubuskiej, a termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 10 stopni w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie do 19 na zachodzie kraju. No właśnie tam, na ziemi lubuskiej. Wracamy jeszcze do potencjalnych mistrzostw Polski w klaskaniu. Zdaje się, że mają Państwo pomysł na kategorię.
2: Legendarne klaskanie z Dmisia. Czyli raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Później takie wolne, słynne rzymskie oklaski. I żeby konkurs też na klaskanie głośno, to ja mam też taką technikę, że naprawdę bardzo głośno słychać. Pozdrawiam, Piotr. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Coraz więcej pomysłów, coraz więcej zainteresowania. Podoba mi się to. Proszę nasłuchiwać informacji, gdy uda nam się ustalić szczegóły. Myślę, że Mistrzostwa Polski w klaskaniu odbędą się w Trójce. A teraz zapraszamy do udziału w mniejszej grze. Dwie dwójki i siedem trójek.

0: 23 minuty jeszcze do godziny 9. W trójce Plan B i Prain, i w trójce także pan Robert z Głubczyc. Dzień dobry, panie Robercie.
1: Dzień dobry.
0: Chce pan wziąć udział w eksperymencie?
1: Zawsze, ale...
0: No to proszę powiedzieć, z kim się panu kojarzy jesień? Z kim?
1: Z kim?
0: A właśnie, to nie takie łatwe.
1: Chyba... ale tak na szybko, to z Czesławem Niemenem.
0: Jednak Czesław Niemen, no proszę. Czesław Niemen najczęściej pojawia się w państwa odpowiedziach, tak? Na to pytanie. Z kim kojarzy się jesień?
1: Bo mimozy, chyba od
0: chyba przez te mimozy, tak. Czesław tak. Niemen staje się naszym ludzkim symbolem jesieni, także muzycznym. Panie Robercie, za chwilę mniejsza gra. Pan już kiedyś brał udział?
1: Tak, brałem.
0: I jak było? Jak poszło?
1: Zawsze jak słucham, to odpowiadam na wszystkie pytania, a tu jeszcze nie udało mi się wygrać.
0: A, czyli to jest tak, że jak się słucha, to idzie, ale jak się bierze udział, to te pytania się akurat takie trafiają.
1: Nie, no powiem szczerze, że to nie jest kwestia tremy, tylko ja to biorę, że po pierwsze słaba wiedza, ale po drugie to taki trochę pech, że nie to.
0: Ale najważniejsze, żebyśmy się dobrze bawili. Kto dołączy do pana Roberta? Czekamy na państwa. 2 2 7 3 i gramy za 3 minuty. Teraz LP i Don't Stop.

0: Nikt tu nie ma zamiaru się zatrzymywać. Za 19:09.
1: Mniejsza gra.
0: Dziś z udziałem pana Roberta z Głubczyc, który na co dzień remontuje stare domy. Dzień dobry raz jeszcze, panie Robercie.
2: Dzień dobry.
0: I udział bierze także dziś w mniejszej grze pan Michał Stychów, rzeczoznawca majątkowy. Witamy.
2: Dzień dobry, witam raz jeszcze.
0: Witam serdecznie. Panowie, czy chcecie minutkę, żeby porozmawiać o sprawach biznesowych?
3: Dobrych.
0: O, ktoś do nas dołącza jeszcze. Dzień dobry.
2: Tak, jest jeszcze syn

0: i córkę.
1: No to ma pan cały zespół, żeby podpowiadał. No właśnie, zobaczymy w takim razie, jak to wyjdzie, panie Michale i panie Robercie. Ale co wyjdzie? No właśnie, najpierw oddajmy się w ręce fortuny. I w co my dziś zagramy?
2: Prawda czy fałsz?
1: No, prawda czy fałsz, czyli zasady są proste. Trzeba tylko powiedzieć, czy to, co ja powiem, to jest prawda czy fałsz? Prawda czy kłamstwo? Zaczynamy od pana Roberta. Panie Robercie, podczas rekordowego biegu na 100 metrów w 2009 roku, przypomnę, 9,58, Usain Bolt przekroczył, choć nieznacznie, 50 km na godzinę.
0: Prawda.
1: Fałsz, niestety fałsz. Maksymalna prędkość, jaką osiągnął wtedy Usain Bolt, to nieco ponad 44 km na godzinę. I to jest absolutny maksimum ludzkich możliwości, przynajmniej do tej pory. I nie ma punktu, teraz pan Michał, panie Michale. Pytanie do pana, w zasadzie zdanie dla pana. Nazwa Wysp Kanaryjskich pochodzi od psów. Prawda czy fałsz? Tak, to fałsz, to się zgadza. Nie, przepraszam, to prawda, to prawda. To prawda, to prawda. Czyli źle pan odpowiedział. O, w ten sposób. Sam się zagubiłem. Canis to po łacinie pies. To są wyspy psie, wyspy kanaryjskie. A kanarki, te ptaki, nazwano tak już od Wysp Kanaryjskich. O właśnie, tak to dokładnie wygląda. No to 0-0, panowie. Wracamy do pana Roberta. Panie Robercie, Eugeniusz Bodo, kojarzy pan takiego jegomościa?
0: Tak jest.
1: Eugeniusz Bodo tak naprawdę nazywał się Eugeniusz Kierpa, ale zmienił nazwisko, czy przyjął ten pseudonim artystyczny, żeby nie mylić się z Janem Kiepurą, również bardzo popularnym w dwudziestoleciu międzywojennym.
0: Fałsz.
1: Tak, to fałsz. Ma pan rację. Bodo tak naprawdę nazywał się Bogdan Eugeniusz Junot i z Janem Kiepurą w przypadku nazwiska i pseudonimu nie miał nic wspólnego. 1-0. Pan Michał, jak słyszę, ma pełen doping przez cały czas. Panie Michale, ważny moment i zdanie dla pana. W Polsce jest miejscowość o nazwie Trójka. To prawda czy fałsz?
0: No, tych miejscowości w Polsce jest dużo, więc podejrzewam, że może to być prawda.
1: Tak, to prawda. Jest wieś Trójka w województwie wielkopolskim, tuż obok Konina. I chyba wypadałoby się tam kiedyś wybrać, tak sobie teraz pomyślałem, do Trójki i zaprosić do Trójki. Tak jest, miejscowość o nazwie Trójka, to jest punkt dla pana Michała i mamy 1-1, panowie, więc będzie dogrywka. W dogrywce, jak zawsze, kto pierwszy, ten lepszy, szukamy hasła, do którego prowadzą zdania podpowiedzi. Czy pan Robert gotowy?
0: Gotowy.
1: Panie Michale?
0: Tak, gotowy.
1: I to z pełnym wsparciem, więc zaczynamy. Między skorupą a jądrem w ujęciu geologicznym. Na razie nic. A w ujęciu pogodowym na taką pogodę jak dziś. Chroni przed deszczem i wiatrem.
0: Kurtka.
1: Blisko. Charakterystyczny w ubiorze stereotypowego detektywa. Tak, to płaszcz. Płaszcz jest tą odpowiedzią. Jeśli się nie mylę, udzieluje pan Robert.
0: Tak jest.
1: Upewniam się tylko. Tak, to pan Robert. Nareszcie, panie Robercie, pan zwycięża. W wyrównanej dziś rywalizacji pan Michał razem z zespołem dziś na drugim miejscu. Wicemistrzostwo, panie Michale. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Dziękuję. Pozdrawiam pana Michała.
1: Dziękujemy bardzo za...
3: Gratuluję wygranej. Pozdrawiam.
1: Jest i oczywiście uścisk dłoni na koniec rywalizacji, taki wirtualny. Pozdrawiamy pana Michała i dziękujemy za udział i zapraszamy oczywiście ponownie, a pan Robert zwyciężył. I zapowie teraz piosenkę, której posłuchamy i zespół, którego posłuchamy, co, jeśli się nie mylę, pana Michała też powinno ucieszyć. Panie Robercie.
0: Zespół Jam, Skazany na Bluesa.
1: Z jakąś dedykacją?
0: Dedykacją dla mojej teraz lekko chorowitej, ukochanej żony.
1: Życzymy dużo, dużo zdrowia pani Elu i pozdrawiamy serdecznie i pozdrawiamy także pana Roberta. Gratulacje raz jeszcze.
0: Dziękuję.

0: Dobrze, proszę państwa. Zamykamy nasz eksperyment. Z kim państwu kojarzy się jesień? Z kim? Takie pytanie dziś padło w porannej audycji. Odpowiedzi były różne, różniaste, ale najczęściej powtarzało się nazwisko Czesława Niemena. Chyba przez te mimozy. Ja byłem przekonany, że nie będzie zwycięzcy, a jednak mamy symbol jesieni, postać pomnikową w tej kategorii. Więc proponuję zabawę, kto pierwszy zamówi dziś mimozy, czyli wspomnienie w muzycznej poczcie UKF, z odniesieniem do naszego eksperymentu, wygrywa. Dozgonny szacunek i poważanie. A w studiu Mateusz Tomaszuk, witaj.
1: Dzień dobry.
0: No a wiesz, że Artur Rojek też pojawił się jako jedna z odpowiedzi w tym eksperymencie.
1: No to dobrze, bo to się dobrze składa, bo po 11 Artur wpadnie do studia Trójki, poopowiada trochę o nowej płycie, ale chce się...
0: O jesieni?
1: Też będzie chyba. Mam nadzieję, że coś wspomni o jesieni. A propos twojego pytania, tego liściastego, no jak to się z czym jesień kojarzy?
0: Nie, z kim?
1: Z kim?
0: To jest ważne.
1: Ale z czym też?
0: No z czym to jest? Z handerką. To jest
1: taka handerka,
0: taka delikatna?
1: Taki splin. Może być krakowski, ale niekoniecznie.
0: Niekoniecznie. No być może tak, rzeczywiście. Ale właśnie cała ciekawość tego pytania polegała na tym, że z kim? No i wygrywa, jak mówiłem, Czesław Niemen. A Mateusz Tomaszuk wraca po 9:00.
1: Wracam po 9:00, zapraszam.

Mateusz wspomniał krakowski splin, taką handerkę w pierwszym dniu jesieni, ale nic z tych rzeczy. Rozgrzewamy środę, robimy głośniej, a za 5 minut w Trójce serwis, sport i pogoda.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit.
7: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
8: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na ostatnie słuchowiska na Leżakach. W ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
10: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
11: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
0: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 23 września, jest 9. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
13: Dwie osoby związane z prawicą zatrzymane przez CBA w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.
14: Kolejny poranek z alarmem na Lubelszczyźnie powodem atak powietrzny Rosji na Ukrainę.
13: Wciąż czekam na kontakt ze strony prezydenta w sprawie ślubowania, tak mówił w Trójce sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek.
14: Agenci CBA zatrzymali dwie osoby w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o Piotra M. i Annę P., poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Oboje zostali zatrzymani rano w Warszawie i są przewożeni do rzeszowskiej prokuratury, gdzie trwa śledztwo w tej sprawie.
13: Piotr M. i Anna P. to byli doradcy PiS, pracowali m.in. przy kampaniach wyborczych tej partii oraz byłego prezydenta Andrzeja Dudy. W 2017 roku założyli firmę PR-ową. Najgłośniejszym jej projektem była kampania sprawiedliwości. Sprawiedliwe sądy wymierzone w środowisko sędziowskie. Firma otrzymała za nią ponad 1 000 000 zł.
14: Piotr M. jest obecnie komentatorem telewizji Republika, a Anna P. urzędniczką w kancelarii prezydenta.
13: Po rosyjskich atakach na Ukrainę ewakuowano przejścia graniczne w Dorohusku i Zosinie.
14: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców Lubelszczyzny ostrzeżenie przed zagrożeniem z powietrza. Poderwano polskie myśliwce. Po kilkudziesięciu minutach alert odwołano, a wojsko zapewniło, że nie zaobserwowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
15: W momencie te przejścia graniczne znów wznowiły odprawę, także wszystkie przejścia w województwie lubelskim zaczynają funkcjonować normalnie. Możemy przekroczyć granicę w Dorohusku, Zosinie, Dołhobyczowie oraz w Hrabennem.
16: Sytuację w powietrzu monitorowały polskie myśliwce oraz naziemne systemy obrony powietrznej. Zgodnie z zapowiedziami ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza przejść granicznych na granicę z Ukrainą.

0: Pilnują żołnierze z piorunami oraz systemy Patriot. Alarm odwołano po 40 minutach. Nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
1: Na razie będę czekał na decyzję prezydenta i zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek.
2: Przypomniał, że w poniedziałek złożył w Kancelarii Głowy Państwa wniosek o umożliwienie złożenia ślubowania.
3: Ale ja nie ulegnę tej pokusie, żeby wyznaczyć konkretny termin, żeby wszyscy mogli patrzeć i odliczać i odcinać na centymetrze te dni i się zastanawiać, co zrobię następnego dnia. To nie będzie bardzo długi czas, ale też nie będzie on jakiś nieelegancko krótki, w którym chciałbym liczyć na to, że ze strony Kancelarii Prezydenta jakiś kontakt nastąpi, bo jak na razie żadnego kontaktu w żadnym trybie nie było.
2: Maciej Berek od prawie 3 tygodni czeka na złożenie ślubowania. Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie.
1: Chiński przywódca Xi Jinping przylatuje dziś z wizytą do Stanów Zjednoczonych.
2: Donald Trump ma go powitać na płycie lotniska. Prezydent USA nie zrobił tego dotąd dla żadnego zagranicznego przywódcy.
4: Samolot z chińską parą prezydencką ma wylądować przed północą polskiego czasu w bazie wojskowej Andrews pod Waszyngtonem. Tam też odbędzie się ceremonia powitania, co samo w sobie jest wyjątkowe. Amerykański protokół dyplomatyczny przewiduje bowiem, że podczas wizyt państwowych gości wita się w Białym Domu. Wyjątki są bardzo nieliczne. W ten sposób George Bush witał w 2008 roku papieża Benedykta XVI, a Eisenhower w 1959 roku Nikitę Chruszczowa. Gest jest tym bardziej wymowny, że gdy Trump przyleciał w maju do Pekinu, Xi Jinping po niego nie wyjechał. Amerykańskiego prezydenta powitał na lotnisku wiceprezydent Chin. Główna część wizyty chińskiego przywódcy w Waszyngtonie przypada na czwartek. Trump z żoną przyjmą chińską parę w Białym Domu. Będzie przegląd wojsk, przemówienia, rozmowy dwustronne i uroczysta kolacja. To pierwsza wizyta państwowa chińskiego przywódcy w Stanach Zjednoczonych od 11 lat. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Sejm nie rezygnuje z projektu o ograniczeniu sprzedaży alkoholu, zapewnia marszałek Sejmu.
2: Włodzimierz Czarzasty dodał, że będzie on procedowany na najbliższym posiedzeniu, a z porządku ostatniego został wykreślony na wniosek PSL.
5: Poproszono o przesunięcie. Mam takich próśb sporo. Przypominam, że była taka prośba związana z chyba członkiem IPN-u 3 albo 4 razy. Ja jestem po to, żeby łagodzić i po to, żeby rozwiązywać problemy i żeby ich nie stwarzać. Jeżeli marszałek Zgorzelski prosi o 2 tygodnie, myślę, że nic się tej ustawie przez 2 tygodnie nie stanie.
1: Projekt wprowadza nocną prohibicję w całym kraju w godzinach od 22 do 6 rano.
6: Klimat.
2: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra, jedynie w kilku miastach południowej Polski, m.in. w Katowicach, Sosnowcu czy Oświęcimiu dobra.
1: System elektroenergetyczny pracuje stabilnie. W kolejnych godzinach coraz więcej prądu będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych.
2: Obowiązuje ponad 90 ostrzeżeń hydrologicznych w związku z suszą.
1: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: 9:05 i sport w Trójce i Adam Malecki.
9: Polscy siatkarze ograli 3-0 Niemców i meldują się w Mediolanie. To tam zagrają w półfinale Mistrzostw Europy. Krok po kroku zmierzamy w stronę upragnionego celu, przyznaje Kamil Semeniuk.
10: Cel jest dalej realizowany, czyli wyjście z grupy, przejście fazy pucharowej i dotarcie do wielkiej czwórki. Na pewno jesteśmy zadowoleni. Cieszymy się, że dziś też wygraliśmy bez straty seta z bardzo mocnym przeciwnikiem. No i zobaczymy, jak to będzie w kolejnych 2 spotkaniach. Ale czy to wystarczy, żeby zdobyć złoty medal? Zobaczmy.
9: Polacy o wielki finał zagrają ze zwycięzcą ćwierćfinałowego meczu, w którym dzisiaj zmierzą się Belgia ze Słowenią, a starcie półfinałowe z udziałem biało-czerwonych w piątek. Polacy mierzą w złoty medal, ten zawisł już na szyi kolarki Marii Okrucińskiej, która została mistrzynią świata juniorek w jeździe indywidualnej na czas. 18-latka sprostała roli faworytki, mówi opiekująca się kadrą juniorek Paulina Brzeźna-Będkowska.
11: No Marysia, bo trzeba przyznać, że w tym roku mega, mega spokojnie podeszła do tej presji, która tak jakby została na nią troszeczkę wywarta, no bo jednak wszystkie portale kolarskie, wszyscy typowali ją jakąś zwycięzczynię i czasami zawodnicy nie są w stanie sobie poradzić z tą presją nałożoną przez środowisko, ale Marysia dała radę.
9: No i mamy pierwszy medal na mistrzostwach w Montrealu. W Singapurze gra za to Maja Chwalińska w turnieju tenisowym WTA 500. Polka awansowała do ćwierćfinału po tym, jak w 2 gładkich setach pokonała do 0 i do 1 Ukrainkę Oleksandrę Ojnikową. O półfinał Polka zagra ze zwyciężczynią meczu, w którym zagrają Elis Mertens z Barborą Krejcikową. Co ciekawe, z Czeszką Chwalińska występuje w Singapurze również w deblu.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Słońce wzeszło dziś o 6.23, zajdzie o 18.33, czyli dzień będzie trwał 12 godzin i 10 minut, czyli wciąż więcej dnia, choć jesień astronomiczna i jesień kalendarzowa rozpoczyna się dziś. Tylko kim był ten kalendarzow? Dziś będzie deszczowo w większości kraju z kilkunastoma stopniami Celsjusza.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski i Adam Malecki i jeszcze dziękuję. Ania Kowalik-Brankati i tak dalej, Romek Wójcik. I kto jeszcze był?
3: Kto jeszcze?
0: Kto jeszcze był? Dużo ludzi tu dzisiaj było. Wszyscy dziękujemy Czesław za poranne Niemen spotkanie. Był. Przede wszystkim Czesław Niemen, czyli człowiek, który państwu kojarzy się z jesienią. A Mateusz Tomaszuk też może się kojarzyć z jesienią.
3: Prawda?
0: Taki jesieniarz.
3: Taki jesieniarz. Nie, nie.
0: Przy zgaszonym świetle. Zdementujmy. I takie smutasy tam
3: grane. Zdementujmy to zdanie. Nie lubię jesieni. Nienawidzę.
0: A to wszystko w takim razie cofam. To się wytnie.
4: Dobrego dnia.
3: A to ja powtórzę za korą. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. To słońce się przebijało na Myśliwieckiej, a dzisiaj co, panowie? Splin, warszawski splin.
5: Tak.
3: Elżbieta Malinowska, Wojtek Dorosz, Mateusz Tomaszuk. Zapraszamy do 12.
6: Przy mikrofonie Artur Rojek, słuchacie programu Trzeciego Polskiego Radia.

Dzień dobry Państwu, witamy przedpołudniowo i najserdeczniej, jak tylko potrafimy. Druga kawa, no mam nadzieję, że tak, no bo jakby nie patrzeć, pierwsza kawa jest od tego, żeby się obudzić, druga, żeby trochę bardziej świadomie uczestniczyć w życiu. No i my świadomie do 12 będziemy dzisiaj słuchać nieco uważniej krakowskiego splinu Manamu. No a skoro splin, no to śmiało dzisiaj będziemy pytać, jak sobie radzą Państwo z tą jesienną handrą. Wojtek Dorosz przy telefonie 22 i 7 trójek, facebook.com/trójka, tam też można śmiało pisać. Proszę śmiało pisać, proszę śmiało dzwonić. Może Państwa sposób na handrę uratuje dzisiaj komuś przed południe. No a poza tym po 11 moim gościem będzie Artur Rojek, który właśnie wydał album Chciałbym urodzić się, żeby latałem. No ale wszystko po kolei. Przed nami nasza piosenka dnia. Tom Petty and the Heartbreakers.

Teenage Angst w zupełnie nowej wersji, która pojawiła się na albumie Recreated. Placebo na żywo w Łodzi świętować będą 30-lecie istnienia, to 18 listopada. No a my zacieramy ręce i czekamy. Manam, no właśnie, wspominałem, że dzisiaj Kora jest bohaterką środowego wydania Dobrego Dnia. No to czekamy na te kultowe werble i cudowny głos Kory.

chciałbym urodzić się, żebym latałem. Nowa płyta Artura Rojka, o niej opowiemy razem z Arturem po godzinie 11. No a teraz już wspominajka sprzed wielu, wielu lat. Pamiętają Państwo album Playing the Angel, Depeche Mode?

0: autopromocja.
1: Niewyjaśniona sprawa sprzed ponad 4 dekad.
2: Tak jak zwykle wszystkie sprawy pamiętam, to tej absolutnie nie pamiętam.
3: Nic nie kojarzę, ani tych zdjęć, ani miejsca, nic nie kojarzę.
1: Kilkuletnie śledztwo dziennikarskie.
4: Jesteś ciekaw, co się wydarzy dalej? Z tym, że nic się nie wydarzy dalej, chyba że my coś wykminimy.

0: i kryminalna tajemnica, w której pozornie nic się nie zgadza.
1: Przestanę ufać informacjom, które są podane w mediach.
0: Zwyczajna kobieta. Zapraszają Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych podcasterek kryminalnych w Polsce, oraz Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej informacji wkrótce.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
10: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
9: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
10: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
11: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofarm.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Żegnamy reklamy.
17: Minęła już 9:30.
18: Informator ekonomiczny.
17: I w studiu tradycyjnie Sylwia Zadrożna i jej gość.
19: Marcin Szołajski, radca prawny, założyciel Szołajski Legal Group, Studio Trójki. Dzień dobry.
20: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
19: Niedawno Związek Banków Polskich wydał bankom rekomendację, że nie powinny naliczać oprocentowania od pozaodsetkowych kosztów udzielenia kredytu konsumenckiego oraz zwrócić klientom odsetki, które pobrały po wyroku TSUE. W kwietniu Trybunał orzekł, że naliczanie odsetek od dodatkowych kosztów kredytu jest niezgodne z unijnym prawem. Co to oznacza dla klientów? Co oni teraz mogą zrobić?
20: Klienci od 23 kwietnia 2026, kiedy zapadł wyrok, mają jasność, że mogą skorzystać z tzw. sankcji kredytu darmowego, czyli unieważnić sądownie taki kredyt. Co to oznacza? Pożyczyliśmy 100 tysięcy złotych, doliczył bank 5 tysięcy tytułem prowizji i zaczął liczyć odsetki od 105 tysięcy złotych. Co oznacza wyrok TSUE? TSUE mówi, jeżeli masz taką sytuację, możesz unieważnić ten kredyt poprzez sankcję kredytu darmowego. Tymczasem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, można unieważnić, a Związek Banków Polskich mówi, można tylko zwrócić odsetki i to jeszcze od kwietnia 2026. To jest oczywiście mydlenie oczu konsumentom, bo konsumenci mają o wiele większe prawo. Na przykład, jeżeli pożyczyliśmy 100 tysięcy, mamy 105 tysięcy w kredycie, bo doliczono nam odsetki, a mamy już spłacone 150 tysięcy, to przy unieważnieniu kredytu dostaniemy zwrot tej nadpłaty, czyli tych 45 tysięcy, bo kredyt będzie tak zwanym kredytem 0%, czyli nieoprocentowanym.
19: A czy nie zmienia sytuacji?

0: sytuacji to, że TSUE też tam zauważył coś takiego, że koszty dodatkowe mogą być uwzględnione inaczej, na przykład przez wyższe oprocentowanie takiego kredytu.
1: Tak, oczywiście, tylko że 90% umów kredytowych nie miało właśnie w ten sposób zastosowanego tych kosztów okołokredytowych. No to te koszty okołokredytowe to najczęściej prowizja. I 90% umów kredytów konsumenckich właśnie w ten sposób funkcjonowało. Nie miałeś na prowizję, bank wspaniałomyślnie doliczał ją do kwoty kredytu, wypłacał tylko sam kredyt bez tej prowizji, ale liczył odsetki od całości. I w związku z tym, jeżeli tak było, a tak było w 90% umów, no to można te umowy unieważnić.
0: Polstr będzie zastępować wskaźnik WIBOR w umowach kredytowych. Dotyczyć to będzie ponad chyba 1,5 miliona kredytów mieszkaniowych w Polsce. No i z kolei to, co będzie oznaczać dla klientów? Czy te kredyty staną się dla nich tańsze, droższe? Co się zmieni?
1: No, zmieni się wskaźnik. Pamiętamy, że mieliśmy WIBOR, później mieliśmy zamieszanie z WIRONem, teraz mamy Polstr, co dla Polaków generalnie brzmi bardzo obco, ale
0: no właśnie,
1: jest to
0: tajemnicza.
1: Short term rate i mówiąc krótko, skończmy na tym wyjaśnieniu. Natomiast ważne jest to, że pierwszy bank w Polsce zaczął już stosować w swoich umowach ten nowy wskaźnik. On ma zastąpić WIBOR, ale pamiętajmy, mieliśmy WIBOR 3-miesięczny, 6-miesięczny i te były co do zasady stosowane, czyli mieliśmy taką perspektywę 3 miesięcy wyliczenia takiego wskaźnika. Tymczasem ten Polstr jest wyliczany 1-miesięczny i to jeszcze stopa składana, co w mojej ocenie jest mniej korzystne dla konsumentów i powoduje wyższe oprocentowanie kredytów.
0: I jeszcze jeden temat mamy na dzisiaj, służebność przesyłu. Jak jeździmy po kraju, to często mijamy duże słupy energetyczne, które okazuje się często stoją bezprawnie na prywatnych działkach. Właścicielom nieruchomości może przysługiwać z tego tytułu wynagrodzenie od tych spółek. Co ci właściciele mogą zrobić?
1: Taki właściciel powinien zobaczyć i sprawdzić tak naprawdę księgę wieczystą, czy nie ma tam wpisanej służebności na rzecz na przykład zakładu energetycznego. No i jeżeli posiadał tą nieruchomość przez dłuższy czas, będzie mógł wystąpić z 3 roszczeniami. Pierwsze roszczenie to odszkodowanie, a dokładnie wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu przez zakład energetyczny za 6 lat wstecz, bo mamy przedawnienie 6-letnie. Dalej jest roszczenie o tak zwaną szkodę lokalizacyjną, czyli zmniejszenie wartości tej nieruchomości. I trzecie roszczenie, o którym jednoznacznie właśnie Trybunał Konstytucyjny 2 grudnia 2025 roku potwierdził, jest roszczeniem o wynagrodzenie w postaci służebności przesyłu. Do tej pory były wątpliwości, czy można tą służebność przesyłu zasiedzieć. Właśnie zakłady energetyczne lansowały taką teorię, że w sumie skoro służebność przesyłu powstała w 2008 roku, to wcześniej było jakaś służebność, która wyglądała jak służebność przesyłu. Nic bardziej błędnego. Trybunał Konstytucyjny potwierdził, że zasiedzieć tą służebność przesyłu można dopiero po 30 latach w złej wierze, czyli w 2038 roku. Na dzień dzisiejszy mamy 2026, więc jeszcze 12 lat takie zakłady energetyczne musiałyby czekać, żeby zasiedzieć. A co to oznacza? Te 3 roszczenia są tak naprawdę na talerzu i każdy, kto ma działkę, na której jest słup, bądź jakakolwiek inna instalacja, rury gazowe, czy też kanalizacyjne, wodociągowe, czy też słupy telekomunikacyjne, może wystąpić z tymi roszczeniami. Ważne to, że to są konkretne pieniądze. Dlatego, że na przykład analizowaliśmy dla jednego z klientów słup, który posiadał na działce, to były 2 słupy wraz z niskim napięciem. Czyli najtańsze, tak? Najmniej obciążające. I proszę sobie wyobrazić, że działka, na której to stoi, w suma roszczeń jest 30 tysięcy. Natomiast przy dużym słupie z wysokim napięciem 110 kV, to naszej klientce wyliczyliśmy roszczenie razem z rzeczoznawcą 400 tysięcy złotych.
0: No rozumiem, że są to tak niebagatelne pieniądze, więc warto zawalczyć, warto sprawdzić, co się ma na swoim gruncie. Mecenas Marcin Szołajski był gościem Trójki. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Zdałem sobie sprawę, że dawno nie było trudnych pytań skierowanych w stronę Sylwii Zadrożnej. To ciebie zapytam o sposób na jesienną chandrę. Ale jeden już pewnie twój znam.
1: Jaki?
0: Galerie Sztuki.
1: A, Galerie Sztuki to oczywiście numer jeden. Ale jeszcze śliwki pod kruszonką. Ja jestem bardzo śliwkowa. Jesień to śliwki, więc... Zrobiłeś się głodny.
0: Ciasto śliwkowe mojej mamy jest najlepsze. No. Pozdrawiam mamy. Sylwia Zadrożna wróci o 16:30.

Nic tak nie cieszy jak utwory Kory po polsku, chociaż śpiewała też po angielsku, jak chociażby na albumie z roku 83. To właśnie Night Patrol był odpowiednikiem albumu Nocny Patrol. A kto z Państwa mieszka w Warszawie albo akurat wybiera się do stolicy, no to myślę, że warto zrobić sobie taki spacer popołudniowy na przykład na Bielany, warszawskie Bielany, a dokładniej na ulicę Żeromskiego, no bo tam właśnie można od wielu, wielu lat podziwiać mural Kory, który jest otoczony pięknymi czerwonymi różami. Zresztą nieopodal znajduje się dawny dom Kory, która właśnie tam mieszkała. A kto to dzisiaj świętuje? Bruce Springsteen z urodzinowego tortu zdmuchuje dzisiaj 77 świeczek.

Dzisiaj swoje urodziny obchodzi Bruce Springsteen, 77 lat. No i coś jest pięknego w tym, że człowiek, który przez dekady śpiewał o drodze, o ucieczce, wolności i szukaniu swojego miejsca, nadal ma w sobie tego chłopaka, który chce po prostu ruszyć przed siebie. Może właśnie dlatego Born to Run nie starzeje się tak, jak moglibyśmy się tego spodziewać. Sposoby na nudę, sposoby na chandrę, a właściwie jedno i drugie. Dzisiaj próbujemy zgłębić ten temat, żeby nie było tego splinu, tego marazmu. 22 i 7 trójek.

Nie ma to jak wypić drugą przedpołudniową kawę w towarzystwie Fleetwood Mac. A do 10:00 Artur Rojek i udźwiękowienie miejsc, a tak właściwie udźwiękowienie miejsca, Sophie

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1000.

0: 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Mamy niskie ceny.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit. Ludzie w podróży w Trójce.
4: Audycja, w której tym razem ruszymy wspólnie do Bielska Białej.
5: Miasto 17 wzgórz, dla mnie przybysza z płaskiego Mazowsza, no to było szokujące.
4: Moim gościem będzie Maciej Chmiel, dyrektor studia filmów rysunkowych w Bielsku Białej. Audycja już do odsłuchania na stronie Trójki i na polskieradio.pl. Zapraszam, Agnieszka Obszańska.
6: Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co Pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym Pan jeździ?
11: GWM Mora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
12: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
13: GWM. Go with more.
14: Żegnamy reklamy.
15: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 23 dzień września, jest 10. Czas na serwis Trójki i Artur Ewertowski.
16: Zatrzymano dwie osoby w związku z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej. To Anna P. i Piotr M., którzy pracowali przy kampaniach wyborczych PiS. Będą spotkania z psychologami w szkołach w gminie Turośl na Podlasiu. To po brutalnym ataku 11-latka na młodszą koleżankę. Częściowo uziemione zostały irańskie linie lotnicze. W życie weszły amerykańskie sankcje. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwie osoby w związku z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o Annę P. i Piotra M., byłych doradców premier Beaty Szydło, którzy pracowali przy wszystkich kampaniach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Te doniesienia śledzi nasz reporter Michał Makowski.
17: Prokuratura Regionalna w Rzeszowie potwierdziła Polskiemu Radiu, że zatrzymanie Anny P. i Piotra M. ma związek z kampanią Sprawiedliwe Sądy, sfinansowaną przez Polską Fundację Narodową. Zatrzymani wspólnie założyli spółkę Solvere, która realizowała kampanię w 2017 roku. Ważnym elementem kampanii były billboardy z hasłami krytykującymi środowisko sędziowskie, w tym nawiązującymi do określenia nadzwyczajna kasta. Akcja kosztowała prawie 8,5 miliona złotych. W lipcu w tej sprawie zatrzymano byłych członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Macieja Eś i Cezarego J., którzy usłyszeli zarzuty wyrządzenia szkody majątkowej w PFN-ie. Michał Makowski, Polskie Radio.
16: Od rana trwają spotkania uczniów, rodziców i nauczycieli z psychologami w szkole podstawowej w Ptakach pod Kolnem w Podlaskiem. Wczoraj 11-letni uczeń zaatakował tam toporkiem o rok młodszą koleżankę. Dziewczynka trafiła do szpitala, a napastnik na obserwację psychiatryczną. Psycholodzy spotkają się z dziećmi także w innych placówkach.
18: Organizujemy spotkania we wszystkich szkołach. Ja myślę, że jeżeli da radę, to zrobimy to już jutro. Będziemy bezpośrednio jeździli do każdej ze szkół. Inna szkoła, o tym się tylko mówi. Dzieci są wystraszeni. No psycholog to umie. Wie, jak się zachować, co powiedzieć tym dzieciom w takiej sytuacji.
16: Mówił wójt gminy Turośl Piotr Niedbała. Dziesięciolatka jeszcze dzisiaj wyjdzie ze szpitala. Będzie miała zapewnioną indywidualną pomoc psychologiczną. Irańskie linie lotnicze zostały częściowo uziemione. To po wejściu w życie amerykańskich sankcji.
19: Amerykański sekretarz skarbu Scott Bessent zagroził odcięciem od opartego na dolarze systemu finansowego każdemu podmiotowi, który będzie wspierał irańskie linie lotnicze. Nie można im zapewnić paliwa, nie można im zapewnić lądowania, nie można im sprzedać biletów.

0: Ostrzegał Besant. Zasady te zaczęły obowiązywać dzisiaj. Loty do Iranu odwołały lub zawiesiły do marca przyszłego roku duże tureckie linie, m.in. Turkish Airlines i Pegasus. Z kolei irańskie Mahan Air zawiesiły loty do Maskatu, a loty do Bagdadu przekierowały na lotnisko w irackim Najafie. Loty do Stambułu i Ankary, te największe irańskie linie, zawiesiły jeszcze w ubiegłym tygodniu, gdy pojawiły się pierwsze ostrzeżenia. Poranne samoloty Teheran-Stambuł linii Iran Air oraz ATA Airlines poleciały dziś zgodnie z rozkładem. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
1: Już wiadomo, że do sankcji nie zastosują się Chiny. Według Pekinu sankcje są nielegalne. Prawdopodobnie nie zastosuje się do nich również Pakistan i na pewno zignoruje je Rosja. Media społecznościowe pogarszają sen. Takie wnioski wyłaniają się z badania, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma Public Health Reports. Naukowcy z George Mason University przeanalizowali dane zebrane od ponad 300 studentów w wieku od 18 do 24 lat. Badani wypełniali ankietę kilka razy przez rok. Okazało się, że studenci, którzy intensywniej korzystali z portali społecznościowych, mieli gorszą jakość snu 6 miesięcy później, a to z kolei wiązało się z gorszą samooceną stanu zdrowia po kolejnych 6 miesiącach. Według badaczy młodzi dorośli spędzają w mediach społecznościowych około 5 godzin dziennie. Osobom w tym wieku zaleca się od 7 do 9 godzin snu w nocy. Jednak wcześniejsze badania wykazały, że 1/3 studentów śpi krócej niż 7 godzin. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Dzisiaj pochmurno, ale z przejaśnieniami. W centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach opady śniegu. Nad morzem i na wschodzie porywisty wiatr. Na termometrach będzie od 10 stopni na Podhalu do 12 na Podlasiu, 16 w centrum i 18 na zachodzie.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Prawie 5 minut po 10:00. Elżbieta Malinowska, Wojciech Dorosz i Mateusz Tomaszuk. I jak zwykle o tej porze życzymy Państwu
6: dobrego dnia.

0: Rok 83, debiutancki album The Hurting, no i oni, Tears for Fears, Change, no a może właśnie czas na zmiany? Zmiany na lepsze oczywiście. Dzisiaj pytamy, jak radzić sobie z tą jesienną chandrą, która nas czasem dopada. Telefon do kogoś, spacer, muzyka, sport, gotowanie. No a może najlepszym sposobem jest po prostu pozwolić sobie czasami na gorszy dzień. 22 i 7 trójek.
1: Przyszło mi do głowy, żebyście zorganizowali konkurs dla słuchaczy na najlepszy śmiech. Najlepszy, szczery, głośny, zaraźliwy śmiech. Bo śmiech to zdrowie i jest coś takiego, co się nazywa śmiechoterapia i to podobno działa i pomaga. Można by było nagrać takie fajne śmiechy słuchaczy i puszczać na antenie co jakiś czas dla poprawy humoru, dla zdrowia, gdy jest gorszy dzień, gdy Polacy mają zbiorową chandrę z jakiegoś powodu, bo paliwo podrożało, czy co tam, czy pochmurno jest.
0: No i tego się trzymajmy, dużo uśmiechu życzymy. A to nasza płyta tygodnia. Panie Arturze, bardzo prosimy.
2: Cześć, tutaj Artur Rojek. Słuchacie audycji Dobrego Dnia.

wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

0: To jest jedna z tych piosenek, przy których najpierw słyszy się tytuł, no a potem zaczyna się rozumieć, że za tym tytułem jest cała historia. Gruby mały Artur Rojek mówił o tym utworze jako o takiej osobistej historii, która tak właściwie może być historią każdego z nas. No i Artur Rojek dzisiaj będzie moim i Państwa gościem, ale to po godzinie 11. No i tak się pięknie składa, że w tym tygodniu chciałbym urodzić się, żeby latałem, to nasza płyta tygodnia. A my wracamy do dźwiękowych opowieści, które krążyć będą wokół krakowskiego Splinu.
1: Ponad czasem.
0: Krakowski Splin oczywiście z albumu Night Patrol, albumu nagranego w Teatrze Stu w Krakowie. Na okładce widzimy Korę, która siedzi na tle obróconego tyłem obrazu. Fotografię je zrobił Tadeusz Rolkę. Inspiracja płynęła od Edwarda Dwórnika, no a opracowanie graficzne wykonał Andrzej Tyszko. Album w wersji Night Patrol ukazał się w 83. W wersji polskiej najpierw w małym nakładzie na kasetach, a w 84. na winylu wydanym przez Polton. O tym albumie, jak i o naszej dzisiejszej piosence opowie Michał Margański.
2: Tytuł utworu należy interpretować wprost. Krakowski Splin to krakowska depresja. Lęk, przygnębienie, smutek i niemoc wywołana stanem wojennym.
3: Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, trzeba zapobiec, zagrodzić drogę konfrontacji, którą zapowiedzieli otwarcie przywódcy Solidarności. Awanturnikom trzeba skrępować ręce, zanim wtrącą ojczyznę w otchłań bratobójczej walki. Rada Państwa wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.
2: Krakowski Splin jest zapisem atmosfery stanu wojennego. Trwał od 13 grudnia 1981 roku i formalnie został zniesiony 22 lipca 1983. Szacuje się, że śmierć w jego efekcie poniosło od kilkudziesięciu do 100 osób. Całą masę ludzi internowano. Stawiono alternatywę – albo dalsze więzienie, albo wyjazd z kraju. Sam pamiętam taką sytuację, kiedy musiałem pożegnać się z sąsiadką z trzeciego. Była moją przyjaciółką. Miała na imię Maja. Wyjechała z rodzicami. Ojciec był wcześniej internowany w Załężu. Machałem do nich. Odjeżdżali dużym Fiatem. Tytuł trzeciego albumu w dyskografii Manamu nawiązuje do wojskowych patroli, które chodziły po ulicach w trakcie trwania tej całej operacji. Trzeba było mieć przepustkę. Była godzina milicyjna. Po 22 nie można było wychodzić z domu. Byłem mały i pewnych rzeczy nie do końca rozumiałem, ale pokolenie Manamu jak najbardziej. Muzyków z zespołu ogarnęła depresja. Po zniesieniu stanu wojennego żyli kolorowo, zapełniając hale i stadiony i byli bardzo popularnym zespołem, ale jednocześnie cała atmosfera tego czasu nie mogła ich wtedy opuścić. Jak wspominała Kora, byliśmy wtedy bardzo sławnymi i ubóstwianymi biedakami, a sama jeździła maluchem z czwartej ręki. W 1984 roku, albo jeszcze w 1983, przyjęła zaproszenie do audycji prowadzonej przez Bronisława Cieślaka,

0: bardzo popularnego wtedy aktora z 07 Zgłości, ale też dziennikarza radiowego i telewizyjnego.
1: Piszę piosenkę, napisałam piosenkę Krakowski Splin, która jest obrazem naszego miasta. Miasta, które tonie we mgle, najczęściej we mgle. Niestety tego słońca jest coraz mniej, a już ten rok, no to jest rok płaczu i deszczu.
2: Uważana jesteś za piosenkarkę modernistyczną, nowoczesną, bardzo taką dzisiejszą, współczesną. Skąd ten sentyment do przyszłości? Gdzie on się w twórczości artykułuje?
1: Obrazy, które mam w pamięci i jeszcze raz będę podkreślać, że niewątpliwie dzieciństwo jest tu tym okresem, które wywarło ogromny wpływ na wszystko to, co robię. I nie tylko w moim życiu, ale w życiu mojego wieku. I to chyba jest takie piękne dzieciństwo plastycznie piękne i pełne jakichś ciekawych zdarzeń. Do końca życia ma wpływ na to, co człowiek robi, jak to robi przede wszystkim.
2: Więc ja przestanę udawać i nie będę tutaj dalej prowokował, mówiąc, że tego nie widać. Może mniej było to widoczne w twoich pierwszych piosenkach i pierwszych twoich wierszach, ale w tych aktualnych, takich już właśnie bardziej sentymentalnych,
1: zbitka współczesności.
2: Jest to wyraźnie
1: z tym, co tkwi w mojej pamięci.
0: Rok płaczu i deszczu. Tak w audycji Bronisława Cieślaka mówiła Kora. Krakowski Splin, jak i cały album Nocny Patrol, oddaje ducha stanu wojennego. Ducha depresji, ducha sprzeciwu wobec niego i jednocześnie przywołuje tamtą atmosferę Krakowa, obecną zarówno w bohemii artystycznej, jak i wśród zwykłych ludzi. Ludzi żyjących w smogu huty Lenina i smogu gadających głów, często w mundurach.

0: To jest właśnie ten moment. Krakowski Splin, piosenka z manamowego Nocnego Patrolu. No i jedna z tych piosenek, które bardzo łatwo nazwać piosenką o smutku, no ale jest to światło, które pojawia się gdzieś bardzo wysoko. To będzie w końcu jakaś rada na jesienną chandrę, czy nie będzie?
1: To nie będzie rada, tylko porada. Weźmy się w garść, bo co powiemy w listopadzie? Przecież jesień się dopiero zaczęła.

0: autopromocja.
1: Powiedział o sobie, że jest najlepszym kompozytorem piosenek na świecie. W żartach, ale czy aby na pewno? Paddy McAloon i jego grupa Prefab Sprout będą bohaterami najbliższego wydania cyklu półperfekcyjnej płyty. Posłuchamy albumu Steve McQueen, wciąż nie do końca odkrytej perły muzyki lat 80., na której pop łączy się z jazzem, rockiem i soulem w niepowtarzalnym stylu. Zapraszam dziś po 19:00. Kuba Ambrożewski.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
4: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
3: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
4: Bo w apce Media Expert taniej.

0: Nie masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te 200.
1: A to akurat bardzo proste.
2: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.

0: chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Żegnamy reklamy.
9: Czy architektura może zmienić sposób, w jaki żyjemy? Barbara Brukalska i Helena Syrkus wierzyły, że tak. Dwie architektki, które po wojnie musiały na nowo odnaleźć swoje miejsce w zmieniającej się Polsce. Wyruszmy zatem na wystawę poświęconą obu architektkom we wrocławskim Muzeum Architektury.
10: Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska.
11: Architektura to sploty i budowanie relacji między budynkami, ale też między ludźmi, którzy ją tworzą. Dzisiaj krótka opowieść o Barbarze Brukalskiej i Helenie Syrkus.
12: Dwie postaci, które działają w bardzo takim spójnym środowisku i też blisko siebie, bo obie są częścią grupy Prezens, obie są zaangażowane w działalność międzynarodowych kongresów architektury nowoczesnej, ale do pola architektury dochodzą z trochę innych stron.
11: Obie należały do najważniejszych twórczyń europejskiego modernizmu. Obie związane były z międzynarodowymi kongresami architektury nowoczesnej, mówi Małgorzata Jędrzejczyk, współautorka wystawy Sploty we Wrocławskim Muzeum Architektury.
12: Te kongresy stanowiły takie ciekawe gremium eksperckie, też właśnie gremium zrzeszające twórców i twórczyni architektury, którzy debatowali na temat takich najbardziej palących potrzeb życia współczesnego, to znaczy z jednej strony uporządkowania przestrzeni miejskiej, a z drugiej strony dotykali niezwykle istotnego problemu, jakim było mieszkalnictwo. Czyli szukali rozwiązań, takich rozwiązań, które będą rozwiązaniami masowymi, a nie elitarnymi, które poprawią komfort życia różnych grup społecznych, w tym również tych najsłabiej uposażonych mieszkańców miast. I to gremium spotykało się na właśnie tak zwanych międzynarodowych kongresach architektury nowoczesnej.
11: I Brukalska, i Helena Syrkus jeździły na te spotkania, wpływały na to, jak w ogóle o architekturze myślano, wymieniały doświadczenia, a tym samym naprawdę wpływały na jakość życia w miastach. Dzisiaj nikogo nie dziwią osiedla mieszkaniowe. Na początku XX wieku było zupełnie inaczej.
12: Nowo projektowane osiedla na warszawskim Żoliborzu miały przynieść zmianę paradygmatów myślenia o przestrzeni mieszkaniowej, ale też właśnie o urbanistyce miejskiej.
11: Brzmi dość teoretycznie, ale wyobraźmy to sobie. Mamy początek XX wieku. W centrach miast kamienice z podwórcami.

0: kwiatami albo domy dla bogatych. Dla zwykłych mieszkańców jakikolwiek komfort jest właściwie niedostępny. I przychodzi ona, rewolucja w myśleniu.
1: Zamiast zabudowy kwartałowej, osiedla, które były projektowane przez brukarskich czy cyrkusów, odpowiadały na taką potrzebę nasycania przestrzeni życiowej światłem, powietrzem i zielenią. Czyli architektura, która będzie pomyślana jako architektura masowa, czyli nie wille, nie domy jednorodzinne, nie realizowanie zleceń dla bogatych inwestorów, tylko myślenie o osiedlach mieszkaniowych, które będą przeznaczone dla robotników, będą przeznaczone dla urzędników niższego szczebla.
0: I tak w Polsce powstaje na przykład Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa. W 1938 roku w ramach spółdzielni powstały 24 domy. Mieszkało w nich 5396 osób. Otwarte podwórka zwane koloniami, dziedzińce z zielenią i tylko wysokość czynszu nie chciała być niska. Ale i to wszystko przestało się rozwijać.
1: Więc taka dwoistość tego momentu, taka ambiwalencja tego momentu, z jednej strony wiara w możliwość zaprojektowania świata na nowo, z drugiej strony poczucie, że od strony politycznej czy geopolitycznej za chwilę coś się może tak radykalnie zmienić.
0: I zmieniło. Geopolitycznie, a potem po wojnie obie architektki opowiedziały się za zupełnie różną rzeczywistością. Splecione dotąd drogi rozsupłały się na zawsze. Warto postudiować tę opowieść o architektkach, a jednocześnie o historii XX wieku. Wystawa Sploty do zobaczenia w Muzeum Architektury we Wrocławiu.
2: Historie dobrze zaprojektowane. Joanna Dudzińska powrócą za tydzień w środę o tej samej porze, a wszystkie odcinki odnajdą Państwo na stronie trójka polskieradio.pl.

0: Raz słońce, raz deszcz, to są nieodłączne prawa natury, tak? To jest ta jesienna chandra u państwa, czy jednak jej nie ma?
1: No tutaj redaktor z jakąś tą chandrą wyjechał. Ja nie wiem, przecież to jest pierwszy dzień dopiero. Ja to bym powiedział tak, że on po prostu celowo tak mówi, bo gdzie taka muzyka melancholijna? U niego najwięcej. Więc ja myślę, że to jest celowe działanie, a jesień jest piękna, wracam z ryb, wyłowiony, zadowolony, także... Niech nie narzeka.
0: No najlepiej to zwalić na pana redaktora, tak? Niech nie narzeka, niech nie narzeka. A widzi pan? Od razu słońce wyszło przy Myśliwieckiej 357. A, redaktor Mateusz też potrafi czasem zagrać, jak to mówią w Trójce, pewną muzyczną grzałeczkę.

48 lat. Dzisiaj mija równo 48 lat od premiery Parallel Lines, trzeciego studyjnego albumu Blondie. No a Debbie Harry nadal brzmi tak, jakby miała plan. Nawet jeżeli plan brzmi One Way or Another. A za chwilę za sprawą magii radia.

0: Telescreens. O, to się dobrze składa, no bo nie da się ukryć, że w trójkowym DNA jest miejsce na fajny film. No a skoro słowo się rzekło, za sprawą magii radia udajemy się do Gdyni.
1: Trójka na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
0: A na miejscu jest Ryszard Jaźwiński.
2: Dzień dobry, a ze mną w studiu Trójki w Teatrze Muzycznym Julia Rogowska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Reżyserka, autorka, debiutantka, zgadza się?
3: Tak.
2: Pełnometrażowy debiut. Właśnie teraz zaczyna się projekcja, ta galowa projekcja w Teatrze Muzycznym. Julia, jesteś w emocjach?
3: No, myślę, że trudno nie być, chociaż już kilka pokazów było. Mamy już też jakiś tutaj odzew od widowni.
2: Jaki?
3: Bardzo wzruszający i bardzo pozytywny. Jestem w ogóle zachwycona publicznością na tym festiwalu.
2: No to ja się tylko przyłączam do tych zachwytów, bo bardzo podobał mi się twój film Czas, który nie nadszedł. Jak rozumieć tytuł? To dla tych, którzy nie są z nami w Gdyni.
3: A to jest ciekawe pytanie. Ja przyznam szczerze, że nie jestem fanką tego tytułu. Mogę mówić o tym
2: jest
3: chyba otwarcie.
2: Trochę trudne, łatwo go pomylić.
3: Tak, zwłaszcza z czasem, który pozostał.
2: François Ozona, tak?
3: Tak, dokładnie. Mhm. Więc akurat wszystkie wypowiedzi na temat tytułu zostawiam zazwyczaj naszej producentce, która jest tym lepsza.
2: Dobrze, to zostawiamy sobie może na moment oficjalnej premiery kinowej. Ważne jest to, że chciałaś opowiedzieć, młoda dziewczyna, młoda autorka, chciała powiedzieć właściwie o starości, ale w bardzo specyficznym kontekście. Chociaż w twoim filmie głównie jednak ludzie są młodzi.
3: No myślę sobie, że tak naprawdę lęk przed starością jest taki bardzo uniwersalny. On dotyczy tak naprawdę nas w każdym wieku, tym bardziej, że nam od najmłodszych lat stara się tak naprawdę pokazać, że starzenie się jest czymś no złym. I myślę sobie,
2: niechcianym,
3: że...
2: tak? Mhm.
3: Niechcianym. Też myślę, że taki sposób przedstawiania przede wszystkim też kobiet w pewnym wieku jest taki bardzo stereotypowy. To Meryl Streep powiedziała, że w pewnym momencie aktorką po 40 zostaje już tylko rola wiedźm. No i trudno się z tym nie zgodzić.
2: Ty masz w swoim filmie znakomitą, jak zawsze, Agatę Kuleszę.
3: Tak, jestem niezwykle szczęśliwa, że Agata zagrała w tym filmie. Uważam, że jej cechy, też takie osobiste cechy, mają naprawdę bardzo dużo wspólnego z tą bohaterką i myślę, że to widać na ekranie.
2: Ale myślę, że pewną rzecz możemy zdradzić. To jest film, którego akcja rozgrywa się w nieokreślonej, ale pewnej przyszłości, prawda? No bo mamy do czynienia z sytuacją, to chyba mogę powiedzieć, prawda? Że ludzie mają wybór i większość decyduje się na to, na wieczną młodość, to znaczy na taką kurację antygeriatryczną, która powoduje, że człowiek pozostaje młody całe życie, chociaż ma to swoje konsekwencje, to już więcej nie zdradzam, ale są osoby, które protestują, prawda? I bohaterka grana przez Agatę Kuleszę, no niestety właśnie, znaczy niestety, dla niej pewnie dobrze. Hmm. Ona nie decyduje się na taką kurację.
3: No myślę, że to jest też o tym, że właśnie wszystko ma swoją cenę i tak naprawdę, no tak jak mówisz, ta bohaterka też ponosi konsekwencje tych swoich wyborów, ale dla mnie to jest przede wszystkim film o wolności wyboru, o tym, że powinniśmy mieć prawo do tego, w jaki sposób chcemy się starzeć i myślę sobie, że ta bohaterka ma w sobie bardzo dużo odwagi, której ja jej zazdroszczę.
2: No tak, to film przede wszystkim o tym, ale on gdzieś jest bardzo przejmujący, ale gdzieś przechodzi, myślę, że to też musimy powiedzieć i pewnie się z tym zgodzisz, przechodzi w bardzo piękną, nieoczywistą historię miłosną.
3: Tak, właśnie też często mówimy o tym, że jest to film w ogóle o wolności w miłości też. Ja bardzo lubię tą historię bohaterów i tak naprawdę w którymś momencie ona stała się dla mnie ważniejsza niż tworzenie tego dystopijnego świata. Bardzo interesowało mnie właśnie, co zostaje z takiej relacji po latach, czy ludzie są w stanie zakochać

0: kochać się w sobie na nowo, czy to jest prawdziwa miłość, czy to jest raczej tylko jakaś nostalgia i jakieś takie wspomnienie z przeszłości, które powoduje, że im się wydaje, że kochają się znowu.
1: A powiedz, jakie będą dalsze losy twojego filmu? Czas, który nie nadszedł, trzeba ten tytuł powtarzać, żeby właśnie nie pomylić, po festiwalu, kiedy oficjalna kinowa premiera, czy są już takie plany?
0: 16 października mamy oficjalną premierę kinową, więc zapraszam do kin w całej Polsce. Mhm.
1: Wspomnieliśmy już o Agacie Kuleszy. To jest naprawdę duża, ważna i kolejna naprawdę bardzo jej dobra rola, ale nie tylko ona na ekranie. Trzeba też wspomnieć o innych aktorach.
0: Tak, ja miałam w ogóle tutaj wymarzoną ekipę. Agacie partneruje Dobromir Dymecki, Michalina Łabacz, Bartek Bielenia. Tam w takich mniejszych rolach również pojawia się Vanessa Aleksander, pojawia się Maciek Musiał i również debiutująca Ania Bierzyńska.
1: A jak to właśnie było z tym twoim debiutem? Bo twoje dotychczasowe doświadczenia są różnego rodzaju, jeśli chodzi o film, ale właśnie przyszedł ten moment debiutu i pytam też o to w kontekście tematu, bo przecież nie jesteś autorką scenariusza.
0: To znaczy, to jest tak, że my pracowałyśmy nad tym filmem z Krystyną Kantor, Małgosią Piłacińską łącznie 10 lat.
1: Bardzo długo. Można się troszkę zestarzać.
0: Tak, myślę, że właśnie dużo rzeczy się zmieniło nam też w głowach i myślę, że to też wpłynęło na ostateczną formę tego filmu, ale ja po prostu zawsze chciałam zrobić film i tyle to zajęło po prostu.
1: Ale od początku było wiadomo właśnie, że ten temat i chciałaś o tym opowiadać?
0: Kiedy się z Gosią spotkałyśmy po raz pierwszy, tak naprawdę pierwsza pojawiła się bohaterka. My wiedziałyśmy, że chcemy opowiadać o kobiecie, która jest po 40 i chciałyśmy właśnie bohaterki, która już coś przeżyła, niesie coś ze sobą, wie czego chce i tak naprawdę to do niej stworzyłyśmy tą historię.
1: No i ta historia teraz porywa tutaj widzów na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No i mam nadzieję, że wrócimy jeszcze do filmu Czas, który nie nadszedł. Przy okazji premiery to już niedługo, w połowie października. Dziękuję ci bardzo za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na kolejną rozmowę, nieco pewnie już dłuższą. Julia Rogowska, autorka filmu Czas, który nie nadszedł. Dziękujemy.
0: Dziękuję.
2: Ryszard Jaźwiński nieustannie przygląda się bardzo uważnie filmom na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
1: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
0: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
2: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
3: Nasza firma ma politykę B2B.
2: Pani Anetko, ja dam Pani umowę o pracę, a Pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
3: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
2: A po co Panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
4: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 23 dzień września, jest 11. Czas na serwis Trójki i Artur Ewertowski.
10: To może być kolejny sabotaż. Pociągi towarowe wjechały w betonowe bloczki ustawione na torach w Lubelskiem. Po ewakuacji do normy wróciła praca na przejściach granicznych z Ukrainą. Odprawy prowadzone są normalnie. Kilkadziesiąt centymetrów śniegu leży w Tatrach. Obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Dwa pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloczki. Do zdarzenia doszło w miejscowości Jadlanka w powiecie łukowskim w Lubelskiem. Składy się nie wykoleiły. Sprawę bada policja.
11: W wyniku przeprowadzonych oględzin nie ujawniono obecności żadnych materiałów wybuchowych. Prowadzone są czynności w kierunku artykułu 173 kodeksu karnego. Chodzi tutaj o sprowadzenie katastrofy w komunikacji.
10: Mówiła Anna Kamola z policji. Śledczy zabezpieczają teraz monitoring. Wskutek najechania na przeszkody w obu lokomotywach uszkodzone zostały przednie zgarniacze. Żaden z maszynistów nie odniósł obrażeń. Po porannych ewakuacjach sytuacja na przejściach granicznych z Ukrainą wróciła do normy. Rano mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali SMS-owe ostrzeżenia o trwającym rosyjskim ataku na Ukrainę. Po 7:00 chwilowo ewakuowano przejazdy drogowe w Dorochusku i Zosinie.
12: Nie mieliśmy żadnych szczególnych zdarzeń. Przerwa w odprawach granicznych trwała niecałe pół godziny. Na ten moment w województwie lubelskim na wszystkich przejściach granicznych z Ukrainą, a więc w Dorochusku, Zosinie, Dołuchobyczowie oraz Hrebennem, ruch graniczny odbywa się normalnie, bez utrudnień.
10: Powiedział nam Dariusz Sienicki z nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej. Alert odwołano po około 40 minutach. Po ostatnim ataku dronowym tuż obok przejazdu granicznego w Dorochusku dodatkowo zabezpieczone zostały wszystkie przejścia na odcinku podkarpacko-lubelskim. Czuwają nad nimi żołnierze Wojsk Obrony Powietrznej z piorunami oraz systemem Patriot. Po rosyjskich atakach ranne są co najmniej 3 osoby. Drony poleciały na Kijów. Bezzałogowce uderzyły m.in. w stacje paliw, a także infrastrukturę transportową i kolejową.
13: Rosjanie atakowali Kijów od wczesnych godzin porannych. W kilku dzielnicach wybuchły pożary. Drony uderzyły m.in. w 2 stacje paliw, obiekt infrastruktury transportowej i budynek centrum biznesowego. Uszkodzona została też infrastruktura kolejowa. Koleje ukraińskie informują o rannym pracowniku. Na jednej z zaatakowanych stacji pojawił się wolontariusz Serhii o pseudonimie Fartowy, który pomagał wyciągnąć rannego. Uderzyli bezpośrednio w stację paliw. Udało się wyciągnąć 1 osobę. Dziękujemy służbom, chłopakom, z policji i dziewczynom. Bardzo szybko przyjechali. Nikogo więcej nie ma. Wszystko sprawdzili, upewnili się. Dbajcie o siebie i o tych, którzy tego potrzebują. Miejcie w samochodzie gaśnice i opaski uciskowe. Rosyjski atak uruchomił też procedury bezpieczeństwa w Polsce. Prewencyjnie poderwano wojskowe samoloty, a mieszkańcy województwa lubelskiego dostali alert RCB. Wojsko poinformowało, że nie doszło do naruszenia

0: polskiej przestrzeni powietrznej. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: Komisja Europejska poinformowała, że zaproponowała odblokowanie ponad 4 miliardów euro z Funduszu Spójności dla Węgier. Bruksela tłumaczy decyzję krokami, które nowy węgierski rząd poczynił w celu wzmocnienia praworządności w kraju. Komisja zapowiedziała również ponowne otwarcie programów dla węgierskich studentów i naukowców. Propozycja ta musi teraz zostać formalnie przyjęta przez wszystkie państwa członkowskie. Miejscami w Tatrach leży już kilkadziesiąt centymetrów śniegu. Topr odradza wycieczki w najwyższe partie gór. Powyżej 1800 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Łatwo też o poślizgnięcie się i upadek. Świeży śnieg utrudnia wędrówkę nawet ze specjalistycznym sprzętem.
2: To jest mokry śnieg i to jest trudne do takiego odpowiedniego poruszania się w specjalistycznym sprzęcie. Bo tak, tego śniegu jest za mało, żeby poruszać się w rakach, a znowu jakby za dużo, żeby poruszać się w normalnym obuwiu. Myślę, że tutaj zdecydowanie, i powtórzę to, zdecydowanie odradzamy poruszanie się w tych wyższych partiach. Musimy poczekać, aż te warunki się poprawią.
1: Mówił ratownik Topr Marcin Witek. Widoczność ograniczają niskie chmury. Pod koniec tygodnia ma się ocieplić i rozpogodzić. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Dzisiaj sporo chmur, ale będzie się też rozpogadzać. W centrum i na wschodzie opady deszczu, a wysoko w Tatrach śniegu. Nad morzem i na wschodzie porywisty wiatr. W Zakopanem 10 stopni, w Augustowie 12, w Rzeszowie i Krakowie 15, w Warszawie i Gdańsku 16, a w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu 18.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: To słońce przy Myśliwieckiej 357, jakieś takie niezdecydowane. Raz świeci, raz nie świeci. No chyba nigdy się do tej jesieni nie przekonam. Elżbieta Malinowska, Wojciech Dorosz, Mateusz Tomaszuk. No i nieustannie życzymy Państwu
3: dobrego dnia.

pocztówka od YouTube sprzed ilu? Sprzed 43 lat. Sunday, Bloody Sunday. No, a pani Małgosia z Mogilna wysłała do nas pocztówkę cyfrową. Świat jest pełen niebezpieczeństw. Zaraz może spotkać mnie reprymenda, bo nie poszłam na szkolenie. Ale jak mam to zrobić, skoro środa i redaktor Mateusz w studiu trójki? Jakby co, poproszę o usprawiedliwienie. Prośba o usprawiedliwienie naszej słuchaczki Małgosi z powodu, tak to brzmiała ta regułka, mam nadzieję, że się uda. Dobrego dnia życzymy oczywiście sobie do godziny 12, a za chwilę wypijemy drugą, a może nawet trzecią kawę z Arturem Rojkiem.

0: studiu, tak jak zapowiadałem, pojawił się Artur Rojek. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry.
0: Pozwolisz, że wyjątkowo dzisiaj zaczniemy od pająków. No bo każdy ma swoje lęki. Ostatnio byłem na obozie kitesurfingowym w chałupach i moja arachnofobia dostała arachnofobii. No takie pająki wielkości palców, które sprawiły, że jednak nie nocowałem w miejscu, które planowałem i pomyślałem o tobie, no bo przecież jesteś też, tak jak ja, fanem grupy Clan of Zymox, a na albumie Meduza jest taki utwór Into Her Web, no tak, jeżeli chodzi o sieć. No i mam też w głowie pająkową kołysankę od The Cure, The Lullaby. A jak jest z tobą? Czy boisz się pająków? Jakie lęki zdarza ci się nosić w sobie?
1: Akurat to, że jestem wielkim fanem zespołu Clan of Zymox, znaczy w sensie dwóch pierwszych płyt zespołu Clan of Zymox, ja nigdy tego nie wiązałem z pająkami. Ja dopiero ostatnio rozkminiłem, że oni tego pająka ciągle gdzieś tam powtarzają na swoim merchu. I teraz jak mi o tym powiedziałeś, to tak sobie pomyślałem, że ma to sens, ale nie wiedziałem o tym wcześniej. W sensie nie zwróciłem na to uwagi. Nie był to dla mnie element, na którym się jakoś tak zawiesiłem. Tam nie wnikałem generalnie też jakby głębiej, oprócz tego, że znam te piosenki. To znaczy ja nie mam tego lęku, który ty masz. No wiesz, no ale jak każdy mam też jakieś inne swoje lęki i myślę, że tacy już jesteśmy, no, rodzimy się i potem obłazi nas coraz więcej, więc przyznaję i trzeba sobie z tym radzić.
0: Motywów pająkowych na twoim nowym albumie na szczęście nie ma, ale widzę cały czas przed oczami ten plakat. To był maj, wieczór. Udawałem się do klubu warszawskiego Chmury na jakiś koncert. Nie pamiętam, jaki to był koncert. I zobaczyłem plakaty, a na nich hasła. Rojek jest mały, Rojek jest gruby, Rojek jest głupi. Wiesz, jak mi zrobiło się przykro wtedy?
1: Tak. Mhm. No, generalnie na pewno nie miało to prowadzić do obojętności, więc w pewnym sensie dobrze, że zareagowałeś. Trochę szkoda, że aż ci się zrobiło przykro, sorry, nie chciałem. Natomiast bardziej chodziło o pewne jakby wzbudzenie czegoś, jakby o zatrzymanie. Taki był pomysł na to, żeby tą piosenkę obudować komunikacyjnie. Tak.
0: Dojrzewanie, no bo to też jest jakiś tam temat tej właśnie płyty, bywa takim brutalnym sprawdzianem. Jeżeli nie pasujesz do grupy, nie jesteś odpowiednio wysportowany, silny, przebojowy, ani fajny, no to bardzo łatwo wypaść jest z tej grupy, znaleźć się po tej drugiej stronie. To ta płyta ma być takim, można powiedzieć, schronieniem dla tych, którzy czują się, że jednak są takim niepasującym puzzlem w tej całej układance zwanej życiem.
1: Wiesz, jakoś nie miałem takiej aż tak szerokiej wizji i takiej szerokiej potrzeby, żeby w taki sposób to ujmować. No, generalnie zajmowałem się swoimi historiami, które niekoniecznie przeżywane powodowały, że ja na przykład zostałem zepchnięty na bok. No, to jakby cały czas funkcjonowałem jakby w pewnej sferze, w pewnej grupie, ale no, w głowie się mierzyłem z różnymi rzeczami, jakby będąc tam, gdzie byłem. Więc te uczucia, o których mówimy, one nie zawsze powodują, że człowiek wypada. On czasami może cały czas w tym być, ale to nie znaczy, że czegoś się pozbywa. No i jakby wracając do twojego pytania, to ja po prostu wziąłem kilka swoich historii, które uznałem za istotne i pomyślałem sobie, że opowiem o nich, ale postaram się opowiedzieć o nich tak jakby nie sam dla siebie, tylko na zasadzie opowiem wam coś, a wy sobie zróbcie z tym, co chcecie. A z kolei opowieści, które wybierałem, selekcjonowałem pod kątem, że mają być istotne. Tyle.
0: To nie jest czasami tak właśnie, że im jesteśmy starsi, tym łatwiej nam jest mówić o rzeczach, które

0: kiedyś właśnie najbardziej nas bolały?
1: No, myślę, że różnie to bywa, bo do różnych wniosków ludzie dochodzą z wiekiem. Natomiast czasami tak jest rzeczywiście, że czas jakby wzbudza potrzebę jakby trochę wrócenia do przeszłości i przeanalizowania tego, jak to, co wydarzyło się kiedyś, mogło wpłynąć na to, co dzieje się dzisiaj.

0: audycji Dobrego Dnia. Dzisiaj gościmy Artura Rojka i chciałbym na chwilę sięgnąć do mojej ulubionej książki, chociaż złapałeś mnie, bo nie wyłapałem tej ważnej kwestii, że jesteś z wykształcenia nauczycielem. To gdzieś tam te strony mi się skleiły, ale wybaczysz, mam nadzieję.
1: Oczywiście.
0: Książka autorstwa Aleksandry Klich, Artur Rojek, inaczej. Nie miałem rodzeństwa, samotność wrosła we mnie, dziecko jednak tworzy sobie światy. Moim były figurki z plasteliny, lepiłem je i lepiłem miasteczka, ludzi, samochody. Mam tendencję do zamykania się we własnym świecie, jednak ze świadomością, że to nie może zbyt długo trwać. Nie można całe życie uprawiać sportów indywidualnych. To właśnie dlatego zaprosiłeś na ten album Dawida Podsiadło, Darię ze Śląska, Korteza i ten cały sztab ludzi, którzy ubarwiają ten album.
1: Chciałbym wnieść poprawkę do tego, co powiedziałem kiedyś, bo tak sobie teraz słuchałem, co powiedziałeś i wydaje mi się, że w zasadzie są ludzie, którzy przez całe życie grają w sporty indywidualne. Ja to trochę mogę uściślić, że chodziło mi bardziej o siebie, że ja nie jestem w stanie funkcjonować uprawiając cały czas sporty indywidualne, mając te potrzeby, które mam. Tak bardziej o to chodziło. A jakie było twoje pytanie?
0: Ten cały sztab ludzi na tej płycie, prawda? Czy to jest właśnie wynik tego, że nie lubisz zawsze właśnie teraz działać indywidualnie? No bo tak, Off Festival, Great September, to są jakby przestrzenie też, w których działasz nie w pojedynkę.
1: No tak, tak, tylko że takie, wiesz, poczucie introwertyczności nie zawsze musi znaczyć, że we wszystkim jesteś introwertykiem i we wszystkim jesteś sam i nie potrafisz pracować z nikim innym. To są takie trochę światy, które da się rozdzielić, bo ta introwertyczność bardziej wychodzi w momencie, kiedy zostajesz sam ze sobą, no bo wtedy, że tak powiem, ktoś może odczuć z boku, że nad tym gościem naprzeciwko zapadła jakaś, coś na niego

spadło i nie widać go do końca dobrze. Natomiast w takich sytuacjach, które wymagają twojego zaangażowania zawodowego, a związane to jest ze współpracą z ludźmi, to oczywiście przestawiasz się na współpracę z ludźmi, co nie znaczy, że przestajesz być introwertykiem. Tylko no, wiesz, że masz zadanie teraz takie i takie, więc musisz je wykonać. Na pewno jakby taka introwertyczność, przynajmniej w moim wypadku, bardziej ją widać, kiedy człowiek o takich cechach musi dłużej przebywać w dużej grupie ludzi. Bo na początku to jest jakby

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Misiek?
2: Tak?
1: Czy wiesz, że możesz mieć chorą wątrobę i nawet o tym nie wiedzieć? Można nieświadomie zakazić się HCV.
2: Ale jak?
1: Na przykład u kosmetyczki lub barbera, robiąc tatuaż, a nawet w szpitalu, co może prowadzić do wielu poważnych chorób. Chora wątroba latami nie daje objawów. Czasami to zmęczenie, otyłość, a swędzenie skóry to może być PBC.
3: A co to jest PBC?
1: Tu jest wszystko wyjaśnione na zdrowawątroba.pl.
4: Przystanek Zdrowa Wątroba.
0: Nie zwlekaj. Dowiedz się więcej na www.zdrowawątroba.pl. Zadbaj o Twoją wątrobę. Ogłoszenie społeczne.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach.

0: kontach, nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na ostatnie słuchowiska na Leżakach. W ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
8: Minęła już 11.30, czas w Trójce na naszego trójkowego mistrza mowy polskiej. No i zdaje się, że Mateusz jest dzisiaj w bardzo romantycznym humorze.
7: Przysłowie.
9: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pan Antoni napisał do mnie w sprawie słów pesymizm i romantyzm w miejscowniku. Mówimy o pesymizmie czy pesymizmie, o romantyzmie czy o romantyzmie i jak zapisać te wyrazy, pyta słuchacz. Najczęściej mówimy o romantyzmie, pesymizmie, komizmie czy cynizmie. Nie oznacza to jednak, że wymowa romantyzmie, pesymizmie czy komizmie jest błędna. Jest mniej naturalna dla naszego aparatu artykulacyjnego, a przez to może wydawać się sztywna i zwracać uwagę innych osób, co nie pozostaje bez konsekwencji dla naszej komunikacji. Jeśli coś przyciąga uwagę naszych odbiorców, to jednocześnie odciąga ją od innych elementów wypowiedzi. Wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć w komunikacji. Co ważne, poprawny zapis takich słów to wyłącznie ten z twardym z. Wariantywna jest jedynie wymowa. A skąd w niej miękkie zi? Dzieje się tak dlatego, że końcówka miejscownika, czyli e, zmiękcza poprzedzające ją m do mi. Nie mówimy przecież o romantyzmie, ale o romantyzmie. To naturalny proces w polszczyźnie i widać to również w zestawieniach film filmie, rytm rytmie czy problem problemie. Żeby jednak przygotować się do wymowy miękkiego mi, już nieco wcześniej kierujemy środek języka ku podniebieniu, co powoduje, że niejako przy okazji zmiękczamy z do zi. Być może za jakiś czas za taką wymową podąży także ortografia i zaczniemy pisać słowo romantyzmie z zi w środku. To zawsze lepiej, gdy sposób zapisu oddaje sposób wymowy. Mateusz Adamczyk. Do usłyszenia.
8: Do usłyszenia. Kolejny odcinek Przysłowia jutro o 11.30, a za chwilę wrócimy do mojej rozmowy z Arturem Rojkiem.

0: Artur Rojek, dzisiaj gości w audycji Dobrego Dnia. Mam takie wrażenie, że niezrozumienie w czasach dojrzewania, no bo jeszcze nawiązuję do twojego albumu, idzie w parze czasami z izolacją, może z takim trochę introwertyzmem, ale z szukaniem muzyki, która jest w stanie cię zrozumieć, albo na przykład możesz wybrać jakiś sport, pływanie. Pływałeś dwa razy dziennie po półtorej godziny. W 1985 roku w Szczecinie zostałeś mistrzem Polski na ile? 400 metrów kraulem. I nie wiem, czy masz takie też wrażenie. Nie wiem, czy teraz też pływasz, ale ja kiedy pływam, mam takie wrażenie, że w przeciwieństwie do uprawiania innych sportów bardzo dużo się myśli. To jest czas na zebranie różnych myśli i te myśli nie uciekają. Kiedy grasz w tenisa na przykład, to zapominasz o całym świecie, a kiedy pływasz, zbierają ci się myśli i to nie zawsze te dobre.
1: Zależy w jakim tempie.
0: No ale skoro byłeś mistrzem,
1: pływasz rekreacyjnie, to tak, ale jak pływasz i masz to światełko takie z boku, które ci nadaje tempo i musisz go gonić, to wtedy myślisz, że musisz go gonić. Ale masz rację, że to jest dosyć monotonny sport i jeżeli długo nie byłem na żadnym treningu pływackim, a w ogóle to po zakończeniu jakby tej mojej przygody z pływaniem, a to miało miejsce gdzieś w okolicach 17-18 roku życia, ja już potem do wody nie wchodziłem. W sensie przeszło mi. To, że znalazłem się w ogóle w takim sporcie, też nie było przypadkowe, bo jako dziecko miałem jakiś, nie wiem z czego to wynikało, ale jakąś szczególną więź czułem z wodą, co potem się przełożyło na to, że te wszystkie rzeczy, które wymagają od dziecka, żeby się nauczyły pływać, ja to robiłem dużo szybciej. No i w związku z tym też znalazłem się w tym sporcie. I trening pływacki jest bardzo monotonny, bo w zasadzie pływasz od ściany do ściany i nic się nie dzieje, oprócz tego, że czasami pływasz szybciej, czasami wolniej, czasami pływasz w seriach 4x400, czasami w seriach 10x25, no różnie, w zależności od tego, na co trener kładzie nacisk. Natomiast cały czas pływasz od ściany do ściany i to trwa półtorej godziny, a w moim życiu, jak ja trenowałem 10 lat jeszcze w tamtych czasach, to trening był dwa razy dziennie, więc dwa razy po półtorej godziny. Natomiast mi to akurat nie przeszkadzało, bo ja byłem do takiego funkcjonowania przyzwyczajony. Tak jak tutaj wspomniałeś, wychowywałem się jako jedynak. Natomiast no, w ogóle mi to nie przeszkadzało. Jak ktoś mi kiedyś po latach powiedział, jak ty mogłeś w tym wytrzymać, pływając od ściany do ściany, to ja nie

0: miałem nigdy takiego odczucia. Poza tym zacząłem to na tyle wcześnie, że w pewnym momencie stało się to dla mnie jak taka normalna rzecz, którą muszę wykonać, więc tak to wyglądało. Nie wyniosłem chyba z tego żadnych takich rzeczy, o których ty mówisz. Może to dlatego, że działo się to w takim, a nie innym okresie życia. No ale podobno nic nie pojawia się przypadkowo.
1: To wszystko przez to tempo, wiesz. Jeżeli się pływa szybko, to może po prostu nie ma czasu na te myśli.
0: No
1: tak
0: wiesz,
1: jak powiedziałeś.
0: Po to ludzie czasami, myślę, że w większości popularność różnych sportów wynika z tego, że ludzie po prostu w tych sportach się zagłębiają z tego względu, że dają im ten moment, który ich poza tym sportem nie do końca satysfakcjonuje. Jest to moment po prostu przeładowania pewnego emocjonalnego, nie wiem, zbyt dużo myśli. Sport to rozładowywuje, daje ci też jakby dopływ przyjemnych, chemicznych, naturalnych środków w głowie, co potem powoduje, że takiego gościa znowu ciągnie, żeby do tego wrócić.

0: Skąd to wszystko się bierze? I czy dotyczy to tylko mnie?
1: Artur Rojek jest dzisiaj gościem w audycji Dobrego Dnia. Cytowałem już kilka zdań, no to teraz inny cytat. Myślę, że bardziej optymistyczny. I ty też, nawet gdy jesteś sam w najgorszym, szukaj szans, bo wszystko dzieje się po coś. No to jest takie odwrócenie ról. Ten utwór Yeti jest chyba o takim momencie, że trzeba przestać się bać tego potwora i jednak spojrzeć mu trochę w twarz.
2: No tak, no tak to zwykle powinno wyglądać. Jeżeli z czymś chcesz sobie poradzić, w różnych okresach traktujesz to różnie. Czasami nastawiasz się na walkę, a czasami nastawiasz się na to, że nie ma co walczyć, trzeba zrozumieć. My tutaj śpiewamy o różnych rzeczach. Dawid śpiewa pierwszą część, w której walczy, a ja śpiewam drugą część, w której mówię, że musisz się z tym pogodzić, bo wszystko jest po coś. Więc to są dwie wypowiedzi o tym samym. Nie były planowane. Kiedy spotkaliśmy się z Dawidem w studiu, to jedyne, czym się wymieniliśmy, to tylko tym, że ta piosenka jest o

0: funkcjonowaniu w codziennym chaosie. I to ten chaos jest tym potworem tutaj.
1: Powiedziałeś bardzo ważne słowo chaos, no bo tak, zapytam ciebie o to, jak radzić sobie z tym chaosem, no bo...
0: Nie jestem właściwą osobą, żeby radzić, jak radzić z chaosem.
1: Bo zastanawiam się tak, bo z jednej strony Off Festival, Great September, z drugiej strony w głowie potrzeba pisania nowych utworów, to już się stało, to już się wydarzyło. Czy masz taki analogowy notatnik, w którym sobie robisz taką checklistę, wykreślasz sobie te wszystkie rzeczy i mówisz, okej, okay, już jest zrobione, teraz czas na kolejne, bo ja na przykład mam tak, że jak wykreślam, no to już mam czystą głowę. Oczyszczoną.
0: No tak, dobrze, to właściwie to robisz. tak to powinno wyglądać. Ludzie tak robią. Ja też tak robię. Notuję wszędzie i analogowo, i digitalnie. Notatki mam czasami napisane na rękach, czasami w kalendarzu, czasami wysyłam sobie maile do samego siebie. Różne rzeczy. Więc to pokazuje, jaki jest mój system powiadamiania siebie. Więc moje informacje docierają do mnie zewsząd. Czasami te same z czterech różnych źródeł. Ale to nie jest tak, że ja planuję, żeby w czterech różnych źródłach to zapisać, tylko ja po prostu szybko zapominam, że wczoraj napisałem do siebie na to źródło, więc napiszę sobie jeszcze raz na tamto źródło. Więc ta ilość rzeczy, którą się mi przypisuje, gdzieś, którą ja reprezentuję, to po pierwsze, ja ją reprezentuję, to nie wszystko ja robię sam. Zajmuję się pewnymi działami, pewnymi tematami, natomiast zaangażowanych osób, organizacje zarówno Off Festivalu, jak i Great September jest dużo, dużo więcej. No ale tak zwykle się na festiwale patrzy w taki sposób, jak się o nich słyszy, albo jak się widzi, co będzie grane, a nie widzi się tego, co jest dalej. No i to wszystko nie znaczy, że mój świat jest w takim bardzo, bardzo dużym porządku. No ja z tym porządkiem sobie muszę cały czas radzić, bo z natury nie jestem taką osobą, no ale postanowiłem wejść w takie tematy, że muszę się w tym odnaleźć, no więc to jest takie wyzwanie cały czas.
1: Dobrze, że poruszyliśmy jeszcze ten temat cyfrowy i analogowy, bo pomyślałem, że zadam tobie też to samo pytanie, co Roniemu Mooringsowi z Clan of Zymox, którego też przecież bardzo lubisz. Rooney powiedział mi kiedyś, że jest gadżeciarzem, kocha nowe technologie, absolutnie nie chce wracać do lat 80., mimo że jego muzyka właśnie wywodzi się z lat 80. I zastanawiam się, gdybyś miał wybierać na przykład koszyk analogowych kaset przy łóżku, czy raczej właśnie muzyczny świat w smartfonie? Czy jakoś byś to połączył, czy postawiłbyś na jedną szalę? Może to jest głupie pytanie, bo w dzisiejszym świecie nie da się tylko działać analogowo.
0: To znaczy rozszerzyłbym ilość wyboru, bo przed takim czasami wyborem staję, że nie wiem, czy mam kupić tą muzykę na kasecie, na winylu, na CD, czy w ogóle mam jej posłuchać w streamingu. I z takimi problemami zmagam się regularnie co kilka dni. Więc to nie jest dla mnie łatwa odpowiedź. Ostatnio, znaczy myślałem, że już zostanę przy winylach, ale niestety skręcam znowu w stronę kaset. Czasami pojawiają mi się myśli, że może znowu wrócę do jeszcze innego nośnika. Więc także ja po prostu lubię ten temat w każdym wydaniu, więc wszystko mnie interesuje.
1: Dzisiaj w audycji Dobrego Dnia w związku z plebiscytem na najlepszy utwór PRL i wystawą Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle. To jest taka wystawa w Muzeum Historii Polski. Wspominamy utwór Manamu, krakowski Splin. No to sięgnijmy może do archiwum. Rok 2000, ty, Kora, Eksplozja. Pamiętasz?
0: Pamiętam, oczywiście. Występ? Oczywiście, a myślałem, że zapytasz bardziej o krakowski Splin. Bo krakowski Splin to była pierwsza piosenka, którą wykonałem w momencie, jak założyłem zespół. No bo nie miałem swoich piosenek. Spotkaliśmy się z Wojtkiem Powagą, bo on był pierwszym człowiekiem, którego zaprosiłem do zespołu. Spotkaliśmy się razem i on mi mówi, to co gramy? A ja mówię, no nie wiem. A on mówi, przyniosłem śpiewnik. Ja mówię, no co tam masz? On mówi, krakowski Splin. Ja mówię, a znam to, dobra. To, no i zagraliśmy, to była pierwsza piosenka, krakowski Splin. Więc gdybym tak miał powiedzieć, od czego się zaczęło, to zaczęło się od tej piosenki, jeżeli miałbym mówić o początkach zespołu. Więc to zaproszenie Manamu do udziału w tym koncercie było dla mnie takie, no nie dość, że Manam, to jeszcze w ogóle ta historia mi się tutaj pojawia, więc czułem się dodatkowo jeszcze jakoś tak wyróżniony. Bardzo lubię wczesny Manam i znałem Korę. Uważam, że to jedna z najbardziej niesamowitych osobowości, która się pojawiła w historii tej branży.
1: Jak zobacz, tutaj nie wierzyć w magię radia, bo temat tej piosenki wybraliśmy długo, długo wcześniej, zanim dowiedziałem się, że będziemy ze sobą rozmawiać. Także nie ma przypadków w radiu, nie ma przypadków na pewno.
0: Czyli krakowski Splin?
1: Tak.
0: Wow.
1: To na koniec jeszcze ciebie zapytam o to, jak sobie radzić z tym, kiedy widzi się taki alert w internecie, że wszystkie bilety na twoje trasy koncertowe zostały wyprzedane?
0: Wiesz, nie mam rady, oprócz takiej

0: No gdybym ja, to nie jest rada, ale tak sobie myślę, co ja mógłbym powiedzieć ludziom, którzy chcieliby być na tym koncercie, a nie mogą być, bo nie ma biletów. I wyobrażam sobie, że ja chcę być na jakimś koncercie, nie ma biletów. No więc uruchamiam wyobraźnię. Nie wiem, do czego mnie to doprowadzi, ale uruchamiam wyobraźnię.
1: Uruchamiamy wyobraźnię.
0: Co jeszcze można zrobić?
1: I słuchamy albumu Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Artur Rojek był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo, to była wielka przyjemność.
0: Dziękuję również, pozdrawiam.

Zapętlam, no i nie mogę się oderwać. Loud Television, czyli nasze polskie Fontaines DC. Dziękujemy za dzisiaj. Proszę nie zapominać o naszej dzisiejszej solenizantce Zosi Sylwin, bo po 12 w muzycznej poczcie UKF u Tomka Rządy będziemy mieli dla Zosi trochę niespodzianek. A na koniec mamy jeszcze dźwiękową perełkę, bo dzisiaj o 10 podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Kaśka Sochacka i Cortez uraczyli nas albumem, utworem tak właściwie jak my, utworem, który jest związany z filmem Nasza Rewolucja, z filmem o Jacku Kuroniu. No a my mamy ten utwór dla Państwa, to nasza nowość. Kaśka Sochacka, Cortez, jak my. Elżbieta Malinowska, Wojciech Dorosz, Mateusz Tomaszuk, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Niewyjaśniona sprawa sprzed ponad 4 dekad.
2: Tak jak zwykle wszystkie sprawy pamiętam, to tej absolutnie nie pamiętam.
3: Nic nie kojarzę, ani tych zdjęć, ani miejsca, nic nie kojarzę.
1: Kilkuletnie śledztwo dziennikarskie.
4: Jesteś ciekaw, co się wydarzy dalej? Z tym, że nic się nie wydarzy dalej, chyba że my coś wykminimy.
1: I kryminalna tajemnica, w której pozornie nic się nie zgadza.
5: Przestanę ufać informacjom, które są podane w mediach.
1: Zwyczajna kobieta. Zapraszają Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych podcasterek kryminalnych w Polsce, oraz Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej informacji wkrótce.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
13: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
14: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
13: Regurinal.

0: może zachować kontrolę.
1: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
0: Aflofarm.
2: Ludzie w podróży w Trójce.
3: Audycja, w której tym razem ruszymy wspólnie do Bielska Białej.
4: Miasto 17 wzgórz, dla mnie przybysza z płaskiego Mazowsza, no to było szokujące.
3: Moim gościem będzie Maciej Chmiel, dyrektor studia filmów rysunkowych w Bielsku Białej. Audycja już do odsłuchania na stronie Trójki i na polskieradio.pl. Zapraszam, Agnieszka Obszańska.
5: Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi. Żegnamy reklamy.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 września, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Raczej wybryk chuligański, tak śledczy mówią o bloczkach ustawionych na torach, w które wjechały pociągi towarowe. Zatrzymano byłych doradców premier Beaty Szydło, Anna P. i Piotr M. mają mieć związek z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej. Bezrobocie minimalnie lepsze od prognoz, w sierpniu było na poziomie 5,8%. Prokuratura sprawdza, kto ustawił betonowe bloczki na torach kolejowych miejscowości Jedlanka w województwie lubelskim. Na bloczki najechały dwa pociągi towarowe. Szczęśliwie składy się nie wykoleiły.
10: Przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, CBŚP oraz pirotechnicy po wstępnych oględzinach wykluczyli, abyśmy mieli do czynienia z aktem dywersji. Najprawdopodobniej mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim. Zwłaszcza, że miejscowa policja odnotowywała tego rodzaju wybryki w przeszłości. W związku z tym to jest wiodąca, prawdopodobna przyczyna tego zdarzenia. W tej sprawie prokuratura wszczęła śledztwo i trwają czynności zmierzające do ujawnienia sprawców tego zdarzenia.
9: Mówił prokurator Marcin Kozak. Wskutek najechania pociągów na betonowe płyty uszkodzone zostały dwie lokomotywy. W związku z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej zatrzymano byłych doradców szefowej rządu Beaty Szydło, Annę P. i Piotra M. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że w tej sprawie chodzi przede wszystkim o znalezienie osób, które zarządzały nieprawidłowymi działaniami, a nie tylko ich wykonawców. Oficjalnie Polska Fundacja Narodowa powstała, aby promować Polskę za granicą. Obecnie Piotr M. jest komentatorem TV Republika. Anna P. pracuje z kolei w kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego.
11: Wiemy, że tam były jeszcze kwestie takie, że ktoś pracował w kancelarii premier i jednocześnie już zakładał tą spółkę, która wykorzystywała publiczne środki niezgodnie z przeznaczeniem. Więc ja zakładam, że to są działania zaplanowane, rutynowe. W najbliższym czasie dowiemy się, jakie dowody zebrano, żeby później móc postawić akt oskarżenia, które obronią się przed sądem.
9: Mówił prokurator generalny Waldemar Żurek. Anna P. i Piotr M. pracowali przy wszystkich kampaniach wyborczych PiS oraz kampaniach Andrzeja Dudy. W 2017 roku założyli firmę PR-ową Solvere. Najgłośniejszym jej projektem była kampania Sprawiedliwe Sądy, realizowana dla Polskiej Fundacji Narodowej i wymierzona w środowisko sędziowskie. Firma otrzymała za nią ponad 1 000 000 zł. Bezrobocie w sierpniu utrzymało się na lipcowym poziomie, wyniosło 5,8%. Odczyt jest lepszy niż wcześniej. Szybki szacunek Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na poziomie 5,9%.
12: Raczej nie spodziewamy się istotnych zmian, czy to w wynikach zatrudnienia, czy bezrobocia na przestrzeni najbliższych kwartałów. Zmiany, które będziemy widzieć w stopie bezrobocia w dużej mierze będą miały charakter sezonowy.
9: Prognozował Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Rok temu w sierpniu stopa bezrobocia wyniosła 5,5%. Charles Spencer zapowiedział zmianę w książce o swojej siostrze księżnej Dianie, po tym jak brytyjski dziennikarz zagroził mu pozwem. Spencer błędnie powiązał go z publikacją zdjęć Diany wykonanych ukrytą kamerą w siłowni. Autor przeprosił za pomyłkę, ale egzemplarze, które już trafiły do księgarni, pozostaną w sprzedaży.
13: Autor książki Swan Song, Diana My Sister, czyli Łabędzi śpiew Diana moja siostra, powiedział publicznie, że sporny fragment zniknie z e-booka i kolejnych wydań drukowanych. Pierwszy nakład pozostanie jednak w sprzedaży. Morgan twierdzi, że jego prawnicy skierowali już pismo do Spencera i jego wydawcy i domaga się wycofania książki. O co poszło? Spencer zasugerował w książce, że Morgan był związany z publikacją zdjęć Diany ćwiczącej w siłowni. Fotografie zrobione ukrytą kamerą ukazały się w Sunday Mirror. Morgan wskazał, że pracował wtedy w konkurencyjnym Sun. Redaktorem naczelnym Daily Mirror został 2 lata później.

0: Spencer przyznał, że błędnie powiązał go z tą publikacją i przeprosił. Dziennikarz uważa jednak, że to nie wystarczy, bo książkę z błędem wciąż można kupić. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Klimat. Bardzo dobra lub dobra jakość powietrza w niemal całej Polsce. Jedynie w Pile jest ona bardzo zła. Ponad 45% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Można normalnie korzystać z prądu w gospodarstwach domowych. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Popołudnie pochmurne, ale z większymi przejaśnieniami. Miejscami w centrum i na wschodzie deszczowo, w Tatrach nadal pada śnieg. Nad morzem i na wschodzie porywisty wiatr. Teraz na termometrach 9 stopni w Zakopanem, 15 w Warszawie i 18 w Świnoujściu.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Już prawie 5 minut po południu.
5: Muzyczna poczta UKF.
4: Elżbieta Malinowska, Michał Żołądkowski, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF. Będziemy razem do godziny 14. Ale na początek, Tom Petty and the Blackhearts, Parade of Loons. To nowe nagranie, zwiastun płyty, która będzie podsumowaniem 50 lat działalności zespołu Tom Petty and the Blackhearts.

Tom Petty, Blackhearts, Parade of Loons to nasza piosenka dnia dziś w Trójce. 227 UKF, małpa.polskieradio.pl. Do 14 czekamy na Państwa propozycje w muzycznej poczcie UKF i to pierwsza z nich.

Crystal, grupa New Order w trójce w muzycznej poczcie UKF. Dziś urodziny Zosi Sylwin. Będziemy świętowali tę urodzinę jeszcze dzisiaj w muzycznej poczcie UKF, ale również dziś urodziny ma swoje Grzegorz Markowski, 73. zresztą. Akurat tu możemy powiedzieć, że Grzegorz ma lat. Córka Grzegorza też pojawi się dzisiaj w audycji, Patrycja, ale w tej chwili prośba kilku osób, między innymi pana Mateusza, o życzenia dla Grzegorza i piosenkę Perfektu. Pomyślałem sobie, że może coś z tych utworów nie najstarszych, a na przykład Wszystko ma swój czas.

0: Grupa Perfect. Grzegorzu, jeśli nas słuchasz, wszystkiego najlepszego od programu Trzeciego Polskiego Radia. Anglicy mają swoje 5 o'clock tea, a my w Trójce swego czasu w redakcji muzycznej mieliśmy taką herbatkę w południe, kiedy wpadałem do pokoju obok, gdzie urzęduje Mariusz Owczarek. Tam siedział zwykle, nie tylko zresztą, siedziała Zosia Sylwin, siedział Marek Niedźwiecki i na stole stała herbata i coś białego w słoiku. Żartowałem sobie, że piją herbatę ze smalcem, na co od razu był śmiech, przecież to jest miód.
1: Zosiu droga, czegóż ci życzyć w tym wyjątkowym dla ciebie dniu? Zdrowia! Zdrowia i jeszcze raz zdrowia, a reszta na pewno jakoś się ułoży. Dziękuję ci za wszystkie chwile przy Myśliwieckiej 357, za wszystkie koncerty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ale, jak mawia nasz kolega Leszek, dziękuję za już i proszę o jeszcze. Mam dla ciebie piosenkę. Wybrałem płytę z roku 1976, ważnego dla ciebie roku, Songs in the Key of Life Stevie'ego Wondera. Sir Duke.
0: Mariusz Owczarek.

0: muzycznej podsiłkę w Stevie Wonder. 2273.
1: Dzień dobry. Chciałem zamówić piosenkę z filmu Top Gun dla chłopaków z Łasku, którzy codziennie startują i ratują nasze tyłki. Z pozdrowieniami od kolegów z Łodzi.

0: Autopromocja.
1: Zespół U2 kończy 50 lat. Pół wieku i przedstawia nową piosenkę na własne urodziny. Posłuchamy jej w piątkowy poranek. Od 6 do 9 zapytamy, za co, dlaczego, od jak dawna kochamy, lubimy U2. Do usłyszenia w piątkowym porannym wydaniu zapraszamy do Trójki. Michał Nogaś.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
9: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
8: Proszę Pana, ale to jest restauracja.

0: Pytał pan, czego sobie życzę.
1: Życz sobie tego, co najlepsze i spełniaj marzenia. Wybierz szybki i godny zaufania Bank Pocztowy. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl.
2: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
1: To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytów zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Extra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Żegnamy reklamy.
6: Minęła 12:30.
7: Po co tyle hałasu?
6: W środę o tej porze Ania Lalka przygląda się trendom muzycznym. A dziś sprawdzi, jak artystki wyrastające ze sceny alternatywnej trafiają do najwyższej klasy.
8: Jeszcze kilka lat temu Phoebe Bridgers, Mickey i Ethel Kane były przede wszystkim nazwiskami dla publiczności zainteresowanej muzyką alternatywną. Łączą je osobiste, czasem bardzo trudne teksty, wyrazista estetyka i muzyka, która niekoniecznie miała podobać się wszystkim. Dzisiaj mają miliony słuchaczy, wielkie fandomy i rozpoznawalność daleko poza sceną indie.

Phoebe Bridgers zaczynała od małych scen Los Angeles. Od samego początku jej muzykę charakteryzuje minimalizm i filmowe, stopniowo narastające aranżacje. Teksty są wyjątkowo bezpośrednie i skupione na osobistych przeżyciach. Z czasem oczarowała tym innych muzyków. Od The National i Fiona Apple po Taylor Swift. Przełomowy album Punisher przyniósł jej 4 nominacje do Grammy i ugruntował pozycję twarzy alternatywnego popu. W tym roku Bridgers wydała nowy album Lost Weekend, który zadebiutował na pierwszym miejscu brytyjskiej listy albumów i przyniósł jej wyprzedaną trasę w USA. W tekstach rozkłada na kawałki osobiste przeżycia, w tym żałobę po ojcu.

Jedną z artystek, które pokazały Phoebe Bridgers, że bardzo osobista, dziwna muzyka indie może stać się językiem masowej publiczności, była Mitski. O samotności potrafi śpiewać na tanecznym bicie, a o potrzebie bliskości pisze językiem prostych, niemal popowych refrenów. Przełomem okazał się album Be the Cowboy z 2018 roku i przede wszystkim Nobody, piosenka o samotności, która kilka lat po premierze stała się ponownie viralem. Co ciekawe, Mitski wielokrotnie próbowała odsunąć się od rosnącej uwagi. O ucieczce opowiada na tegorocznej płycie Nothing's About to Happen to Me.

Inaczej wyglądała droga Ethel Cain, której kult można porównywać do tego, co działo się wokół Lany Del Rey w zeszłej dekadzie. Cain zbudowała swoją pozycję przede wszystkim wokół albumów, a nie pojedynczych przebojów. Preacher's Daughter to ponad 70-minutowa opowieść o religii, przemocy, pożądaniu i amerykańskim południu, łącząca powolne brzmienia z gotyckim country. American Teenager brzmi jak pop-rockowy przebój, ale reszta płyty jest powolną, mroczną opowieścią zakończoną tragedią.

Na Perverts Kane poszła jeszcze dalej w stronę dronów, noizu i eksperymentu, a na Willoughby Tucker I'll Always Love You rozwinęła stworzone przez siebie uniwersum.

kariery tych artystek pokazują, że alternatywa nie musi upraszczać się, żeby stać się masowa. Wciąż może być osobista, dziwna i wymagająca, a mimo to znaleźć miliony słuchaczy.

0: No proszę, jak blisko jest od alternatywy do szczytów list przebojów. O tym wszystkim opowiadała Ania Lalka. A my wracamy do Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 truje, klub UKF, @polskieradio.pl. Mogą Państwo dzwonić, mogą Państwo również do nas napisać.
1: Co by było, gdyby nie żelazna kurtyna, elektropop? Rok 82, facet, który nazywał się Kapitan Nemo, elektroniczną cywilizację. Prawdopodobnie gościu naczytał się Lema, a zresztą przewidział wszystko. W 82 przewidział wszystko, co się dzisiaj dzieje.

0: Muzycznej posiłki w Kapitan Nemo, a my przenosimy się do domu Zosi Sylwii, gdzie jest Michał Nogaś. Zosiu, 18 urodziny. Kolejne.
1: Tak.
0: Pięknie.
1: Tak. No, czy ja wiem, wolałabym 15 może. No ale trudno, jak już 18, to już trudno.
0: Ale mam nadzieję, że niedługo przyjdziesz do nas z tortem, bo my tu czekamy i tu tortu nie ma. Cała grupa kolegów przyszła, żeby składać ci życzenia.
2: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam 100.

0: się popłaczę. Ja już płaczę, bo to jakiś dziki tłum, to jakiś gigantyczny chór, to ja już płaczę, że taki tłum śpiewa mi tak pięknie. No moi kochani, dziękuję, dziękuję, jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję ci bardzo, Zosiu, wszystkiego dobrego, żyj nam 100 lat i jeszcze kolejne również. No i wracaj robić koncerty, bo tu tęsknimy za tobą. No jeszcze no, Michał, taka. Michała daj na chwileczkę, niech powie jak cię widzi.
0: Już daję. Dziękuję jeszcze raz wam. Całuję, pa.
1: Całujemy, Zosiu. Michał, możesz?
2: Halo.
1: Cześć, Michale.
2: Dzień dobry.
1: Opowiedz troszkę, jak Zosia, czy dzisiaj jest świetnie ubrana, ładnie?
2: Melduję wykonanie zadania. Przywieźliśmy tutaj z Kasią Siewruk piękny bukiet od naszego zespołu, wspaniały. Wyróżnia się na tle pozostałej feerii bukietów, które się tutaj w mieszkaniu Zosi i jej wspaniałego męża Jarka pojawiły. Zosia jest we wspaniałej kondycji. Dzisiaj przyjęła nas w sukni, bym powiedział, balowej. Ewidentnie dzisiaj tutaj będą tańce do białego rana. No, wydaje mi się, że Zosia zdaje sobie sprawę z tego, że przed nią jeszcze drugie tyle życia i jeszcze mnóstwo koncertów do wykonania. Także wszystko to najlepsze przed nami. Prawda, Zosieńko?
0: Tak, oczywiście.
2: Dzień. No właśnie, taka to historia.
1: To może jakieś brawa na koniec jeszcze. Zosiu, mamy dla ciebie jeszcze specjalnego gościa, Patrycja Markowska w Trójkowym Studiu.
3: Zosiu, bardzo, bardzo jesteś bliska mojemu sercu. Pamiętam moje początki, kiedy mnie zaprosiłaś do Radiowej Trójki na koncert. Miałam wybrać utwór, który mi się z tobą kojarzy. Ja tam wtedy zaśpiewałam piosenkę Czesława Niemena Sen o Warszawie. I ja ci dzisiaj dedykuję ten utwór, bo mi się kojarzysz z najpiękniejszą muzyką, najpiękniejszymi czasami dla polskiej muzyki, wspaniałym radiem i w ogóle pasją do tego, co robisz. Więc ja ci życzę, żebyś miała szerokie skrzydła zawsze i się, żebyś nie zmieniała, i to dla ciebie.

0: Czesław Niemet w muzycznej poczcie UKF. 227 trójek UKF, małpa polskieradio.pl. Dziś urodziny wielkich gwiazd. Grzegorz Markowski, o tym wspominaliśmy już, ale także Bruce Springsteen, Ray Charles, Zofia Sylwii, napocząć się jej urodziny. Państwo o tym pamiętają również.
1: Czy ja mogę wierszyk dla pani Zosi Sylwin? Rano wstaje, gra muzyka. Czy zabawa, czy to chrzciny? Nie, to Zosi urodziny. I jeszcze jedno, życzenie dla pani Zosi. Żeby pani więcej mogła niż pani chce i żeby pani więcej chciała niż pani musi. Żeby szczęście nie zapominało numeru pani domu. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. No i oczywiście dla pani Zosi Raya Charlesa I Can't Stop Loving You.

I Can't Stop Loving You to Ray Charles w swoim jednym z największych przebojów. Artysta dziś obchodziłby urodziny, a gdyby żył, to miałby lat 96. Piękny wiek byłby. Moja mama dożyła właściwie prawie tyle. 227-3-UKF@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje w muzycznej poczcie UKF. Do godziny 14 mamy na Państwa propozycje czas. Zresztą muzyczna poczta UKF również jutro między 12 a 13. Także jeśli dziś coś się nie zmieści, zapraszamy na jutro. Natomiast chciałem przypomnieć, że mailowe wiadomości też od Państwa oczywiście czytamy. Czas na jedną z nich właśnie w tej chwili. Pan Damian z Wrocławia napisał: dzień dobry, proszę o utwór Vapor Tray zespołu Ride z albumu Nowhere z 1990 roku. Piosenka, która nie kończy się, tylko znika. My nie znikamy. My powrócimy do Państwa jeszcze za chwil parę.

0: Pan Damian napisał, że ta piosenka nie kończy się, a znika. Ale to, że znika, nie znaczy, że kiedyś jeszcze nie powróci w muzycznej poczcie UKF. Wszystko zależy od państwa. Czekamy na maile z kolejnymi propozycjami 22.73@UKF.polskieradio.pl. Muzyczna poczta UKF powróci już za kilka minut po serwisie Trójki, także proszę pisać i dzwonić do nas cały czas.
1: Autopromocja.
2: Powiedział o sobie, że jest najlepszym kompozytorem piosenek na świecie. W żartach, ale czy aby na pewno? Paddy McAloon i jego grupa Prefab Sprout będą bohaterami najbliższego wydania cyklu półperfekcyjnej płyty. Posłuchamy albumu Steve McQueen, wciąż nie do końca odkrytej perły muzyki lat 80., na której pop łączy się z jazzem, rockiem i soulem w niepowtarzalnym stylu. Zapraszam dziś po 19:00. Kuba Ambrożewski.
1: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
8: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
9: Jeśli

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: bo w Leroy super akcja na panele trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl.

0: działania Ministerstwa Zdrowia.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Żegnamy reklamy.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 września, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Śledczy mówią raczej o wybryku chuligańskim. Tak odnoszą się do ustawienia betonowych bloczków na torach w Lubelskiem. Są zarzuty dla dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego. Sprawa może mieć związek z niedopuszczeniem do pracy sędziów wybranych przez Sejm. Co najmniej dwie osoby nie żyją, a ponad 20 jest rannych po rosyjskim ostrzale Ukrainy. Według wstępnych ustaleń prokuratury betonowe bloczki położone na torach w województwie lubelskim to wybryk chuligański, a nie akt dywersji. Podobnie uważa rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
5: To, że obok jest budowa jakiegoś torowiska i te bloczki, które znalazły się na torach, mogą pochodzić z tej budowy, pierwszą wersją, która się nasuwa, jest po prostu głupi, szczeniacki, bardzo niebezpieczny żart kogoś, ale oczywiście badamy też to pod kątem ewentualnej dywersji.
4: Wieczorem w pobliżu miejscowości Jedlanka na betonowe bloczki najechały dwa pociągi towarowe. Szczęśliwie składy się nie wykoleiły. Prokuratura przedstawiła zarzuty dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego. Piszą na swojej stronie internetowej władze Trybunału. Zarzuty mają dotyczyć artykułów kodeksu karnego dotyczących nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza. Działanie to stanowi kolejną próbę wywarcia wpływu przede wszystkim na pracowników oraz prezesa i sędziów Trybunału. Napisano w komunikacie Trybunału. Sprawa może mieć związek z niedopuszczeniem do pracy nowych sędziów wybranych przez Sejm, a nie przysiężonych przez prezydenta. Prokuratura nie odniosła się jeszcze do sprawy. Senat zajmie się ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Dzięki niej będzie można ponownie uruchomić program Ceny Paliw Niżej. Łączymy się z naszą reporterką Małgorzatą Naukowicz. Witaj.
6: Dzień dobry.
4: Powiedz, jaki jest plan pracy nad przepisami?
6: Przyjąć bez poprawek i skierować do prezydenta. Taka jest rekomendacja senackich komisji. Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała, że punkt ten będzie rozpatrzony na tym posiedzeniu. Mówiła, że wysokie ceny paliw są odczuwane przez większość społeczeństwa. Wyraziła też nadzieję, że tym razem prezydent ustawę podpisze.
7: Tak naprawdę jego weta uderzają w kieszeń każdego Polaka. Ja chciałam przypomnieć, że ten program, który rząd Tuska wprowadził dwukrotnie, żeby pomóc i obniżyć ceny paliw, kosztował ponad 5 miliardów złotych.
6: Marszałek dodała, że dzięki ustawie do budżetu trafi dodatkowo około 5 miliardów złotych na kolejną odsłonę programu CPN.
4: A tym tematem zajęła się Małgorzata Naukowicz. Trwa rosyjski ostrzał Ukrainy. W samym Kijowie zginęły co najmniej dwie osoby, a ponad 20 jest rannych.
8: Rosyjski atak na Kijów trwa od wielu godzin. Drony uderzyły m.in. w targowisko, budynki przemysłowe i obiekt infrastruktury transportowej. Wybuchły pożary, nad miastem unoszą się kłęby czarnego dymu. Atakowane były też okolice głównego dworca kolejowego. W pobliżu doszło do co najmniej 5 eksplozji. Rosjanie zaatakowali również Kowel, około 60 km od granicy z Polską. Tam odrzutowy dron uderzył w obiekt infrastruktury. Nikt nie został ranny. W obwodzie odeskim celem był port oraz statek handlowy. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
4: To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Pochmurno, ale z rozpogodzeniami. W centrum i na wschodzie opady deszczu, a wysoko w Tatrach śniegu. W Zakopanem 10 stopni, w Ełku 12, w Zamościu 15, w Łodzi 16, a w Gorzowie i Legnicy 18.
9: Sprawdzam to.
10: Skandal. Dyskryminacja Polaków przy rekrutacji na studia. Masowe protesty polskich rodziców. Takie fałszywe nagłówki krążą w ostatnich dniach w mediach społecznościowych. To nieprawdy i manipulacje. Jak wyglądają zasady przyjmowania kandydatów na studia, wyjaśnia Kamil Gajeński, kierownik działu rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim, na którym co roku 80% stanowią studenci bez polskiego obywatelstwa.
11: W przypadku rekrutacji dla tych dwóch grup kandydatów, czyli posiadających obywatelstwo polskie i nieposiadających obywatelstwa polskiego, trudno na uniwersytecie mówić o konkurowaniu czy jakimkolwiek zabieraniu miejsc, ponieważ rekrutacja jest dla nich prowadzona odrębnie. Dla każdej z nich są wyznaczone osobne limity przyjęć. Dodatkowo kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego przyjmowani są de facto w drodze egzaminów wstępnych. Muszą posiadać odpowiednie wykształcenie, natomiast ich wynik kwalifikacji jest budowany

0: na podstawie egzaminu, który decyduje o tym, czy będą przyjęci na studia, czy nie.
1: Taki model rekrutacji przyjęty został przez większość polskich uczelni wyższych. W internetowych wpisach pojawia się również nieprawdziwa sugestia, że kandydaci z Ukrainy zdają egzaminy zdalnie we własnych domach. Tymczasem nauka zdalna nie oznacza zdalnego egzaminu. Nawet jeśli uczeń uczył się przez internet w szkole ukraińskiej, do egzaminu wykorzystywanego w rekrutacji na studia musi przystąpić osobiście w wyznaczonym ośrodku pod nadzorem komisji. A co z osobami z Ukrainy, które zdawały polską maturę? Są traktowani tak jak wszyscy inni obywatele Polski. Więcej sprawdzonych informacji znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Rafał Roślik, do usłyszenia.
2: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
3: 13:05. Muzyczna Poczta UKF. Elżbieta Malinowska, Michał Żołądkowski, Tomasz Żonda. Przed nami druga część Muzycznej Poczty UKF. Zapraszamy.

Lenny Kravitz, I'm gonna go my way. Ja pamiętam koncert, na którym byłem, gdzie Lenny Kravitz występował przed zespołem Aerosmith i to było niezwykłe wydarzenie i świetny koncert. Zresztą na stadionie Wembley w Londynie. A my w tej chwili wracamy do kraju. Mamy naszą nową płytę tygodnia. Płyta mrozu. Wszystko, czego chciałem. Mamy dla Państwa jeden egzemplarz takiej płyty. Proszę do nas napisać, dlaczego wszystko to, co chciałem, czyli płyta mrozu, jest tym, co Państwu na dziś

0: Na początek pierwszej godziny muzycznej po sztuce była piosenka dnia, czyli Tom Petty and the Heartbreakers, piosenka Parade of Loons, a na początek tej godziny piosenka z naszej płyty tygodnia Wszystko, czego chciałem i Mrozu. Piosenka, którą nie ukrywam, że chyba jest moją z ulubionych na tym właśnie krążku. Co teraz? Teraz czekamy na Państwa kolejne propozycje. 22 i 7 truje, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Odjeżdżamy.
1: Jadę. A przy okazji chciałem poprosić dla takich właśnie jak ja, leciwych metalowców, piosenkę Judas Priest, czyli wokalisty, który ma taką samą piękną i cudowną i bujną fryzurę jak ja, z dedykacją dla wszystkich metalowców, którym najlepiej w życiu wyszły włosy. Turbo Lover poproszę.

Turbo Lover i grupa Judas Priest w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 Trójek UKF, małpa polskiradio.pl. Prośba pana Ernesta o ściemnia się grupy Mamem.

Ja dzisiaj mam specjalną prośbę z życzeniami dla pani Zofii Sylwin, którą miałem okazję poznać. No, chciałbym życzyć jej zdrowia. Piosenka, jaką wybrałem, to Desafinado w wykonaniu George'a Michaela i Astrud Gilberto.

0: autopromocja.
1: Pani Kasia mówiła, że dzieci nie zakładają masek, patrzą na innych i świat z totalną szczerością.
2: Wyjątkową premierą zaczynamy jesień.
3: Między dźwiękami, czyli radiowe spotkanie z wyobraźnią.
4: I te wszystkie pytania i te odpowiedzi właśnie możemy znaleźć w ciszy, chyba tylko i wyłącznie.
2: Wspominamy Kasię Stoparczyk w ostatnią tego roku sobotę września.
5: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki.
2: Barbara Marcinik
5: i Andrzej Brzoska. To mój debiut w nietypowej roli.
2: W sobotę po 19:00.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.

0: chcielibyśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
7: Carrefour, 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
8: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.

0: Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Żegnamy reklamy.
2: To Trójka, godzina 13:30.
3: Powtórka z rozrywki.
2: Z powtórkowego archiwum Dariusz Pieruk wydobył dziś skecz Janny Kołaczkowskiej, jak co środę zresztą.
4: Z cyklu Myślę, więc uważam, że... Torebka. Zdaje się, że jesień przyszła. Pora więc coś o niej opowiedzieć. Że złota, że Polska, że kasztany, że lecą pod stopy zakochanych i że długie wieczory popijane gorącą herbatą z konfiturą malinową. Same słodziuśkie skojarzenia. A ja nie mam słodziuści skojarzeń z jesienią. Już prawie je miałam. Już miałam się zachwycać liściem leżącym na przedniej szybie okna mojego auta, gdy zobaczyłam policjanta gapiącego się na mnie z groźną miną. Podszedł, spowodował opuszczenie się szyby i rzekł: widzi pani ten znak? Nie widziałam. Proszę zjechać na bok, dowód rejestracyjny, prawo jazdy, proszę. Zjeżdżałam na tak zwany bok, gdy liść na szybie odsłonił mi znak zakazu zatrzymywania się. Jesień, psia mać. Ech, jesień przypomina mi o rzeczach, których nienawidzę z całego serca. A z całego serca nienawidzę sytuacji, gdy grzebiąc w pośpiechu w torebce w poszukiwaniu portfela, okazuje się, że część portmonetkowa była niezapięta, więc wysypują się z niej monety luzem wprost do torebki. Masa małych pieniążków wlewa się w torebkowy chaos. Jak kopciuszek oddzielam teraz grosiki od reszty, czyli od sensu życia. A jaki jest mój sens życia, co tutaj mam w tej torebce? Zobaczmy przy okazji. Płyta z nagraniem z premiery programu Gdy powiesz tak, hrabi. Jeszcze nie obejrzana. Saszetka Ferweksu. Skierowanie na badania. Na badania krwi z datą 8 grudnia 2010 roku. Nieźle. Ciekawe, co mi wtedy było. Zowirax. Aha, to wiadomo, co mi było. Taśma klejąca. No wiadomo, przecież od czasu do czasu trzeba coś skleić. Chwila. Krople świetlika. To ja muszę być hipochondryczką chyba. Dalej. Boże, klamerka do prania. Ja nie wiem, co ona tutaj robi. Dlaczego to noszę w torebce? Kabelek USB. A, to norma. To przecież wiadomo, że wszyscy mają. O, ogonek od jabłka. Pasuje do jesieni. Tylko klamka. Moja klamka do szafki nocnej. A no właśnie, a od szafki nocnej czy do szafki nocnej? Wydaje mi się, że to chyba zależy od tego, czy chcę coś tam włożyć do tej szafki, czy wyjąć. Kartka, czekajcie, kartka, o, jakaś z numerem telefonu. Oczywiście nie mam pojęcia, co to za numer, albo 609554, stolarz. A, to ten, żeby mi oddał 2000 zł, to nie ma szansy. Boże, pilot antynapadowy, przecież on powinien być w domu, a mam go w torebce. Dlaczego? Boże, dlaczego, Aśka, masz w torebce instrukcję obsługi zmywarki? Dobrze, że wyjęłam. Dobrze, że jakoś się zmobilizowałam, żeby wyjąć. Paragon na 6,50. Paragon na 6,50. Co ja kupowałam? Brzeszczot? Ja kupowałam brzeszczot? Nigdy. Na pewno ktoś mi to podrzucił. Ja mam podejrzenie, że połowę z tych rzeczy podrzuca mi ktoś, gdy się zapatrzę na liść. Człowiek się stara jakoś po ludzku zachwycić jesienią, a ci tu podstępnie, ewidentnie źli ludzie podrzucają to wszystko do torebki. Tam jeszcze jest błyszczyk, wiadomo, jest zapalniczka, nie, no to taka norma, to każdy ma zapalniczkę, przecież to wiadomo. Taka zabawa w kopciuszka przydarza mi się też zimą, wiosną i latem. Tyle, że kolory scenerii są zupełnie inne. Złote, polskie, kasztany, lecą pod stopy zakochanych, długie wieczory popijane gorącą herbatą z konfiturą malinową, same słodziuśkie skojarzenia, same słodziuśkie. Ale patrzcie, podrzucają do torebki różne śmieci, różne. I klamerki, i klamki. Ale jakoś lusterka nikt mi nie podrzucił. To jest dopiero chamstwo. Koniec.
2: Ta, co my mamy w naszych torbach i plecakach, ja pamiętam ładnych parę lat temu, jak byłem z 20 lat temu po raz drugi albo trzeci na Kubie, nagle pan celnik przy wyjeździe z tejże Kuby zaczął zastanawiać się, co ja mam w plecaku schowanego. No i wyciągnął zgięty zwitek papieru. I to go bardzo zainteresowało. Pyta się, co to jest?

Leroy każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić.

Ja wie, nie wiem, na jakiś papier. Ale co pan tutaj przewozi? Więc ja zaglądam, a to list od słuchaczki, który nosiłem ze sobą tak, nie wiem, z pół roku chyba. I zapomniałem, że w ogóle jest w tym plecaku. I on mówi, to nie może być to, co pan mówi. Co tam jest? Jaką pan wiadomość próbuje przemycić z Kuby? Potem powiedziałem mu, naprawdę żadną. 227 Trójek UKF, @polskieradio.pl. Powracamy do muzycznej poczty UKF na antenie Trójki. W tej części, na początek, po powtórce z rozrywki, Robert Gawiński w filmowym utworze z filmu Prowokator o sobie samym.

Jeśli piękno żyje w nas, dajmy mu siłę i pozwólmy trwać. To piosenka może nie tyle z filmu Prowokator, ale promująca tenże właśnie obraz. W teledysku widać fragmenty z filmu tegoż właśnie. Smutna wiadomość. Pani Mariola pisze: dzień dobry, dziś odszedł nasz przyjaciel Tomasz. Proszę o utwór Martina Gora, Gone.

0: Martin Gore w Muzycznej Poczcie UKF. Już wiemy, kto otrzyma od nas płytę Mrozu, płytę Wszystko, czego chciałem. Pan Mariusz napisał, nawiązując do audycji, a co za tym idzie, wszystko, czego dziś chcę, to wszystko mam. Mam słońce, mam uśmiech i mam rodzinę. Nie mam tylko płyty. Więc płyta już właściwie od nas pan ma, przyjdzie pocztą niedługo. 2273.
1: Dzień dobry. Byłoby mi bardzo miło usłyszeć przebój, wspaniałą kompozycję Marka Knopflera, Taormina. Ja sobie nie przypominam, żeby to kiedykolwiek leciało w tym radiu. Jedna chyba z najpiękniejszych miejscowości włoskich. Pewno Knopfler też był zauroczony. Dziękuję.

0: Dokładnie 30 lat temu we wrześniu miałem okazję spacerować po Taorminie. Amfiteatr, miasteczko robiły niezwykłe wrażenie. Świeciło piękne słońce, potem podjechaliśmy pod Etnę i tam już padał deszcz, było ponuro i groźnie, ale to w końcu wulkan, który troszkę jeszcze nawet dymił. 227-3-UKF-MAŁPA-POLSKI-RADIO.PL. Jeszcze dwie propozycje nam się zmieszczą dziś w poczcie.
1: Dzień dobry, chciałbym zamówić utwór Luther Vandross, Never Too Much. Uwielbiam muzykę soulową, uwielbiam muzykę funky i sam jestem multiinstrumentalistą i gram to.

To już prawie wszystko dziś w muzycznej poczcie UKF. Luther Vandross przed momentem. A po godzinie 14 porozmawiajmy 2-2 i 7 trójek. Przy telefonie naszym pojawi się, a właściwie w studiu, i rozmawiać z Państwem będzie Krzysztof Łoniewski. My już dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Michał Żołądkowski, Tomasz Żonda. Na zakończenie jeszcze jedna piosenka. To będzie Sting i wielki przebój Fields of Gold. Ta muzyczna poczta UKF jutro po godzinie 12. Zapraszam serdecznie.

0: Autopromocja.
1: Niewyjaśniona sprawa sprzed ponad 4 dekad.
2: Tak jak zwykle wszystkie sprawy pamiętam, to tej absolutnie nie pamiętam.
3: Nic nie kojarzę, ani tych zdjęć, ani miejsca, nic nie kojarzę.
1: Kilkuletnie śledztwo dziennikarskie.
4: Jesteś ciekaw, co się wydarzy dalej? Z tym, że nic się nie wydarzy dalej, chyba że my coś wykminimy.
1: I kryminalna tajemnica, w której pozornie nic się nie zgadza.
5: Przestanę ufać informacjom, które są podane w mediach.
1: Zwyczajna kobieta. Zapraszają Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych podcasterek kryminalnych w Polsce, oraz Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej informacji wkrótce.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowie.
18: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Żegnamy reklamy.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 września, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjski śmigłowiec w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto Mi-8, który leciał z obwodu Królewickiego. W związku z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej przesłuchani zostaną dyrektorka prezydenckiego biura Anna P. oraz komentator telewizji Republika Piotr M. Lot tnie połączenia to odpowiedź na drożejące paliwo. Rosyjski śmigłowiec Mi-8 naruszył przestrzeń powietrzną nad Polską, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Doszło do tego po 11 na północ od Braniewa. Śmigłowiec wykonywał lot z obwodu Królewickiego. Naruszył polską przestrzeń powietrzną na maksymalną głębokość około 300 metrów i przebywał w niej przez 42 sekundy, poinformowali wojskowi. W związku z incydentem poderwano polskie myśliwce. Dyrektorka prezydenckiego biura Anna P. oraz komentator telewizji Republika Piotr M. zostaną przesłuchani w związku z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej. Fundacja odpowiedzialna za promocję kraju za granicą w 2017 roku sfinansowała kampanię billboardową Sprawiedliwe Sądy, która krytykowała sędziów przed planową reformą wymiaru sprawiedliwości. Na ten cel wydano ponad 8,5 miliona złotych. Michał Makowski zna szczegóły tej sprawy.
1: Jedna z zatrzymanych osób już usłyszała prokuratorskie zarzuty. Anna P. i Piotr M. wspólnie prowadzili firmę PR-ową Solvere, która zrealizowała kampanię Sprawiedliwe Sądy i dostała z Polskiej Fundacji Narodowej prawie 1 200 000 złotych. Później oboje pracowali przy obsłudze medialnej rządu Beaty Szydło. Prokurator generalny Waldemar Żurek mówi o przyspieszeniu w śledztwie, ale na informacje o treści zarzutów trzeba poczekać do zakończenia czynności.
2: Zakładam, że te czynności zostaną przeprowadzone i w najbliższym czasie dowiemy się, jakie dowody zebrano, żeby później móc postawić akt oskarżenia, które obronią się przed sądem.
1: W ocenie prokuratury kampania Sprawiedliwe Sądy miała wyrządzić wielką szkodę majątkową Polskiej Fundacji Narodowej, wycenianą na około 8,5 miliona złotych. Wcześniej zarzuty w tej sprawie usłyszeli członek zarządu fundacji i były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eś oraz były prezes PFN-u Cezary J. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Osoby, które tworzyły KOR, dawały świadectwo odwadze i prawdziwemu patriotyzmowi, mówił premier Donald Tusk podczas państwowych obchodów 50. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników. Na Zamku Królewskim w Warszawie spotkali się dzisiaj dawni działacze pierwszej jawnej organizacji opozycyjnej w PRL. Na miejscu jest nasz reporter Piotr Durys.
3: Dzień dobry. Szef rządu podkreślił, że twórcy KOR-u okazali się bezinteresownymi i odważnymi w czasach opresji. Premier Donald Tusk nazwał dawnych opozycjonistów politycznymi geniuszami, dzięki którym Polska jest dziś niepodległa.
4: Chciałbym, żebyście wiedzieli, że jesteście nadal skarbem dla tego narodu, nawet jeśli nie wszyscy to rozumieją. I że nigdy się wam nie wypłacimy. Ani ordery, ani akademie, nic. Tu nic nie wystarczy.
3: Powstanie komitetu było bezpośrednią odpowiedzią na brutalne represje władz komunistycznych wobec robotników protestujących w Radomiu, Ursusie i Płocku, mówi szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel.
5: Komunistyczna władza chciała, aby zostali odizolowani, zastraszeni i pozbawieni nadziei, a twórcy KOR postanowili to zmienić.
3: Uroczystości na Zamku Królewskim zamknęła międzynarodowa debata jubileuszowa z udziałem m.in. Adama Michnika, poświęcona doświadczeniom opozycji demokratycznej w państwach byłego bloku wschodniego.
0: A relacjonował Piotr Durys. Kasowanie niektórych połączeń i wyższe opłaty za przelot. Tak polskie linie lotnicze LOT muszą sobie radzić z rosnącymi cenami paliw. Linia likwiduje pojedyncze połączenia, choć chodzi m.in. o kierunki bałkańskie. Po podwyżkach cena paliwa stanowi już około 40% kosztów linii.
6: Pokazujemy pasażerowi naszą cenę. Jeśli kupujesz z wyprzedzeniem, kupujesz taniej, jeśli w ostatniej chwili, kupujesz drożej. Natomiast tak, koszty w lotnictwie wzrosły. W tym właśnie wzrósł ten element paliwowy.
0: Mówił prezes LOT-u Michał Fioł. W 2026 roku koszty paliwa lotniczego wzrosły o połowę. LOT otwiera jednak w tym roku nowe połączenia, w tym do Bangkoku i San Francisco. Co drugi rodzic w Polsce publikuje w sieci treści dotyczące swoich dzieci, ale tylko co trzeci pyta o zgodę swoje dziecko. To wynik najnowszego raportu Status udostępnione skala sharentingu w Polsce. Jak wyjaśnia seksuolożka, psycholożka i współautorka raportu Dominika Bartoszak, jest duża rozbieżność między postrzeganiem tematu sharentingu przez rodziców i przez dzieci.
7: Ta perspektywa rodzica i dziecka niekoniecznie się zazębia, bo tylko 30% dzieci zadeklarowało, że ich rodzice publikują. To znaczy, że prawdopodobnie nie mają tej świadomości. Rodzice mówią, 85% z nich, sharenting nie ma negatywnych konsekwencji. 65% dzieci tylko mówi, że sharenting nie ma negatywnych konsekwencji.
0: Co trzecie dziecko prosi rodziców o

0: Usunięcie swoich zdjęć z sieci przede wszystkim boją się ośmieszenia w kręgu rówieśniczym i hejtu. Razem z publikacją raportu rusza też kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do rodziców i dzieci. W szkołach odbędą się spotkania z ekspertami i policjantami, którzy będą uświadamiać zarówno dzieci, jak i rodziców na temat konsekwencji udostępniania wizerunków dzieci w internecie. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Do końca dnia sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. W centrum i na wschodzie może padać deszcz, a wysoko w Tatrach śnieg. Nad morzem i na wschodzie wiecznie. Od 10 stopni na Podhalu do 12 na Podlasiu, 16 w centrum i 18 na zachodzie.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Autopromocja.
4: Zespół U2 kończy 50 lat. Pół wieku i przedstawia nową piosenkę na własne urodziny. Posłuchamy jej w piątkowy poranek. Od 6 do 9 zapytamy, za co, dlaczego, od jak dawna kochamy, lubimy U2. Do usłyszenia w piątkowym porannym wydaniu zapraszamy do Trójki. Michał Nogaś.
3: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Hanio, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
14: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
15: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
16: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
17: Nasza firma ma politykę B2B.
16: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
17: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
16: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
18: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
19: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
20: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
19: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
21: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
22: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
21: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
22: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert.

0: Smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Dzień dobry Państwu, jest 10 minut po godzinie 14.
5: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
6: Musimy być świadomi zagrożenia.
7: Edukacja w tym zakresie jest dosyć mała.
8: Powoli ludzie coraz bardziej o tym myślą, natomiast to wciąż jeszcze wymaga trochę pracy, to wciąż jeszcze musi trochę dojrzeć, natomiast idzie to w dobrym kierunku.
4: Myślimy oczywiście o obronie cywilnej. Ministerstwo Obrony Narodowej wspólnie ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego organizuje szkolenia w gotowości dziś, bezpiecznie jutro. Można się na nie zapisać, m.in. przez aplikację mObywatel. Szkolenia są bezpłatne. Dzięki nim można zdobyć praktyczne umiejętności, które przydadzą się w sytuacji zagrożenia.
9: Zapraszamy nastolatków, zapraszamy osoby dorosłe. Nie ma żadnych ograniczeń górnych, wiekowych. Do każdego polskiego domu trafił poradnik bezpieczeństwa. To teoria na szkoleniu w gotowości. Można się zapoznać z praktyką. Chodzi o to, by być przygotowanym na sytuacje kryzysowe. Wiem, że wiele osób mówi o tym, że sytuacje kryzysowe pewnie nie będą mnie dotyczyć. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że sytuacja kryzysowa to jest także pożar, powódź. To nie tylko są zdarzenia mające związek z konfliktem zbrojnym.
5: I co Państwo sądzą?
4: Na szkolenia zapraszała wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Szkolenia odbywają się na terenie jednostek w całym kraju. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Przygotowała ją Monika Gosławska. Telefon od Państwa będzie odbierał Piotr Łodej. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Zapraszam do Państwa do dyskusji żywej, ale kulturalnej. Z poszanowaniem opinii innych słuchaczy. Nie oceniajmy, mówmy na temat. I odnośmy się do słów innych rozmówców z szacunkiem. Oczywiście nie musimy się z nimi zgadzać. Dziś, jak już wspominaliśmy, temat obrony cywilnej. Pytamy Państwa, jak jest z nią w naszym kraju? Czy jesteśmy gotowi na niebezpieczne zdarzenia? Naszym ekspertem jest Dawid Komuda z Sąsiedzkiej Obrony Cywilnej. Dzień dobry panie Dawidzie.
10: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: I takie krótkie pytanie rozgrzewkowe i proszę o krótką odpowiedź. Potem porozmawiamy dłużej. Dużo do zrobienia mamy w materii?
10: Myślę, że mamy bardzo dużo do zrobienia i jesteśmy na początku drogi. I tak jak wiele osób powiedziało w materiale, zachęcam do szkoleń, bo jesteśmy w takiej sytuacji, że mocno je bagatelizujemy, więc myślę, że warto wziąć się do roboty i ruszyć temat do przodu, bo szkoleń jest niewiele. No. I osób przeszkolonych też jest niewiele.
4: A my chcemy ruszyć Państwa do tego, żeby chwycili Państwo za telefony 22 i 7 trójek. Proszę mi dawać znać, jak Państwo oceniają poziom przygotowania nas, Polaków, na niebezpieczne zdarzenia. 22 i 7 trójek, mail do nas to porozmawiajmy @polskieradio.pl. Do dyspozycji także trójkowy Facebook, ale na razie zagramy.

0: Czy tu się zgadzamy?
1: Że z obroną cywilną w naszym kraju nie jest najlepiej. 22,7 trójek. Porozmawiajmy @polskieradio.pl, trójkowy Facebook do dyspozycji. Panie Dawidzie, powiedział pan, że jest zdecydowanie dużo do zrobienia.
2: Tak, zdecydowanie jest dużo do zrobienia, jeżeli chodzi i o ilość szkoleń, czyli ich dostępność, bo wcale nie jest tak, że one są szeroko dostępne. Kilka na przykład dzielnic w Warszawie nie zrobiło jeszcze żadnego spotkania. Kolejna rzecz to też jest promocja tych szkoleń, bo ludzie jednak bagatelizują w ogóle odporność państwa i taką obywatelską zaradność i po prostu na nie nie chcą uczęszczać. Więc i mamy tutaj do zrobienia wiele w zakresie ilości szkoleń, jakości tych szkoleń i prowadzących, ale też
1: edukacji społeczeństwa.
2: Tak, edukacji społeczeństwa, która powinna tak naprawdę od najmłodszych lat, jak Finowie, uczynić z takiego przygotowania i gotowości taką dumę narodową, nie wstydzić się tego, po prostu jesteśmy przygotowani. Fakt, że Polacy są na każdy kryzys odporni, bo mamy tę swoją zadziorność, te pospolite ruszenie. Na przykład jak byłem na powodzi w 2024, no to widziałem, jak to działa, taki kryzys i siła oddolna w realu. Ale wracając, mamy sporo do zrobienia. Trudno się o tym mówi i warto ten temat dalej rozwijać.
1: Dziękuję, panie Dawidzie. Odbieramy pierwszy telefon. Dzień dobry, panie Robercie. Pan Robert jest z Krakowa. Proszę o pański głos.
3: Dzień dobry państwu. No, ja słucham państwa z zaciekawieniem. Tak się zastanawiam, na czym ta obrona cywilna ma polegać, na czym te szkolenia mają polegać, jak dostępu do broni nie ma żadnej. Na przykład, prawda? Kiedyś było PO w szkołach i tam jakiś karabin był pokazany, więc przynajmniej młodzieży miała styczność z tym karabinem. Mówicie państwo o ewakuacji. Tylko nikt nie wie, gdzie ta ewakuacja ma nastąpić, no bo Niemcy już zamknęli granicę, Słowacja nas nie lubi, nas nie wpuszczą, a z Węgrami nie mamy granicy, więc tam nie uciekniemy, więc narracja tego typu, że 40-milionowy naród musi uciekać, no to jest chyba troszkę nie w tą stronę, którą potrzeba. To mi przypomina tak sytuację z 1939 roku, gdzie wszyscy uciekali, nie wiedzieli gdzie i po co, drogi zatkane, wojsko nie miało możliwości przejścia. Wojsko było niedozbrojone, zresztą tak samo jak i teraz wojsko jest niedozbrojone. Proszę sobie wyobrazić taki blok. No chciałbym, żeby mi pan odpowiedział. Co się stanie, jak zabraknie wody, bo uderzy jakaś nieszczęście, uderzy w wodociągi? I co się stanie z tymi ludźmi w 10-piętrowych blokach? Gdzie oni się mają ewakuować? No i jak przeżyć te 2 dni bez wody w takim wypadku?
1: Panie Robercie, bardzo dziękuję za te pytania. Nasz ekspert już te pytania zanotował. Zanim na nie odpowie, to odbierzemy jeszcze kilka telefonów, bo na pewno pojawią się kolejne. Tym razem pan Sylwester z Leszna. Dzień dobry, panie Sylwestrze.
4: Dzień dobry.

0: obrona cywilna jest związana z aktywnością fizyczną. A polskie dzieci zaledwie mają 2 godziny WF-u w szkole z zajęć sportowych i jeszcze nie chodzą na te zajęcia. A wie pan, że w Chinach i w Korei Południowej, a zapewne i Północnej, karate i taekwondo to mają od 7 roku życia codziennie i po godzinę dziennie ćwiczą. Także oni są przyzwyczajeni do sportu, do ruchu i do każdej sytuacji ekstremalnej i wiedzą, jak się zachować.
1: Dziękuję panie Sylwestrze, bardzo panu dziękuję. 22 i 7 trójek. Pytamy o to, czy jesteśmy przygotowani do widzenia, do usłyszenia na niebezpieczne zdarzenia. To jeszcze odbierzemy telefon od pana Wojciecha z Dolnego Śląska. Dzień dobry panie Wojciechu.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja króciutko, z jednej strony zgadzam się z ekspertem w studiu, że mamy wiele do zrobienia. Natomiast chciałem też powiedzieć, że to nie jest tak, że zupełnie nic przez ostatnie 2 lata nie zostało zrobione, jeśli chodzi, gdybyśmy popatrzyli na jak doposażono wydziały zarządzania kryzysowego, jak wiele robi się też, jak wiele oddolnie robi się w sieciach społecznościowych chociażby, gdzie są różnego rodzaju eksperci we Wrocławiu, ale i w innych miejscach, którzy uczą jak się zachować, co zrobić. Myślę, że tam się wiele dzieje. Na przykład na Dolnym Śląsku powstaje Dolnośląski Akademicki Korpus Ochrony Ludności, który będzie przygotowywał studentów do tego, jak sobie radzić z zagrożeniami. Krótko mówiąc, chcę powiedzieć, że nie jest idealnie, natomiast to też nie jest tak, że jako społeczeństwo i instytucje państwa śpimy i nic nie robimy. Startujemy z bardzo niskiego pułapu, mamy wiele do zrobienia, jeśli chodzi o komunikację strategiczną, o budowanie zaufania, o obudzenie społeczeństwa, tak, to prawda, ale ten proces się dzieje. Ja akurat widzę szklankę bardziej do połowy pełną niż pustą, chociaż pełna ona nie jest, to trzeba sobie uczciwie powiedzieć.
1: Panie Wojciechu, bardzo panu dziękuję za ten wielowątkowy i przeciekawy telefon. Zawsze cieszę się na pierwszy kobiecy głos. Dzień dobry pani Renato. Pani Renata jest ze Zgorzelca. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja chciałam tylko powiedzieć nie o moim stresie przedmówcy, którego słyszałam czekając na połączenie, ale o 2 poprzednich panach. Oni naprawdę wymienili długą listę argumentów przemawiających za tym, żebyśmy w końcu zaczęli przygotowywać się. Ja wiem, że na Ukrainie po 2014 roku przyszło takie przebudzenie i między innymi dlatego oni sobie tak dobrze radzą, bo ludzie też uczyli się. Ja mam przyjaciółkę, która tam pracuje w szkole i widziałam, ile czasu i energii włożyli w to, żeby uczyć. Obrona cywilna to nie jest tylko bieganie z bronią. Obrona cywilna to jest również umiejętność pomocy w przypadku, gdyby komuś się coś wydarzyło. To również jest obrona cywilna. Ja bym chciała wiedzieć, jak mam komuś na przykład zabandażować głowę, bo ja już tego nie pamiętam. Jestem z tego pokolenia, które uczyło się, my mieliśmy zajęcia przysposobienia obronnego w szkołach, ale ja już tego wszystkiego nie pamiętam i wydaje mi się, że w tej chwili dobrze byłoby sobie tą wiedzę odświeżyć. A cała ta reszta, oczywiście mamy dużo do zrobienia, ale jak będziemy siedzieć i mówić, że nic nie trzeba robić, no to lepiej nie będzie.
1: Dziękuję pani Renato, znów przeciekawy telefon. 22 i 7 trójek, to jeszcze od pana Krzysztofa odbierzemy telefon, który będzie mówił o broni, tak? O dostępie do broni. Proszę powiedzieć, panie Krzysztofie.
4: Tak, tak, witam serdecznie. No, chodzi mi o broń. No, co z tą bronią? Dlaczego ta broń jest tak ciężko dostępna? Dlaczego każdy obywatel nie posiada broni w swoim domu? No, żyjemy w takiej sytuacji, w takich czasach, że ta broń powinna być. Oczywiście powinno być to poprzedzone szkoleniami, jak tą broń obsługiwać, ale powinniśmy ją mieć. Jest XXI wiek, a w przypadku napaści na nasz kraj, to czym się będziemy bronić? Widłami, łopatami, nożem kuchennym? Nie ma nikt broni. Każdy obywatel o zdrowym umyśle i fizyce powinien w swoim domu posiadać broń. Więc ja się pytam, dlaczego ta broń jest tak ciężko dostępna i dlaczego jest to tak żmudny i długi proces, żeby tą broń pozyskać?
1: Dziękuję broń panie Krzysztofie za to pytanie.
5: Hanka do Dawida, Ochota.
6: Cześć Hanka, to Ochota 013. Jak mnie słyszysz?
5: Słyszę dobrze, jak sytuacja?
6: Sytuacja jest w porządku, zaraz się zbieramy i idziemy w kierunku oligocenek.
1: Jak słyszymy, ludzie sami się organizują, są to pewnie często oddolne inicjatywy i właśnie taki zapis dźwięku można usłyszeć podczas ich spotkań. Panie Dawidzie, wracamy do pana. Dawid Komuda z Sąsiedzkiej Obrony Cywilnej, dzisiejszy ekspert. Porozmawiajmy.

0: 20-27 trójek, mnóstwo wątków, do którego chce pan się odnieść w pierwszej kolejności.
1: Mnóstwo, ale chyba postaram się do wszystkich, jeżeli państwo dzwonią. Bardzo mi chciałem zacząć od wypowiedzi pani Renaty. W ogóle wszystkim bardzo dziękuję za te telefony i te pytania, warto na nie odpowiedzieć. Pani Renata poruszyła bardzo ważny wątek. Obrona

0: indywidualna, odporność państwa, właśnie reagowanie na sytuacje też kryzysowe, bo to nie tylko zagrożenia militarne, ale to są powodzie, to są pożary, to są blackouty, więc cały ten temat jest bardziej złożony. Tak? Odniosę się do pana, który z Krakowa wspominał o ewakuacji i ucieczce. Ja się też z tym często spotykam na szkoleniach czy w rozmowach w internecie. Ucieczka. No będziemy wszyscy uciekać z tym plecakiem ucieczkowym gdzieś za granicę. Proszę państwa, nie chodzi, żeby uciekać gdzieś tam. Chodzi o to, że w razie na przykład pożaru, nie wiem, czy państwo mają tego świadomość, syntetyczne meble palą się 2 minuty i następuje wybuch gazów pożarowych i już w tym pomieszczeniu no, jest bardzo niebezpiecznie. I właśnie taki plecak ewakuacyjny pomoże państwu się przemieścić z rejonu zagrożonego do terenu bezpiecznego, czyli na przykład poza budynek. Jeżeli mamy sytuację alertu powietrznego, to też możemy się przemieścić czy do miejsca schronienia, czy do piwnicy, czy do innego, czy w inny punkt. Więc tych zagadnień jest bardzo dużo.
1: Tylko my musimy wiedzieć, gdzie to miejsce na przykład jest. A tak. Myślę, że gro z nas nie ma pojęcia, gdzie jest najbliższy schron, gdzie jest miejsce, gdzie moglibyśmy się schować.
0: Tak, to prawda. Podczas szkoleń i takiego też mieliśmy program online. Ludzie dostawali co 3 dni zadanie, na przykład sprawdź, gdzie jest źródło wody oligoceńskiej w pobliżu twojego domu, ale też w pobliżu miejsca pracy, bo ludzie też myślą, że kryzys ich spotka, jak oni będą w domu.
1: Tak, tak.
0: Ten mityczny plecak ewakuacyjny będzie w domu czekał, a tak naprawdę...
1: Tymczasem spędzają po 10 godzin w pracy każdego dnia.
0: I to jest pytanie, co się będzie działo teraz, jak tu jesteśmy, jak teraz coś się będzie dziać. I powiem państwu taką...
1: Czyli te plecaki powinny być de facto 2, jeden w domu, drugi w pracy.
0: Warto może też... myślę, że to jest podejście nadatkowe, to byłby ideał, ale warto właśnie też mieć w pracy przygotowane zasoby, czyli czy ma pan tutaj zgromadzone parę butelek wody, czy troszkę jedzenia, czy dodatkową ciepłą kurtkę. Coś, co w razie czego, jak się wydarzy, pozwoli panu w komforcie przetrwać, czyli po prostu przetrwać w komforcie. I to samo mamy w samochodzie i to samo jest w piwnicy, więc ta gotowość jest wielowarstwowa.
1: Panie Dawidzie, mówi pan same ciekawe i bardzo ważne rzeczy, ale idea tego programu jest taka, że odbieramy telefony od naszych słuchaczy. Niektórzy czekają już bardzo długo, żeby dojść do głosu. Dzień dobry, panie Tomaszu. Pan Tomek jest z Łodzi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Ja mam jedno pytanie i jedną odpowiedź, która jest bardzo prosta, bo przy okazji jestem od tego specjalistą co do ostatniego telefonu odnośnie broni, ale to za chwilę. Jeszcze moje pytanie jest takie. Ostatni pobór był w 2008 roku, 18 lat temu. 18-latkowie od 18 do 36 roku życia, te roczniki nie były nigdy przeszkolone. Poza tym ci, którzy byli szkoleni, 37-latkowie i starsi, wszystko się zmieniło w tej chwili, drony kują na polu walki. Kiedy zaczniemy szkolić 18-36-latków? To jest 4,45 miliona ludzi. Mamy zasoby, które możemy poświęcić na wojnę. I kim chce walczyć ten kraj w razie, gdyby przyszło do wojny? 50-60-latkami? Tym chce walczyć? No mi się wydaje, że czym prędzej trzeba szkolić, bo zgranie dywizji to są 2 lata. Teraz odpowiedź dla tego pana, który mówił, że broni musi być więcej. Ja akurat jestem instruktorem strzelania, sędzią strzelania, rzeczoznawcą uzbrojenia i tak dalej. Szanowny panie, broni mamy bardzo łatwy dostęp, wystarczy sobie sobie pozwolenie sportowe. To jest bardzo proste, to trwa bardzo krótko, jest moim zdaniem zbyt łatwy dostęp do broni i zbyt łatwa możliwość odebrania tej broni za byle co, to trzeba zmienić. Natomiast to, jak niewielkie są wymagania, żeby dostać dzisiaj broń sportową, karabinu czy pistoletu nie trzeba umieć rozłożyć tak naprawdę. Także myślę, że trafił pan jak kulą w płot. Akurat na co dzień się z tym spotykam i uważam, że dostęp jest zdecydowanie zbyt łatwy.
1: Bardzo dziękuję.
2: Także to tyle. Jeszcze jedną rzecz. Tak? Drony się dzisiaj liczą i artyleria, a nie strzelanie z karabinu. Takie szturmy to są ewentualnie jakieś tam dywizje szturmowe po kilkadziesiąt osób. Natomiast dzisiaj liczą się drony. Mam z tym kontakt, mam kontakt z pierwszą linią zero. Akurat na Ukrainie od 14 roku pomagam Ukrainie. Więc ktoś myśli, że karabiny dzisiaj załatwią i czołgi, to jest w dużym błędzie.
1: Bardzo dziękuję panu serdecznie. Dziękuję panie Tomaszu. Teraz pan Mariusz z Opola. Dzień dobry panie Mariuszu.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Takie szybkie małe dygresja. Powiedzmy, chodzi mi o kwestie tego poradnika bezpieczeństwa. Myślę, że większość Polaków, 80% przynajmniej, nawet nie zajrzała, tylko wywaliła ten poradnik. Nie wiem, czy nie lepszym sposobem byłoby

0: po prostu przeszkolenie ludzi w sprawie, nie wiem, jakiegoś KPP czy coś takiego. Wydać na to pieniądze, a nie na poradnik, który, no wiadomo, no 80% mogę się założyć o to, że ludzi by waliło, nie przeczytało. Dziękuję, to wszystko.
1: Dziękuję, jest taka możliwość. Teraz pan Jarosław ze Świętokrzyskiego. Dzień dobry, panie Jarosławie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. Rzeczywiście gro mojej wypowiedzi wyczerpał chyba pan, który dwie minuty temu odpowiedział odnośnie broni. Rzeczywiście ja nie jestem specjalistą, ale w ostatnim czasie się troszeczkę doszkalałem, czytałem i broń jest w Polsce stosunkowo łatwo dostępna i pozwolenie też nie jest tak ciężko zdobyć. To jest jedna kwestia. Druga kwestia odnośnie schronów. Wydaje mi się, że tu dużą rolę ma do odegrania, że tak powiem, władza samorządowa, która powinna swoich mieszkańców w tym temacie doinformowywać różnymi rodzajami ogłoszeń i tak dalej, i będzie dużo lepiej. Oraz ta wypowiedź pana o przeszkoleniu osób między 18 a 37 rokiem życia, jak najbardziej 2-3-miesięczne przeszkolenia bardzo potrzebne są w naszym kraju. Jak to będzie rozwiązane, skąd na to pieniążki, ciężko powiedzieć, ale to już niech mądrzejsze głowy. Dziękuję.
1: Dziękuję, panie Jarku. Jakby się relacje odbudowały swoją drogą, przecież cierpimy na kryzys samotności. Takie 2-3-miesięczne szkolenie z ludzi w tym samym wieku mogłoby być interesująco. To teraz pan Adam z Gdańska. Dzień dobry, panie Adamie.
3: Tak, dzień dobry. Ja popieram moich przedmówców, jeżeli chodzi o te szkolenia, tylko że nie 2-3 miesiące, bo uważam, że to jest za krótko. Roczna służba, obowiązkowa służba wojskowa to jest konieczność i dla wszystkich. Oczywiście roczniki od 18 lat i szkolenie, koszary, wyżywienie, oczywiście to musi państwo zapewnić i trening, broń do ręki i poligony, i to wtedy dostaniemy kadrę, która będzie nowocześnie wyszkolona również z dronami i z nowoczesną techniką wojskową. Ja byłem rok w wojsku, bo to były jeszcze czasy, kiedy po studiach się chodziło, była służba wojskowa. Wspominam z tego perspektywy czasy bardzo mile i mamy duże kontakty z kolegami. Nawet na Facebooku są grupy kolegów z wojska, także można dużo zawrzeć przyjaźni. A teraz to pokolenie, które siedzi z komputerami i komórkami, to jest w tej chwili jak najbardziej przydatne. I na tym trzeba się skupić, żeby zamiast kupować drogi sprzęt, oczywiście to też jest ważne, ale finansowe nakłady zapewnić na obowiązkową służbę wojskową. Zresztą to inne kraje już robią, kraje bałtyckie, nawet Niemcy myślą o tym.
1: Dziękuję, panie Adamie. Sporo tutaj wątków pan poruszył. Zaraz się będziemy też na pewno do nich odnosić z naszym ekspertem. To Dawid Komuda z Sąsiedzkiej Obrony Cywilnej. Przypominamy o tym. Panie Dawidzie, wziął pan w rękę poradnik, prawda? Poradnik,
4: tak, tak.
1: Który miał być wyrzucony, zdaniem jednego z naszych słuchaczy, przez 80% odbiorców. Mogło tak być.
4: Tak, część osób też nie dostała tego poradnika. Na spotkaniach różnych wspominałem o tym, ale ja powiem tak. Bardzo bym był zadowolony, jeżeli ten poradnik przeczytałoby więcej osób i zrealizowało program. Mhm. Dużo ludzi mówi, że jesteśmy indywidualnie nieprzygotowani, a też nie chcą się edukować w tym zakresie. Ja dlatego czasami noszę ten poradnik z sobą, bo mam pytanie, okej, no chcesz się szkolić, ale czy zrobiłeś jakąkolwiek podstawę? Można się tutaj z tym poradnikiem w niektórych miejscach nie zgadzać, ale jest taką, myślę, dostępną bazą, którą powinniśmy spełnić, żeby poczuć się jako społeczeństwo bezpiecznie. Powiem szczerze, że sądzę, że bardzo mało osób w ogóle cokolwiek z tym poradnikiem zrobiło, a rozmawiają o bezpieczeństwie, a chcą być bezpieczni. No zacznijmy od siebie. I taki poradnik jest takim pierwszym drogowskazem, pierwszym zbiorem informacji, który każdy z nas powinien się wyposażyć.
1: Podnoszę rękę do góry. Będę tutaj się sam karcił. Ja też nie przeczytałem tego poradnika. Podniósł pan teraz go w górę. To rzeczywiście bardzo krótka broszura, także rzeczywiście zacznijmy od siebie. Pan Wojciech z Warszawy. Dzień dobry, panie Wojciechu.
5: Dzień dobry. Słucham audycji i jestem troszeczkę przyłamany.
1: Dlaczego?
5: A powiem dlaczego. Dlatego, że ludzie naprawdę nie rozróżniają pojęć. Audycja jest o obronie cywilnej,

0: ludzie rozmawiają o karabinach. To nie jest zadanie w ogóle obrony cywilnej.
1: To prawda.
0: Obrona cywilna w ogóle nie posiada broni. Jedynie to ewentualnie może wystawić jednostki wartownicze do pilnowania jakichś magazynów czy ujęć wody, chociaż to przejmuje WOT. Albo jednostki wartownicze wojska. Obrona cywilna zajmuje się takimi rzeczami jak zabezpieczenie ludności cywilnej, w środki medyczne, w schrony, pomoc przy powodziach. Właśnie o schrony dla ludności, to jest gestia obrony cywilnej. Zapewnienie łączności kryzysowej. To wszystko realizujemy bez broni, ponieważ obrona cywilna nie ma statusu kombatanta. To jest zabezpieczenie ludności cywilnej przez cywili.
1: Panie Wojciechu,
0: tego trzeba rozróżnić. To nie są ci sami ludzie, którzy walczą z wrogiem.
1: Bardzo panu dziękuję za ten telefon, bo to bardzo przytomny głos. Panie Dawidzie, pan chciał to skomentować od razu?
2: Ja się zgadzam i też nie chciałbym, żeby ta dyskusja poszła właśnie w taki wątek militarny. Myślę, że to jest obszar wymagający osobnej dyskusji.
1: Osobnej audycji.
2: Tak, zdecydowanie. I wydaje mi się, że na ten moment bardzo potrzebną dyskusją jest właśnie przygotowanie indywidualne każdego obywatela i przygotowanie też struktur państwa na właśnie zagrożenia. Więc ja się z tym głosem bardzo zgadzam. Najpierw porozmawiajmy przynajmniej w tym obszarze o przygotowaniu indywidualnym, o szkoleniach, a później
1: możemy
2: porozmawiać. Tak, oczywiście to większość z tych zagadnień jest istotna, ale to myślę, że jest osobna rozmowa.
1: Idziemy dalej, myśląc o telefonach od państwa. Pan Arkadiusz z Zachodniopomorskiego. Dzień dobry, panie Arkadiuszu.
3: Dzień dobry, panie Krzysztofie.
1: Dzień dobry.
3: Ja myślę, że no, u nas tak nie jest tak najgorzej, jak tu niektórzy mówią, przedmówcy. Co do broni, to ja się zgodzę z tym panem, który wypowiadał się, no bo jakby jeszcze każdy miał broń, to ja bym całkowicie się z domu bał wyjść, nie wiedział reagować na jakieś zagrożenie. No.
1: Wtedy by trzeba było szukać schronów, prawda?
3: Tak. No to jest całkowicie bzdura jakaś ewidentna. Ale co do tego, to ja bym miał taki przyszedł mi pomysł, bo ja miałem bardzo dobrego profesora w szkole, było przysłowienie obronne, tak? Ja to naprawdę przez tyle lat pamiętam. Jestem przygotowany, mogę szczerze sobie powiedzieć, że jestem przygotowany teoretycznie i praktycznie. Na udzielanie przychodowo pierwszej pomocy, gdzie szukać schronienia, gdzie jak, gdzie co. No wiadomo, że jeszcze naraz wszystkich obiektów nie zbudujemy, tak? No, to powinno już się dziać, jak się rozpoczęła wojna na Ukrainie. No lepiej, żeby się nie zaczynała, no, ale tak się stało i już wtedy powinny być jakieś czynione przyuczanie i zgłębiać się bardziej nad tym tematem,
1: panie,
3: bo to jest poważny temat.
1: Tu
3: a jeszcze mam taki pomysł, że w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych powinny być organizowane takie obozy szkolne, wyjazd 2-3-tygodniowy, raz do roku i tam powinni być instruktorzy i douczać właśnie młodzież.
1: Moim zdaniem świetny pomysł, naprawdę. Teraz dwa kobiece głosy. Najpierw pani Sabina z Rzeszowa. Dzień dobry, pani Sabino.
4: Dzień dobry, witam państwa. I chciałam zapytać o taki temat osoby z niepełnosprawnościami, czyli czy są schronienia przygotowane dla osób o alternatywnej motoryce? Czy są, no, czy można dotrzeć do tych schronień? Czy coś o tym można się dowiedzieć? Mam znajomych, którzy mają przeróżne niepełnosprawności. Wiem, że oni nie mają takiej wiedzy. Też chciałam dopytać, czy jest na przykład poradnik dla osób słabowidzących lub niewidzących? Czyli jaka jest ta strona? Jak jest zaopiekowana ta strona?
1: Pani Sabino, bardzo ważne pytania, bardzo potrzebne pytania. Nasz ekspert je zapisał, to jeszcze odbierzemy, zanim odpowie na nie. Odbierzemy telefon od pani Ewy z Podkarpacia, de facto na Podkarpaciu zostajemy. Dzień dobry, pani Ewo.
5: Dzień dobry. Ja nie powiem, co kto powinien robić, ja powiem, co ja robię. Mam zamiar przyszykować sobie taki tymczasowy schronik w piwnicy, tam będzie woda, latarki, siekiera, koc, tego typu rzeczy, może jakieś jedzenie. I ja wiem, że temat jest bardzo poważny, ale powiem trochę pół żartem, pół serio. I ja przygotowuję się do zimy i ewentualnej wojny tak. Dbam o zdrowie i odporność oraz o kondycję fizyczną, ćwiczę, mam zamiar codziennie maszerować 2 kilometry tu po okolicy, żeby nabrać krzepy, może i musztrę poćwiczę, kto wie, może się przyda. Pozdrawiam.
1: Panie Ewo, bardzo pozytywny i pogodny telefon, z którym też nie sposób się nie zgodzić. Panie Dawidzie, teraz niech pan odpowie na te pytania, które mieliśmy przed chwilą od pani Sabiny.
2: Jasne. Ogólnie dostępność miejsc schronienia jest tematem

0: tym wielowątkowym. Mm-hmm. Proszę sobie wyobrazić, tutaj tak naprawdę wchodzi w grę arytmetyka. Jeżeli mówimy o zagrożeniu militarnym, no to pocisk balistyczny w kierunku Warszawy leci od 2 do 6 minut. No i teraz jest pytanie, czy państwo są w stanie w ciągu 2 minut o 2 w nocy, jeżeli zawyłby alarm lotniczy, przemieścić się sprawnie do miejsca schronienia i jakby ta pierwsza sytuacja będzie niezwykle trudna, bo domofony będą nie działać, być może kłódki będą zamknięte w tych miejscach schronienia, ale czy państwo są w stanie zdążyć w tym określonym czasie? Jeżeli państwo mieszkają bliżej granicy albo jest mniej czasu, to proszę już jakby przeliczyć, jak tak naprawdę mamy mało czasu na reakcję. I tak naprawdę najlepszym rozwiązaniem no jest przygotowanie swojej najbliższej okolicy. Czasami niektórzy eksperci mówią, że piwnica może być twoim grobem, tak? To bezpośrednie trafienie w budynek rakiety balistycznej powoduje, że jakby budynek zostaje jakby zasypany. Jakby jeżeli piwnica nie ma wyjść ewakuacyjnych, no to faktycznie możemy być tam uwięzieni. Ale to jest kwestia kalkulacji większego zła tak naprawdę, tak? Zasada 2 ścian w domu. Nie jesteśmy w stanie z osobą starszą, z osobą niepełnosprawną przemieścić się, no to powiem wprost, będzie to proces bardzo jakby trudny. Tutaj nie ma łatwych odpowiedzi. Trzeba będzie przygotować i zabezpieczyć swoje mieszkanie. Dbać o zasady dwóch ścian.
1: Co to za zasada 2 ścian?
0: Żeby być od okien oddzielony minimum 2 ścianami albo schronić się w pomieszczeniu, który nie ma okien. Dużym problemem są odłamki szkła od fali uderzeniowej. Czyli na przykład powiedzmy wybuch gazu to nie musi być wcale jakby wybuch drona. Jest fala uderzeniowa, która powoduje, że szkło z okien zostaje rozproszone i są to pociski, które latają po całym pomieszczeniu, więc dlatego chowamy się w miejscu o 2 ścianach. To jest bardzo ważny wątek. Czasami nie będziemy w stanie się przemieścić do schronu, który jest 500 metrów od nas.
1: To prawda. Bardzo dziękuję za tę ekspercką opinię. Odbieramy kolejne telefony. Pan Jarosław z Łódzkiego. Dzień dobry, panie Jarku.
2: Tak, dzień dobry. No tak jak już wspomniałem, no dożyliśmy czasów, kiedy to wiadomość ze smartfona typu uwaga, ewakuuj się, może sparaliżować na dobre nasz kraj, naszą ojczyznę, bo wszyscy z tymi plecakami się ewakuują, a przecież każdy ma obowiązki do pracy, do szkoły, do sklepu rano i no myślę, żeby tak nie popadać zbytnio w panikę na dzień dobry, raczej pomyśleć o jutrze, pojutrze, co będzie za tydzień, za dwa, a nie żyć chwilą komunikatem z ekranu i takie to czasy, że te smartfony rządzą społeczeństwem. No. Troszeczkę tak, to ten poradnik tak trochę może i dobry, niektóre rzeczy są dobre, te zapasy tam na kilka dni, ale no ewakuacja masowa w trakcie chwilowego zagrożenia to nie jest najlepszy pomysł.
1: Dziękuję panie Jarosławie, teraz pan Sławomir z Zielonki. Dzień dobry panie Sławomirze.
3: Dzień dobry, przysłuchuję się wypowiedziom słyszę przykład polskiego chciejstwa, bo najwięcej do opowiedzenia, jak to powinno być i co dawno powinno być robione, mają osoby po 60, tylko nikt nie zada pytania, skąd na to wszystko. Więc ja w Sadyki i Mrowisko proponuję zacząć od 13-14 emerytury, a skończyć na 800+. I będzie na wszystko. Powodzenia, dziękuję.
1: Dziękuję panie Sławku za ten wyrazisty głos. Teraz pan Sebastian z Górnego Śląska. Dzień dobry panie Sebastianie.
4: Dzień dobry, ja w kilku żołnierskich słowach 2 wątki. Mhm. Pierwszy wątek, bo tak cieszę się, że połowa mężczyzn wyraża się naprawdę mądrze, gadają, a ci panowie, którzy by takie chcieli przeszkolenia, że strzelanie, artyleria, nie wiadomo co, ciekawi mnie, co oni czują, jak się zachowują, gdy nawigacja mówi, kieruj się na południe.
1: Dziękuję panie Sebastianie, teraz pan Kacper z okolic Chrzanowa. Dzień dobry panie Kacprze, słyszymy się?
5: Tak, jestem.
1: Proszę mówić.
5: Proszę pana, przede wszystkim, no, co by ta służba wojskowa miała robić przez rok czasu? W moim też byłem w wojsku w 97 roku, no kawaleria pancerna, ale to pomijając. Moim zdaniem, żeby się zaznajomić z bronią, 2-3 miesiące dobrego szkolenia starczy. To jest

0: Jedna rzecz. Druga, przestańcie straszyć takimi audycjami ludzi. Bo to naprawdę do niczego dobrego nie prowadzi. Te wszelkie, prawda, plecaki ucieczkowe, nie wiem, magazynowanie picia, jedzenia, to zaczyna się przeradzać w jakąś po prostu histerię. Mhm. Trzecia sprawa to jest taka, moim zdaniem, że jeżeli ktoś ma jakieś zapasy czy coś, to może tylko spowodować na przykład jakąś agresję u innych ludzi, silniejszych, bardziej cwanych, którzy po prostu mogą zrobić krzywdę, odbierając te zapasy. No, tak to wygląda. No, chciałbym jeszcze polecić Państwu wszystkim słuchaczom taki bardzo dobry program dokumentalny. To było o takim statku wycieczkowym. To kilka lat temu miała miejsce sytuacja gdzieś u wybrzeży Ameryki. Po prostu brakło prądu na tym statku. Ziścił się scenariusz filmów postapokaliptycznych. Ludzie cywilizowani, wykształceni. I nagle zaczynają się tworzyć gangi, walka o to przetrwanie, jedzenie, picie.
1: Panie
0: no
1: Karpczyk,
0: takie po prostu rzeczy. No.
1: Bardzo panu serdecznie dziękujemy, pana też pozdrawiamy. Zanim odbiorę telefon od pani Alicji Sarnowskiej-Gór, to znów krótkie pytanie do eksperta, właściwie podpowiedź od eksperta Dawida Komudy z Sąsiedzkiej Obrony Cywilnej. Sąsiedzka obrona cywilna, jak to jest ważne? Czy to jest popularne zjawisko w naszym kraju?
2: Nie. Organizowanie się takich oddolnych grup nie jest jakby powszechne ani popularne. Odzywają się do mnie ludzie z różnych części Polski. Dzisiaj po raz kolejny rozmawiałem z osobami z Krakowa na ten temat. Też zaczynam rozmowę z panią z Gdańska, bo też właśnie chcą takie struktury czy jakby program szkoleniowy stworzyć, więc oddolnie zaczyna się taki ruch i taka potrzeba dziać.
1: Co wy robicie na takich szkoleniach?
2: Jeżeli chodzi o samą działalność Sąsiedzkiej Obrony Cywilnej, to są one bardzo rozbudowane i staram się opierać o ekspertach, ludziach z ochoty. Przykładowo szkolenia z łączności prowadzi Paweł Brzeziński ze Stowarzyszenia Mazowiecka Amatorska Sieć Radiowa. Świetny fachowiec. Ludzie...
1: Czyli pan szuka ekspertów wokół siebie.
2: Jeżeli ja prowadzę szkołę swoją przetrwania, znam się na przetrwaniu, nie znam się na łączności za dobrze. Trochę się znam, ale nie aż tak jak Paweł. Albo mam kolegę, który przeprowadził kolejne spotkania z samoobrony dla pań, instruktor kombat, Grzesiu Urbanek i tych osób jest sporo. Kolejny człowiek ochoty sprzedaje 30 lat agregaty prądotwórcze, zgodził się bez wymieniania tam nazw marek, przecież zrobić szkolenie dla ludzi z obsługi takich agregatów. Kolejna koleżanka, świetna żeglarka, mieliśmy spotkanie jakby z węzłów, ze zrobienia słoików, zapasów. Część z tych zadań ma na celu integrację, bo to jest ważne, żebyśmy robili relacje, tworzyli relacje. W parę tygodni, miesięcy nie nauczymy ludzi bycia przygotowanym, w mojej opinii, ale to, że nawiążemy kontakt i będziemy mogli na siebie liczyć, już tak. I to jest najważniejsze w tym projekcie.
1: Bardzo dziękuję. Teraz pani Alicja wspomniana. Pani Alicja jest z Tarnowskich Gór. Dzień dobry, pani Alicjo.
3: Dzień dobry.
1: Proszę mówić.
3: Dzień dobry. Jestem położną z zawodu. Pracuję w tym zawodzie prawie 40 lat. I jest to bardzo dla mnie przykre, że teraz ciągle słyszymy o wojnie. Dzieci się nie rodzą, a tutaj tylko wojna, wojna i wojna. Mój mąż był w wojsku. Wiem, jak to wyglądało kiedyś, w latach 80. I teraz jak chodzę tam koło naszego pułku na ulicy Opolskiej i widzę tą młodzież, która tam, że tak powiem, uczestniczy w tym wszystkim, to jestem przerażona. I wiem, jak w ogóle, jak to się dzieje, że na przykład przez 5 minut nie ma prądu w przychodni, gdzie pracowałam, i wszystko nie działa. Więc to jakieś tam opowiadanie o naszym przygotowaniach do jakiejś wojny, to jest wszystko śmieszne. To są jakieś opowieści, nie wiem dla kogo, ale na pewno nie dla dorosłych ludzi, którzy już swoje przeżyli. Także ja bym chciała więcej głosów takich i więcej kobiet, żeby powiedziało coś, co one myślą o tym, że tej wojny po prostu nie powinno być.
1: Też tak
3: i
1: uważam.
3: Trzeba wszystko, co tylko się da, żeby to do tego nie doszło, a nie, że my po prostu pchamy się w ten konflikt, jakbyśmy nie mieli dzieci, wnuków, synów
1: nie
3: i
1: mam,
3: tak dalej.
1: Nie to mam jest... wrażenia, żebyśmy się pchali. Bardzo pani serdecznie dziękuję. Panie Dawidzie, szybciutko, bo chciałbym jeszcze odebrać dwa telefony.
2: Jasna sprawa.

0: Dziękuję pani Alicji za głos. Powiem pani, że 65% osób na moich spotkaniach i na tych, które byłem, to są kobiety.
1: Wspaniale, wspaniale. I tutaj odbieramy teraz kolejny telefon. To będzie pan Bartłomiej z Gniezna, zatem zamieniamy Górny Śląsk na Wielkopolskę. Dzień dobry, panie Bartku.
2: Dzień dobry. Ja słuchając pana eksperta, mam takie wrażenie, że słucham kogoś, kogo słuchałem bardzo dawno temu, kiedy nie było żadnej obrony cywilnej i tego typu tematów nie było, bo po prostu było harcerstwo. I te rzeczy wszystkie pod tytułem jak zabandażować głowę, jak nawiązać łączność z kimś tam, jak zadbać o to, żeby była bieżąca woda i parę tego typu, jak wykopać latrynę. Nie potrzeba było chodzić na 2 lata do wojska i dać się zabrać w kamasze. Po prostu wystarczyło 2 razy na wakacje pojechać na obóz harcerski.
1: To była taka propozycja dzisiaj od jednego z naszych słuchaczy, żeby właśnie organizować takie obozy 2-3 tygodniowe dla młodych ludzi.
2: W ramach tego patriotycznego i ogólnomilitarnego wzmożenia po prostu skierować część tych nakładów na to, żeby wśród młodych ludzi spopularyzować z powrotem fantastyczną ideą, jaką był scouting.
1: Dziękujemy panie Bartłomieju, to jest ciekawa propozycja. Teraz pan Andrzej z Karkowa. Dzień dobry panie Andrzeju.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Proszę pana, kto ma bronić granic? Proszę znaleźć kogo, kto ma dojście do obecnego WKU, nie wiem jak w tej chwili się nazywa, i proszę zobaczyć na dzieci oficerów, pracowników wojska, który jest zdolny do pójścia do wojska. Tam wszyscy mają kategorię niezezwalającą
1: na służbę wojskową.
3: Służbę wojskową, tak. Następna rzecz, broń. Ktoś tam z panów chciał, żeby wszyscy w Polsce mieli broń. Nie dorosliśmy do tego. Czy widzi pan wszystkich kiboli na ustawkach z bronią? Następnie ćwiczenia. Jeżeli pracownik zarabia powiedzmy 7,5 tysiąca złotych, państwo mu płaci ułamek tego, kto mu za to zwróci? Ludzie się migają od tego, jak tylko mogą.
1: Panie Andrzeju, niestety musimy tutaj już postawić kropkę, bo antena nie jest z gumy, czas nas goni. Bardzo panu serdecznie dziękuję za pańską wypowiedź. Elżbieta Malinowska, Monika Gosławska, Piotr Łodej, Dawid Komuda. Dziękuję panie Dawidzie za te wszystkie cenne podpowiedzi.
0: Dziękuję bardzo państwu.
1: I Krzysztof Łoniewski. Słyszymy się jutro po 14.
4: Dostałeś taki alert. Wiesz co zrobić? I zawyją syreny. Zostań w domu. Zachowaj spokój. Śledź komunikaty. Jeżeli mieszkasz w domu i masz bezpieczną piwnicę, to ukryj się w niej. Jeżeli nie, to znajdź pomieszczenie bez okien.

szkolenia na etapie jeszcze liceum, wczesnych lat na studiach czy szkołach zawodowych, to na pewno systemowo można rozwiązać.

0: W tej kwestii jesteśmy do dyspozycji naszych słuchaczy. To jaka piosenka ma być?
1: Nie wiem, czy dobrze tytuł pamiętam. Chociaż komuś coś tam...
2: Obojętnie jaką, byle Mick Jagger śpiewał.
3: Muzyczna Poczta UKF. Od poniedziałku do czwartku, od 12 do 14. A w jutrzejszej audycji zapraszamy na konkurs, w którym do wygrania będzie komfortowy pobyt w Karpaczu.
4: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję wzajemnie. Pozdrawiam.
5: Trzymajcie się ciepło.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest pensjonat Karkonoski Spa. www.karkonoski.com.
6: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowit.
13: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
3: Ludzie w podróży w Trójce.
14: Audycja, w której tym razem ruszymy wspólnie do Bielska-Białej.
15: Miasto 17 wzgórz, dla mnie przybysza z płaskiego Mazowsza, no to było szokujące.
14: Moim gościem będzie Maciej Chmiel, dyrektor studia filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. Audycja już do odsłuchania na stronie Trójki i na polskieradio.pl. Zapraszam, Agnieszka Obszańska.
16: Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.
17: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
19: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
18: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
19: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
18: Aflofarm.
20: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
21: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
20: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
22: Skoda.
23: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
22: O, ale że to tak dla mnie?
23: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
25: Mamy niskie ceny.
7: Żegnamy reklamy.
26: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 września, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjski śmigłowiec wojskowy na krótko wleciał w naszą przestrzeń powietrzną.
27: Nasze systemy obrony powietrznej obserwowały śmigłowiec, był w stanie gotowości.
26: Pół wieku temu powstał Komitet Obrony Robotników, działacze byli skarbem narodu, podkreśla premier. Co z warszawskimi dzikami? Sejmik województwa dał zgodę na ich uśmiercanie, jeśli zagrażają mieszkańcom. Rosyjski śmigłowiec wojskowy naruszył polską przestrzeń powietrzną, informuje dowództwo operacyjne. Do incydentu doszło około

0: 11 w okolicy Braniewa poderwano polskie myśliwce. Śmigłowiec wykonywał lot szkoleniowy z obwodu Królewieckiego i wleciał w naszą przestrzeń na 300 metrów. Szybko zmienił kurs, mówi nam rzecznik dowództwa operacyjnego pułkownik Jacek Goruszewski.
1: Po interwencji Centrum Operacji Powietrznej odsunęli Rosjanie śmigłowiec od granicy. Nasze systemy obrony powietrznej obserwowały ten śmigłowiec i były w stanie gotowości. Poderwano też myśliwce z Malborka.
0: Dowództwo operacyjne podkreśla, że system obrony powietrznej działa 24 godziny na dobę, a obwód Królewiecki jest pod obserwacją. Matka oskarżonego o zabójstwo Mai z Muławy prawdopodobnie usłyszy dziś zarzuty. Prokuratura bada też wątek podżegania przez nią do zabójstwa ojca zamordowanej nastolatki i innych osób. Za to grozi dożywocie. 16-letnia Maja została zamordowana w kwietniu ubiegłego roku.
2: Katarzyna G. ma usłyszeć zarzuty naruszenia nietykalności i znieważenia funkcjonariusza publicznego. Matka oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai została zatrzymana wczoraj wieczorem podczas przeszukania jej domu. Kobieta uderzyła policjanta, mówi Piotr Pokorski z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
3: Podczas zabezpieczania dokumentów w pewnym momencie 47-letnia kobieta zaatakowała i znieważyła jednego z policjantów.
2: Przeszukanie domu Katarzyny G. było związane z wszczęciem przez prokuraturę śledztwa w sprawie podżegania do zabójstwa. Według ustaleń medialnych kobieta miała zlecić zabójstwa ojca zamordowanej Mai, jego pełnomocnika i innych osób, które dążyły do skazania jej syna Bartosza G. Każdego dnia boję się teraz o swoje życie, mówi Jarosław Kowalski, ojciec nastolatki.
4: Są realne zagrożenia od strony tej kobiety, że po prostu coś mi się stanie lub mojej rodzinie.
2: 16-letnia Maja została zamordowana w kwietniu ubiegłego roku. Bartosz G. za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem może trafić do więzienia nawet na 30 lat. Iwona Rodziewicz, Polskie Radio RDC.
0: Bez tej organizacji droga Polski do wolności byłaby dłuższa i trudniejsza. Obchody 50. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników odbywają się na Zamku Królewskim w Warszawie. Z wyrazami wdzięczności do działaczy zwrócił się premier. O uroczystościach Michał Fabisiak.
5: To dzięki wam Polska jest niepodległa, mówił premier Donald Tusk, zwracając się do działaczy Komitetu Obrony Robotników. Szef rządu mówił, że KOR wlał nadzieję w serca milionów Polaków. Dziękując działaczom za ich bohaterstwo, Donald Tusk podkreślał, że wciąż są dla nas ważni.
6: Chciałbym, żebyście wiedzieli, że jesteście nadal skarbem dla tego narodu, nawet jeśli nie wszyscy to rozumieją. I że nigdy się wam nie wypłacimy. Ani ordery, ani akademie, nic. To nic nie wystarczy.
5: KOR utworzyła grupa intelektualistów po to, by nieść pomoc robotnikom czerwca 76. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów Lech Parel przypomniał, że wstawili się za tymi, których władza chciała szykanować.
7: Komunistyczna władza chciała, aby zostali odizolowani. Twórcy KOR postanowili to zmienić.
5: Wśród założycieli KOR-u byli m.in. Jacek Kuroń czy Antoni Macierewicz. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Sejmik województwa mazowieckiego przyjął uchwałę pozwalającą na odstrzał dzików stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców Warszawy. Tylko do końca sierpnia ponad 4,5 tysiąca razy pracownicy terenowi interweniowali w stolicy z powodu aktywności tych zwierząt. Zdaniem prezydenta Rafała Trzaskowskiego decyzja nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale jedynym możliwym w kontekście obowiązującego prawa.
8: Jeżeli zmieni się prawo i będziemy mogli dziki wywozić, to wtedy w ogóle nie będzie konieczne korzystanie z tej decyzji albo w sytuacjach naprawdę super wyjątkowych i ekstremalnych. I mam nadzieję, że ton tej dyskusji doprowadzi do tego, że będzie coraz większa presja na rządzących, ale również na Unię Europejską, żeby zmienić przepisy, które w mojej ocenie nie są dzisiaj racjonalne, dlatego że nie ma AFS-u w Warszawie.
0: Zakaz odwożenia dzików w ich naturalne środowisko obowiązuje od listopada 2017 roku. Więcej o tym po 16 w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki.
9: Klimat.
0: Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami na wschodzie i północy przelotny deszcz. Teraz od 12 do 18 stopni, nad ranem 3 stopnie na Podhalu, 6 w centrum, do 10 na zachodzie.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
12: Autopromocja.
13: Powiedział o sobie, że jest najlepszym kompozytorem piosenek na świecie. W żartach, ale czy aby na pewno? Paddy McAloon i jego grupa Prefab Sprout będą bohaterami najbliższego wydania cyklu Pół

0: perfekcyjnej płyty. Posłuchamy albumu Steve McQueen, wciąż nie do końca odkrytej perły muzyki lat 80., na której pop łączy się z jazzem, rockiem i soulem w niepowtarzalnym stylu. Zapraszam dziś po 19. Kuba Ambrożewski.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.

0: chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomietza o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio Program Drugi i Program Trzeci.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
6: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
7: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
8: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Żegnamy reklamy.
13: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
14: 9 minut po godzinie 15.
15: Donacji Trójki.
14: Kłaniamy się Państwu. Michał Jakubik przy konsolecie i Jacek Hawryluk przed mikrofonem. Zapraszamy na środową tonację, pierwszą jesienną, tak podpowiada kalendarz.

Goo Goo Gaga. Przynajmniej łatwy i prosty tytuł. Rozpoczynamy od nowości, których dziś w środowej tonacji nie zabraknie. Charlotte Adigeri i Boris Popul to belgijski duet, który wraca z nową muzyką. Po świetnej płycie Tropical Dancer z 2022 roku mamy kontynuację i zapowiedź, że ciąg dalszy nastąpi. Co więcej, ten nowy materiał powstał z tego, co wiemy, w ważnym dla artystów momencie, to znaczy oboje zostali rodzicami. Charlotte Adigeri mówi, że utwór Goo Goo Gaga opowiada o wyczerpaniu, poświęceniu, ale także i o tym, jak to wszystko zaakceptować. W pierwszej części naszego spotkania, jak wspomniałem, kilka nowości w singlowym archiwum 1986 roku, czyli to nasze tradycyjne spotkanie z przeszłością, New Order, a w koloniach francuskich powrócimy raz jeszcze do Catherine Ronge, no i jeszcze dwie daty w kalendarzu, o których nie możemy zapomnieć. Ciąg dalszy nowości od wczoraj. Nowy singiel ma

Natural High. Bardzo go lubię i cenię. Parfum Genius, czyli Mike Hadras, powiada, że zawsze myśli o swoich albumach jako ścieżkach dźwiękowych do nieistniejących, nienakręconych jeszcze filmów. Choć w przypadku tej nowej kompozycji, bo to na razie tylko jeden utwór, ta inspiracja jest, powiedziałbym, bardziej namacalna, bo jest nią film Pianistka, ekranizacja powieści Elfriede Jelinek. To pierwszy nowy utwór tego artysty od wydania płyty Glory w 2025 roku. To teraz już trzy piątkowe płyty, takie długo grające, i trzech dżentelmenów piosenki, tak bym powiedział, songwriterów z krwi i kości, choć pochodzących z różnych pokoleń. Ten piątek był rzeczywiście wyjątkowo ciekawy, jeśli chodzi o nowe wydawnictwa, no a ci autorzy dostarczyli mi, przyznaję, najczęściej odtwarzane płyty minionego weekendu. Zaczynamy od weterana, bo inaczej nie wypada. W ubiegłym roku skończył 80 lat. I co? I wciąż nagrywa świetne płyty. Neil Young.

Neil Young and the Chrome Hearts, I Will Love You Forever. Z płyty Second Song. Płyta z piątku, ale utwór, bardzo proszę, z roku 1964. Wtedy Neil Young napisał tę kompozycję i zarejestrował, ale piosenka pozostała nieopublikowana. Pojawiła się w pierwszym zbiorze archiwalnych nagrań Neila Younga z lat 1963-72, a teraz artysta postanowił powrócić do tej piosenki, zarejestrował utwór raz jeszcze i dołożył do tego nowego zbioru, nowych utworów. I to na samo zakończenie, i jest to bardzo piękna płyta i piękna puenta tego albumu, nostalgicznego, momentami bardzo smutnego, bo mam wrażenie, że Neil Young powoli żegna się z nami. Ale mam nadzieję, że będzie jeszcze wciąż nagrywał nowe płyty. Swoją drogą, ciekawe, jakie płyty w wieku 80 lat będzie nagrywał kolejny mój ulubieniec, no, pochodzący z zupełnie innej generacji, czyli Will Oldham, czyli Bonnie Prince Billy. Oby utrzymał formę Neila Younga. Mówię o tym, ponieważ w ten sam piątek Bonnie Prince Billy opublikował płytę koncertową, już zapowiadaną przeze mnie jakiś czas temu, Ghost of American Psychonauts. To są nagrania, które powstały w weekend walentynkowy ubiegłego roku. Bonnie Prince Billy zebrał swoich przyjaciół w Los Angeles, w The Pico Union Project i nagrał kilka swoich ulubionych utworów. No mówię z żalem kilka, bo płyta ma zaledwie 33-35 minut, a koncerty Boniego Prince'a Billego trwają znacznie dłużej, ale dobre i to, bo mam wrażenie, że na tych koncertach wszystko zagrało idealnie, a wersja utworu Downstream jest naprawdę znakomita.

Obejrzałem drobny filmik z zapisu jednego utworu z tego koncertu. Bonnie Prince Billy siedzi otoczony swoimi muzykami, taką pokaźną sekcją dętą. Wszyscy grają na wszelkich możliwych instrumentach dętych, saksofony, flety, klarnety. No i te wersje są rzeczywiście bardzo piękne, inne od tych znanych z płyt studyjnych. Ghosts of American Psychonauts to jest nowy koncertowy album Boniego Prince'a Billego. Niestety króciutki dosyć, ale co tam, no niech będzie. Te 30 kilka minut powinno nam przynajmniej na razie wystarczyć. Absolutny piosenkowy top ostatnich płyt wydanych w piątek. Neil Young, tak jest, Bonnie Prince Billy oczywiście i na miejscu trzecim Orville Peck. Artysta, który powrócił z bodaj najbardziej osobistą płytą z tych, które do tej pory wydał. To jest zupełnie niezwykła opowieść o drodze do trzeźwości, pobycie na odwyku i odbudowie życia po balansowaniu na krawędzi. Można powiedzieć, że niewielu artystów stać na taki emocjonalny ekshibicjonizm, no ale on sobie na to pozwolił.

0: You've been talking to a man turned mule.
1: Orville Peck i płyta Mule. Przepiękna opowieść o ciężkich, bardzo trudnych dla artysty chwilach, ale jest w tym wszystkim światełko nadziei i tak też kończy się ten album. Uwielbiam Orville'a Pecka od samego początku, kiedy nagrywał swoje pierwsze płyty jeszcze dla wytwórni Sub Pop, ale później, przyznaję, miałem chwilę zwątpienia, kiedy pojawiła się bodaj 2 lata temu taka płyta duetowa. Kogo tam nie było? Elton John, Willie Nelson, Beck, wszyscy święci. No i wtedy zapaliła mi się jakaś czerwona lampka. Na szczęście te ostatnie jego nagrania to już jest powrót do takiego artysty, jakiego lubię najbardziej. Zatem to jest absolutnie moja 3. pozycja ostatnich płyt, które zostały wydane w miniony piątek. Proszę słuchać najlepiej od początku do końca i Boniego Pinsabilego, i Nila Younga, i Orville'a Pecka. To w takim razie w naszych środowych spotkaniach czas na archiwa roku 1986 i kolejny singiel, który ukazał się dokładnie 15 września.

State of the Nation, czyli 12 singiel zespołu New Order, premiera dokładnie 15 września 1986 roku, czyli singiel z naszego archiwum sprzed 4 dekad. Kilka dni później pojawiła się nowa płyta New Order, Brotherhood, ale co ciekawe, na płycie nie było tej kompozycji. Na płycie winylowej należało kupić wyłącznie płytę kompaktową i tam w większości wydań dołączona była ta kompozycja. To teraz jedziemy na kolonie.

W koloniach powracamy do Catherine Ronge. Być może Państwo pamiętają, przed tygodniem poświęciłem tej artystce całe wydanie Tonacji. Wokalistka Lerita Mitsuko zmarła 14 września w wieku 68 lat, ale przyznaję się, że od tego momentu słucham bardzo dużo różnych płyt, różnych nagrań Lerita Mitsuko. Na szczęście zachowało się także wiele materiałów filmowych, świetnych dokumentów, zwłaszcza z lat 80. i z lat 90., kiedy artyści opowiadali o swojej muzyce, ale także bardzo często brali udział w przeróżnych programach kulturalnych francuskich. To wszystko zostało zachowane i to można naprawdę bardzo łatwo obejrzeć. To jest portret artystki niezwykłej, myślę, że jednej z najważniejszych piosenkarek francuskich ostatnich dekad. Przed tygodniem zabrakło miejsca na nagranie koncertowe z La Cigale. To był słynny koncert, na którym po śmierci swojego partnera Freda Chanchon Catherine Ronge wykonywała utwory Lerita Mitsuko.

W 2008 roku Catherine Ronge, Marcia Baila, pierwszy wielki przebój Lerita Mitsuko. Najbardziej zabawne są zapisy wywiadów z artystką, podczas których Catherine odpowiadała na pytania śpiewająco. To znaczy dokładnie śpiewała, ktoś zadawał pytania, natomiast ona odpowiadała śpiewając, wymyślając melodię. I to wszystko działo się po prostu tak ad hoc. Improwizowała przed kamerą w studiu telewizyjnym czy też w studiu radiowym. Czuła się po prostu znakomicie, ale taka była. 23 września, to jest środa, przypominam o tym cały czas, a właściwie powinienem na samym początku powiedzieć, że to jest jego dzień, że to powinna być jego tonacja, no ale wczoraj w HCH z Bartkiem Chacińskim poświęciliśmy temu artyście całą godzinę. 100 lat temu urodził się John Coltrane.

Stulecie Johna Coltrane'a przypada właśnie dziś, 23 września. Ogundę, przed momentem z płyty Expressions z 1967 roku, to była pierwsza płyta Coltrane'a wydana już po jego śmierci. To jeszcze jedna ważna data, tak myślę, dla nas wszystkich. Dziś urodziny obchodzi Bruce Springsteen, które... proszę policzyć. W finale zaśpiewa nam utwór z repertuaru zespołu Suicide, a my już kłaniamy się. Michał Jakubik i Jacek Hawryluk od 16 w Trójce. Michał Gardias.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit. Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Żegnamy reklamy.
3: Jest 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. To już jesień, 23 września. Michał Gardias, dzień dobry. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
4: Po interwencji polskiego dowództwa rosyjski śmigłowiec, który wleciał nad Polskę, zmienił kurs. Zarzuty dla dwóch osób z Trybunału Konstytucyjnego w związku z niedopuszczaniem do orzekania nowych sędziów. Polacy podejrzani o kradzież prawie 250 krów z niemieckiej Brandenburgii. Rosyjski śmigłowiec wojskowy naruszył polską przestrzeń powietrzną. Po interwencji szybko zmienił kurs, informuje dowództwo operacyjne. Do incydentu doszło przed południem w okolicy Braniewa. Maszyna leciała z obwodu Królewieckiego i o 300 metrów przekroczyła granicę na północ od miasta. Nad Polską przebywała 42 sekundy, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego pułkownik Jacek Goroszewski.
5: Od rana obserwowaliśmy ich działalność szkoleniową, natomiast w trakcie incydentu została nawiązana łączność ze stanowiskiem dowodzenia po obwodzie Królewieckim. Zwrócona uwaga, Rosjanie odsunęli śmigłowiec od granicy, wracał z Zatoki Gdańskiej i wleciał na północ od Braniewa w naszą przestrzeń powietrzną, co nie powinno się wydarzyć. Oceniamy, że Rosjanie po raz kolejny

0: mogą testować naszą obronę powietrzną.
1: Dowództwo operacyjne zapewnia, że granica Polski z obwodem królewieckim jest stale monitorowana. Dwie osoby z Trybunału Konstytucyjnego usłyszały zarzuty. To dyrektorka kancelarii i komendant Straży Trybunalskiej. Chodzi o przekroczenie uprawnień i naruszanie praw pracowniczych. Zarzuty dotyczą śledztwa w sprawie niedopuszczenia do orzekania czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Prokurator uznał, że zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia właśnie przez dwie osoby przestępstw urzędniczych. Dotyczy to pani Zofii H. i pana Piotra P. I wiąże to się, mówiąc bardzo ogólnie, z tym, że te osoby swoimi działaniami bądź zaniechaniami spowodowały, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie mogli podjąć swoich obowiązków, a nawet przebywać w budynku Trybunału.
1: Podejrzani nie przyznali się i odmówili składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze. Nota dyplomatyczna polskiej ambasady w Ekwadorze ma pomóc w transporcie do kraju ciała polskiej aktywistki z Reszla. Dokumenty są aktualnie przygotowywane, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.
3: Nasza ambasada stosowną drogą złoży do władz ekwadorskich właśnie z żądaniem realizacji tych wcześniejszych ustaleń i wydania nam ciała. Mamy takie zapewnienia, że kiedy taka nota wpłynie, to rzekomo władze ekwadorskie podejmą stosowne działania i dojdzie do przekazania ciała dla podmiotu uprawnionego. W tym przypadku jest to podmiot, który rodzina upoważniła do odbioru i przetransportowania ciała do Polski.
1: Monika Silva-Koniuszek mieszkała w Ekwadorze od 2014 roku. Nagłaśniała domniemane nieprawidłowości w tamtejszej administracji publicznej. Przez kilka miesięcy informowała, że otrzymuje groźby i obawia się o swoje życie. W czerwcu została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu w miejscowości Montanita. Dwóch Polaków podejrzanych o kradzież ponad 200 krów w niemieckiej Brandenburgii. Bydło przewozili przez granicę i rejestrowali na nowo w Polsce.
4: W wyjaśnienie sprawy zaangażowani byli także weterynarze z obu stron Odry. Podejrzane egzemplarze krów były badane przez lekarzy, a pobrany z nich materiał zestawiono z niemiecką bazą danych. Próbki pozwoliły namierzyć dwóch Polaków, którzy w ciągu trzech wiosennych miesięcy ukradli w przygranicznej Brandenburgii prawie 250 krów i przewieźli je do obór w okolicach lubuskiego Żagania. Brandenburskie oznaczenia bydła zrywali i rejestrowali zwierzęta na nowo z polskimi tabliczkami. Między marcem a majem krowy tracili właściciele z terenów położonych między Berlinem a południową częścią województwa lubuskiego. Wartość skradzionych zwierząt przekroczyła 300 tysięcy euro. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: No to sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry.
7: Słyszę o tych krowach, to John Dutton z Yellowstone by tam nie miał litości, naprawdę. Dzień dobry. Maja Chwalińska na szybko, zaledwie w godzinę uporała się z Ukrainką Aleksandrą Olejnikową 6-0 i 6-1, dzięki czemu awansowała do ćwierćfinału 500 w Singapurze. Kolejną rywalką Chwalińskiej będzie Elise Mertens. Belgijka znajdzie się po drugiej stronie siatki dzięki kreczowi Barbory Krejcikowej. Czeszka nie wyszła również na kort w grze podwójnej, a szkoda, bo miała grać właśnie z Chwalińską. Davis Cupowa reprezentacja Polski bez kapitana. Ze sprawowanej od 7 lat funkcji zrezygnował były świetny debista Mariusz Fürstenberg. Popularny Frytka poprowadził drużynę w 12 meczach, 7 zwycięstwach i 5 porażkach. Awansował z 49 na 31 pozycję w rankingu, doprowadzając Polaków do występów w grupie światowej pierwszej. Grecki arbiter Anastasios Papapetru poprowadzi spotkanie Polska-Bośnia i Hercegowina w pierwszej kolejce grupy trzeciej dywizji B Piłkarskiej Ligi Narodów. Papapetru poprowadził w przeszłości pucharowe mecze Legii i Rakowa, a mecz Polska-Bośnia w piątek o 20:45. W kolarskich Mistrzostwach Świata w Montrealu dziś dzień przerwy, ale trudno nie wrócić do spektakularnego sukcesu Maji Okrucińskiej, która zdobyła Mistrzostwo Świata w indywidualnej jeździe na czas. Sukces ten zrobił wrażenie na medaliście olimpijskim, jednym z najlepszych polskich kolarzy, Rafale Majce.
8: No, dla mnie to jest mega, że Maria to zdobyła, to już jest jakiś, już mamy jakiś przegląd sytuacji, że ta dziewczyna już podpisuje zawodowy kontrakt. Ja myślę, że ona nawet może rok pojeździć w orliczkach i będzie jeździła w zawodowcach, ale...
6: Oby. Obszerny wywiad z Rafałem Majką w niedzielnej trzeciej stronie medalu, chwilę po godzinie 17. A sport w Trójce za godzinę.
5: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Wczoraj tu podobno była ogromna ulewa, oberwanie chmury w Warszawie. No dzisiaj sytuacja zupełnie

0: zupełnie inna, sporo słońca nam tu zagląda do studia przy Myśliwieckiej, ale do wieczora może przelotnie padać niemal wszędzie w Polsce, oprócz zachodu kraju. Wysoko w Tatrach śnieg, 16-18 maksymalnie, bardzo jesiennie.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
3: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Agnieszka Laskowska i 3 razy M, czyli Michał Jakubik, Michał Kowarski, Michał Gardia. Skłaniamy się nisko.
3: Zapraszamy do Trójki.
0: To już 16:07. Zaognia się spór o Trybunał Konstytucyjny. Wybrani przez Sejm sędziowie nie zostali dopuszczeni do orzekania, bo nie odbyło się ślubowanie wobec prezydenta. Wkroczyła prokuratura i postawiła zarzuty dyrektor kancelarii oraz komendantowi Straży Trybunalskiej. Trybunał wydaje komunikat i mówi o kolejnym zamachu. Nasz reporter był przed budynkiem, gdzie powstało miasteczko protestujących. Od tego tematu zaczniemy, ale przed nami też wiele innych spraw do omówienia, chociażby najnowszą uchwałę warszawskich radnych z sejmiku o tym, jak postępować z dzikami. Tu są pewne kontrowersje. Będziemy też zaglądać na festiwal filmowy w Gdyni.

0: I zrobiła się 16:11. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki i zaczynamy od ważnego tematu. Agenci CBA zatrzymali rano dwie osoby. Te zostały przewiezione do prokuratury w Rzeszowie. To Anna P., obecnie pracująca w kancelarii prezydenta, i Piotr M., który pracuje w telewizji Republika. Oboje w przeszłości doradzali Prawu i Sprawiedliwości w kampaniach wyborczych. W studiu jest Józef Niewiarowski.
1: Dzień dobry.
0: Józefie, dlaczego te osoby są zatrzymane?
1: Zatrzymania mają związek ze śledztwem rzeszowskiej prokuratury dotyczącym nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi między innymi o finansowanie przez fundację kampanii Sprawiedliwe Sądy. Według śledczych te działania mogły narazić fundację na szkodę sięgającą ponad 8 milionów złotych.
2: W ogóle tam nie płacą, tak? W Trybunale?
0: I to nie są jedyne dzisiaj zatrzymania, Józku. Prokuratura Krajowa przedstawiła dziś też zarzuty dyrektorce Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego Zofii Hoffman, ale też komendantowi Straży Trybunalskiej. No nie będziemy podawać konkretnych paragrafów, tylko wyjaśnimy, czego dotyczą.
1: Dotyczą one przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, niedopuszczenia sędziów do orzekania i niewykonywania obowiązków wypłaty wynagrodzenia.
2: W ogóle tam nie płacą, tak? W Trybunale?
1: Mówi Krystian Markiewicz, jeden z czworga sędziów, którzy składali ślubowanie w Kancelarii Sejmu, po tym jak prezydent nie wyznaczył im terminu ślubowania. Od kilku miesięcy nie mogą oni pełnić swoich obowiązków i, jak mówi mi sędzia Markiewicz, nawet nie odwiedzają budynku Trybunału.
2: Przychodzę do Trybunału, po co ja mam tam przychodzić? Na co, żeby sobie posiedzieć? Jeżeli mam porozmawiać z sędziami Trybunału Konstytucyjnego albo żeby przygotować jakieś dokumenty, niepotrzebny mi jest stolik w przyciemnionym holu.
1: Pełnienie obowiązków uniemożliwia im, zdaniem posła PiS Michała Wójcika, konstytucja?
3: Podjął decyzję o dopuszczeniu do pracy tych sędziów, którzy nie złożyli prawidłowo ślubowania, to by popełnił przestępstwo.
1: Jednak zdaniem samego sędziego Markiewicza to prezes Trybunału Bogdan Święczkowski uniemożliwia pracę Trybunału w pełnym składzie.
2: Nie jesteśmy dopuszczeni do orzekania. Trybunał Konstytucyjny, który ma chronić prawa i wolności Polaków, nie działa. I dla mnie to jest zamach konstytucyjny.
0: Ale zarzuty, Józku, postawiono dyrektorce Trybunału Konstytucyjnego.
1: Bo po pierwsze, prezes Bogdan Święczkowski ma immunitet i przy obecnym składzie orzekającym to się raczej nie zmieni. A po drugie, z tego co rozumiem, to właśnie ta urzędniczka odpowiada prawnie za uniemożliwienie sędziom orzekania.
2: To nie jest na tej zasadzie, że wszystkich nas, nie wiem, sędziów, pracowników nie obciążają jakieś obowiązki, bo jest prezes jakiegoś sądu, albo jest gdzieś dyrektor, albo jest gdzieś generał.
1: Trybunał Konstytucyjny, zarządzany przez Święczkowskiego, nazwał te zarzuty absurdalnymi. Według oficjalnego komunikatu są one od początku do końca oparte na wymyślonych podstawach prawnych, a działanie to stanowi kolejną próbę wywarcia wpływu na pracowników oraz prezesa i sędziów Trybunału. Byłem przed budynkiem Trybunału, gdzie znajduje się teraz antyrządowe miasteczko namiotowe założone przez środowiska związane z Prawem i Sprawiedliwością. Według stacjonujących tam ludzi, te zarzuty to zamach przeprowadzony przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka na konstytucyjny organ.
4: My jako naród jesteśmy gotowani od 3 lat jak żaba. I to, co się stało, to jest o 2 stopnie ustawienie wyższej temperatury.
1: Przypomnijmy, że Trybunał Konstytucyjny liczy 15 członków, 8 z nich, więc już większość, wybrała obecna koalicja rządząca, choć 4 z nich nie dostało od prezydenta zaproszenia na ślubowanie i składali je w Sejmie. A wybrany 4 września, czyli niedawno, Maciej Berek mówił na naszej antenie w rozmowie bez uników, że poczeka na zaproszenie od prezydenta.
5: Pada mi odczekać jakiś interwał. Ja wiem, tu jest wielka pokusa, żebym powiedział konkretną datę. Ja nie będę tego robił. To nie będzie ani kilka dni, ani to nie będą tygodnie.
1: Jeśli zaproszenie nie wpłynie, to zakładam, że pójdzie on w ślad za 4 pozostałych sędziów i złoży ślubowanie w Sejmie.
0: No i pewnie znów pojawią się pytania, czy to ślubowanie wobec prezydenta to jest to samo, co w obecności prezydenta. Tutaj są sprzeczne komentarze.
1: Na pewno.
0: Józef Niewiarowski, bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Bardzo.
0: Zapraszamy do Trójki, a już teraz w Trójce piosenka dnia. Tom Petty and the Heartbreakers, Parade of Loons. 16:16.

0: 16:19. Dziki stadami coraz częściej pojawiają się w polskich miastach. No, grzebią w śmieciach, robią sporo szkód, ryją w trawnikach. Temat powraca najczęściej, gdy dojdzie do niebezpiecznej sytuacji, na przykład bezpośredniego spotkania człowieka i zwierzęcia. Albo wtedy, gdy lokalne władze podejmą decyzję, jak poradzić sobie z tym problemem. Właśnie teraz radni z Sejmiku Województwa Mazowieckiego podjęli decyzję o redukcji pogłowia dzików. Dotychczas narzucana była konkretna liczba, ile zwierząt należy odłowić w danym roku. Teraz to interweniujący przedstawiciele lasów miejskich czy myśliwi będą decydować, czy dzika należy uśmiercić, czy nie. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski zapewnia, że ta konieczna zmiana przepisów nie doprowadzi do rzezi tych zwierząt.
1: Na pewno to, że nie ma limitów, nie oznacza, że my będziemy podejmowali tutaj jakieś bardziej drastyczne działania. Nie. Cały czas tak samo. Racjonalnie podejmujemy decyzję o odstrzale tylko w sytuacjach kryzysowych, ostatecznych, wtedy, kiedy jest zagrożone bezpieczeństwo, które dla nas jest absolutnie najważniejsze.
2: Używanie broni palnej myśliwskiej w odległości 150 metrów od zabudowań jest zabronione. Tylko 2% naszych interwencji kończy się koniecznością śmiertelenia tych zwierząt.
3: Karol Podgórski, dyrektor lasów miejskich w Warszawie.
2: W pozostałych przypadkach my te zwierzęta staramy się przepłoszyć, przepędzić na tereny niezurbanizowane, niezamieszkałe.
3: A samo uśmiercanie zwykle odbywa się w możliwie jak najbardziej humanitarny sposób poprzez złapanie dzika i farmakologiczne uśpienie. Choć dzików w ogóle nie trzeba by było zabijać, gdyby nie obowiązujące przepisy.
1: Przez cały czas wnioskujemy o zmianę prawa, tak żeby móc dziki wywozić, bo dzisiaj my nie jesteśmy w stanie przewozić dzików w inne miejsce.
2: Do roku 2018 odławiliśmy, zwoziliśmy żywe poza tereny zurbanizowane. W momencie, kiedy wszedł nam ASF na tereny miasta, to jest 18-19 rok, no taka możliwość została zablokowana przepisami unijnymi. Czy w momencie, kiedy od wielu lat nie mamy przypadku tej choroby w Warszawie, nie można byłoby tych dzików odławiać żywych i wywozić poza tereny miasta?
1: Jeżeli zmieni się prawo i będziemy mogli dziki wywozić, to wtedy w ogóle nie będzie konieczne korzystanie z tej decyzji, albo w sytuacjach naprawdę super wyjątkowych i ekstremalnych.
4: Według najnowszych wskazań NIK-u i

0: badań naukowców niecałe 0,5% populacji odstrzelonych dzików do tej pory było nosicielami ASF.
1: Dawid Kaźmierczak, prezes Fundacji Dzika Polska.
0: Duże pieniądze poszły na tą walkę z ASF. To jest około 9,5 miliarda złotych, z czego tylko około 5% przeznaczono na prewencję, jeśli chodzi o duże fermy. Można by było po prostu postawić na zabezpieczanie tych ferm. Mamy coraz więcej tych ognisk tak naprawdę. To jest ten czas, żeby zacząć rozmawiać o tym, żeby skutecznie relokować te dziki z miast, bo ja zdaję sobie sprawę, że też stanowią zagrożenie. Czują się tam bezpiecznie, jak u siebie. Natomiast mamy bardzo dużo obszarów leśnych w Polsce, to jest prawie 1/4 kraju i myślę, że dałoby się to pogodzić.
2: Sprawą zajął się Michał Kowarski. No wielu powie i całkiem słusznie, że tam, gdzie mieszkają teraz ludzie, to zwierzęta były pierwsze. No ale z drugiej strony nie można ryzykować w trakcie spacerów z dziećmi chociażby. Gdzie jest złoty środek? Czy da się go osiągnąć kiedykolwiek? 227 trójek to jest numer, który Państwo doskonale znają. Proszę korzystać. I Can't Stand It, Blossoms, już teraz.

0: Autopromocja.
1: Kto jest ciekawy,
2: co polskie kino ma do zaoferowania zwykłym widzom
3: i czy bawiąc ich zarazem zachwyca,
1: musi być w tym tygodniu w Gdyni.
2: My jesteśmy.
1: Zapraszamy na audycję z 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
3: Trójkę pod Księżycem o północy z czwartku na piątek.
2: Piątkowe trójkowo-filmowo po 12:00.
1: I trzecią godzinę o 18:00. Oraz sobotnie Wszystko Wszędzie Teraz o 13:00.
3: Barbara Marcinik,
1: Katarzyna Borowiecka
2: i Ryszard Jaźwiński.
4: Na filmowe emocje podczas audycji zaprasza sponsor Energa z grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
5: Na relacje zaprasza sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafi

0: trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinii.

0: Co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
1: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Żegnamy reklamy.
14: Za chwilę będzie 16.30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski.
15: Prokuratorskie zarzuty dla dyrektorki Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego oraz komendanta Straży Trybunalskiej. W budynku, który powinien stać na Straży Konstytucji, urządzono bezprawne blokady, upokarzające kontrole i złośliwy mobbing wobec legalnie wybranych sędziów, napisał w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości. Tak Waldemar Żurek skomentował zarzuty w sprawie niedopuszczania 4 nowych sędziów do orzekania. Kierownictwo MON-u kontynuuje polityczną ofensywę w sprawie stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. W Waszyngtonie są wiceministrowie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Mają umówione rozmowy z przedstawicielami Pentagonu, informuje minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON-u przekazał, że na razie nie ma nowego terminu jego spotkania z szefem Pentagonu Pitem Hegsethem. O przełożenie rozmowy pilnie wnioskowali Amerykanie. Irański Korpus Strażników Rewolucji pomagał rebeliantom Huti w Jemenie kierować walkami o przejęcie kontroli nad wybrzeżem Morza Czarnego, pisze Associated Press. Według agencji było to najbardziej bezpośrednie zaangażowanie Teheranu od wybuchu wojny domowej w Jemenie w 2014 roku. Na początku września Huti przejęli z rąk sił prorządowych 115 km jemeńskiego wybrzeża i zajęli wyspę Perim na jednym z najważniejszych szlaków morskich łączącym Morze Czerwone z Oceanem Indyjskim. Pełny serwis Trójki o 17.
14: Teraz o pieniądzach. Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
16: Dzień dobry. Zapraszam. A na początku o bezrobociu, które w sierpniu wyniosło 5,8%, czyli utrzymało się na poziomie z lipca. Odczyt okazał się trochę lepszy od wcześniejszych szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, komentuje Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
17: łączna liczba osób bezrobotnych wzrosła o około 3 tysiące osób. Natomiast to jeszcze było na tyle mało, że no właśnie ta cyfra po przecinku, po zaokrągleniu nie zdążyła jeszcze przeskoczyć. Natomiast jeżeli spojrzymy tak trochę szerzej ekonomicznie na to, co się działo w sierpniu i w tym odczycie, to raczej widzimy, że ten rynek pracy był stabilny w znaczeniu

0: Nie widzieliśmy dużych zmian w relacji do poprzedniego miesiąca.
1: Rok temu w sierpniu stopa bezrobocia wynosiła 5,5%. W niektórych regionach cena diesla na stacjach przekracza już 9 zł, a najdrożej jest w województwie zachodniopomorskim. Z danych portalu epetrol.pl wynika, że najwyższe ceny benzyny mamy na Dolnym Śląsku. Słowacki rząd tymczasem reaguje na rosnące ceny paliw i wprowadza limit marż na stacjach benzynowych. Z grona naszych sąsiadów wsparcie dla kierowców oprócz Słowacji zapowiedziały już Czechy i Niemcy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed prywatnymi firmami i kancelariami, które oferują płatną pomoc przy ubieganiu się o świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami.
2: Wszystkie formalności związane ze świadczeniem można załatwić bezpłatnie, a przy składaniu wniosku poprosić o pomoc pracowników zakładu. Przypominamy, że przy ubieganiu się o świadczenie wspierające nie trzeba korzystać z płatnych usług kancelarii czy pośredników.
1: Mówiła rzeczniczka podlaskiego ZUS-u Katarzyna Krupicka. Blisko 2 miliony złotych kary nałożył prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na telekomunikacyjną spółkę Inea za niesłusznie pobierane opłaty od klientów, którzy rozwiązywali umowy z firmą przed upływem ich terminu. UOKiK przekazał, że działająca w Wielkopolsce Inea oferowała wysokie rabaty na telewizję i internet, ale problemy pojawiały się, gdy klient chciał rozwiązać umowę, na przykład ze względu na przeprowadzkę. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 84 grosze, a euro 4,38.
3: Ile nam tego dnia zostało? Jakieś 2 godziny na wschodzie, a prawie pół godziny więcej na północnym zachodzie Polski. Do końca tego dnia bardzo przelotne opady deszczu w centrum i na południowym wschodzie, a w takim Szczecinie to w ogóle wygrali, bo słońce mają tam prawie najdłużej i jeszcze najcieplej teraz, niemal 19. W Zakopanem tylko 9. Dobry chłopiec, wszystko na sprzedaż, miłe kobiety, syrenka Picassa, no sporo tych projekcji w Gdyni. Co jeszcze dzieje się na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych? Za chwilę relacja naszego znawcy kina, Ryszarda Jaźwińskiego, prosto z imprezy, ale wcześniej o pewnej solenizantce.

A Song for the Lovers w Trójce o 16.38. No, nieformalnie kieruje studiem koncertowym Trójki, choć takiego stanowiska de facto nie ma, ale mało kto wyobraża sobie imprezy tu przy Myśliwieckiej bez jej zaangażowania. Zofia Sylwin ma dziś urodziny, więc na 3, 4,

0: się popłaczę. Ja już płaczę, bo to jakiś dziki tłum, to jakiś gigantyczny chór, to ja już płaczę, że taki tłum śpiewa mi tak pięknie. No moi kochani, dziękuję, dziękuję, jeszcze raz dziękuję. Całuję, pa.
1: Ja też tam krzyczałem. Całujemy, pozdrawiamy, składamy po raz kolejny najlepsze życzenia. A teraz będzie o filmie.
2: Trójka na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
1: Trwa 51. edycja imprezy w Gdyni. Prawdziwe święto fanów kinematografii. Trójka jest patronem medialnym wydarzenia. Na miejscu są nasi dziennikarze. Usłyszą państwo na pewno stamtąd nie jeden wywiad i audycję. Jest na przykład Ryszard Jaźwiński.
3: Jesteśmy prawie w połowie 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Oglądamy filmy w konkursie głównym, przypomnę, w konkursie filmów krótkometrażowych i właśnie w tym trzecim konkursie Perspektywy, bo dzisiaj przy tym konkursie właśnie się zatrzymamy. Dwójka reprezentantów ze mną w studiu Trójki w Teatrze Muzycznym. Maria Wojtyszko, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I Jakub Krofta, witamy.
5: Dzień dobry.
3: Oczywiście reżyserzy wspólnie filmu Miłe Kobiety, który znalazł się wśród tych 8 propozycji konkursowych właśnie w konkursie Perspektywy. Miłe Kobiety coś zmieniły w waszym życiu?
4: My do tej pory pracowaliśmy w teatrze.
3: No głównie i w ogóle, w teatrze, tak.
4: Tak, mhm. I to był nasz pierwszy film w ogóle w życiu, więc to jest ogromna zmiana i jesteśmy w zupełnie innym miejscu.
3: Niż i w dodatku w gronie międzynarodowym dodajmy, bo nie powiedziałem, Jakub reprezentuje Czechy, Maria Polskę.
4: Tak.
5: Tak można powiedzieć.
3: A Miłe Kobiety, kto je zagrał, kogo zobaczymy na ekranie, bo to ważne.
5: Taką, powiedzmy, centralną postacią, nie chcę mówić, że główną bohaterką, ale taką centralną bohaterką zagrała Anita Sokolowska, wspaniałe. Ważną postacią jest Basza Wrzesińska, Barbara Wrzesińska.
3: Absolutnie znakomita rola.
5: Wspaniała comeback jej po jakimś czasie po przerwie na ekrany i dla nas absolutnie wspaniałe doświadczenie i wspaniała praca.
4: Ania Smołowik, Lidka Bogaczówna i debiutująca, tak, która ma w tym roku właśnie 2 filmy w Gdyni, Julka Tutoszko. Myślę, że o Julce już jest głośno, a będzie jeszcze głośniej, bo jest cudowną aktorką.
3: To jedna z tych propozycji, ale filmem, myślę, który przede wszystkim może poruszyć zgodnie z tytułem Kobiety, a zainteresować także mężczyzn, tak?
4: Tak jest.
5: My po prostu ta tematyka tych kobiet bardzo jakoś dotyka. Czuję, że to jest mój jakiś osobisty temat. Ja byłem wychowany przez mamę, taty ciągle nie było, także jakoś, no myślę, że mam sobie taką bawdę.

0: dużą wrażliwość na ten temat i wiem zupełnie dokładnie, co kobiety po prostu mogą przeżywać.
1: A dodam, że Maria jest również autorką scenariusza, w dodatku już nagrodzoną w Krakowie, tak, prawda? Festiwal Off Camera.
2: Off Camera, tak. Ja dostałam taką nagrodę, z której się bardzo, bardzo cieszę, bo to jest nagroda Female Voice, czyli właśnie...
1: Głos kobiecy.
2: Głos kobiecy. Mhm.
1: Trzymam za was kciuki, oczywiście. Konkurs Perspektywy. Są szanse na nagrody. Dziękuję wam bardzo za spotkanie.
0: Dziękuję.
2: Dzięki.
1: W Trójce, w studiu Trójki w Teatrze Muzycznym byli ze mną Maria Wojtyszko i Jakub Krofta, autorzy filmu Miłe Kobiety. Pozdrawiamy.
3: Pozdrawiamy. Na pogoda jak na zamówienie. W Gdyni nie pada, 15 stopni, sporo słońca. No jak to zaśpiewał po raz pierwszy ponad ćwierć wieku temu Bono, Beautiful Day. No to proszę bardzo, YouTube w programie Trzecim. The heart is a blue.

Tu Radiowa Trójka, tu istotne wydarzenia ze świata. Donald Trump wytoczył ciężkie działa przeciwko części amerykańskich mediów. Stacje CNN i MS Now oraz portal Politico mają zakaz wstępu na teren Białego Domu. Tu nawet nie jest mowa o konferencjach, tylko o terenie w ogóle rezydencji prezydenta USA. Ten zamach na swobodę pracy dziennikarzy już przyniósł amerykańskiemu przywódcy więcej szkód niż pożytku.

0: Telewizje też przestały wysyłać swoich reporterów na wydarzenia z udziałem głowy państwa. Jak się skończy ta nierówna walka? Karolina Gonet.
1: Centrum świata.
2: Donald Trump przemawiał w Białym Domu, kamery pracowały, ale widzowie słyszeli ciszę. Nie było dźwięku, bo zabrakło dziennikarzy z tak zwanego prezydenckiego press pool, niewielkiej grupy reporterów, która na co dzień towarzyszy głowie państwa. To symboliczna scena nowej odsłony wojny Trumpa z mediami. Prezydent oskarża część redakcji o kłamstwa i stronniczość, a broni go wiceprezydent J.D. Vance.
3: Nie zakazuje dostępu żadnym redakcjom. Mówi po prostu, nie będziemy zapewniać wam specjalnego dostępu do Białego Domu, jeśli angażujecie się w coś, co w praktyce jest propagandą.
2: Media odpowiadają pozwami i bojkotem. A gdy konflikt z prasą się zaostrza, Trump uruchamia własny, całodobowy kanał informacyjny Trump TV. Ale front tej wojny biegnie także przez świat kultury. W Waszyngtonie ciągle trwa spór o słynne Kennedy Center. Po próbie dopisania nazwiska Trumpa do nazwy instytucji, sąd nakazał je usunąć. Dziś pod centrum protestują mieszkańcy, a prezydent grozi jego wyburzeniem.
4: To miejsce jest ruiną. Od lat przynosi straty. Z łatwością mógłbym je uratować, ale po co mielibyśmy to robić, skoro nie dostaniemy za to żadnego uznania? Uważam, że administracja Trumpa powinna zostać zapamiętana jako ta, która uratowała Kennedy Center.
2: Gdzie kończy się polityka, a zaczyna walka o kontrolę nad kulturą i medialnym przekazem? Naszym gościem w Centrum Świata jest dzisiaj profesor Małgorzata Zachara-Szymańska z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry pani profesor.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Donald Trump od początku swojej drugiej kadencji ogranicza dostęp części redakcji do Białego Domu, pozywa media, zwiększa tą presję na dziennikarzy, więc czy można powiedzieć, że on tę wojnę z mediami wygrywa, jest na zwycięskiej pozycji, czy właśnie wręcz przeciwnie?
5: To jest raczej sianie niepokoju i takiej niejednoznaczności, dlatego że mówi, że on na przykład wyklucza, jak w pierwszej kadencji, CNN z możliwości dostępu do Białego Domu, jak teraz kolejne redakcje, dlatego że to one mówią nieprawdę, dezinformują za pomocą fake newsów. I pozostaje takie wrażenie, że oto no nie wiemy co, czy też kto jest wiarygodnym źródłem informacji, komu wierzyć.
2: Teraz amerykański prezydent uruchomił także własny kanał Trump TV, który ma być właśnie alternatywą dla tych tradycyjnych mediów. Więc czy to jest jego sprytny sposób na omijanie niewygodnych pytań? Czy może próba przejęcia już takiej pełnej kontroli nad tym, kto i jak relacjonuje działania prezydenta?
5: Pojawienie się kolejnego medium to jest sposób na konsolidację jego wyborców, na konsolidację tych, którzy należą do ruchu MAGA, żeby ich uwaga koncentrowała się właśnie tam. Jedno rozstrzygnięcie dla niego nie stanowi precedensu, to znaczy Donald Trump nigdy się nie poddaje w budowaniu swojego imperium wyobraźni w pewnym sensie, bo on buduje wizję rzeczywistości, której nie ma.
2: Konflikt Donalda Trumpa nie dotyczy wyłącznie mediów, ale także instytucji kultury, czego symbolem stało się oczywiście Kennedy Center w Waszyngtonie. Jedna z najważniejszych instytucji kultury w Stanach, nad którą prezydent przejął kontrolę, próbował jej nadać nowy kierunek, a także nadał swego czasu swoje imię. Później sąd nakazał zdjąć ten szyld, który symbolizował, że jest to także centrum Donalda Trumpa. Więc czy to jest jeszcze spór o zarządzanie kulturą, czy właśnie już wojna kulturowa, która toczy się obecnie w Stanach Zjednoczonych?
5: To jest zabieg, który miał na celu przejęcie pewnego symbolu, dlatego że nazwisko Kennedy to nazwisko w Stanach Zjednoczonych i na świecie legendarne, mityczne. I to jest niesłychanie atrakcyjny element wyposażenia politycznego samego Trumpa. Wydaje się, że porusza się w tej przestrzeni popkultury tak jakby zabiegał właśnie o te atrybuty pewnej specjalnej pozycji. To, że jest prezydentem już drugi raz, wydaje się mu nie wystarczać do tej osobistej satysfakcji, więc on przebiera się w szaty superbohaterów na platformie Truth Social i on też dlatego chciałby zagarnąć niejako symboliczne dziedzictwo Kennedy'ego, żeby przejąć część tego wizerunku.
2: Do sieci trafiło także no już bardzo popularne zdjęcie. Donald Trump został sfotografowany na pokładzie samolotu Air Force One z plakatem, plakatem, na którym miało być właśnie napisane Centrum Kennedy'ego zburzone. Dzień później sąd nakazał administracji prezydenta informować właśnie o tych planowanych zmianach w centrum przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. Teraz

0: Amerykanie zadają sobie to pytanie, czy temu symbolowi bardzo ważnemu coś grozi?
1: Te gniewne zapowiedzi związane są z tym, że nazwisko Trump jednak nie może widnieć na froncie budynku. Że te gniewne zapowiedzi to jest pewna burza, która przeminie. Tam chodzi bardziej o perspektywę renowacji samego centrum, które w technicznym stanie jest nie najlepszym. I prezydent, skoro sąd odrzucił przejęcia nazwy, wydaje się reagować gwałtownie i powiedział, że skoro tak, to my wstrzymamy finansowanie renowacji. I w gruncie rzeczy ta instytucja, szalenie istotna, pogrąży się w jakiejś inercji. On, krótko mówiąc, ucieka się do szantażu.
0: Gościem Centrum Świata była profesor Małgorzata Zachara-Szymańska z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Centrum Świata.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Drodzy państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy... Po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która...

0: raty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: Bo w Leroy super akcja na panele trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Żegnamy reklamy.
4: Jest 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 23 września. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
5: Policja w Budapeszcie przeszukała mieszkanie, w którym, jak podają węgierskie media, przebywał Marcin Romanowski. Dwie osoby z Trybunału Konstytucyjnego z zarzutami w sprawie niedopuszczania nowych sędziów do orzekania. Mieszkańcy Lubelszczyzny o alertach RCB.
6: Tak ciągle to jest, to ludziom to spowszednieje, mi się wydaje.
7: A dzisiaj rano to nawet nie widziałem.
8: Że ludzie wyłączają, bo jest ich po prostu za dużo.
5: Węgierska policja informuje, że przeszukała mieszkanie, w którym przed wyjazdem z Węgier przebywał były zagraniczny urzędnik powiązany z think tankiem wspieranym przez rząd Viktora Orbana. Według węgierskich mediów chodzi o byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Policja nie wymieniła wprost jego nazwiska. Podała, że śledczy prowadzą przeszukania w budynkach Centrum Praw Podstawowych, firmie księgowej obsługującej spółkę, a także pod ostatnim znanym adresem pobytu byłego zagranicznego urzędnika, obecnie poszukiwanego międzynarodowo. Śledczy informowali, że think tank zatrudniał go, płacąc mu ponad 3,5 miliona forintów miesięcznie, czyli około 42 tysięcy złotych, mimo że pracował dla firmy jedynie w minimalnym zakresie. Dwie osoby z Trybunału Konstytucyjnego usłyszały zarzuty. To dyrektorka kancelarii oraz komendant Straży Trybunalskiej. Chodzi o przekroczenie uprawnień i naruszanie praw pracowniczych.
9: Zarzuty dotyczą śledztwa w sprawie niedopuszczenia do orzekania czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Według rzeczniczki prokuratora generalnego Anny Adamiak podejrzani utrudniali wykonywanie im obowiązków.
10: Dotyczy to...

0: pani Zofii H. i pana Piotra P. I wiąże to się, mówiąc bardzo ogólnie, z tym, że te osoby swoimi działaniami bądź zaniechaniami spowodowały, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie mogli podjąć swoich obowiązków, a nawet przebywać w budynku Trybunału.
1: Tak sprawę komentował w Polskim Radiu 24 wybrany przez Sejm sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek.
2: Jeśli ktoś jest sędzią Trybunału i nie jest przez Kancelarię Trybunału prawidłowo obsługiwany, to jest naruszenie prawa.
1: Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucenia im czynów i odmówili składania wyjaśnień. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
3: Senat pracuje nad ustawą o opodatkowaniu nadmiernych zysków koncernów paliwowych. Głosowanie zaplanowano jutro. Marszałkini Małgorzata Kidawa-Błońska ma nadzieję, że tym razem prezydent ustawę podpisze.
4: Bo tak naprawdę jego weta uderzają w kieszeń każdego Polaka. Ja chciałam przypomnieć, że ten program, który rząd Tuska wprowadził dwukrotnie, żeby pomóc i obniżyć ceny paliw, kosztował ponad 5 miliardów złotych. Wprowadzenie tej ustawy spowoduje znalezienie nowych środków na to, żeby obniżyć dla obywateli ceny paliw.
3: Prezydent Karol Nawrocki powiedział wczoraj, że w Sejmie jest jego projekt, nad którym można pracować. Przypomniał, że rządowa propozycja jest niekonstytucyjna. Część mieszkańców Lubelszczyzny nie przejęła się porannym alertem RCB o rosyjskich atakach na Ukrainę. Po siódmej na ich telefony przyszło ostrzeżenie o trwających rosyjskich nalotach za wschodnią granicą i monitorowanie sytuacji przez polskie lotnictwo. Z mieszkańcami rozmawiał nasz reporter Krzysztof Palasik.
5: Tak jak zawsze, zignorowałem. Dlatego, że alerty przychodzą zbyt często. De facto nie ma dla nas zagrożenia tutaj.
6: No nijak. Co to mam zareagować? Co ja zrobię? Będę słyszała bomby, to do piwnicy ucieknę, a tak co?
7: Wie pan co, to jak tak ciągle to jest, to ludziom to spowszednieje, mi się wydaje, bo co panika, że ludzie od charakteru to chyba zależy.
8: A dzisiaj rano to nawet nie widziałem, nie. Nie sprawdzałem nawet.
9: Po prostu wiem, że ludzie wyłączają alerty, bo jest ich po prostu za dużo.
3: Rozmówcy naszego reportera przekonują jednocześnie, że wiedzą, jak się zachować po usłyszeniu syreny. Poranny alert dla województwa lubelskiego odwołano po 40 minutach. To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: 17.04, Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz.
12: Maja Chwalińska zagra w ćwierćfinale turnieju rangi WTA 500 w Singapurze. Sensacja tego sezonu odprawiła z kwitkiem Aleksandrę Olejnikową 6-0 i 6-1. I choć wynik na to nie wskazuje, pokonanie 47. rakiety rankingu singlistek Ukrainki do niełatwych na pewno nie należało.
13: To był ciężki mecz, pomimo tego, że wynik na to nie wskazuje. Wiedziałam, że Oli jest świetną zawodniczką i że naprawdę potrafi popsuć krew. Nastawiałam się na to, że będzie to długi i męczący mecz. Wiedziałam, że potrzebuje być bardzo cierpliwa i wybierać dobre momenty do ataku. I cieszę się, że też koncentracja moja dzisiaj była na wysokim poziomie, myślę, i potrafiłam ją utrzymać od początku do końca.
12: Koncentracja na wysokim poziomie to podstawa. Kolejną rywalką Chwalińskiej będzie Elise Mertens z Belgii. Kolejne dobre wieści napływają z Sofii. Młodziutkie pięściarki Kinga Krówka i Natalia Kuczewska wywalczyły brązowe medale Mistrzostw Europy. Polki przegrały półfinałowe pojedynki. Krówka z Węgierką Luką Hamori 1-4, a Kuczewska z Turczynką Hatis Agbas 0-5. W ćwierćfinałach odpadli Michał Pierzchała i Paweł Brach. Polscy siatkarze ze spokojem czekają na wyłonienie rywala półfinałowego w Mistrzostwach Europy. Mecz Belgów ze Słoweńcami trwa. Słowenia przed chwilą wyszła na prowadzenie 2-0 w setach, a mówi Tomasz Fornal.
14: Rok temu tak naprawdę była wymiana generacyjna po igrzyskach w Paryżu, także nie chcę mówić, że jesteśmy świeżym tworem, ale dla nas im więcej ciężkich meczy, ciężkich końcówek, tym lepiej. Ja nigdy nie zakładam, że mecz będzie łatwy czy ciężki. My się zawsze przygotowujemy na to, żebyśmy my grali, a potem co przeciwnik zaprezentuje, to już się okazuje w ciągu meczu, ale nigdy nie zakładam, że o zagrają słabo albo zagrają dobrze.
12: Polacy znaleźli się w czołowej czwórce Mistrzostw Europy po raz czwarty z rzędu. Z każdego z poprzednich trzech czempionatów Starego Kontynentu przywozili medale. W 2019 i 2021 roku wywalczyli brąz oraz złoto w 2023 roku.
10: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: Podglądałem sobie przed chwilą kamerę na żywo z różnych miast naszego pięknego kraju, no i niemal wszędzie było słonecznie. Teraz w Warszawie tak sobie. Trzeba się cieszyć, bo jeszcze trochę i to słońce zajdzie tam, gdzie jest. Mamy tutaj słuchacza, eksperta, pana Roberta. Nie, przepraszam, nie czuję, że rymuję.
15: Ja chciałem tylko tak nie śmiać.

0: Miało poinformować pana redaktora prowadzącego. Dobre ma dane. Bo tak dokładnie, w Hrubieszowie to słońce najwcześniej zajdzie o 18.22, w Białowieży minutę później, a dla stolicy to mamy godzinę 18.34, we Wrocławiu na przykład 18.50, faktycznie w Szczecinie 19.00, w Świnoujściu, w Celini jeszcze minutę dłużej będzie trwał dzień. To tylko tak ode mnie, w skrócie chciałem podpisać obecność.
1: Klasyczny raport, bardzo dziękujemy za precyzję. Obecność jest, a w pogodzie na ogół 14-16 stopni, tylko na południu w Zakopanem 9-10.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Agnieszka Laskowska przy komputerze. Program wydaje. Michał Jakubik nad konsoletą realizuje. Michał Kowarski odbiera telefony od państwa. Przy mikrofonie kłania się Michał Gardias.
3: Zapraszamy do Trójki.
1: 8 po 17. Poloniści nie wiedzą do końca, jak powinni oceniać matury z języka polskiego. No brakuje jasnych wytycznych. Apelują do Ministerstwa Edukacji i do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Były rozmowy, ale konkretów jest brak nieustanny. Za kilka minut rozmowa z nauczycielem tutaj u nas w studiu. A ja już teraz zachęcam do zostania z nami jak najdłużej, bo dzisiaj klasycznie reportaż, tym razem o człowieku, który rzucił etat w agencji reklamowej i poszedł w las sadzić drzewa.
5: Lasy na zawsze są dla wszystkich. Możesz tu przejść, spacerować, położyć się, oddychać, ale tu jesteś gościem, a to natura jest gospodarzem.
1: Reportaż o 18.40, a wcześniej o wędrowaniu. I to nie chodzi o wczorajszy dzień bez samochodu. Choć polecamy spacery. O wędrującym festiwalu w Bielsku-Białej.

0: 17.12, tu program Trzeci Polskiego Radia. Egzaminy maturalne z języka polskiego powinny być oceniane w sposób przejrzysty, przewidywalny i spójny. No ale takich zasad i konkretnych wytycznych okazuje się, że brakuje. Stąd list polonistów do CKE, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Obywatelskich. W resorcie były rozmowy, ale czy one na coś się zdały? To jest pytanie. A to jest pytanie do jednego z sygnatariuszy tego listu, nauczyciela, doktora Łukasza Tupacza z Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No i na czym polega ten problem?
1: Tak. Problem przede wszystkim polega na tym, że kryteria, które funkcjonują od 2023 roku, ponieważ wówczas weszła ta właśnie formuła egzaminu maturalnego, w niektórych aspektach są bardzo uznaniowe. Nie chciałbym tu mówić bardzo dużo o wszystkich poszczególnych kryteriach, ale skupiłbym się na jednym, które myślę, że z perspektywy wyniku końcowego przy ocenie wypracowania jest szczególnie ważny. To jest tak zwany KLIK, czyli kompetencje literackie i kulturowe. Ponieważ nauczyciel, który sprawdza wypracowanie ucznia, wypowiedź argumentacyjną, musi zadać sobie kilka pytań i odpowiedzi na te pytania następnie mają przełożenie na punkty, które uzyskuje w tej kategorii dany maturzysta. I pierwsze z tych pytań, które musi postawić sobie egzaminator, brzmi: na ile funkcjonalnie uczeń wykorzystał tekst literacki? No właśnie. Czy oba teksty literackie były w pełni funkcjonalnie wykorzystane, czy może jeden funkcjonalnie, a drugi częściowo funkcjonalnie, a może jednak dwa częściowo funkcjonalnie?
0: Jak to ocenić?
1: No właśnie, i kwestia oceny funkcjonalności jest bardzo interpretacyjna. To pierwszy punkt i pierwszy aspekt. Druga kwestia, już po tej weryfikacji właśnie na ile funkcjonalnie wykorzystał tekst, przychodzi do oceny poziomu argumentacji. I tu znów się pojawiają problemy, ponieważ mamy wówczas zdecydować, czy argumentacja jest bogata, czy argumentacja jest zadowalająca, czy argumentacja jest powierzchowna. I nasze doświadczenia jako polonistów, egzaminatorów maturalnych oraz osób, które były bardzo zaangażowane na przestrzeni ostatnich lat w analizy konkretnych prac maturalnych pokazują, że pomiędzy różnymi ośrodkami w Polsce są duże różnice. Pomiędzy egzaminatorami w interpretacji tego konkretnego kryterium również są bardzo duże różnice. A decyzja o tym, na przykład na ile funkcjonalnie został wykorzystany w pracy utwór literacki, ma no, duże przełożenie po prostu na końcową punktację, którą uzyskuje uczeń. Podobnie jest na przykład z oceną języka czy z oceną kompozycji. Niestety, ale te właśnie kryteria, chociaż one są dość tak obszernie opisane w informatorze maturalnym dla poziomu podstawowego i dla poziomu rozszerzonego, są problematyczne w ich stosowaniu w perspektywie konkretnej pracy. I nie mówię tu, że różnice pomiędzy poszczególnymi egzaminatorami będą obejmowały na przykład 1 czy 2 punkty. To się może zdarzyć, prawda? Ale czasami zdarza się tak, że na przykład dany nauczyciel ocenia, że oba teksty zostały wykorzystane częściowo funkcjonalnie, a na przykład okazuje się, że eksperci z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej uznają, że jeden był w pełni, a drugi częściowo. Czyli różnice pomiędzy właśnie interpretacjami CKE, a interpretacjami tych kryteriów są bardzo, bardzo duże.
0: No to brzmi naprawdę bardzo skomplikowanie. To w ogóle jest wszystko niesamowite. Ja tylko muszę państwu powiedzieć, że rozmawiam z panem doktorem Łukaszem Tupaczem i to jest finalista konkursu Nauczyciel Roku 2024, także wielki zaszczyt, tak tylko dodam. Jakie nastroje po tych rozmowach?
1: Bardzo się cieszymy w ogóle, że do tych rozmów doszło. Z tego względu, że oczekiwaliśmy właśnie jakiegoś ruchu ze strony ministerstwa oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. I rzeczywiście odpowiedź na nasz list przyszła bardzo szybko. Zostaliśmy zaproszeni na rozmowy. Ta rozmowa odbyła się w ostatni poniedziałek w tym tygodniu. I rzeczywiście zauważyliśmy, że szczególnie ministerstwo było bardzo otwarte na nasze uwagi, które zgłaszaliśmy. Bo ja wspomniałem tu na początku naszej rozmowy przede wszystkim o różnicach w interpretacji kryteriów, ale to nie są tylko i wyłącznie te kwestie. Bo na przykład

0: Pojawiają się różne oczekiwania, które pojawiają się właśnie w OKE, poszczególnych OKE, co do na przykład interpretacji pewnych terminów, które na przykład dotyczą poziomu rozszerzonego. Jednym z takich terminów jest na przykład struktura dzieła literackiego. Na poziomie rozszerzonym uczeń musi w swojej pracy odnieść się do treści oraz do formy. I teraz w niektórych OKE jest tak, że wystarczy przywołać jeden element struktury, na przykład kreację bohatera w pracy i to jest uznawane za poprawny krok. Natomiast w innych OKE wymagają na przykład kreacji bohatera i jeszcze jakiegoś elementu. Tak? Czyli mamy różnicę po prostu w rozumieniu pewnych terminów teoretyczno-literackich. Podobnie jest na przykład z kwestią oznaczania błędów językowych. My po analizie tych wielu prac w ostatnie wakacje zauważyliśmy, że niektórzy egzaminatorzy zaznaczają rzeczywiście tylko takie konkretne błędy językowe, które są odstępstwem od normy. Natomiast niektórzy sprawdzają te prace z taką aptekarską dokładnością i wówczas rzeczywiście tych błędów w pracach pojawia się znacznie więcej. Kwestią taką dyskusyjną jest na przykład kategoria błędu kardynalnego. Mhm. Jeżeli w pracy pojawi się błąd kardynalny, czyli taki specyficzny typ błędu rzeczowego, który świadczy o nieznajomości lektury obowiązkowej, to wówczas cała praca może zostać właśnie wyzerowana. I czasem rzeczywiście jest tak, że my zauważamy, że w tym fragmencie pracy istnieje taki bardzo poważny błąd rzeczowy, który można byłoby zakwalifikować właśnie jako błąd kardynalny. Ale na przykład z centralnej czy z OKE dostajemy informację, że no jednak nie jest to błąd kardynalny, tylko błąd rzeczowy i trzeba sprawdzać po prostu dalej pracę. Więc bardzo dużo właśnie pojawia się tutaj takich punktów, takich kryteriów, które są bardzo interpretacyjne i które rzeczywiście powodują, że ten uczeń musi tak naprawdę zdawać sobie z tego sprawę, że niekoniecznie tylko i wyłącznie poziom jego pracy, jego przygotowania będzie brany pod uwagę przy ocenie, ale też no, istotne jest to, kto tak naprawdę będzie tę pracę sprawdzał, weryfikował.
1: No to brzmi ta praca właśnie państwa, czyli egzaminatorów, jak jakaś mechanika kwantowa. Naprawdę bardzo, bardzo trudne i skomplikowane. Bardzo panu dziękuję. Mam nadzieję, że jakiś klucz się pojawi od władz, od ministerstwa, od instytucji za to odpowiedzialnych. Łukasz, dr Łukasz Tupacz z Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Festival. Wydarzenie jest międzynarodowe, rozpocznie się 2 października. A co w programie? Monika Gosławska rozmawiała z twórcami.
1: Chcemy Państwu pokazać, że kultura nie ma jednego adresu, że dzieje się w różnych miejscach.
2: Mówiła ministra kultury Marta Cienkowska podczas spotkania z dziennikarzami zapowiadającego festiwal wędrujący. Przypomniała, że jest to część projektu Polskie Stolice Kultury, a te stolice to dziś Bielsko-Biała, a w kolejnych latach Katowice i Kołobrzeg.
3: Ten festiwal wędrujący ma dać taką przestrzeń do namysłu nad istotą miasta, nierozumianego jako scenografia dla wydarzeń.
2: Tłumaczy dyrektor Narodowego Centrum Kultury Robert Piaskowski.
3: Ale takiego wejścia głębokiego w tajemnice, w tabu, w legendy, w rzeczy przemilczane, nieprzepracowane. Też rzeczy, które domagają się eksperymentu.
4: Chcemy, aby w ramach wędrującego festiwalu odpowiadać na pytanie nie tylko słowami, nie tylko racjonalnie, ale doświadczeniowo.
2: Krystian Laba, kurator artystyczny festiwalu.
4: Jednym z centralnych pytań jest pytanie o współistnienie. Jak możemy współistnieć ze sobą, w społeczeństwie i z naturą dookoła nas? I chodzi o to, żeby tych odpowiedzi szukać w konstelacji doświadczeń sztuki, spotkań z artystami, ale również spotkań z widzami i miejscami, w których te wydarzenia się odbywają.
2: W czasie festiwalu swoje prace przedstawią artyści różnych dziedzin sztuki. Wśród nich znalazła się islandzka piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka Björk. Jej autorska wystawa nosi tytuł Echolalia. To kilka instalacji audiowizualnych. Przy jednej z nich, Nerw Bloom, pracowała polska malarka i graficzka Natalia Kleszczewska.
5: Była to dla mnie duża niespodzianka. Björk do mnie po prostu napisała na Instagramie, że szuka kogoś do realizacji projektów w Muzeum w Reykjaviku. Gdy tylko się dowiedziałam, było to dla mnie bardzo surrealistyczne doświadczenie. Tak rozpoczęła się nasza wspólna przygoda.
2: Wędrujący festiwal to nie tylko sztuki wizualne czy muzyka, to także teatr, taniec i performance. Jak mówi Przemysław Smyczek z Wydziału Promocji w Bielsku-Białej, to ogromna promocja dla miasta.
6: Widzimy coraz większą rozpoznawalność miasta wśród mieszkańców nie tylko regionu, ale również kraju. Widzimy ogromny też wzrost turystów w naszym mieście. To znaczy, że te działania, one odnoszą skutek.
0: Do Studia Trójki za chwilę przywędrują goście. Za 6 minut Puls Trójki, gośćmi Rocha Kowalskiego dziś Grzegorz Fedorowicz z Unicentrum i Wojciech Skurkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny

Na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty

0: Na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
1: GWM. Go with more.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
11: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
12: Żegnamy reklamy.
13: Jest 17:30, jest środa, 23 września. Roch Kowalski i goście.
12: Puls Trójki.
14: Dzień dobry bardzo. To jesienne popołudnie. Dzisiaj
15: pierwsze
14: jesienne popołudnie. Dzisiaj pierwszy dzień jesieni. A do głosu już się wyrywa senator Wojciech Skurkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość. Czołem. Dzień dobry, panie senatorze.
15: Witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy.
14: I w naszym studiu jest także senator Grzegorz Fedorowicz, Unia Centrum. Dzień dobry, panie senatorze.
16: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
14: To skoro pierwszy dzień jesieni, ja czuję, że ta rozmowa będzie dynamiczna, to jakie panów ulubione zajęcia kojarzące się z jesienią?
15: No bez wątpienia jeszcze takie jesienne prace w ogrodzie, no bo to jest takie nieodzowne, jak chce się zadbać o...
14: Ale że wie, że pan grabie i pan grabi
15: no
14: te
15: oczywiście,
14: liście?
15: No jeżeli mieszkam w domku jednorodzinnym, mam działkę, no to zawsze trzeba...
14: Ile takich dworków pan grabi
15: robić
14: jesienią?
15: Nie, liście? No trzeba, to jest... Ja się śmieję, że to jest zawsze syzyfowa praca, bo
14: no to jest
15: co zgrabisz, co zgarniesz, to za chwilę wiatr zawieje.
14: Ale z sympatią pan tak zajęcie?
15: Tak, oczywiście.
14: Dobrze, wie pan, muskulatura, ręce. A pan, panie senatorze?
16: Pan zapytał o obowiązki, myślałem, że o przyjemności pan zapyta, ale skoro o obowiązkach, to podobne rzeczy jak pan senator.
14: Ale o przyjemnościach
16: ja mam
14: też
16: tysiące liści, które spadną za chwilę z drzew.
14: Mam też w domku.
16: Setki, oczywiście, setki drzew, tony liści, które trzeba zgarnąć, uporządkować i wywieźć. W związku z tym to jest ta przykaz strona jesieni. Natomiast przyjemności cały czas rower. Cały czas rower i te ostatnie chwile, kiedy jeszcze nie ma śniegu.
14: Kiedy pan kończy sezon rowerowy?
16: Przy pierwszym śniegu.
14: Przy pierwszym śniegu.
16: Nawet czasami dłużej.
14: No potem już średnio przyjemnie. Dobrze.
15: Ale to frajda jest.
14: Zdecydowanie. Po śniegu?
15: No, nie, w ogóle frajda. Rower
14: to frajda, to prawda.
15: To jest coś niesamowitego.
14: No dobrze.
15: Wiatr we włosach i tak dalej.
14: Panowie, to o polityce porozmawiamy dzisiaj, czy tak?
16: To możemy o różnych sprawach.
15: Nie,
16: natomiast...
15: panie redaktorze, no przecież to...
14: Dobrze, panowie, bo nie...
15: My w Senacie,
14: nie...
15: przepraszam, bo my w Senacie z reguły Izba Senacka jest trochę różni się.
14: Wiedzą
15: od tej
14: panowie,
15: sejmowej,
14: czego ja bardzo żałuję w Senacie, bo ten tył Senatu, przecież te panele, które są,
15: tak,
14: za,
15: są okna,
14: za marszałkiem, tam są okna i mógłby być piękny widok na senacki ogród, tylko te okna nigdy nie są otwierane. Zaapelujcie,
16: tak,
14: panowie.
16: Tak, ale czy byśmy byli oślepiani czasami przez słońce.
14: A no to
16: poza tym,
14: może to by była światłość z nieba dla Senatu.
16: Trzeba też pokazywać obrody Sejmu, w związku z tym kamery mogłyby...
14: Panowie zwolnią mnie za tę rozmowę, jak
16: absolutnie
14: nie przejdziemy do polityki,
16: nie.
14: Więc nie prowokujmy takich czynności.
16: Ja nie tęsknię
14: tutaj
16: za tą rozmową, czy jakby nie.

0: Nie tak, że oczekuję ją z niecierpliwością.
1: No ale ja już muszę. Nie ma opcji.
2: Tym bardziej, że my dopiero rozpoczęliśmy po wakacjach posiedzenie.
1: Czyli stąd jeszcze
2: pierwsze.
1: To rozprężenie, tak?
0: Dokładnie, nie, dokładnie.
2: Wie pan, no, jeszcze do tego nowy system
0: głosowania.
2: Tak.
1: Jak się sprawdza?
2: Same
1: jak się sprawdza?
2: No, zobaczymy jutro.
1: Jutro zobaczymy.
2: Przetestujemy.
1: Zobaczymy. W Sejmie to średnio wychodziło z tymi systemami do głosowania.
2: No u nas widać po dzisiejszych szkoleniach.
0: Oni są mniej zdolni.
2: Profesjonalnie jest.
1: Dobrze.
2: Wszystko.
1: Już wygaszamy żarty, chociaż jeszcze bym chętnie.
2: Ale jest jeszcze, był jeszcze jeden.
1: No, a pan senator Smugi, nie, już ucinam tutaj. Już.
2: Następnym
1: Panowie,
2: razem.
1: Trybunał Konstytucyjny, dwie osoby usłyszały zarzuty w związku z działaniem w Trybunale Konstytucyjnym. To komendant Straży Trybunalskiej oraz dyrektorka Biura Trybunału Konstytucyjnego. Oboje usłyszeli zarzuty za utrudnianie sędziom prawidłowo wybranym przez Sejm dostępu do ich biur, do pracy, utrudnianie dostępu do budynku. Najpierw komentarz pana senatora Wojciecha Skurkiewicza, bo wasze środowisko też gromadzi siły przed Trybunałem Konstytucyjnym, jak mówicie, w obawie przed siłową próbą zajęcia Trybunału.
2: No więc, panie redaktorze, szanowni państwo, ja zresztą zaraz po naszej rozmowie jadę też na swój dyżur pod Trybunał Konstytucyjny z kolegami senatorami. Tam będziemy również wspierać te osoby, które tam dzień i noc spędzają pod Trybunałem Konstytucyjnym. A jeżeli chodzi o te zarzuty dzisiejsze, no to jest oczywiście gra rządzących i panie redaktorze, oczywiście możemy się różnić w poglądach z wieloma osobami, no ale jest wprost, że ślubowanie powinien odebrać prezydent, powinno być złożone przed prezydentem, nie przed marszałkiem Sejmu, nie przed notariuszem, nie przed filarami sali kolumnowej w Sejmie, tylko powinien odebrać prezydent. Co do tego, pewnie nasze środowiska się różnią, ale rozumiem, że dziś rządzący stawiają zarzuty za to pani dyrektor i szefowi straży Trybunału, że nie dopuścili czy nie wpuścili osób, które zostały wybrane przez Sejm, a nie złożyły ślubowania przed prezydentem. Więc to jest sprawa czysto polityczna. Szkoda, że prokuratura wikła się w te kwestie polityczne. Absolutnie szkoda i tutaj ubolewam z tego powodu.
1: Wojciech Skurkiewicz, to jego stanowisko, a teraz Grzegorz Fedorowicz, senator, panie senatorze.
0: No, tak jak przypuszczałem, że to będzie spór, który ma fundamentalne znaczenie. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że tych czterech sędziów wybranych powinno złożyć ślubowanie u prezydenta.
1: No, myśmy już pięcioro w sumie z ministrem.
0: Tak, już mamy to piątego. Myśmy oczekiwali tego, że pan prezydent przyjmie ślubowanie. Tak się nie stało. Ci sędziowie złożyli ślubowanie w sali kolumnowej. My uznajemy to ślubowanie jako obowiązujące ślubowanie wobec prezydenta. No nie przy prezydencie, ale wobec prezydenta. Ci sędziowie według nas powinni pracować w Trybunale Konstytucyjnym, a szefowa Kancelarii Trybunału, Biura Trybunału, czy szef Straży Trybunału jest urzędnikiem państwowym. No, jeżeli nie wpuszcza sędziów do pracy, a szefowa biura nie zapewnia im odpowiednich warunków do pracy, no to jakby nie wypełnia swoich obowiązków. Także oczywiście to jest też, powtarzam, no to jest kwestia fundamentalnej różnicy pomiędzy nami.
2: Chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że oni wykonują polecenia prezesa Trybunału Konstytucyjnego, to po pierwsze. Po drugie, no, część spośród osób wybranych przez większość sejmową została dopuszczona i złożyła ślubowanie przed prezydentem, bodajże dwie osoby.
1: No tak, ale też nie wiemy, jakimi kryteriami prezydent wybrał te dwie spośród tych sześć.
2: Tylko te osoby, które ślubowały w sali kolumnowej w obecności marszałka Sejmu czy notariusza, być może gdyby poczekały dzień, dwa, tydzień, miesiąc. Być może, panie redaktorze, to prezydent wtedy zaprosiłby te osoby do Pałacu Prezydenckiego i przyjął od nich ślubowanie. One szybciej podjęły decyzję. Szybciej podjęły decyzję. Ślubowały przed kolumnami w sali kolumnowej w Sejmie. No i dlatego ta sprawa, zdaniem prezydenta, i absolutnie tutaj wspieram i zgadzam się z tym, co mówi pan prezydent Nawrocki, co mówi szef kancelarii prezydenta, sprawa jest już zamknięta.
1: Teza z mojej strony. No widać, że rząd

0: próbuje w pewien sposób wymóc zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, na razie niesiłowo. Była decyzja o zerowym budżecie na przyszły rok dla Trybunału Konstytucyjnego, taki rząd zaplanował budżet. Jest teraz, są zarzuty dla pracowników Trybunału Konstytucyjnego. No chyba wprost widać, że chodzi o to, żeby wywołać presję na Bogdanie Święczkowskim, by uznał, by włączył do orzekania tych pięcioro sędziów, czy czworo na razie bez Macieja Berka, którzy nie złożyli przysięgi przed osobiście prezydentem.
1: No mamy pięciu sędziów, pięciu sędziów, ponieważ mamy już teraz nowego sędziego wybranego przez Sejm, pana Berka. No też pan senator mówił tutaj o tym, że ci sędziowie mieli czekać cierpliwie, aż pan prezydent zaprosi ich na ślubowanie. No zaprosił pan prezydent tylko dwójkę z sześciu wybranych. To nie było tak, że ci sędziowie złożyli ślubowanie na drugi dzień po tym, jak ta dwójka została zaprzysiężona, tylko już nie pamiętam, ile czasu minęło, ale minął taki okres czasu, w którym no jakby należało zrobić coś z tym i przyjąć to ślubowanie. No, ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego tak się stało, że ta czwórka nie została zaproszona na to ślubowanie. Uważam, że też prezydent podkłada nogi Trybunałowi całej sprawie, także że uważam, że to jest też no, wina pana prezydenta, że doprowadził do takiej sytuacji.
0: Nie. I bardzo proszę, panie senatorze, ja widzę, że jest pan gotowy już do kontry, ale nie.
2: Nie, to nie kontra.
0: Nie, tylko, ale nie o Trybunale,
2: tylko
0: bo kończy nam się czas powoli.
2: W ten sposób, że przecież, no ale państwo, jako koalicja, no nie uznajecie Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę, że od 2023 roku Donald Tusk, minister Berek nie publikują wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
0: Teraz,
2: nie uznają
0: panowie,
2: Trybunału Konstytucyjnego.
0: Teraz będziecie mogli się popisać przed naszymi słuchaczami i słuchaczkami, bo myślę, że bardzo wiele osób słucha nas teraz jadąc samochodem, wracając z pracy, a Senat musi zdecydować w sprawie ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Rząd mówi, bez tej ustawy nie będzie tańszych cen paliw. Prezydent odpowiada, tej ustawy nie mogę poprzeć, tylko moja ustawa zagwarantuje niższe ceny paliw. To jak to w końcu będzie? Będziecie się kłócić, a Polacy będą płacić więcej, czy dojdzie do porozumienia?
2: Ja, panie senatorze, powiem z punktu widzenia prawa, przepraszam, panie redaktorze, z punktu widzenia senatora Prawa i Sprawiedliwości. My wyszliśmy i chcieliśmy też połączyć jedną stronę i drugą stronę. Zgłosiliśmy dzisiaj poprawki do tej ustawy ponadwymiarowych zysków, tak żeby usunąć z tej ustawy tak zwaną wadę konstytucyjną, czy braku konstytucyjności. I wprowadziliśmy poprawkę, aby te przepisy obowiązywały nie od marca, bo prawo nie obowiązuje wstecz, tylko żeby te przepisy obowiązywały od 1 listopada, tak żeby nikt nie podważał tego, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, żeby były podstawy do tego, żeby kierować do Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa obowiązuje od 1 listopada do końca marca przyszłego roku. Może być pewnie przedłużona, jeżeli rząd uzna, jako parlamentarzyści nie będziemy przeciwko temu oponować. Zgłosiliśmy. Zobaczymy, jak się zachowa komisja, bo będą komisje jutro rano obradować. Będziemy nad tym głosować. I myślę, że to jest takie rozwiązanie salomonowe, które pogodzi i z jednej strony Pałac Prezydencki, i z drugiej strony rząd. Jeżeli rządowi zależy na tym, żeby ulżyć nam, kierowcom, bo ostatnie moje tankowanie 8,99 za diesla, a już w niektórych miejscach widziałem 9,06,
0: tak,
2: więc
0: mówi,
2: to są naprawdę horrendalne.
0: Takie doświadczenia ma i nie tylko pan sam ma no takie doświadczenia, Wojciech Skurkiewicz. Grzegorz Fedorowicz, co będzie z tymi cenami paliw, panie senatorze?
1: Istotą sprawy w tej ustawie jest to, abyśmy my jako podatnicy nie dokładali do niższych paliw, żeby to nie było pokrywane z budżetu, tylko było pokrywane z nadmiarowych zysków koncernów, które paliwem handlują. Chcieliśmy, aby to one wzięły na swoje barki cały ciężar tego programu. My nie widzimy niekonstytucyjności. Nie wiem, jak się zachowa komisja, która będzie opiniowała tą poprawkę. Nie zasiadam akurat
0: ale
1: w tej komisji.
0: Ale widzi pan perspektywę porozumienia między tymi dwoma ośrodkami władzy?
1: Nie wiem. Nie chcę się tutaj wypowiadać za moich kolegów, którzy będą tą decyzję w komisji podejmowali. Natomiast jakby clue sprawy jest takie, że to mają pokryć koncerny, a nie obywatele i nie podatki.
0: Bardzo panom dziękuję za rozmowę.
2: Grzegorz, a bazy, panie redaktorze.
0: No dobrze, to jednym zdaniem. Będą te bazy?
2: Absolutnie tak i tutaj bardzo mocno kibicujemy i panu prezydentowi, i rządowi, żeby podjąć decyzję.
0: Jak najszybciej.

0: szybciej kontynuować to, co rozpoczęło.
1: Ja też oczywiście kibicuję. No, to jest bezpieczeństwo Polski, jest ponad podziałami. Wszyscy powinniśmy kibicować.
0: Zgadzamy się, panie redaktorze.
1: Tu się zgadzamy i wszyscy kibicujemy panu prezydentowi.
0: Mam nawet miejsce, gdzie to mogłoby być.
2: Gdzie?
0: Nowe Miasto nad Pilicą. 540 hektarów ziemi między Łodzią, Warszawą, Radomiem. Wspaniałe miejsce nad Wisłą, blisko ośrodków.
1: W moim okręgu wyborczym. Piękne tereny, jeziora.
0: Mamy
1: i do tego
2: bardzo panowie dziękuję. Grzegorz Fedorowicz, senator Unii Centrum oraz Wojciech Skurkiewicz, senator Prawa i Sprawiedliwości, a ja tak
0: dobrego popołudnia.
2: Dziękujemy bardzo. Ja tak cały czas się zastanawiam, jakie przyjemności, jakie obowiązki z jesienią kojarzą się Michałowi Gardiasowi. Michale?
3: Mi się, wiesz co, chyba te kasztany najbardziej.
2: Ale robisz ludziki z kasztanów?
3: No właśnie nie, marzę tak samo jak to o ludziku z kasztanów.
2: No to musimy razem je zrobić. Dość,
3: dogadamy ten temat, słuchaj, jakoś później.
0: Skąd te kasztany? Przedszkolaki zbierają.
1: Tak.
3: No właśnie. No właśnie, było o aktywnościach jesiennych, o kasztanach. Jak widać, są tematy, które polityków łączą.
4: Puls Trójki.
3: A teraz The Boys Are Back in Town. Już o nie o politykach, po prostu muzycznie. W Trójce. Jest 17:43.

0: Boys Are Back in Town to faktycznie pasuje do panów, którzy tu przed chwilą byli, ale już poszli. Wojciech Skurkiewicz z PiSu i Grzegorz Fedorowicz z Unii Centrum. Państwo dzwonią i nie wierzą, o czym politycy dyskutować mogą w studiu. O jesieni.
1: Skoro pierwszy dzień jesieni, ja czuję, że ta rozmowa będzie dynamiczna, to jakie panów ulubione zajęcia kojarzące się z jesienią?
2: No bez wątpienia jeszcze takie jesienne prace w ogrodzie, jak chce się zadbać o...
1: Ale że bierze pan grabie i pan grabi
2: no
1: te
2: oczywiście,
1: liście?
2: No mieszkam w domku jednorodzinnym, mam działkę, no to zawsze trzeba...
1: Ile takich worków pan grabi
2: robić
1: jesienią?
2: To nie, no trzeba, to jest... Ja się śmieję, że to jest zawsze syzyfowa praca, bo no to jest co zgrabisz, praca. Co zgarniesz, to za chwilę wiatr zawieje.
1: Ale z sympatią pan tak, w tak, to tak, zajęcie?
2: Tak, tak, tak,
1: dobrze,
2: oczywiście.
1: Wie pan, muskulatura, ręce. A pan, panie senatorze?
3: Skoro o obowiązkach, to podobne rzeczy jak pan senator.
1: Ale o przyjemnościach
3: ja mam
1: też
3: tysiące liści, które spadną za chwilę z drzew. Mam setki, oczywiście, setki drzew. Tony liści, które trzeba zgarnąć, uporządkować i wywieźć. W związku z tym to jest ta przekaz strona jesieni. Natomiast przyjemności cały czas rower.
0: Rower, super sprawa. To byli senatorowie, a następna próba będzie na posłach. Ciekawe, czy się dogadają.

Dzisiaj jest dzień spadającego liścia, jak wyczytałem. Dużo czasu poświęciliśmy politykom i ich aktywnościom jesiennym. Czas oddać antenę słuchaczom. Co państwo lubią robić najbardziej właśnie jesienią? A może jest coś, co tylko robimy jesienią? Michał Kowarski chętnie odbierze od państwa telefony, również w tej sprawie od jesieniarzy i tych, którzy no, nie przepadają za tą porą roku. 17.53.

0: Autopromocja.
1: Panie się, dzień dobry. Słucham właśnie Trójki.
2: Ja chciałam zamówić.
3: Albo nie w sprawie zamówienia.
2: Czy mogę zamówić piosenkę
4: na muzycznej spokrzynie UKF?
5: W tej kwestii jesteśmy do dyspozycji naszych słuchaczy. To jaka piosenka ma być?
2: Nie wiem, czy dobrze tytuł pamiętam. Chociaż komuś coś tam...
1: Obojętnie jaką, byle Mick Jagger śpiewał.
5: Muzyczna Poczta UKF. Od poniedziałku do czwartku od 12 do 14. A w jutrzejszej audycji zapraszamy na konkurs, w którym do wygrania będzie komfortowy pobyt w Karpaczu.
6: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję wzajemnie. Pozdrawiam.
3: Trzymajcie się ciepło.
5: Sponsorem nagród w konkursie jest pensjonat Karkonoski Spa. www.karkonoski.com.
0: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Ach, co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
8: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: Żegnamy reklamy.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 18, mamy środę, 23 września. Na serwis zaprasza Krzysztof Zyblewski.
15: Przeszukanie mieszkania w Budapeszcie, w którym według węgierskich mediów przebywał Marcin Romanowski. Władimir Putin został zaproszony na szczyt G20, informuje sekretarz stanu USA Marco Rubio. Wielkopolska kontra Dolny Śląsk. Samorządy zaczęły starać się o amerykańską bazę. Węgierska policja przeszukała mieszkanie, w którym przed wyjazdem z Węgier przebywał były zagraniczny urzędnik powiązany z think tankiem Centrum Praw Podstawowych wspieranym przez rząd Viktora Orbana. Według węgierskich mediów chodzi o byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego.
16: Według policji postępowanie dotyczy podejrzenia niegospodarności. Śledczy ustalili, że centrum miało wypłacać temu mężczyźnie w przeliczeniu niemal 40 tysięcy złotych brutto miesięcznie, mimo że według dotychczasowych ustaleń śledztwa wykonywał on jedynie minimalną ilość pracy na rzecz fundacji. Mężczyzna ma być obecnie poszukiwany międzynarodowym listem gończym. Zabezpieczono dokumenty, umowy, faktury i listy płac, a także dane z serwerów firmy. Przesłuchano również świadków. Centrum Praw Podstawowych oświadczyło, że od początku działalności przestrzega prawa również we współpracy z zagranicznymi badaczami i że będzie współpracować z organami śledczymi. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
15: Przywódca Rosji Władimir Putin został zaproszony na szczyt G20, który odbędzie się w grudniu na Florydzie, poinformował o tym szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. Uważamy, że jest to dla niego okazja, by zaangażować się w rozmowy nie tylko z prezydentem, ale również z innymi światowymi przywódcami, powiedział sekretarz stanu USA. Przekazał, że od czasu powrotu do Białego Domu w styczniu 2025 roku prezydent Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem co najmniej kilkanaście razy. Dolny Śląsk i Wielkopolska to najbardziej prawdopodobne województwa, w których może być stała baza wojsk amerykańskich. Sojusznicy wciąż nie zdecydowali, gdzie dokładnie będą stacjonować żołnierze, ale głos w sprawie zabierają lokalni politycy i eksperci.
17: Z analiz Biura Bezpieczeństwa Narodowego, które trafiły m.in. do prezydenta Poznania, wynika, że z uwagi na sieć dróg i lotniska przewagę nad Dolnym Śląskiem ma aglomeracja poznańska. Atutem ma być też stała baza dowodzenia wojsk lądowych USA, mówi prezydent Jacek Jaśkowiak.
18: 10 lat doświadczeń Kamp Kościuszko i tej 5. Dywizji.
17: Amerykanie biorą pod uwagę także teren dawnego lotniska wojskowego w Oleśnicy oraz

0: Z Wrocław mówi wojewoda dolnośląska Anna Żabska.
1: Możemy zapewnić, że jesteśmy gotowi do współpracy i podejmowania koniecznych działań.
0: Jacek Tarociński z Ośrodka Studiów Wschodnich wyjaśnia, dlaczego rozważane są lokalizacje na zachodzie Polski.
2: Amerykanie podnosili kwestię braku zasięgu tych lokalizacji od rosyjskich systemów uderzeniowych Iskander wystrzeliwanych z Kaliningradu.
0: Decyzje dotyczące lokalizacji stałej bazy wojsk USA mogą zapaść pod koniec roku. Maciej Szefer, Polskie Radio.
3: Łódzkie szkoły nieprzygotowane na ewentualny atak dronów. Alicja Czekaj ze Związku Nauczycielstwa Polskiego mówi, że poza ćwiczeniami ewakuacyjnymi i szkoleniami z pierwszej pomocy brakuje tych przygotowujących na ewentualne zagrożenia z powietrza.
4: Jakichś takich innych rzeczy ja nie słyszałam, szczerze powiem, żeby jakoś specjalnie w ramach tego zagrożenia wynikającego z obecnej sytuacji jakieś specjalne szkolenia dla kadry były przeprowadzane.
3: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiedziało jeden dokument z wytycznymi dotyczącymi ewakuacji szkół. Temat wrócił po ubiegłotygodniowych alarmach w województwach lubelskim i podkarpackim.
5: Klimat.
3: Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Około 30% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: I mamy 4 po 18. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz.
8: Na Mistrzostwach Europy w siatkówce Belgowie wcale nie chcą sprzedać skóry tanio Słoweńcom. Trwa ćwierćfinał między tymi drużynami. Zwycięzca zagra z Polakami w półfinale. Po dwóch wygranych setach do 22 Słowenia prowadziła 2-0. Potem Belgia wygrała do 20, a teraz w secie numer 4 mamy wynik 23 do 12 dla Słowenii. Wygląda na to, że właśnie Słoweńcy będą naszymi rywalami. Kamil Semeniuk i spółka spokojnie czekają na półfinał.
9: Myślę, że atmosfera będzie fantastyczna. Dobór tych czterech drużyn też jest naprawdę wyśmienity, także każde spotkanie będzie stało na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Nic, tylko odliczę gdzieś tam dni, godziny do tego półfinału. My zrobimy wszystko, aby znaleźć się w wielkim finale i powalczyć o zwycięstwo w całym turnieju.
8: O 21:05 zacznie się mecz Włochów z Finami. Kinga Krówka i Natalia Kuczewska wywalczyły brązowe medale Mistrzostw Europy w boksie olimpijskim. Krówka w półfinale przegrała z Węgierką, a Kuczewska z Turczynką. W ćwierćfinałach niestety odpadli Michał Pieszchała i Paweł Brach. Maria Okrutna, wiemy to już od wczoraj, mistrzynią świata w kolarstwie szosowym w konkurencji jazdy indywidualnej na czas w kategorii juniorek, wychowanka toruńskiego klubu kolarskiego Copernicus. Na niespełna 11-kilometrowej trasie wypracowała sobie 12 sekund przewagi.
10: Faworyci z mojej kategorii nie byli w pierwszej piątce, ale no mi się udało i nie ukrywam, wierzyłam w to do końca, że mogę to zrobić. Wszystko szło bardzo płynnie i nie miałam żadnego momentu, gdzie miałabym takie, że okej, chyba chcę się zatrzymać. Tak naprawdę do samego końca miałam dobre nogi, samopoczucie, więc wszystko poszło dzisiaj dobrze.
8: Wyścig ze startu wspólnego juniorek z Marią Okrucińską w Montrealu w piątek o 20:15. W weekend o 15:00 wyścigi kobiet, w sobotę i w niedzielę mężczyzn.
7: To teraz o pogodzie na północy i wschodzie, no i znowu rymuje. Na północy i wschodzie może w nocy mocno wiać, proszę tam się trzymać. W nocy od 4 do 8 stopni, gdzieniegdzie może spaść deszcz. Od Warmii i Mazur przez Mazowsze po południe i wschód gęste mgły. Jutro na ogół od 14 do 17, zachmurzenie jak dzisiaj, ale będą przejaśnienia, więc spokojnie, trochę tego słońca jeszcze zobaczymy. Popadać też może i to niemal wszędzie.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Czy można tak po prostu porzucić pracę w wielkiej, czy nawet mniejszej firmie i poświęcić się pracy dla środowiska? Można i my to dzisiaj udowodnimy w reportażu za nieco ponad pół godziny. Odbieramy też telefony, właściwie to Michał Kowarski, od rozśpiewanych słuchaczy. Tu akurat do Zofii Sylwin, która tutaj trzyma w ryzach studio koncertowe Trójki, ale to śpiewanie będzie za kilka chwil. 18:07.
6: Zapraszamy do Trójki.
7: I gramy dalej. Zapraszamy do Trójki trwa.

0: 18.10, obiecane, śpiewane życzenia dla Zofii Sylwin. Proszę bardzo.
1: Tego, co najlepsze, Zosiu, życzę ci szczęścia i uśmiechu, samych pięknych chwil. Tego, co najlepsze, dziś życzymy ci. Niech się spełnią wszystkie, Zosiu, twoje sny. Pani Zofio, proszę wybaczyć, że pozwoliłem sobie na perty, ale chodziło o rym. Wszystkiego, wszystkiego najsłodszego. Serdecznie pozdrawiam. Wierny i stały słuchacz Stanisław Żyjardowa.
0: Bardzo ładnie. Przekażemy. A w studiu zameldowała już się Agnieszka Lichnerowicz. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry, dobry wieczór już może.
0: Tak, no właśnie tak się już ciemno robi. Za kilka minut kolejna odsłona twojego cyklu, Mapa Myśli. I o czym dzisiaj?
2: Dziś chciałabym, byśmy podsumowali, co to jest za moment w wojnie dronowej Rosji z Ukrainą, bo wiemy, że technologie na tej wojnie bardzo szybko się zmieniają i ostatnie wydarzenia być może sugerują, że to Rosja teraz zyskuje przewagę, a to dla nas jest o tyle istotne, że prowokacje z dronami to są scenariusze, z którymi również państwa NATO, w tym Polska, muszą się liczyć. Tej jesieni i tej zimy, tych ostrzeżeń dużo bardzo słyszymy.
0: Agnieszka Lichnerowicz już za kilka chwil na antenie Trójki.

0: Dollar Bill, Jack White, program trzeci Polskiego Radia. To już ten moment.
1: Mapa myśli.
0: I Agnieszka Lichnerowicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa na mapę myśli, w której dziś o wojnie dronowej między Rosją i Ukrainą. Ta wojna eskaluje i wygląda na to, że będzie eskalować jeszcze bardziej, a nawet rozlewać się. Mamy coraz więcej prowokacji z rosyjskimi dronami na terenie, na terytoriach państw NATO. I pytanie, czy Rosja w tym momencie, na tym etapie zyskuje przewagę. Łączymy się z Konradem Muzyką, analitykiem niezależnym do spraw wojskowości, związanym z Rohan Consulting. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Zaczęłabym jednak od pytania dotyczącego właśnie tych ostrzeżeń. Pan pieczołowicie śledzi ruchy i zgrupowania wszelkie rosyjskich wojsk i na podstawie tych danych, które pan ma, czego się pan spodziewa tej jesieni i zimy, gdy słyszy te ostrzeżenia przed potencjalnymi rosyjskimi atakami na państwa NATO?
3: Szczerze mówiąc, nie za dużo o nich myślę, ponieważ te rzeczy są całkowicie nieprzewidywalne. To znaczy, my głównie zajmujemy się szacowaniem ryzyka konfliktu konwencjonalnego, gdyż on jest, no, powiedzmy, relatywnie łatwy do przewidzenia, czyli śledzimy ruchy rosyjskich wojsk, gdzie one się teraz znajdują, co one ćwiczą, co mówią rosyjscy dowódcy oraz politycy na temat ewentualnego konfliktu z NATO i tak dalej. I tutaj nie widzimy absolutnie żadnego symptomu, żadnej wskazówki, żadnego indykatora, wskaźnika, który mówiłby, że Rosjanie faktycznie przygotowują się do wojny konwencjonalnej z NATO. Natomiast jeżeli chodzi o działania, nazwę to bardzo ogólnie działania hybrydowe, czyli od dronów, rozpoczynając od dronów, skończywszy na, powiedzmy, okrętach, które ciągną za sobą kotwice i przerywają kable internetowe gdzieś na Bałtyku, to takie zdarzenia prawdopodobnie, i to jest raczej bardzo prawdopodobne, że one będą miały miejsce. Natomiast co to dokładnie będzie, jaka będzie tego skala, myślę, że nawet sami Rosjanie nie do końca wiedzą i będą reagować na sytuację na Ukrainie na bieżąco. I w konsekwencji przewidywanie jakichkolwiek działań rosyjskich hybrydowych jest bardzo ciężkie, żeby nie powiedzieć niemożliwe.
2: To

0: Skupmy się na dronach zatem. Dziś rano w Kijowie zginęły dwie osoby, 24 zostały ranne. Informacje od prezydenta Zełenskiego są takie, że poleciało bardzo dużo dronów odrzutowych. To jest to, o czym słyszymy, ten nowy sprzęt, o którym słyszymy w ostatnich tygodniach, Gerań 4 i Gerań 5. Co jest, na czym polega ta ewolucja w związku z pojawieniem się tych nowych wcieleń rosyjskich dronów?
1: Zacznę od tego, że mamy do czynienia z normalnym cyklem adaptacji i kontradaptacji, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Ja jeżdżę na Ukrainę co 4 miesiące i już dobrych parę wyjazdów temu, czyli jeszcze chyba nawet w zeszłym roku, była mowa o tym, że Rosjanie będą przygotowywali się do produkcji Gerani 4-5, czyli Gerani z silnikiem odrzutowym. I generalnie ich główną zaletą jest to, że latają szybciej niż poprzednie wersje, ponieważ mają silnik odrzutowy, a poprzednie nie miały tego silnika. Latają szybciej, latają wyżej i w konsekwencji jest je ciężko zestrzelić za pomocą tych antydronów, które posiadają Ukraińcy. Więc teraz mamy taką grę właśnie, znaczy w zasadzie okres, kiedy czekamy, aż Ukraińcy się zaadaptują do tej sytuacji i zaczną wdrażać swoje rozwiązania, które będą miały na celu zestrzelenie tych Gerani z silnikiem odrzutowym.
0: A ile to może potrwać? To znaczy, co to jest właśnie za etap? Na ile Ukraińcy są całkiem bezsilni w obliczu tych nowych dronów, a na ile jednak z pomocą tych starszych, dotychczasowych metod są w stanie choć częściowo się bronić?
1: Już pewne rozwiązania były testowane na żywym organizmie, czyli w sytuacji całkowicie operacyjnej i zostały, i rezultaty są bardzo dobre. Natomiast jest też, czyli w zasadzie rozwiązania technologiczne i techniczne już są. Pytanie teraz jest takie, jak szybko, czy Ukraińcy będą w stanie szybko skalować produkcję tych antydronów, bo z tym potrafi być bardzo różnie. Budżet ukraiński jest bardzo napięty, zarówno ten, powiedzmy, który wspiera całą gospodarkę kraju, jak i ten budżet przekazywany do Ministerstwa Obrony Narodowej, więc tutaj niestety też jest bardzo duży problem. No i Ukraińcy cały czas mówią, że oni w zasadzie mają bardzo wiele rozwiązań technologicznych, ale nie są w stanie ich wdrożyć, ponieważ z jednej strony nie mają ludzi, a z drugiej strony też nie mają pieniędzy, żeby móc te zdolności swoje polepszać, czy właśnie skalować produkcję. Ale generalnie powiedziałbym, że byłbym bardzo zdziwiony, gdyby za pół roku Geranie były tak dużym problemem, jak są teraz.
0: Politico portal donosił ostatnio o tajnym planie Rosji, by gwałtownie zwiększyć produkcję dronów. Oni nazywają ich dronami kamikadze. Chodzi o rozbudowę fabryki w Tatarstanie, która zajmuje się produkcją włókien węglowych, co o 70% czy 80% może zwiększyć liczbę tych dronów produkowanych. Ukraińcy ostrzegają, że to również jest zagrożenie dla nas, Europejczyków, te nowe drony. Nie wiem, jak pomoże nam pan zrozumieć te doniesienia, na ile ta podziemna fabryka jest rzeczywiście, no, będzie znaczącym zmianą też w tej wojnie.
1: Tutaj nie chodzi o samą fabrykę. Tutaj chodzi o to, że Rosjanie na każdym poziomie prowadzenia działań zbrojnych będą wykorzystywali bezzałogowce, czyli od poziomu plutonu poprzez kompanię, batalion, brygadę, pułki i tak dalej, aż do szczebla armii. Więc generalnie całe rosyjskie siły zbrojne będą przechodziły na drony, a my nie mamy odpowiedzi na to. Czyli w zasadzie musimy się liczyć z przeciwnikiem, który będzie w stanie produkować kilkaset tysięcy dronów rocznie, jeśli nie milionów, bo jeżeli mówimy o dronach FPV, czyli te, które są używane do uderzeń w ukraińską piechotę czy pojazdy pancerne, to tutaj mówimy już o milionach dronów, które są produkowane rocznie. A jeżeli chodzi o te drony dalekiego zasięgu, czyli właśnie Geranie i ich odpowiedniki, to tutaj mówimy o setkach tysięcy dronów. I ponieważ analizujemy rosyjskie siły zbrojne i zmiany w strukturach organizacyjnych też rosyjskich sił zbrojnych, tutaj absolutnie nic nie wskazuje na to, że Rosjanie odejdą od tego paradygmatu. Wręcz przeciwnie, będą jeszcze bardzo dużo inwestować i wdrażać środki bezzałogowe jako główny środek uderzeniowy dalekiego zasięgu, w zasadzie na każdym szczeblu.
0: To tak krótko, ale na koniec, na czym polega to wyzwanie zatem dla nas? To znaczy, co teraz nasze siły zbrojne i my powinniśmy

0: szybko robić.
1: Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w przypadku konfliktu z Rosją pierwsze uderzenie pójdzie właśnie dronami i jego głównym zadaniem będzie nasycenie, przesycenie oraz uderzenie w infrastrukturę krytyczną krajów NATO i w zasadzie nie ma na to odpowiedzi, ponieważ liczba dronów, które zostaną wykorzystywane do takich uderzeń, to są dosłownie tysiące.
0: Czyli to jest kwestia odporności społecznej, komunikacyjnej i dobrej reakcji też w tym momencie, rozumiem.
1: To jest z punktu widzenia wojskowego, to jest kwestia posiadania zdolności do niszczenia setek dronów, które lecą w kierunku państw NATO. I to w zasadzie są setki dronów, które mogą latać co noc, co dzień w odstępie kilkunastu godzin nawet. Rosjanie dążą w tym roku, żeby wystrzeliwać salwy w ilości 1000 dronów na Ukrainę w ciągu 24 godzin.
0: Bardzo.
1: Rosjanie będą dążyli do tego, żeby też mieć takie zdolności przeciwko krajom NATO.
0: I na tym to wyzwanie polega. Bardzo dziękuję za rozmowę. Konrad Muzyka z Rohan Consulting był gościem Mapy Myśli.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo ja dziękuję i do usłyszenia jutro.
2: Mapa Myśli.
3: Agnieszka Lichnerowicz, bardzo dziękujemy. A teraz Lady Punk, Ochlu czy ja?

0: Autopromocja.
1: Kto jest ciekawy,
2: co polskie kino ma do zaoferowania zwykłym widzom
3: i czy bawiąc ich zarazem zachwyca,
1: musi być w tym tygodniu w Gdyni.
2: My jest

0: Jesteśmy.
1: Zapraszamy na audycję z 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
2: Trójkę pod Księżycem o północy z czwartku na piątek.
0: Piątkowe trójkowo-filmowo po 12.
1: I trzecią godzinę o 18. Oraz sobotnie Wszystko Wszędzie Teraz o 13.
2: Barbara Marcinik,
1: Katarzyna Borowiecka
0: i Ryszard Jaźwiński.

0: dni.
1: Na relację zaprasza sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomieca o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio Program Drugi i Program Trzeci.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
12: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
13: Jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
15: Minęła 18.30. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
16: Dwie osoby z Trybunału Konstytucyjnego usłyszały zarzuty w sprawie uniemożliwiania nowym sędziom wykonywania obowiązków. To dyrektorka kancelarii i komendant Straży Trybunalskiej. Chodzi o przekroczenie uprawnień i naruszanie praw pracowniczych. Tak, zapraszamy do Trójki, mówił Krystian Markiewicz, jeden z sędziów Trybunału, których dotyczy sprawa.
17: Jeżeli ktoś nie wykonuje swoich obowiązków i narusza uprawnienia pracownicze sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to może się to oczywiście spotkać z reakcją ze strony prokuratury, oczywiście nie przesądzając o odpowiedzialności tych osób.
16: Zdaniem Krystiana Markiewicza, niedopuszczanie sędziów składających ślubowanie w Sejmie jest zamachem na konstytucję. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie nie została zaproszona przez USA do monitorowania listopadowych wyborów do Kongresu. Jak podkreśla OBWE, to sytuacja bez precedensu. Dodaje, że oznacza to odejście od dobrze ugruntowanej demokratycznej praktyki. Wybory do Kongresu odbędą się 3 listopada. Wyłoniony zostanie cały skład Izby Reprezentantów i około 1/3 Senatu. Stop hulajnogom elektrycznym, mówią radni Piotrkowa Trybunalskiego. Przegłosowali właśnie zakaz jazdy w miejskich parkach, na skwerach, placach zabaw, na terenie siłowni plenerowych, boisk sportowych i tężni solankowej. To reakcja na sygnał mieszkańców, mówią radni.
18: Po prostu młodzież jeździła w parkach i to bardzo szybko, także gdy człowiek szedł spokojnie krokiem w parku, no nagle śmigały koło niego hulajnogi. No i niestety uderzenie taką hulajnogą w dziecko czy starszą osobę mogło skutkować niestety poważnymi obrażeniami.
19: Piesi są wystraszeni, bo jak przemknie koło nich dosyć spory pojazd, ci piesi mają niewielkie szanse, żeby nie zostać połamanymi na przykład.
16: Podobne rozwiązania rozważane są w Łodzi i Bełchatowie. Pełny serwis Trójki o 19.
15: Mgły na Warmii, Mazurach, Mazowszu i południowym wschodzie Polski. Tak jest, na nie uważajmy w nocy i nad ranem. Noc będzie chłodna od 4 do 10 stopni. Jutro do 17 na południu i zachodzie popadać może wszędzie. Znaczy na południowym wschodzie, dobrze powiedziałem? Tak, bo myślałem, że na

nocnym. Przecież tam jest Warmia i Mazury. 18.33. Zapraszamy do Trójki Trwa. Luke Raz, archiw. Gramy. Za chwilę będzie reportaż. Za 6 minut.

0: Archive. Luka raz o 18.38. A dzwonią państwo w sprawie problemu dzików. Wyłapywać czy wybijać? Co zrobić, gdy jest ich coraz więcej w miastach?
1: Dzień dobry. Właśnie słyszę o dzikach z Warszawy i pomysł z relokacją. To jest po prostu umywanie rąk, bo jak tam, gdzie dziki się wywiezie, tam znowu nastąpi zagęszczenie i tam trzeba będzie je ukwitować. Jedyna różnica, że warszawiacy na to nie będą patrzeć.
0: 227 Trójek, bardzo dziękujemy za każde państwa głosy, a teraz kilkanaście minut z reportażem, który mam nadzieję, że sprawi, że trochę państwo odpoczną.
2: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
3: Gdyby tak przypadkiem myśleli państwo kiedykolwiek o zasadzeniu drzewa, to po tej opowieści nie będzie już żadnych wątpliwości. Trzeba po prostu iść do lasu i sadzić. Ale historia Pawła Krzemińskiego i jego opowieść o wyborach życiowych to dowód na to, że przede wszystkim warto szukać swojego miejsca w świecie. Pan Paweł, człowiek wielu umiejętności i zawodów. Z wykształcenia inżynier konstrukcji lądowych, były dziennikarz radiowy, przez 25 lat pracował w agencji reklamowej, a nawet przez chwilę był reżyserem. To wszystko, by porzucić karierę w korporacji i zająć się przyrodą. Niby kieruje fundacją Las na Zawsze, ale tak naprawdę biega z łopatą, koruje, stawia płoty i kupuje ziemię, po prostu robi co trzeba. Pan Paweł 100 dni w roku spędza w samochodzie albo pociągu, poszukując miejsca, by posadzić nowy las. I do tego samochodu pewnego dnia wsiadła Hanna Dołęgowska ze studia reportażu Polskiego Radia i wyruszyła w podróż. Przed nami opowieść o pachnącym igliwiem tytule Wybieram las. Posłuchajmy.
4: Osika ma mało użyteczne drewno, ale ma jakąś magię w sobie i legendę. Drżą jej listki przy najmniejszym odmuchu wiatru. Tak drżą, nie porusza się, tylko tak. I uzasadnienie jest takie, że ona była świadkiem zabójstwa Kaina przez Abla i z przerażenia zaczęła drżeć i drży do tej pory.
5: I samochód już jest obrędowany.
4: No nie, no to mamy. Nie pojedziemy najprostszą trasą. Prawie prostą trasą. Po prostu mnie to miejsce tak zachwyciło, że muszę zawrócić. Teraz tam wrócimy na właściwą trasę, bo skręciłem tutaj i powiedziałem a powiedziałem mu ha na tego dęba. Wiesz, to jest drzewo, które nie musi się ścigać do góry, bo nie ma żadnej konkurencji, tak. Więc te gałęzie rozpostarło tak szeroko i to jest jakiś kosmos.
5: Ale wiesz co, my
4: kosmos.
5: Wszyscy mówią o tym. To jest placek z drzewem.
4: Nie, ale to jest drzewo, a potem jest placek. Policja, policja. No dobra, to jedźcie, chłopaki. Ja myślę, że całe życie mnie do tego, co robię, prowadziło i to... Jak przygotowywałem teren na sadzenie pierwszego lasu na zawsze, i korowałem słupy ośnikiem, to takie proste urządzenie do korowania, to tak sobie myślałem, rany boskie, po prostu całe życie zbierałem różne umiejętności czy doświadczenia po to, żebym ja mógł to robić. I ten ośnik, to mój ojciec uczył mnie korować 30 lat temu. Po cholerę ktoś ma umieć korować jakieś drzewa. Okazuje się, że to właśnie było potrzebne wtedy. I potrafię korować.
6: Paweł to zdecydowanie człowiek lasu, tak bym to powiedziała. W momencie, w którym ja rekrutowałam się tutaj do fundacji i chciałam dołączyć, to moja rozmowa rekrutacyjna polegała na tym, że razem z Pawłem udaliśmy się na 3-godzinny spacer do lasu, gdzie rozmawialiśmy po prostu o wszystkim. To w ogóle jest opowieść o

0: o tym, jak trzy indywidualne osoby, nie znające się do końca, wpadły na bardzo podobny pomysł. Jak zaczęły o tym rozmawiać, okazało się, że wszyscy chcą coś robić dla natury, wszyscy chcą w jakiś sposób wspierać lasy i stwierdzili, że kurczę, to zróbmy to razem.
1: Trochę to nie jest prosta albo linearna droga. Z wykształcenia jestem inżynierem. Nigdy nie byłem inżynierem, ale skończyłem coś, co nazywa się teoria konstrukcji na inżynierii lądowej. I na ostatnim egzaminie z reologii betonu, cokolwiek to znaczy, zrozumiałem albo poczułem, że ja tego nie chcę robić i to jest jakaś ślepa droga. I to był rok 90.
2: Przełom.
1: Na kończeniu studiów trafiłem na ten przełom, a ten przełom polegał na tym, że każdy mógł robić wszystko. Ja wtedy jeszcze tam NZS-iłem, czyli byłem w NZS-ie, w jakiś tam pisałem jakieś gazetki i wtedy się okazało, że powstaje gazeta. Gazeta nazywała się Obserwator Codzienny. Ja powiedziałem, okej, to może ja tu będę pracował i zostałem dziennikarzem. A gazeta szybko upadła, potem wylądowałem w polskim radio, w newsroomie. W newsroomie spędziłem trochę czasu i wtedy się okazało, że ktoś powiedział, ej, a może byś był copywriterem, bo teraz tu ktoś w agencji reklamowej potrzebuje copywritera. No dobra. I tak zostałem copywriterem. No i to potem już trwało 27 lat. Duża adrenalina, dużo przygód, dużo wyzwań, gdzie nagle musisz wejść na środek sceny, dosłownie, jak masz prezentację, która na przykład odbywa się w auli przed jakimś zarządem i zaśpiewać im piosenkę, którą wymyśliłeś. No i dlatego frilu warto tam było siedzieć. Oprócz tego, że zarabiało się pieniądze, było się bardzo ważnym, ciebie słuchali i w ogóle wszystko. Kiedy jest się w agencji reklamowej, robi się jakieś podniecające, ale też irytujące rzeczy i wymyśla się coś innego, no to jak się jest racjonalnym i jeszcze jest się inżynierem, to się tworzy biznesplan. Czyli oblicza się przychody, jak to ma być skonstruowane, żeby to miało sens. Ja miałem duży kredyt, oczywiście we franku, więc byłem rozjechany też finansowo i zmuszony do tego, żeby być zarabiającym. No i jakokolwiek pracę się wymyśliło i stworzyło się biznesplan, to wychodziło na to, że to nie ma sensu. To się nie zamknie, nie przeżyjesz, umrzesz z głodu, nie ryzykuj. Masz dzieci, żonę, w dom, kredyt, to musisz tutaj przetrwać. I te wszystkie pomysły lądowały w szufladzie. Aż nadszedł rok 2017, gdzie ja, będąc w jakiejś agencji, powiedziałem sobie, nie, to ja już nie chcę w tej reklamie, mam dość, ponieważ nie potrafię tego zostawić tak na spokojnie, to znaczy odejść z planem, co ja będę robił, to ja po prostu to rzucam i skaczę na główkę. Powiedziałem w agencji, w której pracowałem, dziękuję bardzo, nie chcę tu pracować, jest tak i tak i ja tutaj nie będę więcej. I zobaczymy, co przyniesie życie dalej. Tak pół roku się bujałem na różnych freelansach, więc wróciłem pokornie do reklamy. Jednocześnie za mną w ramach tych biznesów, nazwijmy to biznesów, które chodziły mi po głowie, pojawiła się pewna forma stolarstwa. Stolarstwa, czyli tworzenia rzeczy z drewna, to coś, co jakoś mnie zauroczyło, z naturalnego drewna, z dziką krawędzią. No i zobaczyłem, że to wszystko się zgadza, dopóki ja nie liczę swego czasu. Ale mówię o tym dlatego, że myślę, że to, co mnie zaprowadziło do lasu, to oprócz tej jakiejś tam drogi życiowej, różnych doświadczeń i prób, to ta praca z drewnem.
0: Jest bardzo śmieszny, jest bardzo kolorowy, ma świetny styl. Co ja nigdy w poniedziałek nie wiem, w czym ja go zobaczę. I zawsze jest to dla mnie po prostu niesamowite, jak on łączy te paterny i materiały i w ogóle tyle stylów naraz widzę na jednym człowieku. To jest niesamowite. A w ogóle, że można ubrać się na chyba różowe moro ma spodnie, to jest dla mnie szczos. I przy tym, jak jesteśmy w lesie, no to totalnie widać, że tam należy i że uwielbia być w tym lesie i też jak wraca z takich swoich

0: ich różnych wyjazdów do lasu. Widać, że jemu po prostu na tym zależy i on po prostu robi to, co trzeba zrobić, żeby znaleźć tą ziemię, żeby zdobyć tą ziemię, żeby zdobyć ten las. I jest bardzo konkretny w tym, co robi. I to jest dla mnie taką inspiracją, że jasne, właśnie można mówić po prostu o tym, że fajnie by chronić lasy i tak dalej, ale on autentycznie to robi i sprawia, że ta fundacja autentycznie to robi.
1: Był to maj 2019. Byłem na takim warsztacie, który też swoją drogą nazywa się Phoenix, czyli o odradzaniu się życia, tworzeniu się na nowo. Ja tak leżałem sobie i patrzyłem na ludzi, którzy tańczą i tak sobie myślałem, jakie oni są szczęśliwi. Kurczę, ja bym tak chciał sadzić drzewa, a oni chcą sadzić drzewa. Będę to robił, będę ich szpadlem. Ja będę to organizował, prowadził, a oni po prostu będą w tym mogli uczestniczyć. To była myśl o ludziach i o drzewach. Zadzwoniłem do mego przyjaciela i mówię, słuchaj Michał, ja chcę to robić. A Michał mówi, super, ja też chcę to robić. I słuchaj, ja właśnie stoję na Dworcu Centralnym i tu jest Ika, ty Iki nie znasz, ale no, chcę też to robić, tak? No to róbmy to we trójkę. I w kompletnym, jakiś przypadkowy sposób, kiedy nagle się spotkały trzy osoby, które chciały robić to samo, czyli sadzić drzewa, które mają rosnąć tak, jak chcą. My chcieliśmy sadzić drzewa, które, żeby one rosły dla świata, ponieważ my te miejsca robimy po to, żeby one rosły według tego, jak chce natura, a nie tak według tego, jak chce człowiek.
2: A ten to zobacz, jaki ładny.
1: Ten to jest dąb.
2: No tak?
1: Jak podejdziemy bliżej, to ci powiem, czy szypułkowy, czy nie szypułkowy. I to jest zabawne, bo jesteśmy w Parku Kampinoskim, więc tutaj są wydmy, tutaj jest pioch i tutaj teoretycznie dęby nie powinny rosnąć, bo mają ciężko, ale jakoś, kurczę, dają radę. To, co się pojawiło, to to, że to ma być las i to, co odróżnia ten las od wszystkich innych, to to, że ten las ma być rosnąć na zawsze. Więc to był element, fundament fundacji. No i stąd powstała nazwa Las na Zawsze. Ta nazwa Las na Zawsze bardzo precyzyjnie pokazuje naszą ideę. Las, który ma zawsze rosnąć, nie ma być wycinany. O, a to jest dąb czerwony. To jest ten który jest tym złym dębem.
2: Tak?
1: Tak. No, znaczy ma piękne liście, dlatego się nazywa czerwony. Jesienią jest pięknie czerwony, ale on wypycha inne rośliny. Jest rośliną inwazyjną, która zajmuje przestrzeń innym, a nie współpracuje z naszym ekosystemem. Ten świat prywatny i świat fundacyjny się bardzo mieszają, ponieważ nie mam jakichś stałych godzin pracy, ani stałych dni pracy. Więc to się zaciera i to jest oczywiście, że wyzwaniem. Ja nie myślę o tym jako pracy, bo praca to jest jakiś sposób zarabiania pieniędzy.
2: No ale pieniądze też, rozumiem, zarabiasz, no bo już możesz dzięki temu działać.
1: Takie, żeby się utrzymać i mieć samochód, którym można zawieźć czwórkę ludzi, pociągnąć przyczepę i przyjechać przez jakieś błoto, ażeby mało palił. Cieniem jest to, że jak przychodzą sadzenia, to po prostu wsiadasz w samochód i 6 dni w tygodniu cię nie ma, potem wracasz, pierzesz się i wyjeżdżasz znowuż. I nie jest to bajkowy marzec, maj, tylko listopad, który ma swoją ciemność i nostalgię i szarość.
2: Tutaj popatrzę, jak
1: no, drzewo rosło, przewróciło się, jest, to się nazywa martwe drewno. Zwykle w tym martwym drewnie jest więcej życia niż w żywym drzewie. Wyzwaniem w sadzeniach, gdy odbywa się to w całej Polsce i gdy ma się małą ekipę, to jest logistyka. Nasze okno pogodowe na sadzenie to jest mniej więcej 15 października, 15 listopada. To jest przygoda. Zawsze sadzimy 11 listopada. I to jest, myślę, że wspaniały czas na pokazanie, że ten kraj jest ważny. To tam łatwo pójść w marszu z piwem w ręku i z racą, a jak tak pojechać 100 km gdzieś dalej i w deszczu i w zimie pokopać w ziemi, żeby posadzić parę drzew.
0: Nie pamiętam, jakie to było drzewo. Pamiętam, że to wszystko było zupełnie nowe, bo dopiero co zaczęłam pracować w fundacji i od razu pojechałam chyba w pierwszym tygodniu. Pojechałam od razu z połową zespołu właśnie sadzić. No i pamiętam po prostu ten zapach tej ziemi.

0: Pamiętam, że ten w ogóle był piękny, taki słoneczny dzień i to wszystko było dla mnie takie, gdzie, jak ja się tu znalazłam w ogóle, gdzie ja jestem, z kim ja jestem. I to było takie, że posadziłam tą pierwszą sadzonkę. Fajne bardzo to było.
1: Ja zawsze mówię, że ludziom na sadzeniach, żeby sadzili marzenia. Żeby sadząc mieli dobre myśli albo powtarzali dobre jakieś życzenia, które czego by życzyli tym ludziom za 200-300 lat. I żeby myśleć o swoich dzieciach, o swoich prawnukach, bo tam człowiek to jest abstrakcyjny, ale ktoś to niby jakiś ma związek z nami. Czego byśmy chcieli? I wierzę, że te drzewa rosnąc, tą energię, te życzenia będą trzymały, będą coraz większe i tych dobrych życzeń będzie coraz więcej.
2: To był reportaż Hanny Dołęgowskiej, zatytułowany Wybieram las.
3: A gdyby tak rzucić wszystko i wyjechać sadzić lasy? Kto się dołącza? Palec pod budkę. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiaj. Agnieszka Laskowska, zapraszamy do Trójki wydała. Michał Jakubik zrealizował, a Michał Kowarski odbierał od Państwa telefony. Za chwilę Kuba Ambrożewski pojawi się w studiu i poprowadzi połowę perfekcyjnej płyty. Michał Gardias, do usłyszenia. Dopiero w czwartek, ale kolejny. Pięknego wieczoru.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
2: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
1: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
2: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
1: A to akurat

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.
4: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
5: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Ty plus zastrzyk witamin równa się apetyczna promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 53% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
8: Żegnamy reklamy.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 września, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wciąż nie ma decyzji sądu w sprawie tymczasowego aresztu dla byłego policjanta podejrzanego w sprawie zonda krypto. Niezidentyfikowany obiekt latający poszukiwany przez wojsko pod Malborkiem był na radarach. Zaskakujące odkrycie: pod likwidowanym parkingiem w centrum Warszawy znaleziono pamiątki po przedwojennej filharmonii. Prokuratura postawiła zarzuty i czeka na decyzję sądu o tymczasowym aresztowaniu Arturka. Kolejny zatrzymany w śledztwie dotyczącym afery zonda krypto ma odpowiadać za wyprowadzenie z giełdy kryptowalut poważnych środków. W Ministerstwie Sprawiedliwości konferencję prokuratora generalnego Waldemara Żurka śledził Mariusz Piechniewski. Powiedz, Mariuszu, jak szef resortu ocenia postępy w śledztwie?
10: Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że śledztwo posuwa się do przodu, są nowe tropy, ale na razie nie może mówić o kolejnych działaniach prokuratury. Zatrzymany wczoraj emerytowany policjant Artur K., który był w spółce zonda krypto dyrektorem bezpieczeństwa, usłyszał już zarzuty prokuratury. Waldemar Żurek mówił, że zarzuty dotyczą wielomilionowych strat spółki i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
11: Nieuprawnione ingerowanie w dane znajdujące się w systemie informatycznym giełdy kryptowalutowej, tworzenie w ten sposób fikcyjnych wierzytelności i przywłaszczanie powierzonych przez użytkowników środków pieniężnych w kwocie co najmniej 7,8 miliona złotych, przywłaszczenie 3900 bitcoinów.
10: Prokuratura domaga się 3-miesięcznego aresztu dla Artura K. Sąd zdecyduje o tym jeszcze dziś.
9: Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Wojsko szuka podejrzanego obiektu latającego w okolicach Malborka. Działania prowadzone są koło Żuławki Sztumskiej. Poszukiwania mają związek z wcześniejszym wykryciem przez wojskowe systemy niezidentyfikowanego obiektu, mówi nam pułkownik Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego.
12: Obecność żołnierzy w rejonie Malborka związana jest z koniecznością weryfikacji. Jest to działanie prewencyjne, a weryfikacja dotyczy zapisów naszych systemów radiolokacyjnych, które wykryły obiekt w naszej przestrzeni powietrznej. Obiekt nie został rozpoznany przez nasze samoloty, w związku z tym zgodnie z procedurami musi nastąpić sprawdzenie terenu w miejscu zaniku.
9: Wykryty przez radary obiekt nie był sklasyfikowany jako zagrożenie. Zarówno Rosja, jak i Ukraina chcą ograniczenia ataków na infrastrukturę energetyczną, ale osiągnięcie porozumienia nie będzie łatwe, przyznaje sekretarz stanu USA Marco Rubio po rozmowach z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
13: Po spotkaniu z Ławrowem Rubio powiedział, że wojna w Ukrainie była głównym tematem jego rozmowy z rosyjskim ministrem spraw.

0: zagranicznych. Dyskutowano m.in. o wstrzymaniu wzajemnych ataków na infrastrukturę energetyczną. Obie strony wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni dotyczącym energetyki. To jednak też nie będzie łatwe. Rubio zadeklarował, że Waszyngton jest zainteresowany takim porozumieniem. Zauważył jednak, że ataki na infrastrukturę obie strony traktują jako główne narzędzie strategii wojennej. Ukraińcy zadają ból Rosjanom, atakując sektor energetyczny, który jest źródłem dochodów. Z kolei Rosja uderza w Ukrainę, atakując sieć elektryczną, szczególnie teraz przed zimą. Rubio zapewnił, że choć nie będzie łatwo osiągnąć porozumienia, Stany Zjednoczone nie zrezygnują z prób zawarcia takiego rozejmu. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
1: Solidarność z Ukrainą to przesłanie, jakie dziś płynie z działalności Komitetu Obrony Robotników, mówili na Zamku Królewskim w Warszawie uczestnicy obchodów 50. rocznicy powstania KOR-u. Jeden z jego liderów, Adam Michnik, podkreślał, że idee Komitetu nadal pozostają ważne.
2: Myśmy wiedzieli, że droga do przyszłości prowadzi nie przez nienawiść etniczną, tylko przez postawy obywatelskie, otwarcie się na wolność. Przez odrzucenie nacjonalizmu, ksenofobii, szowinizmu, ukrainofobii, rusofobii, germanofobii, bo nie tędy prowadzi droga do wolności.
1: Ukraiński działacz na rzecz praw człowieka, był radziecki dysydent i więzień polityczny Mirosław Marynowicz mówił o dalszej walce o demokrację.
3: Obecny czas znów wymaga naszego zaangażowania w demokrację i poświęcenia się. I dziękuję wszystkim Państwu za to, że nie traktujecie wojny Ukrainy i Rosji jako lokalną wojnę. To jest wojna cywilizacyjna, to jest wojna bardzo ważna dla przyszłości naszej demokracji.
1: Powstanie Komitetu Obrony Robotników we wrześniu 1976 roku było jednym z przełomowych momentów w historii polskiej opozycji. Zamiast samochodów będą drzewa i ławki. Na razie na dawnym parkingu przy warszawskiej Filharmonii odkryto skarby, które mogły zdobić jej przedwojenne wnętrza.
4: Ogromne żyrandole, rzeźby i ozdobna zastawa. Jak relacjonuje Magdalena Łań z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, pod ziemią nie kryły się wyłącznie mury kamienic.
5: Są to fragmenty dość zniszczone, fragmenty lamp, kandelabrów, jakiś ozdób, okuć, bardzo dużo sztućców, ceramiki, najróżniejszych elementów, które prawdopodobnie były wyposażeniem przedwojennej filharmonii.
4: Ktoś mógł je ukryć przedwojennymi zniszczeniami. Dla archeologa doktora Michała Jastrzębskiego to wyjątkowe spotkanie z historią.
6: Bo to jest, mówię, kawałek takiej prawdziwej Warszawy, na której widać osoby, postacie. Właśnie mówię tu o tej płaskorzeźbie, czy o tym pomniku Mickiewicza, który wygląda jak z filmu Pan Tadeusz. To jest naprawdę coś naprawdę ekstra.
4: A kolejne odkrycia jeszcze możliwe. Do zbadania została połowa dawnego parkingu. Jan Olencki, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Jutro pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Przelotny deszcz, a na Dolnym Śląsku możliwe burze. Termometry pokażą od 14 do 17 stopni.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
11: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
10: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
11: Pytał Pan, czego sobie życzę.
12: Życz sobie

0: Odcień. Prościej, tym lepiej.
1: To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytów zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Dlaczego pukamy w niemalowane? Dlaczego wieszamy nad drzwiami symbole, przechowujemy ważne przedmioty i powtarzamy rodzinne rytuały? Czy to sposób, by oswoić to, czego nie można przewidzieć? Lary i penaty. O budowaniu poczucia bezpieczeństwa w architekturze. Wystawa

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na ostatnie słuchowiska na Leżakach. W ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
4: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
5: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
6: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
7: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: 10:30.
10: Pół perfekcyjnej płyty.
9: Michał Jakubik za konsoletą, a przy mikrofonie Kuba Ambrożewski. I dziś zapraszam na spotkanie z zespołem Prefab Sprout. Dobry wieczór.

To jest audycja półperfekcyjnej płyty na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Utwór, który otworzył nasze spotkanie, to Don't Sing, pierwszy singiel z debiutanckiego albumu Prefab Sprout. Nie śpiewaj. Podobno, gdy się ukazał, to część komentatorów krytykowała ten tytuł. Jak można w piosence wzywać do tego, aby nie śpiewać? No cóż, to tylko jedna z wielu rzeczy, którą nasi bohaterowie robili inaczej, niż nakazują zasady. Kariera muzyczna to taka skomplikowana gra, w której często nie wystarczą same dźwięki. Potrzebne są inne umiejętności i cechy, a także łód szczęścia, charyzma, umiejętność obcowania z mediami, urok osobisty, talent wykonawczy. Dlatego największymi gwiazdami rzadko zostają ci, którzy mają po prostu najlepsze piosenki. Zresztą, co to w ogóle znaczy najlepsze? Jak to zmierzyć? Nasz bohater powiedział przed laty, że jest najlepszym autorem piosenek na świecie. Powiedział to w żartach, ale chyba skrycie wierzył, że coś w tym jest. W połowie lat 80. uwierzyło w to jeszcze całkiem sporo osób. Nie dość jednak, żeby sprzedać więcej niż kilkaset tysięcy płyt. Nasz bohater to Patrick Joseph McAloon, zwany Paddym. Miejsce akcji to północna Anglia, hrabstwo Durham, okolice miast Newcastle i Sunderland. To tam pod koniec lat 70. Paddy wraz ze swoim bratem Martinem zakłada pod nazwą, którą wymyślił jeszcze jako dziecko, grupę Prefab Sprout. Nazwę celowo nonsensowną. Wcześniej jako nastolatek na chwilę wstępuje do katolickiego seminarium, ale szybko odkrywa, że jego przeznaczeniem są akordy, harmonie i melodie. Łączy zamiłowanie do niebanalnych rozwiązań, bardzo autorskich i nieprzewidywalnych, pisze, gra i śpiewa po swojemu, z fascynacją mistrzami piosenkowej formy, wielkimi lat 60., Paulem McCartneyem z The Beatles, Brianem Wilsonem z The Beach Boys czy Jimmym Webbem, ale także twórcami z okresu międzywojennego jak George Gershwin czy Cole Porter. Czerpie jednocześnie z rocka, jazzu i soulu. I ten niecodzienny miks inspiracji, jak na lata 80., słychać od początku, już w pierwszym singlu Prefab Sprout, wydanym w 1981 roku, Lions in My Own Garden, Exit Someone. Słychać, że to muzyka, która wymyka się trendom.

pierwszej połowie lat 80. Prefab Sprout koncertują głównie lokalnie na północy, kiedy powstaje ich pierwszy album. Ponosi ich ambicja. Paddy uznaje, że utwory, które grali na koncertach od wielu lat, utwory sprawdzone, są już przebrzmiałe i pisze nowe kompozycje. Płyta Swoon ukazuje się w roku 1984 i cieszy się dobrymi recenzjami, ale jest zdecydowanie zbyt skomplikowana i ekscentryczna dla odbiorców. I wtedy w tym równaniu pojawia się ktoś jeszcze. To Thomas Dolby, kompozytor, wokalista, profesor instrumentów klawiszowych i autor kilku drobnych przebojów.

Tu usłyszeliśmy Thomasa Dolbiego w jego solowym singlu She Blinded Me With Science, ale w przypadku Prefab Sprout Dolby to ktoś, kogo potrzebują najmocniej, producent. Dolby umie pracować w studiu i rozumie, z jak wyjątkowym kompozytorem ma do czynienia, ale wie, że aby cała operacja się udała, to musi go okiełznać. Paddy McAloon przynosi mu kilkadziesiąt piosenek w wersjach demo, na kasetach, piosenek, z których Dolby wybiera 11. W większości są to utwory sprzed kilku lat, te właśnie, które zespół grał na koncertach, a potem pominął na swoim debiucie. Następnie każdą z tych piosenek producent wygładza, sugerując drobne zmiany, które wprowadzają do utworów więcej symetrii i przejrzystości, po prostu przystępności. Piosenki stają się mniej ekscentryczne. Razem z McAloonem Dolby aranżuje też syntezatory i chórki wykonywane anielskim głosem Wendy Smith. Piosenki wybrane przez producenta układają się w album pełen romantycznych uniesień, historii o zawiedzionych uczuciach, rozstaniach i pożądaniu, a w tle także podszyty robotniczą dumą i atmosferą ciężkich czasów. Wszak zespół pochodził z górniczego rejonu, w którym w tamtym okresie toczyły się owiane legendą strajki. Wysublimowana muzyka jest tu zaserwowana ze świadomością swoich korzeni, a Paddy McAloon często śpiewa z desperacją, czy nawet złością w głosie. Zespół uwidoczniony na okładce nie przypomina gwiazd popu, raczej zwykłych ludzi z prowincji. No i motocykl.

widoczny na okładce, motocykl marki Triumph, na którym siedzą Paddy i Wendy. To nawiązanie do tytułowego Steve'a McQueena, legendarnego amerykańskiego aktora oraz filmu Wielka Ucieczka, dziejącego się podczas II wojny światowej. W USA ze względów prawnych płyta została wydana pod innym tytułem, jako Two Wheels Good. Posłuchamy za moment 6 utworów ze strony A tego albumu, ale najpierw jeszcze kilka słów o każdym z nich. Utwór pierwszy to Faron Young, swoisty przedrostek tego albumu. Zaskakujące otwarcie, czerpiące z muzyki country i też nawiązujące do dawnego wokalisty, artysty country, właśnie tytułowego Farona Younga. No i piosenka, która... Trzeba to powiedzieć, nie ma wiele wspólnego z ciągiem dalszym. Dalej Bonnie, narastająca, przejmująca pieśń, w której równie ważne co dźwięki zagrane są te, których tam nie ma. I mój prywatny faworyt z tego albumu, jeśli mogę o takim mówić. Dalej Appetite, singiel doskonały. When Love Breaks Down, jedna z najlepszych piosenek o rozstaniu. Goodbye Lucille, number one, znane też jako Johnny Johnny, pełne desperacji i wreszcie Hallelujah, które po tych wszystkich emocjach serwuje słoneczny, ale niezwykle wyrafinowany, jazzujący pop. Strona A albumu Steve McQueen wydanego 22 czerwca 1985 roku. Półperfekcyjnej płyty. Zespół Prefab Sprout. Zapraszam.

Za nami strona A albumu Steve McQueen grupy Prefab Sprout w połówce perfekcyjnej płyty w programie trzecim Polskiego Radia. Faron Young, później Bonnie, Appetite, When Love Breaks Down, Goodbye Lucille, number one.

czyli Johnny Johnny i Hallelujah. A dalej jest jeszcze 5 utworów. Ta strona B uchodzi za bardziej eksperymentalną i eklektyczną, ale także jak najbardziej jest warta zgłębienia. Przedstawmy zespół. Neil Conti na perkusji i instrumentach perkusyjnych, Martin McAloon, czyli brat lidera, na basie, Wendy Smith to instrumenty klawiszowe i czarujące chórki, no i Paddy McAloon, gitary, klawisze i wokal. Wokal przede wszystkim, a także piąty z nich, choć nieoficjalnie piąty, Thomas Dolby, po prostu na instrumentach, jak zostało to sformułowane we wkładce do tego albumu. Płyta Steve McQueen wpisała się w pewien trend w muzyce lat 80. zwany sofisti-popem wykonawców głównie brytyjskich, którzy w ramach piosenkowej formy czerpali z jazzu, soulu czy R&B, tacy artyści jak chociażby Sade ze Style Council, China Crisis czy The Blue Nile. No i oni w tym wszystkim, choć zarazem całkiem osobni, nie podbili list przeboju w tym krążkiem, choć był on całkiem popularny, ale wpływ muzyki Prefab Sprout już w latach 80. był mocno wyczuwalny. Wszak fraza "Turn back the clock", która padła w Goodbye Lucille, została wykorzystana w tytule debiutanckiej płyty grupy Johnny Hates Jazz. I nie była to jedyna rzecz, którą ta grupa zapożyczyła od Prefab Sprout. I także już po roku 2000 Prefab Sprout stali się ważnym punktem odniesienia, chociażby dla takich zespołów jak Junior Boys czy Hot Chip, by wymienić tylko tych najpopularniejszych. No a grupa nagrywała później albumy, również godne uwagi, ba nagrała płytę kilka tygodni po wydaniu Steve McQueen, ale wówczas wytwórnia uznała, że ten album musi poczekać na wydanie i w ten sposób płyta Protest Songs ukazała się dopiero 4 lata później. W 1990 roku premierę miało drugie dzieło życia Paddy'ego McAloona, podwójny album Jordan The Comeback. Znów w studiu towarzyszył im Thomas Dolby i to z tej płyty na koniec dzisiejszej audycji posłuchamy utworu Wild Horses, z pewnością jednej z najdoskonalszych piosenek Paddy'ego. Później Prefab Sprout byli nadal aktywni, ale ich płyty cieszyły się już coraz mniejszym powodzeniem. Paddy miał poważne problemy ze zdrowiem, ze wzrokiem najpierw, a później zachorował na przewlekłą chorobę słuchu, która uniemożliwiła mu koncertowanie i mocno ograniczyła pracę w studiu. No i ostatni album Prefab Sprout, Crimson Red, ukazał się w roku 2013. Ostatni jak na razie, bo Paddy McAloon to enigmatyczna i niebywale kreatywna postać. A o zawartości jego szuflad z piosenkami i całymi płytami, różnymi konceptualnymi projektami, których nigdy dotąd nie wydał, od lat krążą legendy. Nawet gdyby jednak to się nigdy nie wydarzyło, to jego dziedzictwem pozostaje ten katalog albumów, w którym najjaśniejszym blaskiem lśni ta perfekcyjna płyta Steve McQueen. Mam nadzieję, że część z Państwa dzisiaj usłyszała ją po raz pierwszy i rozpoczęła piękną, nową muzyczną znajomość, a część przypomniała sobie, jak idealne potrafią być po prostu piosenki. Dziękuję za to spotkanie. Przed 20 jeszcze Wild Horses, a po 20 proszę z nami zostać na Fest Program Ani Lalki i Gosi Jakubowskiej. My już dziękujemy. Michał Jakubik i Kuba Ambrożewski. Dobrego wieczoru.

0: Autopromocja.
1: Panie się, dzień dobry.
2: Słucham właśnie Trójki.
3: Ja chciałam zamówić.
4: Dzwonię w sprawie zamówienia.
2: Czy mogę zamówić piosenkę?
5: Na Muzycznej Faksie UKF.
6: W tej kwestii jesteśmy do dyspozycji naszych słuchaczy. To jaka piosenka ma być?
2: Nie wiem, czy dobrze tytuł pamiętam.
3: Chociaż komuś coś tam.
7: Obojętnie jaką, byle Mick Jagger śpiewał.
6: Muzyczna Poczta UKF. Od poniedziałku do czwartku od 12 do 14. A w jutrzejszej audycji zapraszamy na konkurs, w którym do wygrania będzie komfortowy pobyt w Karpaczu.
8: Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję wzajemnie. Pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło.
6: Sponsorem nagród w konkursie jest pensjonat Karkonoski Spa. www.karkonoski.com.
0: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomietza o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio Program Drugi i Program Trzeci.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Ludzie w podróży w Trójce.
18: Audycja, w której tym razem ruszymy wspólnie do Bielska Białej.
19: Miasto 17 wzgórz, dla mnie przybysza z płaskiego Mazowsza, no to było szokujące.
18: Moim gościem będzie Maciej Chmiel, dyrektor studia filmów rysunkowych w Bielsku Białej. Audycja już do odsłuchania.

0: na stronie Trójki i na polskieradio.pl. Zapraszam, Agnieszka Obszańska.
1: Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
6: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
7: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 23 września, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Pracowali przy kampanii Sprawiedliwe Sądy, dziś zostali zatrzymani przez CBA. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem w sprawie stałej bazy USA w kuluarach debaty generalnej w ONZ-cie. Opóźnia się rozpoczęcie prac budowlanych portu Polska. Agenci CBA zatrzymali dwie osoby w związku z działalnością Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o Annę P. i Piotra M., którzy pracowali przy wszystkich kampaniach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka działania Anny P. i Piotra M. były prowadzone na szkodę Polskiej Fundacji Narodowej i oczerniały polskie sądy.
9: Dwóch pracowników jej kancelarii założyło spółkę, a następnie otrzymało z tej Fundacji Narodowej ponad 8 milionów złotych i przeznaczono te pieniądze zupełnie niezgodnie. Przeznaczono na kampanię oczerniającą wymiar sprawiedliwości, oczerniającą sądy.
8: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz uważa, że sprawa ma charakter polityczny ze względu na zaangażowanie w nią ministra sprawiedliwości.
10: Ta sprawa ma wymiar ewidentnie polityczny, tak ją odczytujemy, tym bardziej, że ta sprawa była już umarzana wiele lat temu, wyjaśniana i wyjaśniona wiele lat temu.
8: Obecnie Anna P. jest urzędniczką kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, z kolei Piotr M. jest komentatorem Telewizji Republika. 5 osób zginęło w rosyjskim ataku na Ołeksandriwkę w obwodzie donieckim. Gubernator regionu przekazał, że Rosjanie zrzucili na miejscowość w pobliżu Kramatorska 4 bomby. Dodał, że pod gruzami wciąż uwięzionych jest 7 osób, w tym 2 dzieci. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Trumpem w sprawie stałej bazy USA w Polsce przy okazji szczytu ONZ. Za niespełna godzinę o 21:00 właśnie wystąpienie prezydenta Nawrockiego podczas debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. A delegacja Stanów Zjednoczonych opuściła salę jeszcze przed rozpoczęciem przemówienia prezydenta Iranu Masuda Pezaszkina podczas dorocznego zgromadzenia światowych przywódców. Pezaszkian zadeklarował, że jego kraj nie zamierza się poddać w konflikcie z USA, choć wciąż wierzy w możliwość rozwiązania sporu na drodze dyplomatycznej. Dzień wcześniej prezydent Trump zagroził unicestwieniem Iranu. Opóźnia się rozpoczęcie prac budowlanych portu Polska. Inwestor został wezwany do uzupełnienia dokumentacji środowiskowej.
11: Wydanie pozwolenia, które da inwestorowi podstawę do rozpoczęcia zasadniczych robót budowlanych, może być wydane dopiero po zakończeniu postępowania środowiskowego, potwierdzeniu kompletności dokumentacji oraz jej zgodności z wymaganiami RDOŚ.
8: Mówiła rzeczniczka Luiza Jurgiel-Żyła z Mazowieckiego Urzędu. Według rządowych zapowiedzi budowa pierwszego etapu portu ma się zakończyć w 2032 roku. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: A jutro pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Przelotny deszcz, a na Dolnym Śląsku możliwe nawet burze. Termometry pokażą od 14 do 17 stopni.
12: Sprawdzam to.
13: Detoksy, suplementy,
12: porady dotyczące zdrowego stylu życia, ale także pseudoterapie, które na przykład mają uleczyć nasze choroby wodą modyfikowaną genetycznie. Tego typu oferty zalewają popularne platformy, napędzając szum informacyjny, który pod przykrywką nieszkodliwych porad szerzy dezinformację.

0: informację medyczną. Jak wynika z badania o pseudonaukowych praktykach zdrowotnych w Polsce, fałszywe treści o zdrowiu w przeciągu 3 miesięcy osiągnęły blisko 900 milionów kontaktów z użytkownikami. Kto za tym stoi? Reklamodawcy. Odpowiada Jakub Ślisz, prezes Stowarzyszenia Prawda.
1: Dzisiaj dezinformacja zdrowotna jest biznesem i polega na tym, że media społecznościowe, konkretne osoby zarabiają na tym, żeby pogorszył się nasz stan zdrowia. Trwają cały czas dyskusje nad różnego rodzaju rozwiązaniami prawnymi. Oczywiście jasnym jest to, że powinniśmy wymagać więcej od platform i w tym momencie to już nie jest kwestia, wydaje mi się, dobrej woli, ale kwestia konkretnych rozwiązań, które już w sumie od dawna są na stole.
0: Naukowcy przez blisko rok badali popularne platformy i serwisy społecznościowe, gdzie oferowane są okołomedyczne produkty. Profesor Dominik Betorski.
2: Meta jako platforma jest wykorzystywana do reklam, które często wprowadzają w błąd. I chociaż platforma usuwa część reklam, które naruszają standardy społeczności, to około 5% reklam, które właśnie zidentyfikowaliśmy, to były reklamy, które były usunięte, ale one docierają do całkiem dużej grupy osób, więc tutaj działania platformy są mocno spóźnione.
0: Badanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Prawda i Stowarzyszenie Praktyków Transformacji Cyfrowej przy współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego. Daria Kania, do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Zespół U2 kończy 50 lat. Pół wieku i przedstawia nową piosenkę na własne urodziny. Posłuchamy jej w piątkowy poranek. Od 6 do 9 zapytamy, za co, dlaczego, od jak dawna, kochamy, lubimy U2. Do usłyszenia w piątkowym porannym wydaniu zapraszamy do Trójki. Michał Nogaś.
3: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Już prawie 26.
7: A my zapraszamy na ostatni.
8: Audycja festiwalowa w Trójce.
7: No właśnie, ostatni raz się słyszymy o tej porze w Trójce. Bardzo nam jest miło, jak co tydzień. Dziękujemy bardzo. Już teraz.
6: Ostatni raz w fest programie, żeby nie było.
7: No tak, tak. Gosia Jakubowska.
6: Ania Lalka, audycję realizuje Michał Jakubik. A rozpoczniemy od artystki, która na szczęście wystąpi w przyszłym roku na Openerze.

0: Uważam, że to świetnie, że mam przebój. Ludzie mówią do mnie, myślisz, że się sprzedałaś? A powinni przecież mówić, o wow, jesteś w radiu. Jest Patti Smith w radiu i to od ponad 50 lat. Tak się wypowiadała przy okazji tego, jaką popularność zyskiwał ten numer Because the Night.
1: Legenda niezależna jednak mimo wszystko sceny. Patti Smith wystąpi na openerze w Gdyni w przyszłym roku, a razem z nią, a raczej w innych dniach, ale na tym samym festiwalu Somber, Ray i The Neighborhood. To takie pierwsze duże ogłoszenia, jeżeli chodzi o przyszłoroczne festiwale. My natomiast dzisiaj skupiamy się na tym, co się wydarzyło w tym roku. Wielkie podsumowanie festiwalowe właśnie w Fest Programie.
0: To może się pochwalimy, że od początku roku Trójka była na ponad 20 festiwalach. Przed nami kolejne festiwale, więc podsumowanie tego roku jeszcze nie w tym momencie, ponieważ te festiwale nadal trwają, mimo że Fest Program dobiega końca w Trójce, to jednak już teraz zapraszamy na kolejny sezon w przyszłym roku. No właśnie, skoro wywołany został opener, to bardzo prosimy, DXX.

0: Mam nadzieję, że mamy wszystkich słuchaczy i słuchaczki on hold. Do godziny 21 mówimy o muzycznych festiwalach. Proszę słuchać nas uważnie, bo już niedługo na przykład będziemy rozdawać karnet na całą calutką polską edycję festiwalu Unsound w Warszawie i Krakowie. To za chwileczkę. Na razie będziemy trochę rozpływać się wokół line-upu tegorocznego openera.
1: Tak, to prawda. To był w ogóle, tak podsumowując jednym zdaniem, gdybym miała to powiedzieć, to stwierdziłabym, że to był bardzo dobry festiwalowy rok. Zarówno jeżeli chodzi o Polskę, tak i o zagranicę. O tym wszystkim będziemy też mówić do godziny 21. Natomiast pierwsze łzy wzruszenia popłynęły mi w tym sezonie festiwalowym właśnie podczas koncertu DXX. O tym, dlaczego tak się stało i dlaczego ten koncert był tak dobry, nie tylko ze względu na sentyment, to mówiłam w jednej z lipcowych wydań audycji N3. Zachęcam serdecznie do strony z podcastami, no bo tam oczywiście znajdziemy zarówno archiwalne audycje N3, fest programu, jak i Barzęcie Jego Serca. W Barzęciem Sercu też całkiem sporo o sezonie festiwalowym było, stąd pozwoliłam sobie o tym wspomnieć. Natomiast jeżeli chodzi o tegorocznego openera, to bardzo dużo powrotów było i to też jest jedno z tych zjawisk, które charakteryzuje 2026 rok, powrotów tych artystów, którzy nie wydawali nowych płyt, ale których muzykę bardzo lubimy i do których to lubimy wracać.
0: Oczywiście był wśród nich także Nick Cave, było The Cure, chociaż oni akurat nie mogą narzekać na brak nowych płyt, ale faktycznie motyw powrotów, nie tylko bezpośrednio powrotów konkretnych zespołów, ale powrotów do stylistyk. Cały czas wspominamy na przykład taką wyraźny zwrot w stronę lat 80. i w ogóle artystów polskich, kultowych z poprzedniego stulecia. Do tego wpisała się również artystka, która pojawiła się nie tylko na tych polskich festiwalach jeżdżących po różnych miastach, ale też właśnie na Openerze czy na Orange Warsaw Festiwalu. Tam wystąpiła Kasia Linz ze swoim projektem Obywatelka KL.

0: Na openerze w tym roku Kasia Linz i ten utwór Śmierć w bikini mogliśmy również tam usłyszeć, ale nie tylko tam, tak jak już wspomniała Ania, Kasia Linz ogarnęła całą Polskę swoimi koncertami, zarówno na swoich regularnych występach, jak i w ramach tegorocznych festiwali, ale to nie był jedyny powrót do dawnej muzyki polskiej. Otóż na Męskim Graniu i Jarocinie, tak jak już wspominałyśmy niejednokrotnie w line-upach, był powrót do sceny alternatywnej PRL-u. Nowa Aleksandra Andrea Siekiery na tegorocznym OFF Festiwalu w niedzielę mogliśmy wysłuchać zapisu tego koncertu na antenie Trójki, a Neuroby już 26 września w Warszawie w ramach Rób Reggae, Rób Chat wracają do twórczości Roberta Brylewskiego. Całkiem sporo tych powrotów było.
1: Myślę, że jeżeli chodzi o mówienie o festiwalach, to też nie tylko mówienie o muzyce, ale też ocena tego, jak na przykład korzystamy z terenu danego wydarzenia, czy było nam zimno, czy ciepło, czy padało.
2: Czy się dobrze przygotowaliśmy.
1: O tym też mówiłyśmy podczas całego tego sezonu. A czasem też, czy możemy się w ogóle na nim bezpiecznie poruszać. I dzisiaj opowie nam o tym Bartek Tarnowski, aktywista i pracownik Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami.
3: Oprócz tego, żeby sobie wybrać festiwal taki, jaki mi pasuje line-upem, to zawsze za każdym razem jest to też kwestia sprawdzenia tego, czy dany festiwal jest w stanie zapewnić mi taką dostępność, żebym był w stanie, poruszając się na wózku przez ten festiwal, przejść suchą stopą. Parę lat temu zdarzyło mi się być na Fest Festiwalu, który wybrałem ze względu na koncert Stromae, ale no niestety właśnie ta dostępność tam zawiodła na całej linii. To znaczy, jeśli mam sobie przypomnieć Fest Festiwal, to wspominam go koszmarnie, muszę sobie dopiero przypomnieć, że był fenomenalny zupełnie koncert Stromae, żeby złapać jakiś taki cień, powiedzmy, dobrego dnia z tego festiwalu. A w tym roku zdarzyło mi się być na jednym z koncertów w ramach festiwalu Malta, na jednym dniu openera ze względu na Davida Byrne, no i na całym OFF festiwalu. To są takie festiwale, które no jakąś formę dostępności zapewniają. Jak z nią bywa, to bywa z nią różnie. Jeśli miałbym powiedzieć właśnie, od czego się w ogóle dostępność festiwalu jakiegoś miejsca zaczyna, to ona się najczęściej zaczyna od tego, żeby obsługa była dobrze poinformowana, gdzie co jest i co może temu użytkownikowi zaoferować, a czego też nie może zaoferować. I to jest też jasne. Myślę, że żadna osoba z niepełnosprawnością nie oczekuje tego, żeby wszystko było na totalne tip-top, ale informacja to jest coś, czego już naprawdę możemy oczekiwać.
1: Bartek miał na myśli między innymi dostęp do odpowiednich sanitariatów, bezpieczny dostęp do platform, na których może się poruszać i oglądać koncert, czy na przykład koncerty tłumaczone na język migowy. A to wszystko niestety wciąż jest rzadkością.
3: Myślę, że dla wielu festiwali to jest po prostu trochę taka dodatkowa rzecz, którą można zrobić, ale niekoniecznie trzeba. I w związku z tym podchodzi się do tego bardzo bardzo wybiórczo. No właśnie nie myśli się o tym jako o standardzie, który powinien być, już powinien obowiązywać jako coś, co jest zapewnione pewnej społeczności, tylko myśli się o tym jako o takim dodatku, czymś, co miło będzie, jak się pojawi, a no zupełnie nie o to chodzi. A dlaczego na koncertach jednak wymagamy, żeby hala koncertowa czy jakiś klub, do którego wchodzą osoby, jednak pozwalał, żeby osoby, które mają po 2,20 wzrostu mogło do niego wejść, żeby sufit nie był niżej. Dlatego, że uważamy, że każdy absolutnie powinien mieć możliwość wzięcia w tym udziału i są pewne normy w stosunku do tego, jak mogą w danym wydarzeniu udział wziąć. Każdy po prostu ma prawo do udziału w kulturze, do tego, żeby czerpać z niej pełnymi garściami. No to jest pełne życie społeczne, nie to, że właśnie to będzie jakiś akt łaski.

0: Polski, jeśli za kilkanaście lat będę mógł rzeczywiście, nie zastanawiając się przesadnie przed danym festiwalem, po prostu kupić bilet i móc się nim cieszyć, potem cieszyć się tym występem, nie zastanawiając się nad tym specjalnie, no to będzie stan, do którego chciałbym dążyć.
1: Opowiadał o tym aktywista Bartek Tarnowski. Zachęcam też do zaglądania na jego media społecznościowe, bo tam być może przed kolejnym sezonem pojawią się jakieś aktualizacje w sprawie różnych polskich festiwali i ich dostępności. Myślę, że my też będziemy się przyglądać.
2: Tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że ten język migowy, o którym wspominał Bartek, jest obecny, prawda? Natomiast jeszcze w zbyt małej ilości na tych festiwalach. Między innymi na CU of Festiwalu możemy spotkać takie osoby. No i ja też liczę na to, że to się będzie zmienić i ta dostępność będzie coraz lepsza. My jeszcze przy tych wspomnieniach tych największych festiwali, otóż czy ktoś pamięta, co się działo w pierwszej połowie sierpnia?
3: Hejka, z tej strony Maciej i mega dziękuję za możliwość zobaczenia Gorillaz w tym roku na Bittersweetie. Po koncercie, dosłownie przez bite 40 minut, nie byłem w stanie domknąć szczęki. Zagrali same hiciory, piękne aranżacje, te wizualki na żywo, kosmos zupełnie. Jeszcze było super i polecam wszystkim zobaczyć Gorillaz na żywo.

0: między 13 a 15 sierpnia ten festiwal po raz kolejny odbył się w Poznaniu. I z tych wszystkich festiwali mam poczucie, że to był taki festiwal nie tylko tych słodko-gorzkich wspomnień muzycznych, ale też takiej czystej, dobrej zabawy i świadczą o tym też różne występy artystów tego festiwalu.
1: No i też słodko-gorzkich przemyśleń odnośnie

0: czasie. Natomiast wiadomo, że przyszła edycja się odbędzie i zresztą chyba jest sold out już tych early birds, tak samo, czyli karnetów w tej niższej cenie, tak samo jak w przypadku openera, więc widać, że festiwale mają powodzenie i to jest coś, co nas oczywiście bardzo cieszy, ale takim highlightem, mam wrażenie, bittersweet był występ Robiego Williamsa.
1: In the middle of the show, you want me to phone your mother. She's not gonna answer. She gonna answer?
2: Śmiechów i chichów nie zabrakło też w różnych naszych podsumowaniach i audycjach festiwalowych. Co powiesz, Gosia, na wprowadzenie naszych słuchaczy we wspomnienia też tamtych chwil?
0: Bardzo prosimy.
3: Music is everything. Tak by można było podsumować festiwal Up to Date w Białymstoku.
4: Zapraszamy na rytuał witania lata.
3: Czyli na festiwal Efemera.
5: Zapraszam wszystkich na Ostróda Reggae Festival. Już wkrótce, ćwierć wieku, jubileuszowa edycja pod patronatem Trójki.
2: Ja tutaj macham, macham. Cześć, Marcel!
0: U góry!
2: Tutaj na dół musisz spojrzeć!
6: Cześć, ja też do góry, a ja jeszcze wyżej, do nieba, do nieba.
2: Marcel Baliński na ofie, głównie ze współgłosów, ale również z innego zespołu Ki.
7: To ja powiem po linii serca i też po linii trójkowej z takim niepokojem, czy przyjdą ludzie, a potem z wielkiego szczęścia, że przyszło ich bardzo dużo, prawie tyle, ile na Johnego Mara. Koncert współgłosów na dużej scenie, w pełnym słońcu, żaruwa, ludzie tańczący walca. Czekamy wspólnie na drugą płytę i koncert trójkowy. Współgłosy na ofie, to było naprawdę duże przeżycie.
8: Na festiwalu przydaje się także cisza, więc na zawsze zapamiętam ciszę, która zapadła po ostatnich słowach występu Einstürzende den Neubauten, których wokalista, żegnając się z publicznością, powiedział: kiedy umrzecie i pójdziecie do nieba, powiedzcie Bogu, że widzieliście jego najlepszy, ulubiony zespół.
9: Od kiedy skończyłam 30 lat, zawsze zabieram ze sobą na festiwale takie składane siedzisko. W momencie zmęczenia rozkładasz sobie siedzisko i odpoczywasz. Bardzo praktyczna rzecz.
10: Wieloletnie doświadczenie z festiwalu mówi mi, że nasze organizmy, a mój na pewno, kompletnie nie przestrzegają kalendarium godzinowego koncertów, a w dodatku są bardzo długie kolejki. Dlatego postanowiłem się i radzę wszystkim zabezpieczyć się także we własnym zakresie.
2: Mam wrażenie, że...
11: Tylko mnie to bawi?
2: Zarówno Justyna Grabasz, jak i Piotr Metz mówili o siedzisku.
0: Nie, niestety nie, ale to jest dobry żart. Odsyłamy oczywiście na nasze media społecznościowe. Trochę trzeba przeskrolować, przewinąć palcem, ale można się trochę pośmiać. No właśnie, bo festiwale to też nie tylko te poważne przekazy, które też padają ze scen, polityczne, społeczne, w czasach bardzo niepewnych, ale też moment jakiegoś takiego wyluzowania, spotkania, wymiany, no i też dostrzeżenia tych artystów, których byśmy chcieli zobaczyć w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I już mogę zapowiedzieć, że tej jesieni, na początku przyszłego roku, w naszym studiu pojawią się artyści, których mogliśmy usłyszeć na festiwalach, ale którzy nas tak urzekli, że mamy apet na więcej.
2: A jeśli wy macie apetyt na więcej, to jest doskonała okazja do tego, żeby wziąć udział w naszej grze, kolejnej grze, jedynej, ostatniej już w tegorocznym Fest programie, bo rozdajemy zaproszenia na festiwal Unsound zarówno w Krakowie, jak i w Warszawie. To będzie taki pełen karnet, który roboczo nazwałyśmy złotym biletem. Wystarczy do nas napisać.
0: Ale odpowiadając na pytanie, co oznacza w dzisiejszych czasach miękkość i siła, ponieważ tegorocznym motywem przewodnim Unsound Festiwalu jest soft power, a zatem jeżeli chcecie wejść w posiadanie tego złotego karnetu, to zapraszamy do pisania fest@polskieradio.pl i czekamy na odpowiedzi, co oznacza w dzisiejszych czasach miękkość i siła. A czas pisania do nas na adres mailowy fest@polskieradio.pl u Mili, Marina Herlop, Was, Volant. Mam nadzieję, że dobrze to wypowiadam. Patrzę teraz w kierunku Ani. Ania kiwa głową, że tak. No dobrze, zachęcamy do kontaktu mailowego. Najbardziej kreatywne wypowiedzi otrzymają ten złoty karnet.

0: Katalońska artystka Marina Herlop zasila line-up tegorocznego festiwalu Unsound, który, przypominamy, odbędzie się już na początku października. Najpierw w Warszawie od 2 października, a zakończy się 11 w Krakowie. Połączy ich specjalny, te miasta, pociąg, też imprezowy, też muzyczny. I na wszystkie te wydarzenia od pierwszego koncertu po ostatni w Krakowie mamy specjalny, tak zwany złoty karnet.
1: Tak, zapraszamy do pisania na adres fest@polskieradio.pl. To jest jedyny taki festiwal, który odważy się coś takiego zrobić, czyli 8-godzinną podróż pociągiem z przystankiem w Kielcach, czyli z Warszawy do Krakowa po drodze Kielce. Tam specjalny występ, performance, a w pociągu DJ sety. Więc jestem bardzo ciekawa, czy ten pociąg po pierwsze będzie bezprzedziałowy, czy przedziałowy. Jeżeli przedziałowy, to czy w każdym przedziale jakiś set DJ-ski, kto wie.
0: I czy będzie opóźnienie.
1: Mam nadzieję, że bez opóźnień. Natomiast zachęcamy do pisania fest@polskieradio.pl. Tam złoty karnet czeka na dwa miasta i ten pociąg. Wystarczy do nas napisać uzasadnienie, czym w dzisiejszych czasach jest miękkość i moc.
0: A jeśli chodzi o sam Unsound, no to line-up naprawdę szeroki. Od eksperymentalnej elektroniki przez różne klubowe gatunki i sporo awangardowych też elementów, ale czasami też zaskoczenia folkowe. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ja na przykład nie mogę doczekać się występu ikony eksperymentalnej muzyki, czyli Diamandy Galas, ale też na przykład takich nowych odkryć jak właśnie Marina Herlop.
1: Albo Mandy Indiana.

0: Nie będę bardzo obiektywna, ale młody polski jazz jest trendem, który myślę, że będzie się jeszcze przez chwilę utrzymywać. Omasta wystąpiła na wielu koncertach w tym sezonie festiwalowym. Ja dobrze pamiętam występ na festiwalu Truton w Gliwicach. Mieliśmy patronat nad tym wydarzeniem i też dzięki temu myślę, że wiele osób poznało takie właśnie alternatywno-jazzowe właściwie brzmienia, które tworzą się teraz w Polsce.
1: Ja ostatnio powróciłam do fest programu prowadzonego właśnie przez nas z terenu OFF Festiwalu i tam uśmiałam się sama ze swojego żartu, co niedobrze chyba o mnie świadczy, ale co tam, powiem teraz jeszcze, że za jakiś czas być może scena leśna stanie się sceną jazzową na OFF-ie, bo tak dużego zainteresowania no to dawno nie widzieliśmy na OFF-ie jazzem i to jest coś, co oczywiście nas cieszy. Młody polski jazz rośnie w siłę też z tą festiwalową, o czym też świadczą nasze patronaty trójki, bo gdy tak przyjrzałam się dzisiaj tej całej liście, no to można powiedzieć, że ta proporcja jest pół na pół. Pół jest jazzowych, a pół tych alternatywnych, zupełnie różnych. Tak, i trochę reggae, szczypta reggae również jest, więc to też o czymś świadczy. A skoro chcemy podsumować to, jaki był w tym roku fest sezon, no to ja bym powiedziała, że sentymentalny, nostalgiczny, oczywiście tutaj odwołania do The Cure, Davida Byrna, powroty również ze świetnymi płytami, zespół Geez oczarował bardzo dużo recenzentów tegorocznego festiwalu Primavera czy Coachella, no i pop z internetu na duże sceny, Pink Panther S czy Addison Rae, a my Geez. I manifestujemy przy okazji może Geez w
0: koncert
1: przyszłym roku.
0: W Polsce.

Martyna napisała do nas w sprawie Unsoundu i to ona jeszcze o tym nie wie, ale zgarnia właśnie złoty bilet na to wydarzenie, tak zwany, tak nazwałyśmy, całkowity karnet na Unsounda. A napisała, że soft power i siła i miękkość, to tak to właśnie tłumaczę. Miękkość to miłość, czułość i wrażliwość, a siła to odpuszczanie gardy, opuszczanie gardy, pozwolenie, aby rzeczy trudne

0: przepływały przez nas i pozwolenie na pokazanie się tym światu. A wstyd? Wróćmy do lamusa.
1: A ja wszystkich pozostałych zachęcam do tego, aby słuchać Terra Cultura, Bażanciego Serca i N3. To w tych audycjach jeszcze w tym tygodniu szansa na zgarnięcie biletów na poszczególne wydarzenia w ramach tegorocznego Unsound Festiwalu. I tym samym bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony ten sezon fest. Muszę powiedzieć, że był fest.
0: Zgadzam się, podpisuję się.
1: A zatem poprosimy teraz jeden jeszcze okrzyk.
0: To ręce w górę.
1: Wszystkie osoby, które są gotowe na przyszły sezon. Do usłyszenia. Gosia Jakubowska,
0: Ania Lalka i Michał Jakubik. Bardzo dziękujemy.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nowa powieść w Trójce.
1: Jakub Małecki, Chimera.
0: Czyta Rafał Mor, Łukasz Borowiecki, muzyka.
1: Fragment siódmy. Najpierw opowiedziała mi o Greku Symonidesie, który mieszkał na wyspie Keos i był podobno pierwszym poetą utrzymującym się z pisania. Pewnego wieczoru brał udział w uczcie, z której wyszedł dość wcześnie. Niedługo po tym, jak opuścił budynek, dach się zawalił, masakrując biesiadników. Ich ciała zidentyfikowano jedynie dzięki temu, że Symonides zdołał zapamiętać dokładnie, gdzie siedział każdy z gości. Następnie mówiła o wielkich mędrcach sprzed wieków, których zadaniem było zapamiętywanie całych księgozbiorów. Uczeni robili to w obawie przed zniszczeniem jedynych egzemplarzy w pożarze albo podczas wojny i utratą zawartej w nich wiedzy. Nosili ich treść w głowach, gotowi w każdej chwili spisać je na nowo.

0: początku sądziłem, że to niemożliwe, zapamiętać całą książkę słowo w słowo. Moje wątpliwości zdawały się sprawiać Loretcie wielką przyjemność. Jak się szybko okazało, metody zapamiętywania, zwane inaczej mnemotechnikami, były jej wielką pasją, z którą nie zdradzała się przed pozostałymi siostrami, bojąc się, że posądzą ją o oddawanie się błahym rozrywkom. W kolejnych dniach Loretta zaczęła mnie uczyć. Na początku zajęliśmy się gromadzeniem w pamięci dużych liczb. Dyktowała mi przypadkowe ciągi cyfr, które miałem zapamiętać, zamieniając je na słowa o odpowiedniej długości. Mówiła na przykład 1, 5, 7, 5, 2, 6, 1, 9. A ja pod każdą z cyfr podstawiałem słowo odpowiadające jej liczbą liter. Aby je łatwo zapamiętać, musiały tworzyć zdanie. Natomiast idealnie było, jeśli zdanie to brzmiało dziwnie i absurdalnie. Wtedy najmocniej zapadało w pamięć. Podany ciąg cyfr 1, 5, 7, 5, 2, 6, 1, 9 zapamiętywałem więc na przykład jako: w Gdyni mieszka jajko na twardo z czekoladą. Ćwiczyliśmy na coraz dłuższych ciągach. Loretta przynosiła mi kartkę zapisaną cyframi, a ja wymyślałem rozmaite historie. Wtedy zabierała kartkę, a po kilku dniach znienacka kazała powtórzyć cały ciąg. Zadawała mi kolejne zadania. Coraz szybciej zamieniałem cyfry na dziwaczne zdania, które natychmiast zachowywałem w pamięci. Mam je zapisane do dzisiaj. Wiszą w ramkach na ścianie, w pokoju Loretty. Potem przeszliśmy do innych, bardziej skomplikowanych metod. Używałem skojarzeń, anagramów i pierwszych liter miesięcy czy kolorów. Korzystałem z nazwisk słynnych ludzi, ulubionych piosenek i powiedzeń, żartów, synonimów, a nawet modlitw. Nauczyłem się kojarzyć pary wyrazów i całe ich zestawy. Budowałem piętrowe konstrukcje zawierające coraz więcej i więcej informacji. W końcu zacząłem budować całe pomieszczenia pełne historii i wspomnień. Wojna trwała w najlepsze. Mijały tygodnie. Urosły mi włosy. Loretta ostrzygła mi je tuż przy głowie, a widząc moje połamane paznokcie, zostawiła mi maleńkie nożyczki, którymi mogłem je obcinać. Coraz częściej wydawało mi się, że mieszkam w klasztorze od zawsze, że nigdy nie miałem innego życia. Przez większość czasu zajmowałem się technikami pamięci. Robiłem to już nie tylko po wyłączeniu światła, ale także w ciągu dnia. Stało się to ciekawsze niż wszystko inne, ciekawsze nawet niż czytanie. Loretta przyniosła mi powieść 15-letni kapitan Juliusza Verna, spodziewając się zapewne, że oszaleje z radości. Ja tymczasem nie zajrzałem do niej przez całe 3 dni. Siostra usiadła wtedy obok mnie i powiedziała, że powinienem uważać. Środek twojej głowy powinien być dodatkiem do tego, co jest na zewnątrz, stwierdziła. Nie pozwól, żeby ci to zastąpił. Zapytałam dlaczego. Poklepała mnie po dłoni i przegryzła wargi, jak to miała w zwyczaju. Bo później bardzo trudno jest wrócić. Wcale nie byłem jednak pewien, czy w ogóle chcę wracać. Pochłonięty nowym zajęciem, zapominałem powoli o tym, że na zewnątrz mojego pokoju istnieje świat.
1: Rafał Mor czyta powieść Z dawną Gdynią w tle. Zaczynamy latem, kończymy jesienią.
0: Jakub Małecki, Chimera, Fragmenty. Książkę opublikowało wydawnictwo SQN.
1: Łukasz Borowiecki, muzyka. Barbara Marcinnik, polecam.
2: Autopromocja.
3: Panie, dzień dobry. Słucham właśnie Trójki.
4: Ja chciałam zamówić.

0: telefonie w sprawie zamówienia.
1: Czy mógłbym zamówić piosenkę
2: na muzycznej faktycznie UKF?
3: W tej kwestii jesteśmy do dyspozycji naszych słuchaczy. To jaka piosenka ma być?
1: Nie wiem, czy dobrze tytuł pamiętam. Chociaż komuś coś tam.
4: Obojętnie jaką, byle Mick Jagger śpiewał.
3: Muzyczna Poczta UKF. Od poniedziałku do czwartku od 12 do 14. A w jutrzejszej audycji zapraszamy na konkurs, w którym do wygrania będzie komfortowy pobyt w Karpaczu.
5: Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję wzajemnie. Pozdrawiam.
0: Trzymajcie się ciepło.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest pensjonat Karkonoski Spa. www.karkonoski.com.
6: Autopromocja.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 września, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Prezydent Karol Nawrocki przemawia na forum ONZ w Nowym Jorku. Dwie osoby z Trybunału Konstytucyjnego usłyszały zarzuty, chodzi o przekroczenie uprawnień. Co drugi rodzic pokazuje w internecie zdjęcia swoich dzieci, nie myśląc o konsekwencjach. W tym momencie podczas zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku swoje wystąpienie powinien rozpoczynać prezydent Karol Nawrocki. Wcześniej polski prezydent rozmawiał z Donaldem Trumpem w sprawie stałej bazy USA w Polsce i współpracy inwestycyjnej. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział, że prezydent wykonał swoje zadanie. Teraz czas na szybkie działania rządu.
8: Bardzo nam zależy na tym, żeby te rozmowy, które prowadzi Ministerstwo Obrony Narodowej, przebiegły szybko, sprawnie, tak by rozpoczęto już konkretne, operacyjne przygotowania do utworzenia bazy amerykańskiej w Polsce, bo to nie będzie proces krótki.
7: Chodzi nie tylko o stałą bazę wojsk USA, ale także możliwość przenoszenia części produkcji amerykańskiego uzbrojenia do Polski oraz o dostawy sprzętu dla polskiego wojska. Dwie osoby z Trybunału Konstytucyjnego usłyszały zarzuty w sprawie uniemożliwienia sędziom wykonywania obowiązków. To dyrektorka kancelarii tej instytucji oraz komendant Straży Trybunalskiej. Chodzi o przekroczenie uprawnień i naruszenie praw pracowniczych. Sprawę komentował w Trójce Krystian Markiewicz, jeden z sędziów niedopuszczonych do orzekania.
9: Chyba ponad 5 miesięcy temu zostałem wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ja i kilkoro innych sędziów. Nie jesteśmy dopuszczeni do orzekania. Trybunał Konstytucyjny, który ma chronić prawa i wolności Polaków, nie działa i dla mnie to jest zamach konstytucyjny.
7: Zdaniem posła PiS Michała Wójcika decyzję w sprawie niedopuszczenia do orzekania czworga sędziów podejmował prezes Trybunału Bogdan Święczkowski i miał do tego prawo.
10: Podjął decyzję o dopuszczeniu do pracy tych sędziów, którzy nie złożyli prawidłowo ślubowania, to by popełnił przestępstwo. Nie dostał dokumentów z kancelarii prezydenta, bo tylko na tej podstawie może podjąć taką decyzję, żeby dopuścić do czynności służbowych.
7: Na zaproszenie od prezydenta, by złożyć ślubowanie, wciąż czeka wybrany przez Sejm na sędziego TK Maciej Berek. Komitet Obrony Robotników dawał świadectwo patriotyzmowi. W ten sposób premier w 50. rocznicę powstania wspominał działanie tego pierwszego opozycyjnego ugrupowania w PRL-u. Podczas uroczystości rocznicowych Donald Tusk nazwał członków KOR-u skarbem narodu.
11: Chciałbym, żebyście wiedzieli, szczególnie ci z was, którzy naprawdę zakładali i tworzyli tę wielką polską solidarność. Naprawdę dawali świadectwo odwadze i prawdziwemu patriotyzmowi. Bez okrzyków, bez wielkich i wzniosłych przemówień, częściej w więzieniu niż na wolności.
7: Komitet Obrony Robotników jawnie przeciwstawiał się represjonowaniu obywateli przez władzę. Z czasem stał się organizacją podstawą dla Niezależnego Związku Zawodowego Solidarność. Co drugi rodzic w Polsce udostępnia w internecie zdjęcia swoich dzieci, ale niewinna pamiątka z wakacji pokazana w sieci może zostać skopiowana i wykorzystana w zupełnie innym kontekście i nie jest to zjawisko marginalne.
12: Raport pokazuje, że to dzieci częściej niż rodzice widzą zagrożenia płynące z udostępniania wizerunku, wyjaśnia dyrektor generalna UNICEF Polska Renata Bem.
13: Bardzo często w dzisiejszym świecie dzieci i młodzi ludzie mają większą świadomość o zagrożeniach, które płyną z internetu i funkcjonowania w tej przestrzeni niż sami dorośli.
12: Ale coraz więcej rodziców rezygnuje z pokazywania swoich dzieci w internecie. Dziennikarka i prezenterka Agnieszka Chyży świadomie unika zamieszczania zdjęć swoich dzieci, bo zna zagrożenia w sieci.
14: Od deepfake'ów, o sztucznej inteligencji, która potrafi ze zdjęciem zrobić naprawdę wszystko, po kwestie takiej przemocy i seksualnej.
12: Co piąte dziecko przyznaje, że czuło się zawstydzone przez publikacje rodziców. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
3: Klimat.
7: Niecałe 10% prądu w sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej z wiatru na lądzie. Jakość powietrza w Żywcu jest zła, w Żyrardowie.

0: Wie i Sulęci nieumiarkowana. Na zachodzie Polski jest głównie dobra, a w pozostałej części kraju bardzo dobra. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport i Dariusz Urbanowicz.
2: Dobry wieczór. Słowenia będzie rywalem polskich siatkarzy w półfinale Mistrzostw Europy. O awansie Słoweńców przesądziła wygrana z Belgią 3-1. Rok Mozić zdobył 18 punktów i był pierwszoplanową postacią na parkiecie w Turynie. Mecz Polska-Słowenia w piątek. Francuzi tymczasem czekają na wyłonienie rywala, z którym zagrają o finał. Powinien się właśnie rozpoczynać mecz Włochów z Finami. Dobrze bawią się nasi pięściarze w Sofii na Mistrzostwach Europy. Mamy kolejne medale. W sesji porannej na podium stanęły Kinga Krówka i Natalia Kuczewska, a w wieczornej sesji do grona medalistek dołączyły Angelika Krzysztoforska i Elżbieta Wójcik. Wszystkie panie zdobyły brązowe krążki. Koszykarki AZS-u Politechniki Poznań odpadły w kwalifikacjach Euroligi. W półfinale uległy na wyjeździe Kibirkecji z Wilno 69-91. Polskie szczypiorniski przegrały jedną bramką ze Słowenią w towarzyskim meczu, który odbył się w czeskim mieście Heb. Było 28-29. Kolejny sparing Polek w piątek. O 18 zagrają z Czeszkami, a w niedzielę o 13 z Norweszkami. Dobry występ Stanisława Aniołkowskiego w 79 edycji klasyku Omloop Van Het Houtland. Kolarz Kofidisu finiszował drugi za Timem Merlirem z Belgii, a przed innym świetnym sprinterem Dylanem Groenewegenem z Holandii. Davis Cupowa reprezentacja Polski bez kapitana. Ze sprawowanej od 7 lat funkcji zrezygnował były świetny deblista Mariusz Fürstenberg. Popularny Frytka poprowadził drużynę w 12 meczach, z tego 7 wygrał, 5 razy przegrywał. Awansował z zespołem z 49 na 31 pozycję w rankingu i doprowadził Polaków nawet do występów w grupie światowej numer 1. I jeszcze tenis. Maja Chwalińska zagra w ćwierćfinale turnieju rangi WTA 500 w Singapurze. Sensacja tego sezonu odprawiła z kwitkiem Oleksandrę Olejnikową 6-0 i 6-1.
3: To był ciężki mecz, pomimo tego, że wynik na to nie wskazuje. Wiedziałam, że Oli jest świetną zawodniczką i że naprawdę potrafi popsuć krew. Nastawiałam się na to, że będzie to długi i męczący mecz. Wiedziałam, że potrzebuję być bardzo cierpliwa i wybierać dobre momenty do ataku. I cieszę się, że też koncentracja moja dzisiaj była na wysokim poziomie, myślę, i potrafiłam ją utrzymać od początku do końca.
2: Kolejną rywalką Chwalińskiej będzie Elise Mertens z Belgii.
0: Jutro pochmurno, ale z szansami na przejaśnienia, przelotne deszcze, a na Dolnym Śląsku możliwe burze. Termometry pokażą od 14 do 17 stopni.
4: Autopromocja.
5: Niewyjaśniona sprawa sprzed ponad 4 dekad.
6: Tak jak zwykle wszystkie sprawy pamiętam, to tej absolutnie nie pamiętam.
7: Nic nie kojarzę, ani tych zdjęć, ani miejsca, nic nie kojarzę.
5: Kilkuletnie śledztwo dziennikarskie.
8: Jesteś ciekaw, co się wydarzy dalej? Z tym, że nic się nie wydarzy dalej, chyba że my coś wykminimy.
5: I kryminalna tajemnica, w której pozornie nic się nie zgadza.
9: Przestanę ufać informacjom, które są podane w mediach.
5: Zwyczajna kobieta. Zapraszają Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych podcasterek kryminalnych w Polsce, oraz Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej informacji wkrótce.
4: Autopromocja.
0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 21:08.
5: Klub Trójki.
0: Są takie sytuacje, w których serce przyspiesza, brakuje powietrza, pojawiają się zawroty głowy, czasem ucisk w klatce piersiowej i pewność, że za chwilę wydarzy się coś bardzo złego. To ataki paniki. Doświadczy ich w ciągu życia mniej więcej co 8 osoba. I choć sam atak paniki najczęściej życiu nie zagraża, to w jego trakcie można być absolutnie przekonanym, że dzieje się właśnie coś bardzo niebezpiecznego. Co wtedy zrobić? Jak odróżnić atak paniki od sytuacji wymagającej pilnej pomocy medycznej? Jak pomóc komuś obok i dlaczego uspokój się? Jest jedną z najgorszych rzeczy, jakie możemy wtedy powiedzieć. Przy mikrofonie Anna Kowalczyk, audycję wydaje Wojciech Dorosz, realizuje Michał Jakubik, a ze mną przy Myśliwieckiej Natalia Tur. psychoedukatorka i mediatorka oraz Kinga Kawęcka, wiceprezeska Fundacji Hello Zdrowie, współprowadząca projekt powstania

0: powstania poradnika, krótka instrukcja o atakach paniki, która jest punktem wyjścia naszej dzisiejszej rozmowy. Dobry wieczór wam.
1: Dobry wieczór.
0: Dziękuję, że przyjęłyście moje zaproszenie i że podjęłyście ten temat, który chyba ciągle jest trochę tabu, choć wydaje się, że popkultura przynajmniej ataki paniki jakoś, nie wiem czy znormalizowała, ale na pewno dosyć chętnie je przedstawia. I w różnych filmach i serialach widujemy bohaterki, bohaterów doświadczających ataków paniki. Czy to są wyobrażenia, przedstawienia wiarygodne i takie, które uważacie za uczące, czy trochę wypaczają to, czym ataki paniki są naprawdę? Kinga Kawęcka.
1: Ja mam mieszane uczucia, dlatego że mam poczucie, że mówiąc kolokwialnie, bardzo często ta popkultura ataki paniki podkręca i my mamy takie wyobrażenie, że to jest takie bardzo mocne przeżycie emocjonalne, które po prostu widać. Natomiast prawda jest taka, że i u dzieci, i dorosłych ten atak paniki może wyglądać zupełnie inaczej. To znaczy może być po prostu dla tego szerszego audytorium niewidoczny. I to może być dla nas osoba, która wychodzi z sali konferencyjnej albo dziecko, które opuszcza klasę. I dlatego bardzo często o tych atakach paniki mówi się, że to jest takie przeżycie, którego nie widać, które często jest bagatelizowane, bo przecież świetnie wyglądasz, trzymasz się, często się uśmiechasz, ale tak naprawdę to jest taka fasada, która przykrywa to, co się dzieje w środku. Więc stąd te mieszane uczucia, bo one bardzo często właśnie podkreślają problemy z oddychaniem i takie bardzo mocne przeżycie, które osiąga jakiś swój szczytowy moment. A bardzo często ta osoba, która siedzi obok nas i po prostu cichutko stuka w komputer, właśnie przeżywa coś, o czym nie mamy pojęcia i potrzebuje naszej pomocy albo po prostu naszej obecności.
0: Czym z punktu widzenia neurobiologii, fizjologii, mechaniki psychofizycznej jest atak paniki? Natalia Tur.
2: Ja lubię myśleć o lęku jako tak naprawdę takim mechanizmie niezbędnym do funkcjonowania, znaczy odczuwaniu lęku. Kiedy dzieje się jakaś niebezpieczna sytuacja, nasz mózg włącza alarm. Z tym, że warto odróżnić lęk od strachu, bo strach to jest poczucie zagrożenia w obliczu realnego zagrożenia, tak? Jedzie na nas samochód, kiedyś biegł niedźwiedź czy lew, czy zbliża się do nas człowiek, który mamy wrażenie, że chce nam zrobić niebezpieczeństwo. To jest strach. Natomiast lęk możemy opisać jako takie uczucie czegoś wyobrażanego, co ma się zdarzyć w przyszłości, co jest związane z naszym subiektywnym postrzeganiem rzeczywistości. Na przykład czujemy lęk przed odrzuceniem, lęk przed zawstydzeniem. I teraz, jeżeli chodzi o ataki paniki, to jest to taka sytuacja, gdybym miała tak bardzo to uprościć, w której my czujemy zagrożenie, tak jakby jechał na nas samochód, czy biegł straszny lew, czy tygrys szablozębny, mimo że tego zagrożenia nie ma. Czyli osoba naprawdę może mieć poczucie, jakby nadciągała ogromna katastrofa, jakby miała zaraz umrzeć, jakby groziło jej ogromne niebezpieczeństwo. Oczywiście może to na różne sposoby prezentować, tutaj wracając do wypowiedzi Kingi. Niektóre osoby mogą właśnie panikować, czyli używając tego słowa, które znamy, krzyczeć, płakać, trząść się. Niektóre mrożąc się, czyli nic nie ujawniając. Inne, jeszcze na inne sposoby. Ważne jest to, że zaakceptujmy i przyjmijmy do wiadomości, że osoba w ataku paniki naprawdę ma poczucie ogromnego zagrożenia, mimo że go nie ma.
0: To jest doświadczenie zaskakująco częste. Co ósma osoba doświadczyła lub doświadczy ataku paniki. Wam się zdarzyło? Mogę o to zapytać?
1: Ja przyznaję, że mi się zdarzyło i zdałam sobie sprawę, tak myśląc właśnie o naszym spotkaniu i tym programie, że ten pierwszy atak paniki pojawił się w szkole podstawowej. Więc bardzo wcześnie, chociaż patrząc na statystyki, to już nie jest niestety nic unikalnego. Ja pamiętam, że ja panicznie bałam się pani od geografii, która zaczynała każdą lekcję od takiego wodzenia palcem po liście obecności. Wywoływała tym niesamowite napięcie.

0: pięcie w całej klasie, więc to było najdłuższe 5 czy 10 minut pewnie w naszej historii. Doprowadziła do takiego momentu, że ja po prostu przestałam do szkoły przychodzić, to znaczy w każdą środę przed 8 byłam bardzo chora i szczęśliwie moja mama stawała po mojej stronie i ja nie musiałam, nie musiałam udawać, nie byłam wypychana na siłę do szkoły. Natomiast w pewnym momencie zaczęło to działać jak takie błędne koło, czyli ten strach przed tą przysłową panią od geografii, czy lekcją o geografii, albo taka wizja wywołania do tablicy, stała się po prostu wielkim problemem. I tak jak Natalia mówi, jest taki moment, w którym to zagrożenie po prostu rośnie w naszej głowie. Bo ja do tej pory nie pamiętam, czy ja tak naprawdę bałam się pani od geografii, czy bałam się tego wywołania do tablicy, a może po prostu wstydziłam się swoich rówieśników. Na pewno problemem nie była sama nauka, tylko to, jaka atmosfera narosła i to napięcie w samej klasie. Ale było to bardzo mocne doświadczenie, które skończyło się jakąś mediacją z panią wychowawczynią i z panią od geografii. Ale pamiętam, że przez wiele tygodni ja po prostu nie byłam w stanie się na tej lekcji pojawić. I to, o czym opowiada Natalia, jest mi bardzo bliskie. To znaczy, rzeczywiście tego zagrożenia nie było. I myślę, że tak z perspektywy czasu myślę, że nawet nasi nauczyciele nie mieli złych intencji. Ja uczyłam się w klasie, w której było prawie 40 dzieciaków, więc to była olbrzymia klasa i to radzenie sobie w taki sposób może było po prostu jedynym bezpiecznym albo jedynym wtedy narzędziem do tego, żeby nas wszystkich poskromić. Natomiast musimy pamiętać, że był początek lat 90. i myślę, że i sami nauczyciele i również rodzice nie mieli takich narzędzi, jakimi dysponujemy teraz. Nie potrafili ani z nami rozmawiać. Był oczywiście psycholog szkolny, ale pamiętam, że nikt wtedy nie rozmawiał ani o emocjach, ani o lęku, ani o tym, co się z nami dzieje i to, że odczuwamy lęk, czy odczuwamy strach, nie jest niczym złym, niczym dziwnym, nie powinniśmy o sobie myśleć źle, bo też taka, często sobie zarzucamy to, że jesteśmy słabi albo być może jesteśmy outsiderami i po prostu tylko w naszej głowie tworzy się coś, co jest poza kontrolą. Więc to był taki trudny moment i tak z perspektywy czasu, oczywiście to brzmi teraz jak truizm, bardzo dużo się zmieniło i myślę, że to, co też udało nam się teraz stworzyć dzięki Marcie Muńskiej i pracy Przemka Staronia, czyli scenariusze lekcji dla nauczycieli, to jest coś, o czym pewnie marzyłam te lata temu, już nawet nie chcę powiedzieć ile, ale już wywołałam ten początek lat 90. Po prostu nie było tego tematu. I z nami się po prostu nie rozmawiało ani o emocjach, ani o strachu, ani nie normalizowało się tych tematów.
1: My cały dzisiejszy Klub Trójki poświęcimy tym sposobom właśnie pomagania i wspierania osób, które doświadczają ataków paniki. Być może będzie to też samouczek pierwszej pomocy dla siebie samych, bo każdemu i każdej z nas może się to zdarzyć. Zaraz powiemy też w jakich okolicznościach i że no, czasem one są banalne i prozaiczne, wynikające chociażby z przemęczenia. Ja tylko przypomnę Państwu, że do Państwa dyspozycji jest jak zwykle nasz trójkowy telefon 22 i 7 trójek. Wojtek Dorosz czeka na Państwa głosy. Może mają Państwo pytania do naszych ekspertek albo chcą się podzielić swoją historią, doświadczeniem przeżycia, przeżywania ataków paniki bądź bycia przy osobach, które takie doświadczenie mają. Będziemy bardzo ciekawe Państwa głosów. Powiedzmy zatem jeszcze dwa słowa o tym, co może być tym powodem, tym takim punktem zapalnym. Właściwie co może wywołać atak paniki i czy są osoby, które są na nie szczególnie podatne, albo czy są jakieś nasze życiowe sytuacje, kondycje, w których to się po prostu może przydarzyć i w tym sensie każdy i każda z nas powinien wiedzieć, co wtedy zrobić ze sobą albo z osobą, która jest obok i ataku paniki doświadcza Natalia Tur.
2: Wydaje mi się, że to może wynikać z całego wachlarzu różnych czynników, bo z jednej strony rzeczywiście określony temperament może sprzyjać atakom paniki. Niektóre osoby może wykazują się taką w trudnych sytuacjach większą odpornością.

0: psychiczną, że tak powiem. Niektóre są bardziej podatne, ale też na to może się składać styl wychowania, tak? Czy lękliwość rodzica, czy sposób, w jaki otoczenie, środowisko reagowało, gdy dziecko na przykład doświadczało lęku, czy właśnie koiło obecnością, czy tak jak Kinga wcześniej mówiła, jakoś odcinało, bagatelizowało, nie normalizowało. Natomiast jeżeli chodzi o to, co może wywołać, czyli mówiąc tak potocznie, być takim triggerem, tak, wyzwalaczem.
1: Bardzo chciałam uniknąć tego słowa, no właśnie, dziękuję, tak, że mnie wyręczyłeś.
0: Tak, to ja wzięłam.
1: Ale rzeczywiście chyba nie mamy dobrego polskiego odpowiedzi.
2: Wyzwalacz jest, tak, wyzwalacz brzmi tak.
0: Wyzwalacz, tak. Dziwnie, może, tak. Może wpadnie nam zaraz do głowy jakiś, może taki czynnik spustowy, można było powiedzieć, tak?
2: Meandry języka polskiego.
0: To znaczy, myślę sobie, że
2: to może nim być.
0: Warto spojrzeć tak ogólnie na lęk, niezależnie od tego, czy doprowadzi do ataku paniki, czy nie, jako na taki sygnał tego, że nasz mózg, znaczy, że być może jesteśmy przeciążeni, tak? Sami.
1: No właśnie, bo to w sytuacji ich na przykład też skrajnego zmęczenia zdarza się. To mówią też osoby, które brały udział w warsztatach, których efektem jest też krótka instrukcja o atakach paniki, że czasem to nie jest życie wieloletnie, nie wiem, z zaburzeniami lękowymi czy innymi trudnościami psychicznymi, tylko po prostu efekt na przykład skrajnego przemęczenia albo życia w przewlekłym stresie od dłuższego czasu. A to jedno i drugie zdarza się chyba każdemu i każdej z nas.
0: Dokładnie. Sami wiemy z własnego doświadczenia, nawet jeżeli nie mamy za sobą doświadczenia ataku paniki, że czasami bywa tak, że jeżeli mamy trudny dzień, mamy bardzo dużo bodźców, stresowych sytuacji w pracy, w rodzinie, to potem wystarczy tak zwana ta przysłowiowa czara.
1: Krople, które przeleje czarę.
0: Tak, goryczy. Być może jakieś niewyrażone emocje, tak? Być może osoba, która kojarzy nam się, to się nazywa, tak, porywa nas do przyszłości, tak? Właśnie przypomina na przykład nauczycielkę, o której mówiła Kinga.
1: I wystarczy.
0: I wystarczy, tak.
1: Pan Maciej dodzwonił się do nas. Dzień dobry wieczór już właściwie, panie Macieju.
3: Dobry wieczór panią, dobry wieczór państwu. Ja byłem świadkiem ataku paniki swojej córki. No i bardzo nieprzyjemna rzecz. Nie będę tutaj może wchodził w bardzo duże szczegóły.
1: Czy wiedział pan, co robić?
3: Nie, nie miałem pojęcia, co robić. To znaczy, powiem tak, znaczy szczegół polegał na tym, że nie będę jak gdyby przytaczał, na czym to wcześniej polegało. Natomiast no, córka została potraktowana gazem pieprzowym w oczy. No i jak ja przybyłem na miejsce, no bo tutaj po prostu była taka dynamiczna sytuacja, to no ten atak paniki polegał na tym, że córka strasznie krzyczała i po prostu ta panika, tak mi się, tak to zrozumiałem, że ona się po prostu wpadła w taką panikę, że nie będzie po prostu widziała, tak? Bo ten gaz pieprzowy spowodował potworne pieczenie. No i niemożność otworzenia tych oczu i poradzenia sobie i z tym bólem, i z tym, że nie widzi. No i to córka była w takim wieku, no nie wiem, ponad 20 lat i przez całe życie, no niczego takiego wcześniej nie doświadczyliśmy. Naprawdę było to bardzo no, trudna sytuacja dla mnie jako ojca, że w ogóle widzieć dziecko tak cierpiące. I nie ukrywam, że nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzić i dopiero jak gdyby ta sytuacja minęła dopiero wtedy, kiedy de facto córka po prostu, nie wiem, po pół godzinie, po 15 minutach jakieś tam działania takie, przemycie tych oczu, czy jakieś tam, no nie wiem, była też karetka, no jakieś tam po prostu zeszło to, czy zeszło, no nie wiem, ten środek, czy pierwsze jak gdyby symptomy, że może widzieć, natomiast no naprawdę był to potworny krzyk, wręcz taki dziki krzyk. Ja byłem po prostu przerażony, nie wiedziałem, co się z córką dzieje. Naprawdę było to no, trudne doświadczenie.
1: Bardzo dziękujemy, panie Macieju, że się pan nim podzielił. I pochylimy się chwilę nad tą sytuacją, chociaż ona jest odmienna od tego, o czym mówicie.

0: Tutaj rzeczywiście wystąpił bardzo taki rzeczywiste zagrożenie, tak? I powody, żeby się bać, były jasne, ale jednocześnie ta reakcja, która pana Macieja tak do dziś porusza, nosi znamiona ataku paniki, prawda?
1: Tak, bo istnieje też możliwość, że tego typu trudne doświadczenie może wywołać w przyszłości podobną reakcję, gdy na przykład osoba tego doświadczająca znajdzie się w podobnej scenerii, tak? Jeżeli jakoś i jeszcze dodatkowo będzie zmęczona, przeciążona, przebodźcowana.
0: To powiedzmy o tym, no tutaj oczywiście pomoc medyczna jest najważniejsza i dobrze, że była karetka, żeby pomóc córce pana Macieja, ale powiedzmy o tym przypadku, w którym atak paniki występuje samoistnie, niejako albo pozornie, przynajmniej dla pobocznych widzów. Co wtedy osoba towarzysząca komuś, kto tego doświadcza, powinna zrobić, a czego zdecydowanie nie? Kinga Kawęcka.
2: Odpowiedź może jest nie tyle prosta, ile może nas zaskoczyć, ale ta obecność jest kluczowa. To znaczy ja często mówię, wystarczy być, bo my też w takich sytuacjach mamy tendencję do tego, żeby może nie tyle panikować, ale żeby zrobić wszystko, żeby ugasić pożar. To znaczy zaczynamy albo biegać, albo zadawać mnóstwo pytań. Po prostu to wynika z naszych dobrych intencji. To znaczy
0: albo przekonywać, że przecież nic się nie dzieje.
2: Oczywiście uspokój to jest ten uspokój się, nasz ulubiony, oczywiście nasza ulubiona porada. Ale dążę do tego, że w takich sytuacjach, które też są dla nas stresujące, no bo domyślam się, jak czuje się rodzic, który widzi po prostu cierpienie swojej córki, staramy się zrobić wszystko, żeby jak najszybciej zareagować, a po naszej stronie właśnie też powinien pojawić się spokój. Oczywiście nie mówię powinien, bo to może jest za mocne słowo, ale to te proste słowa, jestem przy tobie, pamiętaj, że jesteś bezpieczna, pamiętaj, że nic się nie dzieje, przez chwilę nie widzisz, zaraz dojdziemy do tego, że przyjedzie karetka, przemyje ci oczy, kontrolujemy tę sytuację. Oczywiście możemy zadawać pytanie, czy napijesz się kawy, czy herbaty, ale nic na siłę, ponieważ myślę, że bardzo długo pokutowało takie przeświadczenie, że to jest taki moment, w którym warto przytulić osobę, która doświadcza ataku paniki.
0: Tak, o tym piszecie w krótkiej instrukcji bardzo wyraźnie, że to nie dla każdego będzie pomocne.
2: Nie dla każdego, to jest przekroczenie pewnej bariery i są osoby, które nie chcą być w takiej sytuacji dotykane. To znaczy, to jest tak mocne przeżycie, że po prostu nie chcą mieć żadnego kontaktu. Po prostu chcą na spokojnie dojść do równowagi i pomoc czy obecność tej osoby, która zwyczajnie może być, może po prostu być obok, to jest już bardzo dużo. I myślę, że ja też byłam w takiej sytuacji, mimo swojego doświadczenia ataków paniki, której bardzo starałam się pomóc i zaradzić tej sytuacji. A tak jak mówię, powtarzając się, czasem wystarczy po prostu być, towarzyszyć i powiedzieć po prostu jestem, jesteś bezpieczna, jesteśmy tu obok i to minie. Natomiast oczywiście to, o czym mówisz, Aniu, to oczywiście jest taka lista, może nie tyle, że słów zakazanych, ale bardzo często mamy taką tendencję, żeby mówić, że przecież nic się nie dzieje. No, ale co cię tak zdenerwowało? Przecież to nie jest koniec świata. Albo porównywać i to jest bardzo bolesne dla osoby, która, mówiąc krótko, cierpi.
0: Bo z jednej strony podważany jest stan, w którym oczywiście ona się znajduje, przeżywa go w sposób dojmujący. Z drugiej strony to zmusza do jakiegoś tłumaczenia się, a to w momencie, w którym mamy trudność, żeby złapać oddech albo zastanawiamy się, czy to nie atak serca.
2: Oczywiście.
0: To nie jest moment, żeby...
2: Mamy trudność z mówieniem. To jest też coś, co bardzo często się pojawia i stąd też pomysł na takie samoinstrukcje, które możemy pokazać osobie towarzyszącej.
0: Wrócimy jeszcze do tych instrukcji, ale pan Piotr dodzwonił się do nas. Dobry wieczór, panie Piotrze.
3: Dobry wieczór, panie redaktor. Dobry wieczór państwu.
0: Słuchamy.
3: Miałbym taką gorącą prośbę, pytanie zarazem o doprecyzowanie, bo temat wydaje mi się super ważny, coraz częściej poruszany, coraz więcej osób rzeczywiście mówi o tym, że doświadcza ataków paniki. Te statystyki, które pani przywołała odnośnie do powszechności tego zjawiska, są jakoś przerażające i chciałbym zrozumieć, czy to rzeczywiście jest aż tak powszechne, bo to rozróżnienie, o które proszę, jest pomiędzy jakimś takim silnym stresem, którego rzeczywiście wydaje mi się, że wszyscy doświadczamy. Ja również doświadczałem w życiu i pewnie byłem skłonny powiedzieć trochę potocznie,

praktycznie, że miałem atak paniki, bo bardzo się czegoś przestraszyłem z takimi fizycznymi objawami. Ale jeśli z drugiej strony słyszę, że atak paniki polega na tym, że mam autentyczne przekonanie, że za chwilę zginę, na przykład, bo pędzi na mnie samochód, tak? No to jednak nie był ten stan. I zastanawiam się, gdzie jest granica i czy przypadkiem, jeśli...

0: masz ochotę doprecyzować, bo z jednej strony to są to takie bardzo subiektywne poczucie realnego zagrożenia, z drugiej to są przecież te takie psychosomatyczne objawy, ten przyspieszony oddech, hiperwentylowanie w związku z tym.
1: To znaczy tak, bo jeżeli chodzi o te objawy, to one wskazują na to, że osoba doświadczająca ataku paniki naprawdę, nie tylko w swojej głowie, ale wręcz cieleśnie, fizjologicznie ma poczucie, jakby była w stanie zagrożenia. Jej mózg jest w trybie alarmu. Natomiast odnosząc się do pytania pana Piotra, chodzi o to, w tym, co przywołałaś, Aniu, i o czym piszemy w poradniku, co ósma osoba średnio, statystycznie, doświadczy lub doświadczyła jednorazowego lub sporadycznego epizodu ataku paniki. Natomiast jeżeli już mówimy o takim bardziej klinicznym zaburzeniu panicznym, to jest to rzeczywiście mniejszy procent, o ile się nie mylę, około 4% populacji. Ale myślę, że to też, tak jak w historii opowiadanej przez pana
0: Pana Macieja.
1: Być może, czego życzymy, był to jednorazowy atak paniki, którego doświadczyła jego córka. Więc świadomość, że może się to przytrafiać wielu z nas, nie bagatelizuje problemu, nie rozcieńcza go, tylko raczej zwraca uwagę na pewnego rodzaju jakby takie dość duże prawdopodobieństwo tego, że może wystąpić.
0: To jest też moment, w którym może warto zrobić to rozróżnienie pomiędzy atakiem paniki, który może się przytrafić każdej i każdemu z nas, i on przejdzie. Potrwa kilkanaście minut, przeoddychamy go sami lub z osobą towarzyszącą. Miejmy nadzieję, że będzie wiedziała, jak się zachować w tej sytuacji. I to nie jest nomen omen powód do paniki. Ale są takie sytuacje, to wydaje mi się trudne do oceny i do rozróżnienia, w których jednak należy zadzwonić po pogotowie. Jak to odróżnić, będąc w tej sytuacji albo będąc obok niej, będąc tylko świadkiem lub świadkinią? Jak zareagować właściwie, żeby nie przeoczyć czegoś, co jest tylko i aż atakiem paniki, a może jest czymś więcej, może jest rzeczywiście atakiem serca, albo po prostu wymaga pilnej interwencji lekarskiej, a nie tylko wsparcia bliskiej, serdecznej osoby?
1: Czy ja jeszcze, jeżeli mogę pozwolić sobie, a to też myślę, że będzie związane z odpowiedzią na to pytanie, dodałabym, jakby chciałabym podkreślić to, jak ważne jest to, w jakim stanie takim emocjonalnym jest osoba towarzysząca tej, która doświadcza ataku paniki, dlatego że można by rzec, że nasze układy nerwowe tak jakby są połączone ze sobą, niczym siecią Wi-Fi.
0: Ty używasz pojęcia współregulacji, tak?
1: Tak. I chodzi o to, że my naprawdę w momencie, jeżeli osoba doświadczająca paniki ma przy sobie również przestraszoną, nerwową, niespokojną osobę, to tak jakby do kwadratu będą wpadać w coraz większą panikę i rzeczywiście te objawy somatyczne mogą być coraz większe i naprawdę w pewnym momencie może rzeczywiście się coś stać i okaże się, że możemy rzeczywiście niezbędne będzie wezwanie pogotowia. Natomiast jeżeli mimo bezsprzecznie odczuwanego niepokoju, bo każdy z nas w towarzystwie osoby, która doświadcza paniki, może poczuć chwilowo lęk, ale wiedząc o tym, jak ważne jest to, żebyśmy emanowali spokojem, żebyśmy, tak jak tutaj Kinga mówiła, spokojnie uspokoili osobę, mówiąc, że jestem obok, to zaraz minie. Czy czegoś ode mnie potrzebujesz? Czy chcesz, żebym cię przytuliła, tak? Tylko wiemy, że osoba prawdopodobnie może kiwnąć głową tak lub nie. Czy chcesz, żebym dotknęła cię za rękę? Oddychaj spokojnie ze mną, tak? Ja już sama teraz tak świadomie zwalniam, żeby pokazać. I jeżeli to nasze spokojne zachowanie
0: przynosi efekty,
1: to jesteśmy na dobrej drodze. Natomiast jeżeli mamy poczucie, że tą osobą jest coraz gorzej, ona traci bezdech, słabnie nam, no to oczywiście moim zdaniem nie ryzykujmy, możemy wezwać.

0: No i oczywiście, jeśli towarzyszy temu na przykład ból w klatce piersiowej, albo, albo w plecach, albo w szczęce, bo to są takie też typowe objawy innych, dużo pilniejszej interwencji medycznej wymagających stanów, to bez wahania dzwonimy na 112 albo 999. No albo też, kiedy naprawdę nie wiemy, co robić. Ani my, ani osoba będąca w tym domniemanym ataku paniki, to lepiej chyba zadzwonić raz za dużo niż za mało po pogotowie.
1: Ja się z tym absolutnie zgadzam, tym bardziej, jeżeli z tą osobą nie ma już kontaktu, albo rzeczywiście nie jest w stanie nawet pokiwać głową i powiedzieć, że życzy sobie wezwania karetki, albo że rzeczywiście doświadcza ataku paniki. Ja dodam tylko, że rzeczywiście te symptomy, czy to, co płynie z ciała, jest bardzo podobne, albo często bardzo podobne do ataku serca. Zresztą znam osoby, które trafiły do szpitala, znaczy wezwały karetkę z podejrzeniem, podejrzewały siebie o zawał serca. I dopiero w szpitalu dowiedziały się, że jest to atak paniki. Więc mówimy o statystykach, mówimy też o osobach, które są świadome tego, że doświadczają ataków paniki. Natomiast umówmy się, jest też grupa, która była bardzo długo diagnozowana, albo tej diagnozy jeszcze nie otrzymała, albo wyklucza kolejne choroby, bo te objawy somatyczne są bardzo podobne. Więc jest to bardzo złożone. To jest dobre pytanie, na które nie ma takiej prostej odpowiedzi. I właściwie chyba możemy to spuentować, tak
0: chyba jak możemy państwa, prawda, zachęcić przede wszystkim do czujności i niebagatelizowania.
1: Tak.
0: Jednak jak też piszecie w instrukcji, szpitale są przyzwyczajone do tego też,
1: tak,
0: żeby rozpoznawać ataki paniki i wtedy... No, nie traktujmy tego jak fałszywy alarm. To jest stan, na który należy zareagować. Jeśli w ciągu kilkunastu minut udaje się go wyciszyć właśnie oddychaniem i obecnością życzliwą, to idzie ku dobremu najpewniej, ale nie zawsze się da i jeden telefon za dużo to zawsze lepiej niż jeden za mało z prośbą o pomoc. Chciałabym was zapytać jeszcze o to oddychanie, bo ono jest tutaj odmieniane przez wszystkie przypadki i z jednej strony ten taki właśnie popkulturowy obraz ataku paniki, od którego zaczęłyśmy, bardzo często się właśnie wiąże z tym przyspieszonym oddechem, takim wręcz łapczywym, spazmatycznym łapaniem powietrza. A wasza instrukcja uczy, że odpowiedzią właśnie na to również może być oddech i to, żeby samej zacząć oddychać spokojnie w pewien określony sposób, albo jeśli się jest tą właśnie osobą towarzyszącą, żeby swoim oddechem niejako zarazić tym spokojnym, tym miarowym, tą osobę, która na razie oddycha w sposób zupełnie nieskoordynowany, przerażona tym, co się dzieje z nią i z jej ciałem. Powiedzcie o tym, jaki oddech i jak może pomóc w ataku paniki.
2: Znaczy, może warto wyobrazić sobie to, że rzeczywiście nasze ciała mają taką zdolność do takiego synchronizowania się. Więc w momencie, jeżeli osoba w panice będzie miała przy sobie taką bezpieczną, stabilną osobę, tak jakby trochę takiego przewodnika, który powie: oddychaj tak jak ja, spokojnie, to będzie jej łatwiej naśladować nas.
0: I nie tylko będzie to mówić, ale też będzie to
2: tak,
0: robić,
2: będzie,
0: prawda?
2: To
0: jest ważne, żeby
2: tak,
0: nie wydawać tylko instrukcji, ale
2: tak,
0: też
2: bo w tym momencie, jeżeli
0: zaczniemy
2: licz do czterech, potem pauza, to może rzeczywiście być skomplikowane. Ale znaczy, w poradniku podajemy różne konkretne przykłady, ale na pewno to, co warto zapamiętać, to żeby jak najbardziej zwolnić, tak? Są różne techniki, możemy na przykład wdech przez nos 4 sekundy, potem 4 sekundy, pauzę, znowu 4 sekundy, tak jakbyśmy sobie wizualizowali rysowanie.
0: Oddychanie po kwadracie,
2: tak kwadracie. Zwane. To też przy okazji przydaje się, kiedy na przykład budzimy się w nocy czasami i mamy gonitwę myśli, to ja też sama polecam i wtedy zaczynam właśnie takie robić pauzy.
0: A powiedzmy
2: oddychać
0: jeszcze, bo to jest bardzo ciekawe, jak to działa. To znaczy, to jest sygnał dla naszego mózgu, że sytuacja jest opanowana i pod kontrolą, prawda?
2: Tak,
0: to jest
2: bo kiedy,
0: magiczne
2: kiedy,
0: zupełnie.
2: jesteśmy w sytuacji zagrożenia, nasz mózg wchodzi w tryb alarmu, no to wszystko, całe ciało zaczyna działać intensywniej, tak? Krew, serce bije szybciej, pompuje krew, oddech, bo ciało myśli, że musi nas wyposażyć w siłę do tego, żeby uciekać przed tym strasznym drapieżnikiem, tak? I

0: zwolnienie oddechu jest sygnałem, że już jest coraz bezpieczniej, tak? Ale druga sprawa jeszcze polega na tym, że w momencie, jeżeli zaczynamy robić coś intencjonalnie, świadomie, czyli koncentrujemy się na oddechu, to wyłączamy ten tak zwany już oczywiście nienaukowe słowo gadzi mózg, tak? Czyli ten mózg właśnie w trybie alarmu i zaczynamy coraz bardziej oddawać kontrolę temu racjonalnej części mózgu, kiedy już skupiamy się na oddechu.
1: Czyli te przysłowiowe głębokie wdechy i ten spokój, który nas może uratować, tutaj naprawdę należy brać się zupełnie dosłownie.
2: Zupełnie dosłownie i mam takie poczucie, że my też nie potrafimy oddychać i my na co dzień oddychamy płytko. To jest bardzo ciekawe, to jest taka moja obserwacja, że właściwie cały czas uczymy się tego właściwego oddychania, czy uczą nas tego na przykład zajęcia jogi. I tak myślę sobie czasem, że to jest taka podstawowa umiejętność, prawda, oddychamy, no o czym tutaj rozmawiać, ale właśnie w takich sytuacjach, kiedy to ciało jest w takim trybie mobilizacji albo trzymamy przysłowiową gardę i to jest właśnie taki sygnał, że zaraz coś się wydarzy, to ten oddech jest niezbędny. Nawet jak Natalia zaczęła obniżać głos i mówić zwolna, pomyślałam, kurczę, to rzeczywiście trzeba nagrać i przepisywać na receptę. Więc prosta naprawdę technika, natomiast należy o tym pamiętać, bo właśnie w tych momentach serce bije szybko i ten oddech też jest bardzo płytki, bardzo, bardzo gwałtowny.
0: No właśnie, tak jeszcze przyszło mi do głowy, przepraszam, ale rzeczywiście może zdarzyć się tak, że osoby, które nas słuchają, czy przeczytają instrukcje, że może zdarzyć się doświadczenie ataku paniki możemy przeżyć w samotności, tak? Czyli nie będzie tej drugiej osoby, która nas ukoi, więc być może wtedy gdzieś zapamiętamy, tak? Że sami możemy po prostu oddychaj, zwolnij, spokojnie, tak? Czyli taką sztuczką, którą mamy jednak na wyciągnięcie ręki,
1: oszukać ten nasz mózg, tak, który nam właśnie wykręcił niezły numer. Pan Jakub jest z nami. Pan Jakub jest dyspozytorem medycznym, więc pewnie odbiera czasem telefony od osób, o których dziś rozmawiamy. Dobry wieczór.
3: Tak, dobry wieczór, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
3: I chciałem dopowiedzieć, że bardzo dobrze, żeby nie bać się i kierować telefony na 112 lub numer 999, bo finalnie w końcu i tak z dyspozytorem zostaniemy medycznym połączeni z tego numeru 999. To są osoby z wykształceniem medycznym, które są instruowane, w jaki sposób rozmawiać, w jaki sposób zbierać wywiad, więc też samo wykręcenie takiego numeru nie jest jednoznaczne z wezwaniem pogotowia. Czasami dyspozytor potrafi uspokoić, zebrać wywiad i ocenić, czy ta sytuacja jest zagrażająca, czy należy wysłać zespół ratownictwa medycznego, czy można pomóc jakoś na miejscu, ewentualnie za chwilę wzywający zadzwoni, czy, bo są techniki i sposoby i też potrafimy przez telefon to ocenić, co się dzieje. Także oczywiście są
1: Panie Jakubie, sytuacje. Pan towarzyszył w atakach paniki osobom dzwoniącym albo alarmującym o tym, że ktoś w ich otoczeniu ma atak paniki? Zdarzyło się to panu?
3: To się zdarza bardzo często.
1: I ma pan, jak rozumiem, poczucie, że można właśnie skutecznie nawet przez telefon pomóc takiej osobie?
3: Oczywiście wszystko jest zależne od tego, jaki jest stan, począwszy od sprawdzenia przytomności, objawów, które były wspomniane, czyli tych bólów w klatce piersiowej czy towarzyszących, bo to są też groźne do wykluczenia, tak jak było powiedziane, więc to jest co innego. Czasami jeżeli one nie występują, tylko jest to praca z oddechem, istnieją inne możliwości i też uczymy, jak robić, jak starać się walczyć z tą hiperwentylacją, na przykład oddychać do worka, żeby tą ilość tlenu zmniejszyć. To wszystko dyspozytor może wytłumaczyć osobie, jeżeli właśnie jest spokojna obok, która może te informacje przekazać poszkodowanemu. Jesteśmy w stanie pomóc, tylko nie bójmy się zadzwonić na ten numer 999-112. To nie jest jednoznaczne z wezwaniem pogotowia.
1: Bardzo, bardzo dziękujemy panie Jakubie za ten niezwykle ważny i pouczający telefon i też za pana pracę, która ratuje wiele osób w takich sytuacjach. I jeszcze jeden

0: pan Jakub, tym razem już chyba nie dyspozytor medyczny, dodzwonił się do nas. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Ja chciałem zabrać głos jako osoba, która się zmagała z atakami lękowymi i z nerwicą lękową przez dłuższy czas i dalej w jakimś tam stopniu zmaga, że tak słucham odnośnie uspokojenia tego oddechu i powiem szczerze, że przy ataku paniki to jest chyba według mnie najgorsza rada i tak z rozmów z innymi osobami, które się zmagają z atakami paniki i z nerwicą, ponieważ wtedy ta osoba, która panikuje właśnie, właśnie się przetlenia, tak? Hiperwentyluje, próbuje się skupić na tym oddechu, przez co dalej się nakręca i przez co tak naprawdę wzmaga to ten atak paniki, powiem szczerze.
0: A co panu pomagało? Może się pan podzielić? Chce się pan podzielić?
1: I to jest drugi temat odnośnie tego, jak odróżnić atak paniki od czegoś innego, tak? Od innych objawów, innych chorób. Powiem szczerze, że chyba się nie da takiego mocnego ataku paniki odróżnić od objawów innych chorób, ponieważ no to jest taki... Ja powiem szczerze, że się w pewnym momencie przyzwyczaiłem do tych, można tak powiedzieć, ataków paniki. A i tak za każdym razem gdzieś tam musiałem skorzystać z pomocy specjalistów i trafić na ten przysłowiowy SOR albo zadzwonić po pogotowie, ponieważ no nie da się tego racjonalnie, takiego ataku paniki wytłumaczyć.
0: Bardzo, bardzo dziękujemy panie Jakubie, że się pan z nami podzielił swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Kinga Kawęcka, widzę, tu spogląda w moją stronę wymownie.
2: Nie, ja cieszę się z jednego i z drugiego głosu. Przede wszystkim zaczynając od pana Jakuba, dyspozytora, z tego co powiedział, czyli że zawsze warto zadzwonić i że telefon na 112 albo po prostu wezwanie pomocy nie oznacza, że ta kratka przyjedzie. To już może być po prostu...
0: Co dla niektórych może być blokadą, tak? Bo nie chcą wszczynać alarmu. Też słyszymy o konsekwencjach za nieuzasadnione wezwania.
2: To jest jedno, ale wiesz, myślę, że czasem też przed sobą nie chcemy się przyznać, że jesteśmy w tak poważnym stanie i myślę, że to jest oczywiście kolejny problem, kiedy może nie tyle, że bagatelizujemy, ale mówimy sobie, że to jest tylko chwilowe i właściwie nie wymaga większej uwagi. To w jakiś sposób może chronimy swoją samoocenę, no bo znowu rozmawiamy o tym tabu związanym ze zdrowiem psychicznym i z różnymi łatkami, które często pojawiają się przy atakach paniki. Druga sprawa a propos oddychania, to też ważny głos. Na warsztatach wydobywczych, które są takim trzonem naszej pracy nad krótką instrukcją, również wiele osób mówiło, że te dobrze znane techniki nie pomagają, albo że wypracowały swoją własną technikę. Ewa, znana w sieci jako Red Lipstick Monster, powiedziała ostatnio, że ona po prostu wprawia swoje ciało w ruch, czyli zaczyna chodzić po mieszkaniu, żeby trochę odciąć się od swoich myśli, od samego stanu psychicznego. Ktoś inny nadał imię swojemu lękowi i rozmawia albo próbuje przynajmniej w takiej sytuacji w ten sposób się uspokoić. Natalia, chyba też opowiadałaś o tym, że taką dobrą techniką jest to, żeby powiedzieć, że część mojego ciała się boi. To też pozwala odzyskać kontrolę nad tym, co się z nami dzieje i sprowadzić to po prostu do reakcji układu nerwowego. Ale również te techniki, które opisujemy, nie zawsze działają. To jest naprawdę bardzo subiektywne i tak jak różne są ataki paniki, znowu są różne triggery, ja też nie znalazłam jeszcze optymalnego słowa, tak różne są metody, żeby sobie może nie tyle, że poradzić, ale uspokoić.
0: Bo to ale naprawdę też nie być jest, może wiesz, nawet logiczne doświadczenie. Poinstruować kogoś, kto może nas zobaczyć w takiej sytuacji pierwszy raz. To jest oczywiście sytuacja, w której my wiemy o sobie, że miewamy częste, regularne, powtarzające się, nawracające ataki paniki. Piszecie o takim narzędziu jak karta ratunkowa, że te osoby, które wiedzą to o sobie, że może im się atak paniki przydarzyć i wiedzą, co im pomaga, tak jak pan Jakub chyba już trochę lepiej wie niż wiedział, choć tak jak mówi do dziś z trudnością przechodzi te nawracające ataki. Można stworzyć taką kartkę, instrukcję, tak. Która...
2: Samoinstrukcję. Tak.
0: Albo samoinstrukcję, tak. Którą właśnie można w takiej sytuacji mieć pod ręką i odczytać ją. Powiedzcie trochę o tym, albo przekazać ją komuś, kto nam towarzyszy. Karta ratunkowa. Co to takiego?
2: Karta ratunkowa

0: Chyba to jest taki, nie chcę powiedzieć, że pomysł, ale został zainspirowany kartą, którą dysponowała jedna z uczestniczek naszego warsztatu. I karta ratunkowa jest tak naprawdę sposobem komunikacji między osobą, która doświadcza ataku paniki, a osobą, która jest obok. To może być zupełnie obca osoba. Zakładamy, że taki atak paniki może pojawić się na przysłowiowym przystanku autobusowym. Możemy mieć zdjęcie w telefonie albo wydrukowaną kartkę i w momencie, w którym na przykład nie możemy mówić, bo ten atak paniki jest bardzo intensywny, pokazujemy instrukcję osobie, która jest obok. To jest kilka prostych pytań. Czy doświadczasz ataku paniki? Możesz kiwnąć głową? Tak, nie. Czy wezwać karetkę? Tak, nie. Jeżeli to jest atak paniki, mam nie wzywać karetki, w jaki sposób mogę ci pomóc? Więc znowu jest kilka prostych rad, w jaki sposób mogę ci pomóc, będąc obok. Nawet jeżeli jesteś dla mnie zupełnie nieznaną, obcą osobą. To ta druga, tak zwana samoinstrukcja, znowu nie ma takiego idealnego słowa w języku polskim, to tak jak mówisz, to jest taka kartka czy instrukcja, którą możemy stworzyć, która jest tylko dla nas i która nam przypomina, co w takich sytuacjach pomaga, dlaczego to jest chwilowe doświadczenie i znowu, jeżeli jesteśmy w sytuacji, że jesteśmy sami w domu, możemy tą kartkę czy zeszyt wyjąć i to też jest forma pomocy. To są takie techniki czy pomoce, o których mówili właśnie, które mówiły osoby, które doświadczają ataków paniki, które były na naszych warsztatach wydobywczych. To jest niesamowicie przejmujące doświadczenie, bo spotykamy się z bardzo różnymi osobami w bardzo różnym wieku. Są też osoby, które są po prostu diagnozowane na przykład 7-5 lat. Są osoby, które w bardzo otwarty sposób mówią na przykład swojemu pracodawcy albo rodzinie o tym, czego doświadczają. Są też takie, które ukrywają to jeszcze albo ukrywają to, co się z nimi dzieje. Więc to też pokazuje, jak szalenie powszechny jest ten problem, ale jak często jesteśmy też osamotnieni w radzeniu sobie z tym wyzwaniem. Tak.
1: I to jest też bardzo ciekawa część waszego poradnika, czy krótkiej instrukcji, czyli ta część, która jest adresowana do pracodawców, ale też do nauczycieli i nauczycielek. No bo właśnie, z jednej strony, tak jak mówicie i też piszecie, jak wasi warsztatowicze często mówili, atakom paniki nierzadko towarzyszy wielki wstyd, zwłaszcza tym nawracającym. I poczucie, że trzeba sobie poradzić z tym w samotności i też, broń Boże, nie należy nikogo uprzedzać, że może się to wydarzyć. Tymczasem nie tylko prawo pracy zobowiązuje pracodawców do tego, żeby w takich sytuacjach stworzyć warunki sprzyjające oraz pod żadnym pozorem nie dyskryminować takich pracowników czy pracowniczek, którym ataki paniki się mogą zdarzyć, ale co do zasady nie wpływają na ich jakość ich pracy. Powiedzcie też trochę o tym i może to jest też moment, żeby powiedzieć, gdzie znaleźć krótką instrukcję o atakach paniki, bo sądzę, że wielu z Państwa robi notatki, a nie trzeba niekoniecznie, to znaczy można i zawsze warto, ale krótka instrukcja o atakach paniki jest łatwa do pobrania i oczywiście zupełnie darmowa.
0: Jest zupełnie darmowa, zapraszamy do pobierania, jest dostępna w kilku formatach, możemy przeczytać krótką instrukcję online, jest dostępna jako PDF, jest dostępna jako e-book i my właściwie przy każdej edycji zastanawiamy się, jakie jeszcze tak zwane pole eksploatacji udostępnić. Dzięki pracy naszej koleżanki Angeliki Sokal-Szewczyk jest też dostępna jako audiobook w Audytece, również jest dostępna bezpłatnie. W tym roku pojawiły się również...
1: To jest też na przykład szczególnie ważne dla osób niewidzących, tak, które jak każdy ataków paniki doświadczać przecież też mogą i tutaj tak znajdą w formie audio kilka sprawdzonych rad.
0: Dziękuję, że o tym mówisz.
2: Krótkainstrukcja.pl.
0: Krótkainstrukcja.pl i o atakach paniki.pl. To są dwie domeny, które kierują na naszą stronę i tam również można znaleźć materiały do pobrania od tego, jak rozpoznać atak paniki, chociaż mówimy dużo o tym, jak trudne to jest, ale znowu ja wracam do tego, co powiedziałaś, Aniu, że czasem ten telefon

0: więcej jest lepszy niż zero działania. Jest również karta ratunkowa, albo nasza propozycja karty ratunkowej, bo rozumiem, że każdy może ją dostosować, ale to jest nasza propozycja i również jest do pobrania jako plik PNG. To, o czym jeszcze nie powiedziałyśmy, to są to, albo wspomniałyśmy, bo znowu wraca pani od geografii, to są scenariusze lekcji dla nauczycieli, przygotowane przez Martę Puńską i Przemka Staronia. One są również bezpłatne. Też na tej stronie znajdziecie cudowne filmy przygotowane przez ten duet, które w taki bardzo fajny sposób tłumaczą, w jaki sposób zaopiekować się na przykład dzieckiem, które doświadcza ataków paniki. Co mówić w takiej sytuacji? Dlaczego to jest w ogóle ważne? Więc taka seria filmów jest udostępniona na naszej stronie. Za chwilę będziemy też rozwijać karty do rozmowy, bo też ja dotknęłam tematu bliskich, którzy często albo nie wiedzą, albo wiedzą, ale brakuje nam często słów. My nie jesteśmy uczeni tego, w jaki sposób znowu rozmawiać o emocjach i to ten temat zdrowia psychicznego czasami nas wprawia w olbrzymie zakłopotanie.
1: Więc wróćmy jeszcze do tego wstydu i do tego, jak, no właśnie, czytanie i rozmawianie o tym, że ataki paniki się zdarzają i każdemu z nas zdarzyć się mogą, nas też przybliża do tej wiedzy o tym, jak zareagować.
2: Tak, czyli tak zwana normalizacja, prawda? Im więcej o tym mówimy, tym więcej osób pomyśli, jejku, to nie tylko ja tak mam, tak? Bo to trudne doświadczenie ataków paniki jeszcze bardziej intensyfikuje właśnie poczucie wstydu.
1: I osamotnienia.
2: Osamotnienie, które uruchamiają takie poczucie wadliwości, jakiegoś defektu. A w momencie, jeżeli usłyszymy, że właśnie co ósma osoba tak naprawdę może tego doświadczyć, to jest nam z tym lżej. Ale ja jeszcze tylko pozwolę sobie odnieść się do tej pierwszej części twojego pytania, w której powiedziałaś o tym, że ataków paniki mogą doświadczyć osoby i w miejscach pracy, tak, i w szkole, w naszym gronie. I tak pomyślałam, że takim wspólnym mianownikiem, taką sugestią, krótką wskazówką, z którą chciałabym zostawić nas wszystkich, to jest to, żeby uruchomić w sobie empatię. Empatię rozumianą jako uznanie, że druga osoba tak właśnie teraz czuje, w takim właśnie jest stanie, bo to jest tak naprawdę empatia. To jest poczucie, że jest tak, jak ta osoba prezentuje, czyli my, mimo że chcemy ratować ją właśnie, bo wiadomo, że te wszystkie słowa uspokój się, będzie dobrze, nie panikuj, tak naprawdę też pochodzą z dobrych intencji. Przecież nikt nie chce nikomu zaszkodzić.
1: Mają nas samych często, jak sądzę, uspokoić.
2: Dokładnie,
1: bo
2: my sobie tak do pionu
1: nie wiemy i nie rozumiemy, co się dzieje. Bardzo często podobnie jak osoba, która ataku paniki doświadcza, więc rozumiem, że nie musimy rozumieć, co się dzieje.
2: To znaczy, warto rozumieć w tym sensie, że uznajmy, że osoba doświadczająca paniki naprawdę jest teraz przerażona. Ona nie chce być przerażona. O nie, ona nie zrobiła tego na własne życzenie, ale empatia, czyli to...
1: Oraz nie przesadza.
2: I nie przesadza. Hmm. Zaakceptowanie tego, że jest teraz w tym stanie i taki sygnał, jestem tutaj, jesteś w porządku i jesteś bezpieczna, jest takim najważniejszym krokiem, niezależnie od tego, czy jesteśmy rodzicami, znajomymi, przyjaciółmi, szefami, liderami, kolegami z pracy nauczyciela, czy nauczycielami.
1: Czyli spokój i życzliwa obecność, ale też wiedza o tym, jak się zachować podczas własnego albo cudzego ataku paniki. O tym dziś rozmawiałyśmy w Klubie Trójki z Natalią Tur, psychoedukatorką i mediatorką, oraz Kingą Kawęcką, wiceprezeską Fundacji Hello Zdrowie, która właśnie wydała już piąty poradnik z serii Krótka Instrukcja, tym razem poświęcony atakom paniki. Bardzo dziękuję też wszystkim państwu, którzy dzwonili dzisiaj do nas, żeby o swoich doświadczeniach opowiadać i się nimi dzielić. My mówimy już dobranoc. Anna Kowalczyk, Wojciech Dorosz i Michał Jakubik. Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
3: Autopromocja.
4: Pani Kasia mówiła, że dzieci nie zakładają masek, patrzą na innych i świat z totalną szczerością.
5: Wyjątkową premierą zaczynamy jesień.
6: Między dźwiękami, czyli radiowe spotkanie z wyobraźnią.
7: I te wszystkie pytania i te odpowiedzi właśnie możemy znaleźć w ciszy, chyba tylko i wyłącznie.
5: Wspominamy Kasię Stoparczyk w ostatnią tego roku, sobotę września.
8: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki.
5: Barbara Marcinik
8: i Andrzej Brzoska. To mój debiut w nietypowej roli.
5: W sobotę po 19:00.
3: Autopromocja.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, środa 23 września, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. O zagrożeniu dla świata, jakim jest Rosja, mówili na forum ONZ prezydent Polski i szef dyplomacji. Prokuratura postawiła zarzuty i czeka na decyzję w sprawie aresztu dla Artura K. w sprawie afery Zonda Krypto. Powrót imiennych zaproszeń na mammografię mógłby poprawić statystyki i zachęcić kobiety do badań. Musimy wykazać się odwagą, nazywając agresję agresją i burzycieli porządku międzynarodowego piętnować, mówił podczas debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ prezydent Karol Nawrocki. Przestrzegając przed Rosją, podkreślał, że aktualnie trwa wojna hybrydowa na niespotykaną skalę.
1: Nie mamy do czynienia z incydentami, lecz z trwałą, przemyślaną strategią. I właśnie dlatego odpowiedź na te działanie nie może być doraźna, ani połowiczna. Musi być stanowcza, konsekwentna i musi być także wspólna. Bo jeśli agresja, niezależnie od tego, czy ma charakter militarny, czy hybrydowy, nie spotyka się z adekwatną odpowiedzią, staje się zaproszeniem do jej powtarzania.
0: Nie wygracie tej wojny. Tak Radosław Sikorski zwrócił się do rosyjskich przedstawicieli podczas zgromadzenia ONZ. Szef polskiej dyplomacji zwrócił się bezpośrednio do rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, mimo że ten opuścił salę tuż przed wystąpieniem Radosława Sikorskiego. Możecie zakończyć tę imperialną wojnę, którą rozpoczęliście w każdej chwili. Nie narażajcie Europy i świata jeszcze bardziej. Nie niszczcie przyszłości Rosji. Siergiej, wiem, że tego słuchasz. Przekaż swojemu szefowi. Dość tego. Szef MSZ przestrzegł również Rosjan przed dalszymi prowokacjami wobec krajów NATO. Prokuratura postawiła zarzuty i czeka na decyzję sądu o tymczasowym aresztowaniu Artura K., emerytowanego policjanta zatrzymanego w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto. Ma on odpowiadać za wyprowadzenie z giełdy kryptowalut znacznych sum pieniędzy.
2: Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że śledztwo posuwa się do przodu, są nowe tropy, ale na razie nie może mówić o kolejnych działaniach prokuratury.
3: Część działań prokuratury nie jest jeszcze ujawniana. Mogę powiedzieć, że śledztwo posuwa się do przodu i mamy nowe dowody.
2: Zatrzymany wczoraj emerytowany policjant Artur K., który był w spółce Zonda Krypto dyrektorem bezpieczeństwa, usłyszał już zarzuty prokuratury.
3: Nieuprawnione ingerowanie w dane znajdujące się w systemie informatycznym giełdy kryptowalutowej, tworzenie w ten sposób fikcyjnych wierzytelności i przywłaszczanie powierzonych przez użytkowników środków pieniężnych w kwocie co najmniej 7,8 miliona złotych, przywłaszczenie 3900 bitcoinów.
2: Prokuratura domaga się 3-miesięcznego aresztu dla Artura K. Sąd zdecyduje o tym jeszcze dziś. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Już 400 par dokonało transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych, poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To realizacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wicepremier mówi o symbolicznym momencie.
4: Mamy 400 par, 800 osób. Czy cokolwiek złego się stało? Niech ta szaleńcza prawica pomyśli, czy ktokolwiek z tych 800 osób zaangażowanych, kochających się i niosących sobie radość zrobił coś nadzwyczajnego, że dzisiaj powinniśmy im to prawo odbierać. Cieszmy się ich szczęściem.
0: Niektóre samorządy nie stosują się jednak do nowych przepisów. Należy do nich m.in. Zakopane, uznając, że jest to sprzeczne z konstytucją. O tym, jak zachęcić kobiety do badań profilaktycznych, dyskutowali lekarze i eksperci. W e-rejestracji jest dużo wolnych terminów na mammografię, ale kobiety nie korzystają. Według psycholożki Joanny Flis górę bierze lęk przed wizytą i samym badaniem.
5: Pacjentki, które bardzo boją się konfrontacji z badaniami, mają już utrwalone przekonania na temat na przykład tego, że są bolesne, albo że są upokarzające, albo że są wstydliwe i te, które boją się tego, co wyjdzie po badaniu.
0: Zdaniem ekspertów powrót do imiennych, indywidualnych zaproszeń na mammografię mógłby poprawić statystyki i zachęcić kobiety do pójścia na badanie. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: A jutro dzień pochmurny, ale z szansami na chwilę ze słońcem. Przelotny deszcz możliwy wszędzie, a na Dolnym Śląsku możliwe burze. Termometry pokażą od 14 do 17 stopni.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może

0: Może mieć trochę lżej.
1: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
2: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na godzinę z walizeczką i zaczniemy dość przewidywalnie, choć mam nadzieję, że to będzie dla Państwa zaskoczenie, bo rozpocznie zespół Deep Purple.

The Well Dressed Guitar i zespół Deep Purple. Kiedyś tak się witaliśmy zwykle. Dziś sobie przypomniałem i przynajmniej dla mnie zabrzmiało bardzo ładnie. A teraz Polski i jeden z moich ulubionych zespołów, zespół Human.

Human, przepyszny utwór, zatytułowany po prostu Polski. No to skoro był Human, to teraz naturalnie Human Touch.

Kocham cię, Bruce. Myślę, że tego typu wyznanie z okazji 77. urodzin jest całkiem na miejscu. Bruce Springsteen, Human Touch. No i teraz Sam Brown.

Kochałem się wtedy i w tej piosence, i w samej Sam Brown. Stop. To tego utworu słuchaliśmy. A teraz już na jesień Eric Clapton.

Taką jesień to ja bardzo proszę. Eric Clapton, Autumn Leaves. To teraz artystka, która dawno się nie pojawiała. Musiałem poszukać jej płyty, ale znalazłem. To będzie utwór Another Way to Say Goodbye i Agata Kraczewska.

Nie będę ukrywał, że bardzo lubię, kiedy Agata śpiewa w radiu. To była Agata Karczewska, Another Way to Say Goodbye. No a teraz zespół ze Strzęgas.

To był zespół The Stranglers i utwór pod tytułem No More Heroes. A teraz szybciutko przechodzę do zespołu Perfect. To jest chyba jedno z moich ulubionych ich nagrań. Wszystko dlatego, że Grześ Markowski obchodzi urodziny. Wszystkiego najlepszego, Grzesiu.

Nie graj ze mną, kiedy gram. To był zespół Perfect w związku z urodzinami szefa, czyli Grzegorza Markowskiego. Grzegorz, jeszcze raz ode mnie i od całej załogi wszystkiego dobrego, wielu jeszcze muzycznych uniesień, no i wszystkiego, co tam sobie chcesz. Teraz przypomnienie. Zespół nazywał się Rainbow.

Bugi, czyli Zemsta słodka jest. To była Edyta Bartosiewicz. I na zakończenie naszego programu dziękuję jak zwykle za spotkanie z Państwem. Życzę wszystkiego dobrego. Zespół The Water.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: O nie.
2: Co ja mam zrobić?
3: Dlaczego ja?
1: Gdzie mam teraz jechać?
3: Czy się zgłosić?
2: Skąd wziąć pieniądze?
1: To już teraz?
4: Rak. Ta diagnoza może brzmieć dla ciebie jak koniec świata. Pamiętaj, że jest Onkofundacja Alivia, gdzie w jednym miejscu za darmo otrzymasz spersonalizowane informacje o chorobie, poradę dietetyka, psychoonkologa, zniżki na transport, a nawet wsparcie finansowe. Zarejestruj się na alivia.org.pl. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 23 września, minęła 23.

0: Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Jesteśmy zdeterminowani, by przeciwdziałać agresywnej polityce Kremla, mówił w ONZ-cie prezydent Polski. Rosyjski śmigłowiec naruszył naszą przestrzeń powietrzną. Szef dyplomacji oczekuje reakcji Rosji. Mieli uniemożliwiać sędziom pracę, dwoje pracowników Trybunału Konstytucyjnego z zarzutami. Polska jest szczególnie świadoma konsekwencji rosyjskiego imperializmu, mówił prezydent Karol Nawrocki podczas wystąpienia na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Jesteśmy zdeterminowani, aby przeciwdziałać agresywnej polityce Kremla, podkreślał polski prezydent.
1: Jako przedstawiciel państwa sąsiadującego z Rosją chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec. Naszym celem jest odstraszanie i obrona. Obrona dwóch wartości, które stanowią również fundament Karty Narodów Zjednoczonych. Wolności i suwerenności.
0: Prezydent Nawrocki zaapelował do społeczności międzynarodowej o stanowczą, konsekwentną i wspólną odpowiedź na działania Rosji. A na forum ONZ wystąpił też prezydent Iranu, Masoud Pezeszkian. Skarżył się, że choć jego kraj nie zaatakował nikogo od 12 lat, teraz oskarża się go o bycie źródłem niestabilności w regionie.
2: Masoud Pezeszkian podkreślił, że Iran ma prawo do obrony. Powtórzył, że Iran nie dąży do stworzenia broni atomowej, ma jednak prawo do rozwijania technologii jądrowej w celach pokojowych. Prezydent Iranu zarzucił społeczności międzynarodowej podwójne standardy, porównując Iran i Izrael, który, jak twierdzi Pezeszkian, posiada broń jądrową, ale nie jest to poddane żadnej kontroli ONZ. Podkreślił też, że sankcje ekonomiczne na Iran najbardziej dotykają ludzi biednych i wykluczonych. Dzień wcześniej z tej samej mównicy amerykański prezydent Donald Trump zagroził unicestwieniem Iranu. Potem jego wysłannicy spotkali się jednak zakulisowo z delegacją irańską i mediatorami z Kataru, a Trump ogłosił, że były to dobre, bardzo produktywne rozmowy. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: Po tych optymistycznych słowach Donalda Trumpa cena ropy spadła do $98 za baryłkę. Jeśli Rosja przyzna się do błędu, nie będziemy podejmować działań. Przed południem doszło do krótkotrwałego naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjski śmigłowiec Mi-8.
3: Takie rzeczy się między sąsiadami zdarzają. Jeśli strona rosyjska powie, przepraszamy, pilot się pomylił, no to nie będziemy z tego robili wielkiej sprawy. No ale to ten, kto zawinił, musi poczuwać się do błędu.
0: Mówił szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Śmigłowiec wykonywał lot z obwodu Królewieckiego, przekroczył granicę z Polską na północ od miejscowości Braniewo. Siły powietrzne poderwały myśliwce. W gotowości były naziemne systemy obrony. Pracownicy Trybunału Konstytucyjnego, dyrektorka kancelarii i szef ochrony z zarzutami i zakazem przychodzenia do pracy. Mieli oni dopuścić się określonych działań wobec czwórki sędziów wybranych przez Sejm w kwietniu. A tak sprawę w TVP Info komentował Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości.
4: Dzisiaj mamy zarzuty wobec dwóch pracowników Trybunału, szefowej kancelarii oraz szefa ochrony, bo o ile pan Święczkowski zasłania się immunitetem, chowa się za tym immunitetem, ale młyny sprawiedliwości mielą i musimy także skupić się na tych osobach, które wykonują jego polecenia, łamiąc prawo.
0: Prokuratura zarzuca dwójce pracowników Trybunału uniemożliwianie sędziom wykonywania obowiązków służbowych oraz naruszenie ich praw pracowniczych. Wygląda na to, że zimę Polska powinna przejść spokojnie. Węgla nie zabraknie, nie grożą nam także niedobory paliw na stacjach, zapewnia minister aktywów państwowych Wojciech Balczuk.
5: Zrobiliśmy wszystko, żeby dostawy paliwa były zabezpieczone, żeby nie naruszyć rezerw, bo to jest bezpieczeństwo państwa, więc tu jestem w miarę spokojny. Informacje z rynku są lepsze niż wczoraj, no bo jest informacja o uruchomieniu rurociągu w stronę Morza Czerwonego, co pozwoli na dostawy kolejne z Bliskiego Wschodu.
0: W przypadku węgla, tam gdzie było to możliwe, zwiększono wydobycie, z kolei polskie magazyny gazu zapełnione są prawie w całości. Duży zwrot na finiszu kampanii wyborczej w Krakowie. Inicjator zwołania referendum, Jan Hoffmann, swoją decyzję ogłosił dziś wyborcom.
6: Wycofuję swój start z wyborów na prezydenta miasta Krakowa. Najlepszą szansą na dobrą przyszłość miasta jest prezydentura pana Łukasza Gibały.
0: Stowarzyszenie Łukasza Gibały, Kraków dla mieszkańców, sfinansowało w 95% kampanię referendalną Komitetu Jana Hoffmana, a przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się w najbliższą niedzielę. Rzymskie Koloseum dziś i jutro zamknięte dla zwiedzających na znak żałoby po śmierci robotnika, który spadł z dużej wysokości podczas montażu oświetlenia. Do wypadku doszło w nocy, już po godzinach zwiedzania antycznego amfiteatru. 22-letni robotnik.

0: Śmigłownik spadł z wysokości 10 metrów. Jak wstępnie ustalono, mężczyzna miał założone specjalne szelki, ale bez wpiętej liny bezpieczeństwa. W środę przed Koloseum odbyła się manifestacja działaczy związkowych, którzy trzymali transparenty przypominające o pladze wypadków w miejscach pracy we Włoszech. Sztuki wizualne, muzyka czy performance – tego wszystkiego będzie można doświadczyć podczas wędrującego festiwalu, a to część projektu Polskie Stolice Kultury. Wydarzenie w tym roku zawita do Bielska-Białej.
1: Chcemy Państwu pokazać, że kultura nie ma jednego adresu, że dzieje się w różnych miejscach.
2: Mówiła ministra kultury Marta Cienkowska podczas spotkania z dziennikarzami zapowiadającego festiwal wędrujący.
3: Pierwsza edycja wędrującego festiwalu.
2: Krystian Laba, kurator artystyczny festiwalu.
3: Zaprasza naszą publiczność do tego, żeby wyjść poza codzienny porządek, żeby otworzyć się na drugiego człowieka i na sztukę.
2: W czasie festiwalu swoje prace przedstawią artyści różnych dziedzin sztuki. Wśród nich znalazła się islandzka piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka Björk. Jej autorska wystawa nosi tytuł Echolalia. To kilka instalacji audiowizualnych. Przy jednej z nich, Nerw Blum, pracowała polska malarka i graficzka Natalia Kleszczewska.
4: Nerw Blum jako piosenka jest też w pewnym sensie balladą o miłości, czułości i fuzji jednego z drugim, ale również w tym projekcie staramy się łączyć ze sobą pewne binarności.
2: Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio.
0: A festiwal potrwa od 2 do 4 października. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: To na sport i Dariusz Urbanowicz.
6: 4 brązowe medale to środowy urobek polskich pięściarek w Sofii na Mistrzostwach Europy. Na najniższym stopniu podium stanęły Kinga Krówka, Natalia Kuczewska, Angelika Krzysztoforska i młoda mama Elżbieta Wójcik. Mogło być lepiej, twierdzi drugi trener reprezentacji Polski, Kamil Goiński.
7: Bardzo liczyliśmy na więcej. No niestety w dniu dzisiejszym nam się nie udało. No tak jak dzisiaj, bardzo dobre pojedynki dziewczyn, tak jak Natalki Kuczewskiej czy Kini Krówki, bo dały dobre pojedynki. Zabrakło tam może naprawdę minimalnie w każdej rundzie czegoś tam, z czego jak na siebie wyciągniemy wnioski i będziemy nad tym pracować.
6: Więcej szans medalowych na tym czempionacie już nie mamy. Polskie szczypiornistki od przegranej ze Słowenią 28-29 rozpoczęły towarzyski turniej w Hebie. To do przerwy było 16-14, a w drugiej połowie prowadziły nawet 23-19, ale nie sprostały ostatecznie słoweńskiej obronie. Rozgrywająca Aleksandra Rosiak.
8: Pierwszą połowę bardzo dobrze weszłyśmy i w ataku i w obronie to wyglądało naprawdę fajnie. W drugiej połowie trochę one nam przysporzyły problemów w obronie, trochę my same sobie w ataku też zaczęłyśmy utrudniać, bo wyszło nas trochę inną obroną, mieliśmy z tym problem, nie mogłyśmy zbytnio znaleźć rozwiązania i myślę, że to było przyczyną po prostu słabszej naszej drugiej połowy.
6: W piątek Polki zagrają z Czeszkami, a w niedzielę z Norwegią. Mateusz Fürstenberg podał się do dymisji ze stanowiska kapitana tenisowej reprezentacji Polski. Nowego szefa kadry mamy poznać przed lutowym turniejem Pucharu Davisa. I jeszcze jedna informacja tenisowa, ale znacznie lepsza. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału 500 w Singapurze po gładkiej wygranej z Aleksandrą Olejnikową do 0-1, mówi była tenisistka Klaudia Jans-Ignacik.
9: W każdym aspekcie Maja była bardziej precyzyjna, była bardziej wytrzymała, zasłużenie. Spędziła na korcie tylko 59 minut i może koncentrować się na kolejnej przeciwniczce, którą jest Elise Mertens.
6: Na Sportowo w Trójce jutro poranku powita Państwa Krzysztof Płoniewski. Pierwszy serwis chwilę po 7.
0: A jutro na przemian chmury i trochę słońca z przewagą tych pierwszych. Wszędzie możliwe przelotne deszcze na Śląsku, Dolnym Śląsku możliwe burze i jutro od 14 do 17 stopni.
10: Autopromocja.
11: Zespół U2 kończy 50 lat. Pół wieku. I przedstawia nową piosenkę na własne urodziny. Posłuchamy jej w piątkowy poranek. Od 6 do 9 zapytamy, za co, dlaczego, od jak dawna, kochamy, lubimy, U2. Do usłyszenia w piątkowym porannym wydaniu zapraszamy do Trójki. Michał Nogaś.
10: Autopromocja.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

11 minut po 23, późna pora, dobry wieczór, za konsoletą Michał Jakubik, przy mikrofonie Justyna Grabasz. A to są białe szumy, w pierwszy dzień jesieni.

Through the trees comes autumn with her serenade. Pomiędzy drzew przybywa jesień ze swoją serenadą. No, wszystko się zgadza, dziś się zaczyna astronomicznie.

na jesień. I w ogóle całkiem sporo rzeczy nam się nazbierało, bo nie dość, że ta jesień, to jeszcze dzisiaj przypada setna rocznica urodzin Johna Coltrane'a. Proszę sobie wyobrazić, 100 lat temu urodził się jeden z najważniejszych saksofonistów w historii jazzu. Dlatego też rozpoczął nam to spotkanie wraz z Johnem Hartmanem. Utworem Autumn Serenade, który znajdziemy na ich wspólnej płycie z roku 1963. Czyli też czasu, w którym Coltrane intensywnie ćwiczył i trochę odkrywał siebie na nowo po to, żeby chwilę później nagrać album właściwie przełomowy dla free jazzu, inspirujący wielu muzyków, do dziś uważany przez wielu za wzór niedościgniony. A Love Suprema.

Czteroczęściowe, genialne dzieło A Love Supreme. My słuchaliśmy jego części pierwszej, zatytułowanej Acknowledgement. To jest album, który jest nie tylko muzyką, ale też swego rodzaju modlitwą, medytacją, sposobem na zrozumienie sensu otaczającego nas świata. Przesiąknięty duchowością, która była w tamtym czasie dla Coltrane'a bardzo istotna. Album kompletny i zmieniający oblicze free jazzu. Właściwie ta płyta tuż obok Kind of Blue Milesa Davisa jest uważana za najważniejszy album w historii jazzu w ogóle. Album, który Coltrane pisał w swoim pokoju na poddaszu przez kilka dni. Z pokoju, z którego po tych kilku dniach wyszedł bardzo z siebie zadowolony, chociaż nie wiem, czy zdawał sobie sprawę, jak przełomowe dzieło właśnie stworzył. 100 lat temu John Coltrane przyszedł na świat. A ja pozwolę sobie teraz na taką pieśń pochwalną skierowaną w jego stronę w wykonaniu Gila Scotta Herona.

Jeśli czujesz, że wszystko jest nie tak, że jakoś się kiepsko układa, że się zgubiłeś, posłuchaj Lady Day i Johna Coltrane'a, a od razu będzie lepiej. Tak śpiewał Gil Scott Heron. Lady Day, czyli rzecz jasna Billie Holiday, to jest naprawdę niezła recepta na smutki, więc jakoś tak szczególnie z tym polemizować nie będziemy, tylko skoro już dzisiaj urodzinowo wybrzmiewał nam John Coltrane, to teraz niech wybrzmi nam wspomniana Lady Day, a że księżyc dziś wyjątkowo piękny, to niech będzie Blue Moon.

Dziś mamy dzień rocznicowo wyjątkowy, bo nie dość, że urodziny obchodzą John Coltrane, Zofia Sylwin, Bruce Springsteen, Grzegorz Markowski. To jeszcze dzisiaj rocznica urodzin Raya Charlesa. No, coś magicznego jest w tym pierwszym dniu jesieni, oficjalnie zmieniającym na świecie kolory i dającym życie wybitnym osobistościom. I Believe to My Soul to pojawiło się chwilę temu na antenie Trójki. Kompozycja wydana w roku 59, więc trochę się nasiedziała na tym świecie i dzisiaj wybrzmiewa znakomicie po tych prawie 70 latach. I to wcale nie jest ostatnia urodzinowa rocznica, o której chcę dzisiaj Państwu wspomnieć. Przeniesiemy się teraz w czasie, po pierwsze do przodu, bo do 24 września, a to jutro, a po drugie do tyłu, bo do roku 52, kiedy na świat przyszedł Mark Sandman.

0: Claire. Jedno z wielu kobiecych imion, które pojawiają się w piosenkach grupy Morphine. No właśnie, Morphine to jest chyba najważniejszy, a na pewno najbardziej popularny skład Marka Sandmana, chociaż ta popularność nigdy nie była jakaś gigantyczna, a szkoda. Skład, w którym śpiewał i grał na swoim dwustrunowym basie, na którym wypracował sobie dość charakterystyczne brzmienie, chociaż nie da się ukryć, że jego głos zapada w pamięć jeszcze bardziej. Tak sobie pomyślałam, że chętnie dzisiaj zaprezentuję inne jego projekty, jeszcze te poza Morphine, na przykład skład Hypnosonics, który tworzył jeszcze zanim powstało Morphine, ale muzycy tego składu również z nim grali. Na przykład Dana Cooley, czyli saksofonista grupy. Living with you.
1: Living with you, take four. One.

No, czuć tutaj trochę takiej funkującej energii. Piękny bas i dość oszczędna perkusja. Co ciekawe, podobno początkowo perkusista Hypnosonics, Jay Hilt, używał do grania zamiast takich tradycyjnych talerzy perkusyjnych kawałka sklejki. Potem już wymienił sklejkę na talerze. Tajny projekt Marka Sandmana, Hypnosonics. Polecam Państwu się zapoznać, jeśli ktoś jeszcze nie zna, tak trochę bardziej. Zapoznać się, posłuchać nieco więcej i zapewniam, że to będzie naprawdę dobre doświadczenie. A ja mam ze sobą jeszcze jeden album, na którym usłyszymy Marka Sandmana. Tym razem będzie to jego projekt Treat Her Right.

Gilded Splinters i grupa Treat Her Right. Mark Sandman, gdyby żył, jutro skończyłby 74 lata. Tak sobie dzisiaj wspominamy. Dobrze, to ja teraz przeskoczę w czasie. Z jednej strony do tyłu, do lat 80., a z drugiej strony posłuchamy nowego singla, więc tak się zawiesimy pomiędzy dekadami. Otóż w archiwum Polskiego Radia znaleziono zaginione nagrania, a nawet całą płytę grupy WW i ta płyta niebawem ukaże się w całości. Po 40 latach. Piękne wieści, a singiel zapowiadający płytę brzmi tak.

Bukiet myśli, marzeń o tobie, czyli WW zaginione, po latach odnalezione. Chociaż podobno niektóre utwory z płyty trafiały już na jakieś składanki przed laty, ale teraz, a dokładniej 16 października, dostaniemy płytę w całości, w prezencie. Ja się nie mogę doczekać, więc utworem o czekaniu między innymi zakończymy to spotkanie i to także będzie WW z udziałem Hani Rani. Dziękujemy za dziś. Białe Szumy realizował Michał Jakubik. Ja się nazywam Justyna Grabarz. Za moment na trójkowej antenie Ania Lalka i Barzancie Serce, więc warto z nami pozostać. Życzymy dobrej nocy i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Niewyjaśniona sprawa sprzed ponad 4 dekad.
2: Tak jak zwykle wszystkie sprawy pamiętam, to tej absolutnie nie pamiętam.
3: Nic nie kojarzę, ani tych zdjęć, ani miejsca, nic nie kojarzę.
1: Kilkuletnie śledztwo dziennikarskie.
4: Jesteś ciekaw, co się wydarzy dalej? Z tym, że nic się nie wydarzy dalej, chyba że my coś wykminimy.
1: I kryminalna tajemnica, w której pozornie nic się nie zgadza.
5: Przestanę ufać informacjom, które są podane w mediach.
1: Zwyczajna kobieta. Zapraszają Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych podcasterek kryminalnych w Polsce, oraz Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej informacji wkrótce.
0: Autopromocja.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 24 września, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Polska musi zrobić wszystko, aby na stałe być w grupie G20, mówił w ONZ-cie prezydent Karol Nawrocki. Szef polskiej dyplomacji przestrzegł Rosjan przed dalszymi prowokacjami i wprost stwierdził: Rosja nie wygra tej wojny. Rosnące koszty paliwa uderzają w linie lotnicze. Najwięcej płacą podróżni kupujący bilety w ostatniej chwili. Polska będzie głosem Europy Środkowej podczas szczytu G20, zapowiedział na forum ONZ prezydent Karol Nawrocki. Według głowy państwa nasz region rozwija się dynamicznie oraz ma inną perspektywę i doświadczenia.
7: Teraz czas, aby w G20 wybrzmiał także głos Europy Środkowej, dotychczas nieobecny na tym forum. Regionu dynamicznie się rozwijającego i mającego nieco inną perspektywę oraz doświadczenia od swoich zachodnich przyjaciół. Polska będzie głosem tego regionu jako państwo, które rozumie zarówno wyzwania rozwojowe, jak i znaczenie stabilnych reguł gry w gospodarce międzynarodowej.
6: Szczyt G20 odbędzie się w Miami w połowie grudnia. Podczas debaty na forum ONZ padły też mocne słowa pod adresem Rosji. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski przestrzegł.

0: Rosjan przed dalszymi prowokacjami wobec krajów NATO, podkreślając, że Moskwie od 4 lat nie udało się zrealizować celów na Ukrainie. Zostaliście powstrzymani przez bohaterską Ukrainę, której gospodarka jest wielkości 1/10 waszej, ale wartość PKB Polski to prawie połowa waszego. PKB Europy to 10-krotność waszego. PKB krajów NATO jest 25 razy większe od waszego. Wciąż możecie zabić wielu, ale nie wygracie tej wojny. Tuż przed wystąpieniem w ONZ szefa polskiej dyplomacji, szef rosyjskiego MSZ-u opuścił salę. Polska Fundacja Narodowa miała ponieść straty w wysokości prawie 8,5 miliona złotych. Zarzuty w tej sprawie usłyszeli byli doradcy premier Beaty Szydło, Anna Pej, Piotr M. Chodzi o finansowanie kampanii Sprawiedliwe Sądy, wyjaśnia Dorota Sokołowska-Mach z rzeszowskiej prokuratury.
1: Realizowanie tego projektu było sprzeczne z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej, natomiast zbieżne było z celami politycznymi dwóch partii politycznych. Było to Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska.
0: Śledczy zarzucają Annie Pej i Piotrowi M. nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Ustawa o nadmiernych zyskach koncernów paliwowych jest priorytetem, a inne projekty związane z cenami paliw będą musiały poczekać. Tak kolejność prac widzi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
2: Procedura, proszę państwa, będzie taka. Najpierw dojedziemy do końca z tą ustawą, którą zaakceptował Sejm, Senat, podpis pana prezydenta. Jak pan prezydent odrzuci możliwość obniżenia cen benzyny, niech weźmie za to odpowiedzialność, potem będziemy procedowali inne sprawy związane z tym tematem.
0: Ustawa o nadmiernych zyskach koncernów paliwowych ma umożliwić ponowne uruchomienie programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu własny projekt ustawy. A rosnące koszty paliwa uderzają w linie lotnicze. Prezes PLL LOT Michał Fioł, pytany, czy przełoży się to na cenę biletów, odpowiedział, że więcej zapłacą ci, którzy kupują przelot w ostatniej chwili.
3: Naszą politykę komunikacyjną w stosunku do pasażerów i naszą politykę cenową realizujemy w ten sposób, że pokazujemy pasażerowi naszą cenę. Jeśli kupujesz z wyprzedzeniem, kupujesz taniej, jeśli w ostatniej chwili, kupujesz drożej. Natomiast tak, koszty w lotnictwie wzrosły. W tym właśnie wzrósł ten element paliwowy.
0: W tym roku koszty paliwa lotniczego wzrosły już o połowę. Przyczyną jest rozpoczęta w marcu wojna na Bliskim Wschodzie. Sąd na Manhattanie skazał byłego wpływowego producenta filmowego Harveya Weinsteina na 15 lat więzienia za przestępstwo seksualne wobec Miriam Haley, byłej asystentki produkcji programu Projekt Runway. Wyrok kończy etap wieloletniej batalii sądowej, która stała się symbolem ruchu Me Too. Przed ogłoszeniem wyroku kobieta powiedziała, że filmowiec wykorzystał swoją pozycję i władzę, co miało niszczący wpływ na jej życie. Harvey Weinstein zapewnił w sądzie, że nie jest sprawcą przemocy seksualnej. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Na czwartek z przewagą chmur, ale z większymi przejaśnieniami, przelotny deszcz wszędzie możliwe, na Dolnym Śląsku możliwe nawet burze. Wysoko w Tatrach kolejne opady śniegu. Temperatura maksymalna od 14 do 16 stopni.
5: Autopromocja.
6: Pani Kasia mówiła, że dzieci nie zakładają masek, patrzą na innych i świat z totalną szczerością.
5: Wyjątkową premierą zaczynamy jesień.
7: Między dźwiękami, czyli radiowe spotkanie z wyobraźnią.
8: I te wszystkie pytania i te odpowiedzi właśnie możemy znaleźć w ciszy, chyba tylko i wyłącznie.
5: Wspominamy Kasię Stoparczyk w ostatnią tego roku sobotę września.
9: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki.
5: Barbara Marcinik
9: i Andrzej Brzoska. To mój debiut w nietypowej roli.
5: W sobotę po 19:00.
7: Autopromocja.
4: Bażancie serce.

Overmono z najnowszej płyty Pure Devotion. Z tym utworem wchodzimy w czwartek i wchodzimy w audycję Bażancie Serce. Ania Lalka, Halina Leszczyńska. Zostańcie z nami do godziny drugiej. Okay, Mr. Mix.

Utwór Amy Mann z początku filmu Magnolia. O tym motywie, dokładnie o początku tego filmu, będzie co nieco w kolejnym utworze audycji. Także trochę filmowo i zdecydowanie elektronicznie, tak będzie przez najbliższe 2 godziny. Od razu zdradzę, że będę rozdawać karnety. Karnety to może za dużo powiedziane, właściwie wejście na jedną z części festiwalu Unsound w Krakowie. Dzieliłyśmy się karnetami w audycji Fest Program po godzinie 20. Będzie też szansa w Trójce na zdobycie jeszcze tych pełnych karnetów. U mnie akurat część, czyli 10 października i Teatr Łaźnia. Na koncerty w ramach tej części festiwalu będę dzielić się zaproszeniami. Proszę od razu już trzymać mój adres mailowy anna.lalka@polskieradio.pl. Można tam pisać dzisiaj z różnościami, również z życzeniami, ale tylko jeśli dotyczą muzyki elektronicznej. Tak dzisiaj sobie zamarzyłam, więc jeśli ktoś ma jakieś marzenia, proszę bardzo. A teraz już obiecana Magnolia, a raczej jej pierwsze 5 minut.

Początkowe sceny Magnolii pokazują kilka takich pozornie niezwiązanych ze sobą historii i niezwykłych zbiegów okoliczności, które właściwie sugerują, że losy bohaterów wkrótce się ze sobą złączą. Ten film myślę, że oglądało już wiele osób, biorąc pod uwagę, że powstał już 26 lat temu, więc może nie będzie to spoiler, ale na pewno jeśli ktoś nie oglądał, nie chce za dużo zdradzać. W każdym razie to film, przy którym te historie są ze sobą na tyle dobrze związane, że na koniec odkrywamy wszystkie karty. Kocham ten film Paula Thomasa Andersona z Tomem Cruise'em i nie tylko ja, bo również polsko-brytyjski artysta Antony Szmierek, czy też Szmirek, bo właściwie jego związek z językiem angielskim jest już na tyle silny, że i to nazwisko pewnie już inaczej jest wymawiane. Ale ten spoken word połączony z taneczną elektroniką to jego znak szczególny. W tym przypadku motyw nowego albumu również powiązany z tymi zbiegami okoliczności. I do tej płyty jeszcze wrócę, ale zatrzymam się przy spoken words i samplach w miarę retro, bo to The Avalanches i ich słynne Since I Left You.

Since I Left You, utwór i płyta The Avalanches, która pokazała, jak z pociętych nawet nie tylko utworów, ale i fragmentów, tak jak jeszcze w tle trochę słychać, śmiechów, rozmów, można stworzyć pełen album złożony z najbardziej ludzkich pierwiastków i to samplowanie nie wzięło się znikąd, było dużo inspiracji, między innymi DJ Shadowem.

Steam with a Grain of Salt od DJ-a Shadowa. Przypominam, że można do mnie dzisiaj w nocy pisać wszystkie marzenia związane przede wszystkim z muzyką elektroniczną, bo dziś jej dużo. Jeśli ktoś chce coś konkretnego usłyszeć, wystarczy napisać do mnie mailowo. A skoro jesteśmy w Nowym Jorku, to pomyślałam, że to dobry przystanek na LCD Sound System.

Kilka godzin temu mówiłyśmy trochę o zmianach z Gosią Jakubowską w kontekście tego, że no już jesień, nie da się tego ukryć, też można to odczuć festiwalowo. Festiwale dalej są, mają się dobrze i czeka nas jeszcze kilka takich mocnych strzałów, właśnie jak Unsound, o którym dzisiaj też będę mówić w audycji. Ale festiwalowe lato można uznać za zakończone. LCD Sound System co prawda nie zagrał w tym roku na żadnym festiwalu, ale jeżeli chodzi o ich muzykę, to do ich utworu z

Muzyka punkowa ma się doskonale i może nie jest to bardzo oldschoolowa odsłona, taka jaką myślę, że może kojarzyć wielu naszych słuchaczy, czyli ten klasyczny punk sprzed lat. Nie, wydaje mi się, że jednak postpunk i wszystkie eksperymenty wokół tej muzyki. No ale co się dziwić, w takich burzliwych czasach potrzeba nam trochę złości i w tym wokalu, i w tych brzmieniach, choć w odświeżonej wersji. Na koncercie Idols obiecuję, kto nie był, obiecuję, że było bardzo, bardzo buntowniczo i nie brakowało bardzo niegrzecznych haseł wymierzonych wobec różnych polityków, nie tylko zagranicznych. Więc myślę, że można było się bardzo dobrze wyżyć, w bezpiecznych warunkach oczywiście. Przechodzę do festiwalu głównego dzisiejszego wieczoru, czyli festiwalu Unsound, który w tym roku obrał ciekawą ideę za to hasło główne. Co roku mają inne hasło, w tym roku jest to Soft Power. Czyli tu też nie brakuje tej polityki, choć w miękkich odsłonach, i myślę, że jednak pokazując, że ta kultura właśnie ma dużo do powiedzenia i nie musi to być koniecznie bardzo ostro opowiedziane. Tak jest też w przypadku artystki, którą macie szansę zobaczyć, bo rozdaję zaproszenia na koncert tego zespołu, Lorraine. Najpierw posłuchajmy, a później powiem o szczegółach.

Muzyka rockowa, w której słychać echa dream popu i różnych odmian muzyki elektronicznej, i zahaczając też o jakąś ludowość. Myślę, że na końcu, szczególnie w tej perkusji, było to delikatnie słychać. Lirrain, czyli Tadja Cheek, producentka i multiinstrumentalistka z Nowego Jorku, która nie boi się w swoich kolażowych produkcjach też pokazywać soulowego, miękkiego wokalu i opowieści o tej skomplikowanej rzeczywistości właśnie. Wystąpi już 10 października w Krakowie w ramach festiwalu Unsound. Kto ma ochotę być na tym koncercie, zapraszam, zachęcam do pisania do mnie na adres anna.lalka@polskieradio.pl. Proszę pisać o koncercie Unsound, a ja się też uśmiechnę takim podwójnym zaproszeniem na koncert.

Nie tylko ona tam wystąpi, bo właśnie trzy projekty oscylujące między muzyką eksperymentalną, indie rockiem, noise'em, czy właśnie muzyką ludową. Wspomniana Lorraine, One Leg, One Eye, bardzo eksperymentalny, już taki noise'owy zespół, a także jedno z największych odkryć muzyki rockowej, też wielojęzyczne, wielogatunkowe, które wybrzmiały już nieraz na antenie Trójki, czyli Mandy Indiana.

0: Lick my legs of desire. Lick my legs, I'm on fire. Lick my legs of desire.
1: Mandy Indiana i PJ Harvey z Read of Me. Zestawiłam te dwa przypadki konfrontacyjnego użycia muzyki rockowej, choć zupełnie inaczej, bo u PJ to oczywiście takie bluesowe riffy i wrzask, ale w bardziej tym rockowym, klasycznym stylu, a Mandy Indiana robią wszystko to, ale z takim mechanicznym stylem, noise'em i francuskim wokalem, co też nadaje takiego jeszcze większego wyrazu. W obu przypadkach jest to też opowieść o agresji, o takiej ekspresji i poczuciu zagrożenia, również w kontekście seksualnym. Tematów mocnych nie brakuje dziś, choć myślę, że skupiamy się głównie na muzyce. Ja bardzo się cieszę, że wśród tych punkowych kobiet, które zrobiły trochę, a nawet nie trochę, bardzo dużo zamieszania w muzyce i historii muzyki, pojawiła się we współczesnych czasach również PJ Harvey obok Patti Smith. PJ wydaje niedługo płytę, a Patti Smith wystąpi w przyszłym roku na Open Airze.

0: To była Patti Smith, a ja przypominam, co to za audycja.
1: Bażancie serce.
0: Do godziny drugiej gramy jeszcze dużo, dużo muzyki punkowej również, choć też trochę elektroniki jeszcze z nami zostanie. Coś było o pieniądzach, tak słyszałam, więc The Avalanches kontynuuje wątek.
2: Money.

Bardzo ważne pytanie w trójce. Czy słucha mnie Kraków? Kraków milczy, a ja mam bardzo fajne zaproszenia do zdobycia na koncert Lyrain.

anna.lalka@polskieradio.pl. Proszę pisać podwójne zaproszenia na Unsound i w ramach Unsoundu właśnie Lorraine.

Lorraine 10 października wystąpi w Krakowie w ramach Unsoundu. Ja się naprawdę bardzo nie mogę doczekać tego festiwalu, bo w tym roku jest to dość wyjątkowa edycja. Najpierw od 2 października trwa kilka dni w Warszawie. Pierwszy raz w historii tego festiwalu. Później specjalnym pociągiem, 8-godzinnym co prawda, ale wypełnionym muzyką elektroniczną i setami na żywo, można przedostać się specjalnym pociągiem do Krakowa i tam potem znowu kilka dni, jak zawsze, jak co roku trwa festiwal. Festiwal wypełniony muzyką elektroniczną, ale też eksperymentami noise'owymi, czy też innymi trendującymi gatunkami. Mam wrażenie, że w tym roku jest więcej folku, bo folk wraca i też eksperymentuje z wszelkimi trzaskami i brudami, jak to też słychać u Lorraine. Ale ja zmieniam totalnie teraz atmosferę, choć piszecie, bardzo się cieszę, będę odpisywać na wiadomości w sprawie festiwalu i biletów. Przypominam, anna.lalka@polskieradio.pl. Ale zmieniam trochę świat, zmierzam teraz do Polski i do legendy polskiego jazzu. I można powiedzieć, że muzyka tej legendy zyskała nowe życie. Kilka dni temu ukazał się nowy album Michała Urbaniaka, Enjoy. I są to kompozycje, na które miał wpływ, kontrolował pewien etap produkcji tych numerów odtworzonych na nowo i był jak najbardziej za. Myślę, że te pośmiertne też kompozycje, to ważne, żeby to podkreślać. Utwór Papaja, co tu dużo mówić, DJ Eprom i remix tego utworu.

0: Jazz nie zna granic i jazz jest czasem do tego, żeby go wymieszać ze wszystkimi możliwymi gatunkami. W to wierzył Michał Urbaniak. Zresztą dzisiaj już myślę, że nie trzeba nikogo przekonywać do tego, że ten gatunek można łączyć z funkiem, hip-hopem, elektroniką i wszelkimi miejskimi eksperymentami. To jest dziś naturalne i myślę, że od lat udowadniają to tacy artyści jak Michał Urbaniak właśnie. Tutaj akurat w różnych remiksach swoich kompozycji, wcześniej DJ Eprom, teraz DJ Paul Comptel, to są kawałki tej płyty Enjoy. Bardzo polecam odsłuch całości. A maile, jak słychać, przychodzą, jeżeli chodzi o festiwal Unsound. Będziemy relacjonować to wydarzenie. Ja jednak wracam dzisiaj do premier, o których wspominałam też na początku audycji. Antony Szmirek wydał nową płytę, a to akurat utwór Flight Simulator.
1: After the tailspin, they'll find a flight simulator loaded into my device, and they'll wonder why I just sat there and gave up without a fight. And all the birds, they won't stop laughing at the folly of the human race, 'cause we thought that we were angels. We watched particles accelerate. And if I can't land it, then I'll fuck it right through my ex's garage. And when I'm comatose, it'll be her voice that guides me through the panic. And I'll activate the landing gear as the scenery loads in. I've seen pixelated cities notified my next of kin. And all this could just be fabricated in a backlot in LA, with a television hypnotist playing God to compensate. Can anybody land this thing? Shouts a voice from the abyss. Too scared to ask for evidence, I'm too confident to miss. Because it isn't about experience if your numbers have come in. I could kick 1,000 buckets if the world wants me to live. And I visualize the impact, the first biting of the brakes. I've landed biplanes in Antarctica, flown straight through hurricanes. And so I look at all the buttons, they're all crystalline and new. And a voice

0: activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.
1: Brytyjski producent Antony Szmirek, poeta, który zaczynał jako nauczyciel języka angielskiego i podczas lockdownu zaczął robić tak zwane wiersze do tańczenia, jak to mówił, i rzucił stabilną pracę nauczyciela, żeby tworzyć muzykę. Kilka lat później, no cóż, wydarzyła się już historia, zaczął występować na największych festiwalach, bo myślę, że właśnie ta jego poezja, prostota w wyrażaniu myśli, połączona z dość prostą muzyką EDM, sprawiła, że ludzie zakochali się w nim po uszy. Jest też wątek polski, bo ma on polskie korzenie. Właściwie nie wiem do końca nigdy, jak mówić jego nazwisko, bo wywiady zagraniczne czasami bardzo, bardzo szybko mówią jego nazwisko. Mam wrażenie, że dziennikarze sami do końca nie wiedzą. Szmierek, Szmirek, a może jeszcze inaczej. Może kiedyś będziemy mieć okazję zapytać o to Antonego. On nie czuje się do końca związany z Polską, bo nigdy nie poznał swoich korzeni polskich. Polakiem był jego ojciec, z którym nie miał kontaktu, ale miał okazję do Polski przyjechać. Został tu bardzo ciepło przyjęty i po tym czasie stwierdził, że musi kiedyś przyjechać do Katowic, bo stamtąd prawdopodobnie właśnie pochodzi jego rodzina. Pierwszy raz jednak do Polski przyjechał z zespołem Faithless, dla którego był supportem, więc symbolicznie i ten zespół dzisiaj w Bażancim Sercu.

Faithless sprzed 25 lat i utwór, który udowadnia, że potrafili tworzyć muzykę daleko od takiej typowej klubowej muzyki, a bliżej tej pełnej tęsknoty, choć myślę, że to wcale się nie wyklucza. Teraz przechodzimy do jedynego właściwie dzisiaj polskiego utworu, a raczej w języku polskim, bo pojawiały się już polskie produkcje. To Dominika Płonka i projekt, który wraca, a chodzi w nim właśnie o powroty, albo inaczej, często w przeszłości brał różne dalekie, stare utwory polskie i pokazywał je w nowych odsłonach w wykonaniu młodych artystów. A teraz wcale nie sięga tak daleko, za chwilę powiem o tym więcej, a to utwór albo inaczej i Dominiki Płonki, Po co mi to? Czekam.

Czekam na ciebie na stacji jak Hachiko. Kilometry wyznaczają nam ryzyko.

Albo inaczej, to był projekt, inicjatywa, która przetwarzała różne interpretacje polskiego rapu, dając im zupełnie nowy charakter. I zazwyczaj były to właśnie stare utwory, jakieś klasyki. A te klasyki się zmieniają i to udowadnia właśnie Po co mi to, bo Dominika Płonka nie wzięła jakiegoś starszego utworu Fisza czy innych artystów, których kojarzymy sprzed lat, a Huberta. Hubert to artysta. Myślę, że można było o nim usłyszeć nie tylko ze względu na jego muzykę, ale na przykład ze względu na bardzo, bardzo wyjątkowy koncert. 12 września wystąpił na skoczni imienia Adama Małysza w Wiśle i było to niesamowite przeżycie, myślę, że nie tylko dla Huberta, ale też dla Dominiki Płonki, bo wystąpiła tam premierowo właśnie z tym utworem. To jest bardzo ciekawy sposób na promocję swojej muzyki i jakiegoś takiego nieszablonowego podejścia do tworzenia, do swoich słuchaczy, bo kto by nie chciał posłuchać takiej muzyki prosto ze skoczni. Ja bym bardzo chciała i żałuję, że wcześniej nie wiedziałam. Ale Huberta widziałam na festiwalu Open Air w Gdyni i choć dzisiaj jakoś nie przykleił mi się dobrze do wszystkich utworów w mojej audycji, to przykleiła mi się artystka, którą pierwszy raz tam usłyszałam i wzbudziła ona niemałe kontrowersje. Za chwilę o nich powiem, ale najpierw trochę o tej właśnie buntowniczce.

Addison Rae wywołała kontrowersję, jak już powiedziałam, głównie swoim bardzo skąpym strojem, ale bardzo mnie to zdziwiło, że dziś ludzie dalej szokują, są zszokowani tym, jak wyglądają artyści na scenie w swoim stroju, szczególnie po złotych erach takich artystek jak Madonna czy Britney Spears, zresztą do tej drugiej jest porównywana właśnie Addison Rae. Niekoniecznie jeżeli chodzi o stylistykę muzyki, choć w tym cukierkowym wokalu można byłoby się doszukiwać takich porównań, ale myślę, że jeżeli chodzi właśnie o no dobrze, słusznie, dość infantylne układy taneczne, ale jakże urocze i jak odpowiadające też jakiejś historii, która idzie za całą płytą, zresztą opowiadającą właśnie o sławie. Bardzo polecam eksplorację Addison Rae. Mam wrażenie, że jeszcze trochę namiesza w branży pop i w tych produkcjach elektronicznych, które też są bardzo świeże, nowatorskie, tym zachwyca się teraz, zachwycają się tym festiwale zachodnie. Ale jest zespół, o którym wszyscy mówili pozytywnie po tegorocznym openerze i nic dziwnego, wracam do nich regularnie w swoich audycjach, jest to oczywiście zespół The Cure.

Chrome Sparks z najnowszej płyty Ball of Light. Nowości nie brakuje dzisiaj w nocy. Bonobo wydał właśnie nową płytę Distance in Static i wystąpi z nią aż 3 razy w Polsce. W Warszawie 10 marca, 13 marca w Gdańsku i 3 dni później 16 we Wrocławiu. 3 razy Bonobo. Ja jestem na tak.

0: Autopromocja.
1: Zespół U2 kończy 50 lat. Pół wieku i przedstawia nową piosenkę na własne urodziny. Posłuchamy jej w piątkowy poranek. Od 6 do 9 zapytamy, za co, dlaczego, od jak dawna kochamy, lubimy U2. Do usłyszenia w piątkowym porannym wydaniu zapraszamy do Trójki. Michał Nogaś.
0: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.